opowiadał i to nagranie dzisiaj na YouTubie będzie opublikowane. Marek Świerczek, były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Ochrony Państwa. Fragment tej rozmowy na dachu świata, a całość dzisiaj po południu na Radio 357 TOK, czyli na naszym YouTubie. Zapraszam na wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem. Za chwilę Mariusz Burkowski i Jakub Mielnik i o tym, co się wydarzyło 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych, o ataku Al-Kaidy i o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie teraz i o niezwykłej, nieoczekiwanej, dramatycznej dla współczesnego świata ofensywie Hutich. Skoro tak, to The Earth, czyli Ziemia, Akira Ishikawa i Count Buffalos.

0: Stanach Zjednoczonych trwają obchody i uroczystości związane z 25. rocznicą ataków Al-Kaidy, organizacji terrorystycznej, której przywódcą był Osama Bin Laden. Ataków na Stany Zjednoczone, rzecz, która wstrząsnęła światem, i mówię tutaj, to są słowa, które absolutnie oddają to, co się działo te 25 lat temu. Wielkie kule ognia, które wcześniej były samolotami pasażerskimi z przerażonymi pasażerami, uderzające w dwie wieże wysokościowców World Trade Center w Nowym Jorku, a trzeci samolot uderzający w Pentagon. Był tam jeszcze czwarty samolot. Także to, co się wydarzyło wtedy, zszokowało świat i zszokowało media. Teraz z kolei świat jest zszokowany tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Jemenie. Niewielcy, jeżeli chodzi o liczebność, w porównaniu z wielkością militarną krajów chociażby Bliskiego Wschodu, ale także świata. Houthi prawdopodobnie zablokują cieśninę Bab al-Mandeb, taką żywotną cieśninę dla handlu ropą i surowcami pomiędzy światami Zachodu, Bliskim Wschodem i Dalekim Wschodem, i Azją. To jest coś też niesamowitego. Wstrząsa światem, rynkami właśnie surowcowymi. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pytanie, dlaczego tak się dzieje i czy ktoś na to pozwolił? Bo takie pytania również dotyczyły tych ataków sprzed 25 lat. To są pytania oczywiście, które sugerują spiskowe teorie dziejów, ale właśnie te 25 lat temu również zetknęliśmy się z tym zjawiskiem na skalę do tej pory niespotykaną, mianowicie wykorzystywanie mediów do pokazywania świata trochę innego niż ten, który był publikowany, ten, który mogliśmy zobaczyć w zwykłych odbiornikach telewizyjnych i słuchać w radiu albo czytać w gazetach. To wszystko oglądaliśmy my na własne oczy. Mariusz Borkowski, wtedy dyrektor informacyjny Agencji Radiowej Polskiego Radia, kiedyś korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jakub Mielnik, wtedy Newsweek. Tak? Pierwsze kroki. Tak. Pierwsze nasze kroki, może nie w dziennikarstwie,
2: nie,
0: ale...
2: Nie, moje to na pewno nie, ale Newsweek wtedy startował, tak. Nie. I to był jakiś taki zbieg okoliczności. Dzień dobry.
0: Ja wtedy również startowałem w Polskim Radiu pod rządami właśnie Mariusza Borkowskiego. Także wszyscy mieliśmy to doświadczenie czegoś nowego w naszym życiu, ale również czegoś nowego w tym spojrzeniu na świat. Słuchajcie, zanim zaczniemy o tych atakach Al-Kaidy, to proponuję, byśmy zaczęli od współczesnych czasów, tak jak nakazuje dziedzina informacji. Najpierw teraz, później historia. Chociaż mam wrażenie, że to wszystko jest jedną wielką kulą, jeżeli chodzi o logikę wydarzeń. Houthi, którzy również uderzyli w rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Mariusz Borkowski. Houthi, którzy zablokują Bab al-Mandeb. Houthi, którzy powodują, że baryłka ropy po raz pierwszy od kilku miesięcy strzela i ma $110 za właśnie baryłkę.
1: Taką nowe cenę. Realia są takie, że Houthi są albo finansowani, albo ściśle sprzymierzeni z Iranem. To służy interesom Iranu. To jest
0: to
1: pierwsza
0: sprawa. Teraz powiedzmy, kim są Houthi.
1: Houthi jest to plemię jemeńskie, które uważało się za bardzo represjonowanych w czasach jeszcze byłego północnego Jemenu i południowego Jemenu. Rozgrywki plemienne i różne inne powodowały to, że oni rozpoczęli rebelię. Ta rebelia bardzo szybko się przekształciła w bardzo dużą siłę zbrojną, która obaliła legalny rząd w Sanie i zaczęli zdobywać teren. Ta wojna już trwa bardzo długo. Ta wojna ma nie tylko wymiar ludzi, którzy giną, ale też brak pomocy, bo trudno dostarczyć materialnej, żywnościowej, powoduje, że znacznie więcej, 10 czy nawet mówi się, że 15 razy więcej ludzi ginie z powodu braku opieki medycznej, żywności w Jemenie. Jemen, który jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, ale położonym w strategicznym miejscu. I znowu taka uwaga strategiczna czy geograficzna. Mieliśmy problem z zatkaną cieśniną Ormus, kiedy Iran zablokował, dosyć skutecznie do tej pory, cieśnina Ormus 37 km szerokości. Tamtędy płynęło 20% dostaw gazu i ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. Cieśnina Bab el-Mandeb, to jest wejście na Morze Czerwone i potem przez kanał Suezki na Morze Śródziemne do Europy. Cieśnina Bab el-Mandeb ma szerokość niecałych 20 km. I tutaj wystarczy zwykła artyleria, żeby zablokować każdy statek płynący. Liczono, że ten rurociąg, który został teraz zaatakowany, pozwoli eksportować przynajmniej część ropy saudyjskiej do portów na Morzu Czerwonym. Libanem i stamtąd przez cieśninę Bab el-Mandeb, częściowo przez kanał Suezki, ale tam przepustowość jest dużych tankowców bardzo ograniczona, pozwoli to obejść częściowo przynajmniej blokadę cieśniny Ormus.
0: Teraz Huti zajmują terytorium na zachodniej części czegoś,
1: praktycznie
0: co się nazywa Jemenem.
1: Całe brzeże Jemenu, tak, nad Morzem Czerwonym.
0: I teraz miejscowość Moka, port strategiczny nad Morzem Czerwonym, to jest to, co wczoraj już wieczorem elektryzowało wszystkich.
1: I pytanie, Moka, co wam mu to mówi?
0: No,
1: to jest kawa Mokka, proszę państwa. Stamtąd Makka po arabsku. To jest Mokka, to jest od XV wieku eksport kawy. Do tej pory, mimo trwającej wojny, ta kawa stamtąd płynie. I co więcej, to jest świetne miejsce, które ostatnio zdobyli po to, żeby, jak będą chcieli, zablokują całkowicie żeglugę na Morzu Czerwonym. Co więcej, wyjście z Morza Czerwonego w kierunku Zatoki Perskiej i dalej wokół Afryki. Co więcej, ten problem jest taki, że oni będą dalej dążyli zapewne, zresztą to wskazuje mapa obecnie toczących się walk, w kierunku Adenu, czyli byłej stolicy południowego Jemenu. Te walki trwają i mówi się, że z jednej strony walki toczą się jakby wewnętrzną wojną domową w samym Jemenie, ale również Huti testują, przepraszam za wyrażenie, ale innego się teraz nie używa, testują cierpliwość Saudyjczyków, kiedy Saudyjczycy uderzą. Przypomnę tylko, że przed 4 laty Saudyjczycy prowadzili szeroko rozwiniętą ofensywę przeciwko Hutim i przegrali. Musieli się wycofać, straty mieli niezbyt wielkie, ale ofensywa okazała się kosztowna i bezskuteczna. Teraz pogłoski mówią, że Saudyjczycy zwrócili się telefon od następcy tronu do prezydenta Trumpa, żeby zbombardowały amerykańskie samoloty, między innymi Mokę i Sanę, to jest stolica Jemenu, ale już pod kontrolą Huti. I okazało się, według pogłosek, nie wiemy na ile to jest prawda, że prezydent Trump zachowuje całkowite milczenie i nie wykazuje skłonności do udziału ponownym w wojnie jemeńskiej. A przypomnijmy, że jeszcze rok temu Amerykanie wraz z Izraelczykami bombardowali pozycję Hutich.
0: Zdecydowanie to jest tak, że w ogóle ta wojna z Jemenem i z Huti prowadzona przez Arabię Saudyjską, prowadzona przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, to w porównaniu z mocami Hutich, no to jest naprawdę Dawid i Goliat, że powiem w tym językiem, to znaczy tym, no to jest potęga, to znaczy zakupy uzbrojenia saudyjskiego i Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla Huti są absolutną astronomią, to jest niemożliwe. W związku z tym mamy do czynienia z partyzantką, która naprawdę, ja nie uwierzę wszyscy, bo przecież tych Huti nikt od środka nie poznaje, bo to jest niemożliwe, żeby tam wniknąć nawet. Tak jak porównując czasy sprzed 25 lat, to myśmy mogli podziwiać reporterów, którzy robili wywiady z Osamą Bin Ladenem, przywódcą Al-Kaidy.
2: Tymi, którym obcięto głowy, jak próbowali zrobić.
0: To znaczy, no
2: Daniel
0: dobrze, Pearl, ale podziwiałeś
2: zginął.
0: Jednak, no, ale Robert Fisk zrobił, prawda, w Afganistanie i to było coś niesamowitego. Teraz wywiadów z głównym panem Hutim nie mamy, nie mamy w ogóle reportaży o Hutich, mamy tylko zdjęcia przez nich publikowane ludzi w jakichś półmundurach, w mundurach z kałasznikowami na pick-upach, w klapkach, którzy stawiają się takim potęgom, Jakub Mielnik. No w tym wypadku mówimy również o Iranie, czyli
2: no
0: wielkim
2: właśnie,
0: wsparciu.
2: No właśnie, o tym chciałem wspomnieć, bo oczywiście rebelia Huti wzięła się stąd, że oni stanowili szyicką mniejszość w sunnickim Jemenie, w związku z czym naturalne napięcia między tymi dwoma odłamami islamu przekładały się też na ich pozycję i społeczną, i gospodarczą, i polityczną w kraju. Ale nie jest to przecież taka rebelia, która wyszła gdzieś z zakamarków pustyni czy z gór w Jemenie. Tylko jest to rebelia, której by nie było, gdyby nie zaangażowanie irańskie. Irańczycy, ajatollahowie, reżim w Teheranie, no naturalnie, jakby będąc po prostu szyickim również państwem dominującą religią w Iranie jest szyizm, czuje się takim patronem, można powiedzieć, rozmaitych ruchów ruchów szyickich w świecie islamskim. No i
0: choć
2: działa...
0: ten szyizm, ta odmiana szyizmu, zajdyzm wśród Hutich, to jest jednak no, coś ale, innego, no, jeżeli tak chodzi samo... o doktrynę. No, tutaj jest... 12 imamów to jest doktryna szyizmu irańskiego, 5 imamów to jest doktryna, no i no, co najważniejsze...
2: No, ale to jest tak samo jak z Syrią. No, szyici syryjscy
0: ale
2: też... Nie
0: mieszajmy w tym
2: generalnie jest tak, że generalnie jest tak, że rebelia Huti by nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie wsparcie Iranu, który to Iran wykorzystuje Hutich jako znakomitą organizację dywersyjną na tyłach saudyjskich. Konflikt między Iranem a Arabią Saudyjską, no to jest sprawa bardzo stara, przecież od zarania powstania Republiki Islamskiej w Iranie to funkcjonuje i dochodziło...
0: I tutaj ten szyizm, ta wspólnota religijna z Iranem, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, tak. Ale tu się właśnie liczy. Ten
2: tak, dokładnie. Tam to, już to doktrynalne różnice, doktrynalne różnice nie grają tutaj roli. Natomiast jeśli mówiłeś o tych dysproporcjach między Arabią Saudyjską i budżetem zbrojeniowym Arabii Saudyjskiej, a bosonogimi rebeliantami, no to no znamy dobrze Bliski Wschód wszyscy i wiemy, że po pierwsze to jest trochę armia na papierze. Po drugie, to jest też tak, że to jest armia kraju niezwykle jednak zamożnego, w którym w ogóle etos służby wojskowej nie jest jakimś...
0: Mówisz o Arabii Saudyjskiej.
2: Mówię o Arabii Saudyjskiej. Znaczy, no nie ma takiego zwyczaju, że się z kimś wojuje, że się poświęca życie, walcząc gdzieś. Wystarczy, skoro mówimy o historycznych analogiach, no pamiętajmy z tego samego przecież regionu kraju, pamiętamy historię z czasów I wojny światowej, kiedy oficer brytyjskiego wywiadu o nazwisku Lawrence, słynny Lawrence z Arabii, na czele grupy koczowników praktycznie odciął Imperium Osmańskie Turków od portu w Akabie, od Morza Czerwonego i w zasadzie złożył całe te arabskie terytoria jakby w ręce korony brytyjskiej, doprowadzając do powstania państw, które do dzisiaj funkcjonują, jak Jordania, jak Syria, czy nawet Arabia Saudyjska, więc nie trzeba w tej części świata nie trzeba dysponować jakąś wielotysięczną armią, żeby takie błyskawiczne sukcesy odnosić w sytuacji też, kiedy jakby cały region jest jednak w takim atmosferze rozedrgania, napięcia, kiedy Saudowie też nie do końca wiedzą, jak się tutaj pozycjonować, mając po raz pierwszy od wielu lat tej cichej konfrontacji z ajatollahami, mają jednak do czynienia z taką otwartą konfrontacją. Pamiętajmy, że jednak Irańczycy ostrzeliwują drugą stronę Zatoki Perskiej i to jest coś, co dla Saudów jest no, mocno niewygodne.
0: I Saudowie też niekoniecznie byli tak bardzo chętni, by zaburzać status quo, jeżeli chodzi o Iran. To też jest ważne.
2: Oczywiście.
0: W tej całej misternej konstelacji bym powiedział.
1: Ale jeszcze można dodać jedną rzecz. To, co pan mówił. Saudyjska armia jest bardzo potężna na papierze, jest nowocześnie wyposażona, ale ma nikłe doświadczenie bojowe. O czym świadczy? Pamiętamy przed 3 tygodniami pakt z Mekki między Turcją, Arabią Saudyjską i Pakistanem. I co się wczoraj dzieje? Szef sztabu armii i pakistańskiej mówi do Hutich: jeśli nie zaprzestaniecie atakować Arabię Saudyjską, to w ramach tego paktu pierwszym, jak to się mi sprawdzianem jego, będzie interwencja wojsk pakistańskich przeciwko Hutim, a armia pakistańska jest dosyć bitna i ma duże doświadczenie plus oświat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która tu się szalenie liczy i to chyba najbardziej liczy, mieliśmy to doświadczenie w Syrii, mieliśmy to doświadczenie w Libanie, mieliśmy to doświadczenie w Libii i jeszcze w Afganistanie, a wojna asymetryczna. Nawet najlepiej wyposażona armia...
0: Ja myślałem, że już nie wróci ten termin od czasów Al-Kaidy na nasz stół. Wojna asymetryczna.
1: Armia nowocześnie wyposażona, przysłowie chińskie. Nie można zatkać palcem lufy czołgu, ale można go zniszczyć od tyłu. I dokładnie to jest ta asymetria. Pamiętajmy, że Huti to jest Jemen, ale Jemen jest również czego bazą? Al-Kaidy Południa.
0: Tak jest.
1: I nikt nie zwalczył tej Al-Kaidy mimo interwencji amerykańskiej wspomaganej przez różne ruchy na miejscu. Krótko mówiąc, Jemen jest tym, mówi się, kotłem, w którym się ten bigos czy też potrawa waży, ale nikt nie chce do tego garka wsadzać ręki. Zresztą wydaje się, że Amerykanie wyciągnęli z tego naukę teraz. Nie będziemy się w to angażowali, dopóki nie będą zadane istotne ciosy armii saudyjskiej. I być może się okaże, że Huti poprzestaną tylko na ofensywie wewnętrznej, pokażą Saudyjczykom, co potrafią, ale być może ten konflikt nie będzie się rozlewał, bo inaczej zapłonie cały Bliski Wschód.
2: Jeszcze warto też dodać, że Huti, jakby zajmując te pozycje strategiczne na wybrzeżu Morza Czerwonego, zyskują też taką unikalną pozycję również w relacjach z Iranem. O to, o czym wcześniej mówiłem, że oni jednak byli uzależnieni od irańskiej pomocy. Przecież izraelskie i amerykańskie floty przechwytywały transporty irańskiej broni, która była do Huti wysyłana. W takiej sytuacji oni też jakby zyskują podmiotowość. Nie są już tylko grupą...
1: Usamodzielniają się.
2: Tak, nie są grupą bosonogich rebeliantów, którzy realizują dyrektywy Teheranu, tylko dysponują już na tyle ważną pozycją strategiczną, że mogą podejmować własne decyzje, które niekoniecznie muszą być też jakby korespondować z tym, co chce Iran, dlatego że oni też żyją w tym jednak w swoim środowisku, mają swoją rzeczywistość i nie wszystkie interesy irańskie idą im po drodze. A jeszcze, jeśli Michał pozwolisz, bo
0: ale
2: mówiliśmy
0: oczywiście,
2: też...
0: dlatego cię zaprosiłem, żeby ci pozwolić opowiadać.
2: Tak, bo mówiliśmy też o tych wzrostach na rynku cen ropy, tak? Od ataku na strategiczny rurociąg, który pozwalał omijać cieśninę Ormus. No to są rzeczywiście zagrożenia, natomiast ja też mam wrażenie, że akurat ten rynek, jak każdy zresztą, próżni nie znosi i akurat dosłownie parę dni temu, zanim jeszcze się ta ofensywa niespodziewana i w ogóle nieobserwowana przez nikogo, nagle przecież jak królik z kapelusza to wyskoczyło, że Huti zajmują Mokę i są na wybrzeżu Morza Czerwonego, ale pojawiły się informacje o bardzo zaawansowanych rozmowach na przykład między rządem irackim a rządem syryjskim, czy między i tureckim na przykład, żeby te niedogodności wynikające z amerykańskiej interwencji w Zatoce Perskiej i trudności w przesyłaniu ropy tamtędy, chociaż statystyki mówią, że 80% przedwojennego ruchu tankowców zostało przywrócone w Zatoce Perskiej, więc to też nie jest tak, że ona jest zablokowana. Ale to oczywiście są też trudno weryfikowalne rzeczy w zależności od tego, kto je mówi. Ale mówię o tym, że rynek nie zna próżni, w związku z czym jeszcze przy cenach ropy, jeśli one się utrzymają, jeśli te $110 za baryłkę, to nie jest tylko taka erupcja paniki rynkowej i to się utrzyma, to za chwilę będziemy mieli sytuację, w której będzie się opłacało budować w przyspieszonym tempie rurociągi, które by ropę na przykład z Kirkuku irackiego przez Turcję czy przez Syrię pompowały na wybrzeża Morza Śródziemnego. I
0: bo takie rozmowy się toczą i takie propozycje też są.
2: To też otwiera jakby zupełnie nowe układanki, nowe kierunki, które wcześniej nie było.
0: Boże, te kierunki i układanki nam tutaj się pojawią, natomiast jeszcze się trzymając Hutich i być bardziej precyzyjnym, jednak czy wyspy w tej cieśninie, wokół tej cieśniny Bab al-Mandeb są zajęte przez Hutich? To są ostatnie informacje. Kolejna miejscowość też będzie zajmowana przez Hutich. Podobno trwa ofensywa. To są pytania też o to, dlaczego to zostało tak do tego dopuszczono. Bo mówiło się przecież do całkiem niedawna o tym, że wojska jemeńskie, te wspierane przez Amerykę oraz Saudyjczyków i Zjednoczone Emiraty Arabskie, szykują ofensywę. Tam nawet przywódca tych ugrupowań był bardzo, bym powiedział, optymistyczny. Za chwilę zniszczymy Hutich. To są informacje sprzed pół roku. Teraz okazuje się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wycofały się w ogóle. Oni zostali bez niczego. Nagle zostawiono to. Przecież Iran nie będzie się na to patrzył spokojnym okiem w momencie, kiedy jest atakowany. Żeby dodać jeszcze pikanterii tej całej sytuacji, to przecież Huti jeszcze rok, dwa temu była przecież sprawa cieśniny Bab al-Mandeb, czyli wiemy, na co stać tych ludzi. Oni też wprowadzili cennik jako pierwsi. To nie są Irańczycy w ciśnienie Ormus, czy Obańczycy, którzy dyskutują na temat cen za przepływ statków. To właśnie byli Huti. Co więcej, Huti dostali taki osprzęt radiotechnologiczny, że byli w stanie wykrywać statki płynące i od tych statków pobierać miliony dolarów wybiórczo. Wy jesteście z nami, od was bierzemy dolary, płyniecie. Wy w ogóle nie jesteście z nami, to w ogóle z wami nie płyniemy. To nie będziecie mogli płynąć. Te urządzenia dostali nie skąd inną, tylko między innymi z Rosji i ustawili na całym wybrzeżu. Także to są też sytuacje, które pozostają z wielkim znakiem zapytania.
1: Rozpatrujemy Bliski Wschód jako grę ewentualnie między lokalnymi państwami.
0: No dlatego właśnie dorzucam tutaj
1: ten Bliski Wschód zaczyna wracać do rozgrywki, chociaż nie jest to głośne, ale między z jednej strony między Ameryką, z drugiej strony Rosją, która usiłuje, między innymi wyparła Europejczyków i Amerykanów z całego pasa Sahelu i to jest zwycięstwo i rekrutuje stamtąd żołnierzy, korzysta z bogactw, ale również Chiny, które na razie militarnie nie wchodzą, ale wchodzą bardzo silnie ekonomicznie. Krótko mówiąc, ten rejon, my tak troszeczkę o nim zapomnieliśmy, wydawał się, że leży gdzieś na uboczu. Po drugie, zwyciężyła koncepcja przed rokiem, że to jest troszeczkę koncepcja wywodząca się od prezydenta Trumpa, że wszystko da się załatwić pieniędzmi, dolarami. Jak się zapłaci, to ktoś się wycofa, to może będzie spokój, a ponieważ Jemen od ponad 20-30 lat to był piekło nieustanne konfliktów i toczących się i obalających, krótko mówiąc, nikt nie wiedział, uznano, że Jemen będzie taką ziemią niczyją, krótko mówiąc. Wytłuką się, przepraszam za wyrażenie, między sobą.
0: Ale tak, trochę im wytłuką się, no bo to jest...
1: Ewentualnie Iran tam będzie grał. Zresztą wokół tego Jemenu zaczęły być niesnaski między sojusznikami. Zjednoczone Emiraty Arabskie własną frakcję budują wśród sił rządowych, obecnie z Adenu, i również Saudyjczycy swoją. Dawniej sojusznicy pokłócili się, zaczęli się nawzajem blokować. Wszyscy zaczynają rozgrywać te interesy, nie tylko ropy naftowej, ale również pewnego równowagi strategicznej w rejonie i o tym zapomnieliśmy. Wydawało się, że ten Jemen da się gdzieś upchnąć w kącie i że będzie on tam, ta wojna toczyła się, ale nie zagrozi niczemu szlakom żeglugowym. To jest raz. Po drugie, że nie zmieni pewnego rodzaju, nie strategicznej, ale taktycznej równowagi na półwyspie, który tak naprawdę zaczyna przemyśliwać, i to jest pewien wniosek, o którym zapominamy, a który się pojawia w takich nieoficjalnych oświadczeniach, czy amerykański parasol jest bardzo szczelny, czy raczej broni siebie, a Amerykanie podobno rozpatrują, że niektóre bazy, które mieli w Jordanii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Omanie, nie będą odbudowywali. Będą mieli tylko rotacyjną obecność, natomiast tak naprawdę na miejscu, czy warto się angażować i na jaką skalę.
2: To jest pytanie od 11 września pojawiające się nieustannie. Ale jeśli mówimy o tych wielkich...
0: Dziękuję, Kuba. Właśnie to jest ten sam przypadek. My rozmawiamy o 25 latach, w kontekście bardziej o 25 lat, ale to jest ten przypadek. Co więcej, mówicie o tej układance, dorzucę jeszcze jedną rzecz, która umyka też wszystkim póki co. Irak pozostaje w cieniu. Od czasów inwazji. Tak naprawdę o Iraku się mówi od wielkiego, ale to naprawdę super wielkiego dzwonu. To jest coś niesamowitego. Afganistan po przejęciu przez talibów w pierwszych miesiącach też dajmy spokój, nie ma o czym gadać. Wszyscy wiedzą, że kobiety mają tam źle, talibowie rządzą, są okropni. I właściwie nie ma pieniędzy.
1: I jeszcze 92% żywności i medycyny nie dociera do ludzi.
0: Oczywiście. I jesteśmy tym bardzo zaskoczeni. Ironia zamierzona. Ale teraz na przykład ja ze zdumieniem widzę, że nie ma żadnego alarmowego podejścia do sytuacji wycofania amerykańskich wojsk z Kurdystanu irackiego i z Iraku. Proszę panów, przecież tam jest masa sprzętu, wszystkiego, wywiadu. Ja nie wiem, co to w ogóle ma oznaczać. Poza suchą informacją o wycofaniu się z Iraku, z Irbilu, przecież tam jest stacja wywiadowczo-nasłuchowa, razem zresztą prowadzona z sprzymierzeńcami z Jerozolimy, czyli z Izraelem. To oznacza coś niesamowitego. Wojna z Saddamem Husajnem to była wojna również toczona przez Kurdów. Jakub Mielnik, proszę bardzo. odwiedziłeś Irak i Kurdów przecież w 2003 roku.
2: Wywołujesz mnie, bo byłem jednym z pierwszych chyba dziennikarzy, którzy do Bagdadu dotarli po obaleniu Saddama Husajna. To ze 2-3 tygodnie było. Jeszcze pamiętam, w części miasta jeszcze walki trwały. Do hotelu, w którym mieszkaliśmy w centrum Bagdadu, to
0: no,
2: tam
0: to
2: wieczorem.
0: Hotel Palestyna,
2: no to
0: się
2: zanim
0: nazywa.
2: Dotarłem do hotelu Palestyna i do Sheratona, to mieszkaliśmy w takim lokalnym hotelu, bo budżet mieliśmy nie CNN-u, tylko budżet był polski. To wtedy był tygodnik Przekrój. No to wieczorem tam przyszli jacyś ludzie po nas, strzały jakieś się rozlegały. Rano nas portier w hotelu z kałasznikowym na blacie poinformował, że byli po nas i że lepiej, żebyśmy się przenieśli jednak do hotelu Palestyna czy Sheratona. One naprzeciwko siebie były na takiej krótkiej uliczce, która była obstawiona przez amerykańskie Abramsy i tam Pluton Marines to pilnował.
0: Plac Firdeus przecież znany. Pomnik Saddama Husajna, który był później
2: Hotelowy basen w Sheratonie i okolice baru przy basenie wieczorami naprawdę

0: Ale ja bym, no właśnie,
1: żyją w ciemności informacyjnej i nagle się pojawiają. No tak samo jest teraz z Hutimi.
0: Dokładnie. I chcę do tego nawiązać, bo ja mam wrażenie, że amerykańska interwencja w Zatoce Perskiej, ostatnia przez Donalda Trumpa firmowana, poza wszystkimi głównymi celami, o których się głośno mówi, że ona jednak między innymi była też wymierzona w Saudów i we wszystkie arabskie państwa zasobne w ropę naftową, bo to jest w amerykańskim interesie, żeby i Saudom, i Emiratom, i Kuwejtowi, i Irakowi, żeby wszystkim im przytrzeć trochę nosa. Amerykanie są samowystarczalni naftowo, amerykańskie firmy na
1: gazowo tych, również.
0: I gazowo. Amerykańskie firmy na tych szybujących pod niebo cenach ropy naftowej tylko i wyłącznie zarabiają. Więc nawet jeśli przeciętny amerykański kierowca się zastanawia, że jego galon benzyny kosztuje więcej niż kosztował, to i tak te pieniądze w ostatecznym rozrachunku kręcą się w amerykańskiej gospodarce i nawet do tych zwykłych Amerykanów trafiają. Więc z amerykańskiego punktu widzenia cała ta awantura w Zatoce Perskiej, blokady ciśniny Ormus, odblokowywanie i tak dalej, jest bardzo korzystną rzeczą. I mam wrażenie, że Saudowie zorientowali się, że pod tym sztafarzem takiego sojuszu z Amerykanami, kiedy wspólnie walczymy z ajatollahami, to jednak pozycja Arabii Saudyjskiej, głównego przecież producenta ropy, jednego z głównych producentów ropy na świecie, no znacznie spada i że oni cierpią na tym. Oni krwawią znacznie bardziej. W związku z tym nie zdziwiłbym się, gdyby zdecydowali, że może nie pójdą na taką frontalne pojednanie z ajatollahami, ale na przykład odpuszczą presję na Hutich, którzy reprezentują irańskie interesy w regionie, pozwolą im tam trochę pomieszać. Być może kalkulacja taka była, oczywiście w tego typu sytuacjach to się wymyka spod kontroli i Huti oczywiście pierwsze co robią to ostrzeliwują strategiczny saudyjski rurociąg. Wiadomo, że nad tym ciężko zapanować. Natomiast to są wszystko też całkiem możliwe ruchy. Wspomnieliście tutaj panowie o rosyjskiej obecności, rosyjskim sprzęcie, który tam jest. No pamiętajmy, że w czasach zimnej wojny Jemen był podzielony na komunistyczny, współpracujący z blokiem sowieckim Jemen i Jemen prozachodni, powiedzmy. Przecież te...
1: Czyli ten północny i południowy.
0: Przecież te kontakty...
1: Wspomniany przez Mariusza Borkowskiego.
0: Przecież
1: tak.
0: Te kontakty, te kanały komunikacji, one nie zniknęły z tego Jemenu. Jestem przekonany, że w szeregach Huti są ludzie, którzy woroszyłowkę kończyli, po rosyjsku mówią i potrafią się dogadać z kolegami z GRU, którzy te krótkofalówki im tam przywożą.
1: No to skoro już jest ten stolik kombatanta, siedzimy tutaj jako... Wielokrotnie świadkowie różnych wydarzeń. Oczywiście jak jechałem do Afganistanu przez Zjednoczone Emiraty, przez Dubaj, to był lot w ogóle, którego nie było w żadnym planie, jeden z pierwszych rejsowych. I między innymi w tym, że aeroplanie poznałem pana Rashida, który leciał do Afganistanu jako doradca. Później czekaliśmy razem na taksówkę, mieszkał w tanim hotelu w Kabulu i spotkaliśmy się w ogóle w Termezie w Uzbekistanie, także to jest bardzo ciekawa postać. W każdym razie...
0: Jeździł za tobą.
1: Nie, to po prostu tak się spotkał. Pan Rashid był z KGB afgańskiego z czasów jeszcze interwencji sowieckiej. W związku z tym, no jakby pewne rzeczy nie nikną. Mariusz Borkowski... Cały w blokach startowych, proszę bardzo.
2: Ja jeszcze nawiążę do tego, co pan mówił. Otóż w źródłach bardzo poufnych, nieoficjalnych, takie są, między innymi BBC ma takie i Economist ma takie poufne gazetki, gdzie pojawiają się informacje bez źródeł oczywiście, ale są bardzo wiarygodne. Pojawiły się informacje, że u Saudów pojawiła się koncepcja taka. Zostaliśmy w sytuacji, kiedy... Iran został bardzo mocno osłabiony. Zresztą pamiętajmy, że w ostatnich latach, tuż przed tą wojną, dzięki mediacji chińskiej doszło do pojednania między Iranem a Arabią Saudyjską. Teraz to się trochę popsuło, ale się mówi tak, podobno w Riyadzie. Iran był, jest i będzie naszym sąsiadem. To jest pierwsza sprawa. Trzeba w jakiś sposób ułożyć stosunki. Dalsza walka nie ma sensu. Po drugie, głównym wrogiem na Bliskim Wschodzie Arabów jest teraz Izrael, który ma plany ekspansywne, a nie Iran osłabiony. I być może, to nie będzie tak szybko, tak jak pan mówił, ale będzie to, że w pewnym momencie trzeba będzie nawiązać, już się nawiązał sojusz z Mekki, między Turcją, Pakistanem, o którym wspomniałem, i Arabią Saudyjską, ale w przyszłym czasie, nie wiadomo, to będą miesiące, a może lata, trzeba ułożyć ten sojusz, dogadać się z szyitami.

0: bo znacznie ważniejsze są interesy świata arabskiego jako takiego i możemy się dogadać, niż parasol bardzo dziurawy i ogromna presja amerykańska na Arabię Saudyjską po to, żeby nawiązała stosunki z Izraelem, co było projektowane jeszcze parę lat temu, ale obecnie po incydentach w Jerozolimie, w świętym w meczecie, kiedy Izraelczycy dokonywali prowokacyjnych modłów w ramach tego meczetu, zaczyna się to przekształcać w wojnę, niestety z interesów izraelskich, w wojnę typu religijnego. Islam i judaizm. I teraz Arabia Saudyjska uznaje, że przymuszanie ich, Amerykanie obiecali im elektrownie atomowe, dalsze dostawy sprzętu zbrojeniowego wysoko, technikę IT i tak dalej, i również sztuczną inteligencję, ale pod jednym warunkiem. Nawiążecie pełną normalizację stosunków z Izraelem i przystąpicie do porozumień abrahamowych. Tego w Rijadzie, podobno poza księciem następcą tronu, większość wcale tak entuzjastycznie nie przyjmuje i uznają, że jeśli Amerykanie zablokują im możliwość tej ekspansji w dziedzinie atomistyki pokojowej, to u bram stoją już Chińczycy. I być może będziemy wybierali Pakistan i Chiny, a niekoniecznie już Amerykanów. I przyszłość być może nie chodzi o to, żeby zerwać kontakty z Amerykanami, ale być może poprawa stosunków między krajami arabskimi, bo stara zasada jest taka, że wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. I wygląda na to, że w przeciągu paru lat, tak jak nie spodziewaliśmy się tego po 25 latami, czyli 11 września 2001 roku, być może okaże się, że za kolejne 10-15 lat mapa Bliskiego Wschodu polityczna będzie troszeczkę albo bardzo różna od tego, co widzimy obecnie.
1: I my będziemy siedzieli w studiu i drżącymi głosy opowiadali już o tym, jak ona wygląda. No dlaczego nie? Bądźmy jednak optymistami. To jest ważne, co pan powiedział, tylko też myślę, że wymaga trochę podsumowania. Mianowicie sojusz mekkański, który nam się tutaj pojawia, który pojawia się pierwszy raz na dachu świata, ponieważ czekałem na sprawdzenie tego sojuszu, mówiąc szczerze.
2: No, bo jego zawiązanie...
1: No właśnie, jego zawiązanie było spektakularne w pewnym momencie. No, że wszyscy za jednego, jeden za wszystkich i tutaj pojawił się ten magiczny wytrych słowny, takie arabskie, czy
2: arabskie
1: może
2: NATO.
1: Bliskowschodnie NATO, czy muzułmańskie, no bo w ten sposób. Okazuje się, że to muzułmańskie NATO nie reaguje w momencie, kiedy zaatakowano terytorium tak naprawdę Arabii Saudyjskiej, bo rurociąg wschód-zachód jest na terytorium Arabii Saudyjskiej. Ważne to jest również, uwaga, dla Polski i dla naszego regionu, gdyż ropa stamtąd płynie do Polski między innymi, więc bardzo ważne jest, by śledzić tę sytuację. Mam wrażenie, że zaraz na stacjach benzynowych też obejrzymy tę wojnę.
2: Jeszcze
1: drożej może być, ale to już jest jakby inna plansza. Natomiast w tej całej opowieści jeszcze myślę, że ważne jest to, na co pan wskazuje wyraźnie, to znaczy na rolę Izraela. Na razie Izrael milczy. Izrael milczy po wznowieniu ataków amerykańskich na Iran i Izrael na razie prowadzi swoje sprawy, że tak się wyrażę, z Hamasem, z Hezbollahem w Libanie, z Syrią. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, to są właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. To są ci, którzy po prostu podziękowali OPEC, czyli tej wielkiej organizacji zbierającej w sobie najważniejsze kraje produkujące ropę naftową, produkujące producenci, narzucające ceny też między innymi, czyli Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, takiej bym powiedział bogacze ropni, olejowi. W związku z tym, ale za co? Dlatego, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pojawiła się w trakcie tych bombardowań i odpowiedzi irańskiej obrona przeciwlotnicza i cały system z Izraela.
2: Oczywiście.
1: Włącznie z izraelskimi żołnierzami.
2: Emiraty też przecież są sygnatariuszem.
1: Jakub Mielnik wywołany do tablicy, proszę bardzo.
2: Porozumienia Abrahama. Bo pan mówił o tym, że napięcia arabsko-izraelskie zostały, czy też jakby porozumienie saudyjsko-izraelskie zostało storpedowane przez agresywne działania izraelskie. Znaczy ja bym jednak zaryzykował twierdzenie, że porozumienie Arabii Saudyjskiej z Izraelem zostało storpedowane przez ataki terrorystyczne z października, z 7 października sprzed 2-3 lat, tak? Słynna
0: też,
2: historia.
0: To też.
2: I to była inspiracja irańska, bo dla Iranu było to nie do przyjęcia, żeby Saudowie, najbogatszy, najpotężniejszy kraj regionu, dogadał
1: 2023
2: się... 2023
1: rok.
2: Tak, dogadał się z Izraelczykami. Wszystko inne jest jakby konsekwencją tego. Izraelczycy rzeczywiście zachowują wstrzemięźliwość, ale ja mam wrażenie, że Izraelczycy też znajdują się w trochę takiej trudnej sytuacji, dlatego że Trump i administracja amerykańska jednak się zorientowała, że opowieści premiera Netanyahu o tym, że wystarczy po prostu obciąć głowę hydrze teherańskiej i zaraz naród irański powstanie, a reżim upadnie, że to się nie zmaterializowało i Amerykanie po prostu próbują teraz, że tak powiem, kolokwialnie skeszować całe to zamieszanie wokół Zatoki Perskiej, właśnie wynajdując rozmaite pozytywy, a tym pozytywem jest na przykład pomniejszenie czy wręcz marginalizacja roli OPEC jako organizacji, która wpływa na ceny ropy naftowej na świecie. Teraz na ceny ropy naftowej na świecie wpływają albo amerykańskie naloty na Iran, albo irańskie naloty na właśnie kraje Zatoki Perskiej, albo Houthi, a nie OPEC. Nie ma już kartelu, który po prostu zbiera się i mówi, od dzisiaj ropa będzie kosztowała tyle, zakręcamy kurki, odkręcamy kurki.
1: Mariusz Borkowski, kto inny... czasy pamięta pan swoich rajdów bliskowschodnich, tak, i północnoafrykańskich. Przecież OPEC był świętą krową. Produkujące ropę naftową w tej organizacji to naprawdę byli rządzący światem.
0: A teraz
1: jest inaczej.
0: W OPEC tak naprawdę, pamiętam ze czasów jeszcze w Algierii, jak byłem, tak naprawdę za kulisami OPEC odgrywali rolę dominującą Saudyjczycy. Oni nastawiali te poszczególne kraje i te wpływy do tej pory zostały. Jeśli pan wspomina o tym, co zrobiło Zjednoczone Emiraty Arabskie, to powiem tylko, że wczoraj Algieria zerwała stosunki z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, twierdząc, że działają przeciwko Arabom, działają przeciwko interesom kartelu OPEC, działają przeciwko destabilizacji regionu i nawet prezydent Algierii wyraził się dosyć w sposób pogardliwy, to pseudopaństewko pustynne, zbieranina, która zaprzedała się interesom amerykańskim.
1: To prezydent nie powiedział o Houthich, prawda? To powiedział o Izraelu.
0: Ale powiedział to o Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
1: O Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przepraszam, tak.
0: I okazało się, że są czarnym koniem, co więcej, rzecz niespotykana, jak pamiętamy, w dziedzinie stosunków dyplomatycznych. Wezwano ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powiedział, zabierajcie się stąd, i to bardzo brutalnie, w ciągu 48 godzin was tu już nie ma. I nie ma żadnego obywatela Zjednoczonych Emiratów. I ten nurt, wydaje się, tak jak sprawdzałem źródła algierskie, nie tylko algierskie, poza Marokiem, poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, właśnie zaczyna dominować wśród krajów arabskich. Okazuje się, że ci, którzy tak najbardziej służą, jak oni twierdzą, interesom zewnętrznym, mówiąc eufemistycznie, nie są dobrze widziani. Krótko mówiąc, ale świat arabski jest bardzo podzielony, jak zawsze był, to natomiast następuje tam zakulisowa jakby refleksja, co dalej. Bo mówi się tak, Syria poszła, bo chce odzyskać dobre stosunki i została uznana za kraj już normalny, prawda? Amerykanie stawiają na nowego przywódcę Syrii.
1: Tak jest.
0: Ale to nie zabezpieczyło Syrii przed atakami izraelskimi, bombardowaniami, chociaż podobno rząd syryjski apelował do Waszyngtonu, żeby przykrócić Izraelczyków, żeby nie powtarzało się to, i okazało się to całkowicie bezpodstawne. Krótko mówiąc, okazuje się, że wpływy, i teraz są tezy takie. Albo Amerykanie stracili kontrolę w części nad Bliskim Wschodem, a zwłaszcza nad Izraelczykami, albo też rozgrywane są zupełnie inne interesy, których na razie nie możemy pojąć, nie możemy zobaczyć. Krótko mówiąc, szykuje się na tej szachownicy przegrupowanie, które doprowadzi do konsekwencji, których obecnie nie możemy przewidzieć.
1: Interesy, których nie możemy przewidzieć, których nie znamy, coś, co jest podskórnie przez nas wyczuwalne. Nie wiem, czy Jakub Mielnik zgadza się z tym,
2: zgadzam się,
1: że tutaj
2: zgadzam
1: o
2: się.
1: Coś bardziej chodzi.
2: Zgadzam się.
1: Algieria,
2: natomiast...
1: o której pan mówi, która mówi nie OPEC-owi i mówi, że to jest w interesie, i w ogóle krytykuje Zjednoczone Emiraty Arabskie, które, no chyba możemy jednak powiedzieć, że są proizraelskie.
0: Tak.
1: No bo to jest... No
2: oni jako pierwsi...
1: Ale panowie, 25 lat temu, gdybyśmy powiedzieli,
0: Że coś takiego jest niemożliwe.
1: No przecież to jest coś, aż ja się uśmiecham, no tak, ale uśmiecham się z zadziwienia.
2: Z Emiratami jest troszeczkę i...
1: Ale poczekaj, tylko skończę myśl. Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest jedna rzecz, ale przecież mówimy o Algierii, która mówi nie, która jest sąsiadem jakiego kraju? Pan go wspomniał.
0: Maroko.
1: Które jest jakie?
0: Jest bardzo proizraelskie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale
1: i Ceuta, ostatnie wydarzenia były spowodowane przez Jakub Mielnik.
2: No to zależy kogo, znaczy spytasz mnie, to ja nie wiem.
1: Ale Izrael był tam zaangażowany?
2: No wiesz, byli też i Rosjanie zaangażowani w to i byli lokalni islamiści marokańscy, którzy też walczą o rząd.
1: Ale Izrael był zaangażowany również. Izrael jest motorem zła świata. Nie, to nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, żeby pokazać...
0: Się rozgrywka.
1: Nie, jakie są konstelacje, no, które są zupełnie nieoczekiwane.
0: W członka NATO Hiszpanię, ponieważ ta inwazja, to co się działo w centrum Melilli...
2: Z tym członkostwem Hiszpanii w NATO to...
0: To przypomina politykę Mińska, czyli operowanie uchodźcami po to, żeby pognębić przeciwnika. Tak.
1: Dobrze, ale to już jest jakby efekt poza bliskowschodni. Na razie rozmawiamy od wejścia i od ofensywy Hutich. No to rozmawiając o tym, nagle ustawiliśmy ten świat po 25 latach w zupełnie innym kontekście, w zupełnie innym...
2: Michał, 25 lat to jest tak dużo czasu, że to i tak by się wszystko zmieniło. Bez względu na to,
1: czy był
2: 11 września, czy by go nie było i wszystkie konsekwencje. Pamiętacie, jaka była gigantyczna, bo rozmawialiśmy tutaj o inwazji amerykańskiej na Irak, Afganistan i tak dalej. Głównie Irak, bo Afganistan, no to tam siedziała Al-Kaida, tam siedział Osama Bin Laden, to było uzasadnione, NATO wzięło udział w tej operacji. Irak był zupełnie inną historią i wielce kontrowersyjną z punktu widzenia prawa międzynarodowego, relacji sojuszniczych amerykańskich, dętych powodów i tak dalej. Natomiast ja osobiście...
1: Dla przyzwoitości miała być broń biologiczna, która groziła całemu światu, broń masowego rażenia. Saddam Hussein był o to oskarżany. Dokładnie. I jak nie poddał się, zaatakowano. Tak.
2: No, ale ja jestem gotów, ja śmiem twierdzić, że gdyby nie amerykańska interwencja w Iraku w roku 2003 i wieloletnia przecież obecność amerykańska wojskowa, którą przecież dopiero Osama Bin Laden, Barack Obama, freudowska pomyłka. Dobra, w każdym razie...
1: Jakub Mielnik ironię poniał, dobrze, jedziemy...
2: W każdym razie gdyby nie ta amerykańska inwazja na Irak i wieloletnia obecność amerykańska wojskowa, która przecież ostatnich latach się redukuje w sposób dramatyczny, a sytuacja jest przecież taka, że ona jest Amerykanom strasznie potrzebna. Oni tam powinni być, jeśli chcą robić to, co dalej robią. Ja już nie mówię o ocenianiu tego, co tam się dzieje, ale jeśli robią to, co robią, to powinni być i w Iraku, i wszędzie, a ich tam nie ma. Śmiem twierdzić, że gdyby nie nastąpiła ta inwazja na Irak w 2003 roku i wszystko, co było później, to te rzeczy, które dzieją się teraz, działyby się 20 lat wcześniej. Bo to był po prostu demontaż tego pozimnowojennego układu, który zakładał, że część państw arabskich jest prosowiecka, część państw arabskich jest proamerykańska, mamy do tego Izrael. To się wszystko wywróciło do góry nogami. Rząd Benjamina Netanyahu jest teraz prorosyjski. Emiraty są proizraelskie. No wiecie, wszystko stoi na głowie.
0: Mi się wydaje, że bardzo trudno tutaj, ja nie poważyłbym się tutaj antycypować, co by było. Natomiast na pewno, wracając do tego pańskiej zapowiedzi naszego programu, że te 25 lat sprawiły, że ten obraz świata jest zupełnie inny. On pewnie przyspieszył. Natomiast pewne rzeczy mnie uderzają, bo kiedy byłem przed rozpoczęciem pierwszej inwazji na Irak i na drugiej w Waszyngtonie i tam zorganizowano nam rozmowy między innymi z ministrem obecnym wojny, a ówczesnym i różnymi ekspertami. Wydaje mi się, że w Waszyngtonie do końca nie panuje zrozumienie, i to pamiętam z mojej działalności nie tylko w Magrebie, ale również w Maszreku czy na Bliskim Wschodzie, że Amerykanie nie do końca chwytali specyfikę krajów arabskich. To znaczy interesy mechaniczne, polityczne, tak, natomiast mentalności nie. I popełnili ten sam błąd, który wytykano Rosjanom na Bliskim Wschodzie. No była przyjaźń, były dostawy, był sojusz i tak dalej, ale to, co mi wskazywali Arabowie, prywatnie mówią, A przychodzą Rosjanie i mówią, my tutaj żądamy, my tu kładziemy, ty zrobisz to, a ty naprawdę to jesteś takim człowiekiem drugiej kategorii. I Amerykanie również, Arabowie są to strasznie wyczuleni, żeby traktować ich na stopie równej. Broń Boże jakiegokolwiek deprecjacji czy jakiegośkolwiek innego. I polityka amerykańska powtórzyła te same błędy, które robili Rosjanie. Sojusznicy tak, ale oni wyczuwali, są tymi sojusznikami drugiej czy trzeciej kategorii. I przez te 25 lat każda interwencja amerykańska rozbijała się o co? O to, nawet ta inwazja na Irak. Okazało się co? Wszyscy eksperci mówili, jeśli wchodzimy do Iraku, ścinamy głowę, natomiast cały aparat przemocy, chociaż jest obciążony wszystkimi grzechami, przechodzi na naszą stronę. Płacimy im i jest okej. Co zrobiono? Rozwiązano wszystkie struktury, a ponieważ w partii basistowskiej jedynej byli praktycznie wszyscy Irakijczycy, to oni nagle się poczuli, że zostali wyrzuceni za burtę i stali się wrogami Amerykanów już w pierwszym tygodniu.
2: To był ten mesjanizm neokonserwatystów z otoczenia prezydenta Busha, którym się wydawało, że można stworzyć państwo i struktury państwa od nowa. No ja to akurat na własne oczy obserwowałem, bo widziałem, byłem w piekarni, w której pułkownicy i generałowie irackiej armii wykopani z dnia na dzień przez Amerykanów ze służby po prostu piekli chleb, bo nie mieli, w sensie pracowali jako piekarze zwyczajnie.
1: Ja jeździłem do szejków później... w Ramadi i w Faludży rozmawiać o tym, jak siedzieli w więzieniach wyjęci, jak to się mówi, w nocy przez siły specjalne amerykańskie i wsadzeni do tymczasowych więzień.
2: No tak, no to ale wiecie, no to jest też...
1: Tak nielogiczne, tak
2: to jest
1: głupie.
2: Też logika imperialna się pewnie rządzi zupełnie innymi prawami i wiecie, na pewno w Stanach Zjednoczonych było
1: to
2: wtedy...
1: To jest świetne podejście, świetny element, o którym mówisz, polityka imperialna. Mm. To brzmi...
2: Ale ja nie myślę o tym w kategoriach pejoratywnych. No, tak się złożyło, że jest na świecie kilka imperiów, które realizują swoje cele.
1: Że mamy
2: o tym, że Rosjanie zachowywali się na Bliskim Wschodzie tak samo jak Amerykanie. Powiedzmy sobie szczerze, i Rosjanie, i Amerykanie w każdej części świata zachowują się tak samo. I dotyczy to również i europejskich sojuszników, i dotyczy to nas osobiście, tutaj naszych relacji z oboma tymi krajami, jakkolwiek byśmy się nie pozycjonowali
1: to
2: w danym momencie.
1: Zaraz, ale my nie jesteśmy imperium jeszcze.
2: Ale jesteśmy tymi sojusznikami drugiej, trzeciej, piątej kategorii, chyba że czasami ktoś wyjdzie i powie, że jesteśmy just great.
1: Jasne, tylko że tutaj jeszcze nam do tej układanki, myślę, żeby warto to podkreślić, że tym tworzącym się imperium o skali jeszcze nieznanej, ale na pewno regionalnym, jest nie tylko Turcja, mówię o Bliskim Wschodzie, ale jest Izrael. I no, należy się
2: on
1: z tym...
2: jest nim od chyba, myślę, gdzieś tam tak, wojny sześciodniowej
1: jest,
2: mniej więcej.
1: Ale teraz jakby jest ta wersja, bardzo się lubi mówić o różnych wariantach NATO 3.0, Al-Kaida 3.0 zresztą też się mówi...
0: Bo istnieje już.
1: Bo istnieje Al-Kaida 3.0, zresztą teraz wydawałoby się, że to jest chyba syn Bin Ladena, bo Hazem Bin Laden jest...
0: No oni, to pogłoski są różne. To są ale 50%.
1: Tak, ale zdjęcia są w internecie do obejrzenia tak. W każdym razie. Natomiast Izrael 2.0, to znaczy albo 3.0 na przykład, możemy powiedzieć. Pierwsza wojna, 48 rok, powstanie państwa Izraela. 67 rok, czyli to jest ta wojna, która pozwoliła przejąć wschodnią Jerozolimę. Jedni mówią, że to jest przekleństwo Izraela, inni, ale zaraz, to był cud, że myśmy przetrwali tą wojnę ze światem arabskim, bo to też tak się widzi. Później jest wojna, 73 rok, ale teraz ta wojna...
2: Tych wojen jest przecież
1: Ta wojna jednak konstytuuje Izrael na trochę innym poziomie. To jest, zobaczcie, moim zdaniem tu jest i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i Maroko, i jakiś szeroki, przecież my mówimy o Hutich, którzy dochodzą do Morza Czerwonego. Po drugiej stronie Morza Czerwonego jest Djibouti, który są bazy tureckie. My naprawdę nie widzimy tych małych, tak jak mówię,
2: chyba Francuzi jeszcze nawet tam siedzą.
1: Przecież oczywiście.
0: A ilu
1: tam jest Turków? Tureckie bazy. Przecież to nie jest tak, że tam nic nie ma. Tam się dzieją rzeczy. Izraelczycy wyciągają rękę w kierunku Somalilandu. W kierunku Somalii również się dzieją różne...
2: No tak, tak.
1: To nie jest tak, ja mówię bardzo ogólnikowo, ale chodzi mi o narysowanie po prostu, nakreślenie przestrzenię delikatną, ale dokładnie chciałbym, mapki.
2: Chciałbym, Michał, do tego nawiązać, jeśli pozwolisz.
1: To jest ta różnica, moim zdaniem.
2: Bo rozmawialiśmy o tym, że położono rękami Hamasu, Irańczycy położyli możliwość zawarcia porozumienia saudyjsko-izraelskiego, ale ja bym nie wykluczył, że poza tymi jakby zmieniającą się atmosferą obecnie, że w tej sytuacji, w jakiej Saudowie się obecnie znajdują, z Huti, którzy już nie tylko stanowią zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi na Morzu Czerwonym, ale również zaczynają stanowić zagrożenie dla saudyjskiego terytorium, że za chwilę znowu nastąpi jakiś rodzaj współpracy między służbami izraelskimi i saudyjskimi, która to współpraca, przecież dobrze o tym wiemy, funkcjonuje i funkcjonowała od bardzo dawna. Wymierzona była w Irańczyków i Izraelczycy z Saudami po cichu, głośno były buńczuczne zapowiedzi zmiecenia Izraelczyków do morza i przywrócenia państwowości, czy tam stworzenia państwowości palestyńskiej, a jednocześnie sobie współpracowano ze sobą. I to myślę, że to też jest, może być jednym z elementów,
0: ale
2: które mogą się pojawić.
0: O dominującym wpływie Turcji, która stała się ze kraju współpracującego, potem z chłodnych stosunków w totalnie wrogie. Izrael twierdzi, że Turcja jest ich absolutnym wrogiem, większym niż ich Iran. A więc tu następuje dalsza eskalacja. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Mówiliśmy o Izraelu od roku 1948 do chwili obecnej. Co różniło i co różni? Dawniej były dwie, jakby, no, z grubsza biorąc, dwie partie. Była ta partia konserwatywna, ale wojownicza, w stylu Irgun, bojówki, która była terrorystyczna, nie różniła się niczym od Hamasu obecnego. I ten nurt demokratyczny, symbolizujący przez Rabina, Peresa i tak dalej. Co mamy obecnie? Zbliżające się wybory 27 października w Izraelu i co się dzieje? Nie ma, podział między prawicą i lewicą kompletnie znikł. Z debaty zostały wykluczone elementy socjalne, welfare'u, prawda, opieki zdrowotnej, ekonomii i tego wszystkiego. W gruncie rzeczy prawica i lewica zgadzają się do tego, są niewielkie konsensusy. Natomiast największy konsensus między Netanyahu i opozycją następuje, jeśli chodzi o koncepcję dominacji Izraela, interesów bezpieczeństwa. Tam nie ma dyskusji. Obie strony uważają: Gazę wyczyścić, zachodni brzeg wyczyścić, trzymać rękę i kontrolować kraje arabskie. To, co zresztą kiedyś Netanyahu powiedział chyba ze 3 tygodnie temu, albo może z 2 miesiące temu. Tak naprawdę ktokolwiek w świecie arabskim przeciwstawi się naszym interesom politycznym, militarnym czy gospodarczym, zostanie surowo ukarany. No, pod tym pojęciem można sobie różne rzeczy wyobrażać, ale tak naprawdę zaczęła dominować w Izraelu doktryna nacjonalistyczna. Jeśli nie będziemy my trzymali pozostałych na krótkim lasie i z namordnikiem, że tak się wraca, tak jak się psa trzyma, prawda, z kańczugiem, no to wówczas to przegramy naszą doktrynę i okazuje się, według ostatnich sondaży, 85% społeczeństwa izraelskiego akceptuje to. Czyli krótko mówiąc, nowa rola i nowa koncepcja strategiczna Izraela w regionie, która nawet pozwala sobie na to, że tak jak Netanyahu zaczyna lekceważyć Trumpa. To było wyraźnie w paru miejscach i mówi się,
2: czy przypadkiem
0: wpływ Amerykanów i Trumpa na Netanyahu nie zmalał na tyle, że tak naprawdę on już teraz nie może żądać, może co najwyżej prosić i argumentować.
1: Ja bym zostawił tutaj furtkę do oceny tego, co się dzieje z Iranem, bo rozumiem, to wpuszczenie w maliny chodzi o atak na Iran. Iran też się przepoczwarza z reżimu, nazwijmy to ajatollahu, ale też uprzedzam, to jest klisza, którą my używamy na potrzeby dyskusji. To jest bardzo złożony obraz i system władzy,
2: Michał, jest złożony.
1: Ale teraz mamy dyktaturę typowo wojskową, no złożoną ze strażników rewolucji, ludzi, którzy
0: nacjonalistyczna wojskowo.
1: No, mamy coś, czego ale nie było na taką skalę w Iranie. W związku z tym mamy kolejny element tej naszej układanki. Wtedy, a dziś, czyli wtedy, 25 lat temu, a teraz, mianowicie taki, że mamy, no jednak, jak to się mówi, same, but different. No, więc to jest raczej różnica ogromna.
2: Rozmawialiśmy tutaj o Al-Kaidzie, wspomnieliście o Al-Kaidzie 3.0 i o tym, że tam się jakieś instytucje, ale wiecie, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że skoro tutaj trzymamy się też tego klucza, jakim jest 25. rocznica ataków na World Trade Center, to też trzeba powiedzieć, że ta Al-Kaida i wszystkie te wojujące wierzące odłamy sunnickiego islamu, wykonały taki klasyczny długi marsz przez instytucje, który to termin pojawił się w środowisku radykalnej niemieckiej, zachodnio-niemieckiej lewicy w latach 60., że trzeba wejść w te instytucje, nie grupa Baden-Meinhof i terroryzm i przemoc, tylko wchodzimy w struktury państwowe, transformujemy jakby cały system państwowy. I moim zdaniem w dużej mierze w wielu państwach arabskich dokonał się ten wielki, długi marsz przez instytucje Al-Kaidy. No bo jak spojrzymy na takiego prezydenta Al-Share w Syrii, no to on może, tam możemy się oczywiście teraz kłócić, który odłam, jak się nazywa, jaką ma flagę, ale generalnie chodzi o wojujący sunnicki islam i przedstawiciel prominentny tego ruchu. Jest prezydentem kraju.
0: I został zaakceptowany przez Amerykanów.
2: Został zaakceptowany przez Amerykanów. No. Mało tego, przecież dobrze wiecie, że Syryjczycy pod rządami Al-Szary również z Izraelczykami rozmawiają. I oczywiście są naloty, są jakieś ciśnienia, są jakieś rozmaite napięcia i tak dalej. Ale jednocześnie jest też tak, że się tam te strony jakoś ze sobą rozmawiają i jak trzeba, to się w jakiś tematach dogadują.
1: Jak przeczytałem w jednym z opracowań, Ahmed Al-Szara, zresztą poruszany w ubiegłym tygodniu na dachu świata, także nie rozwijajmy za bardzo tematu, natomiast on po prostu się wyrzekł globalnego dżihadu, bo zobaczył, że to w ogóle nie interesuje, a wręcz przeszkadza lokalnym ludziom z Syrii. I to jest coś, co raczej nie zdało...
2: Zdemolowanej wojną.
1: To nie zdało rezultatów. W związku z tym to... Proszę bardzo, Mariusz
0: Bukowski. Są dwie wersje teraz, jak się twierdzi, tego dżihadu. Jeden jest umiarkowany, to co pan powiedział, marsz przez instytucje, wykazywanie się, no bo potrzebne są pieniądze, inwestycje Zachodu, między innymi w Syrii. A więc tego dżihadu, który ma mieć ludzką twarz. Umiarkowanego, chociaż nie wyrzekającego się w głębi swoich pryncypiów. Ale między innymi, jeśli chodzi o tą Syrię właśnie, no zaprzestano konfrontacji, przynajmniej na razie z pozoru, z Kurdami. To jest pewna zmiana. I jest drugi dżihad, typowo al-kaidowski, to jest całe pasmo wybrzeża od Mauretanii aż do Sudanu, praktycznie do Morza Czerwonego, gdzie jest ten islam bardzo radykalny, dążący do obalenia i odnoszący ogromne sukcesy. Ten dżihad ma swoje odgałęzienie, bo my tak patrzymy tak na tych ludzi, którzy jadą na tych dżipach, mają te działka, mają kałasznikowy i walczą. Ale druga część tej Al-Kaidy, według specjalistów, to są ludzie wysoko wykwalifikowani, jeśli chodzi o i wysoko wykształceni, jeśli chodzi o psychologię, oddziaływania psychologicznego na przeciwnika, prowadzenie wojny za pomocą sztucznej inteligencji, mają w swoich szeregach nie tylko specjalistów od robienia superbomb i różnych innych zamachów, ale również od prowadzenia wojny psychologicznej i prowadzenia różnego rodzaju, zresztą twierdzi się, że mają kryptologów lepszych aniżeli na Zachodzie. Krótko mówiąc, ta Al-Kaida ma wiele twarzy i wcale nie wyrzekła się swoich końcowych efektów, czyli z dominacji dżihadu, dominacji islamu konserwatywnego, który jest również zagrożeniem dla właśnie wszystkich krajów arabskich.
1: A jeszcze do tego wszystkiego to jest ta twarz, natomiast jeszcze ja dodam zaraz Jakub Mielnik, mianowicie to, o czym my teraz mówimy, to jest świat również rządzony przez i pod dyktando CEOs tak zwanych, czyli wielkich władców, wielkich firm technologicznych, którzy swego czasu na początku prezydentury Donalda Trumpa zebrali się razem u Donalda Trumpa i ustalili, jak wielkie mają być wpływy ich przedsiębiorstw i jak wielkie mają być liczone w wielkich miliardach.
2: W ilościach zer, których nie sposób
1: nie
2: objąć rozumem.
1: Nie jestem w stanie tego połączyć w jednym rozumie, rzeczywiście. Inwestycje w przemysł właśnie technologii najnowszych. I teraz Jakub Mielnik. To są te różnice.
2: Ja chciałem tylko nawiązać jeszcze właśnie do tej obecności, tej transformacji rozmaitych odłamów wojującego islamu. Tak jak wspominaliśmy tutaj o partii Baas w Iraku, która przecież rządziła również w Syrii, rządziła przecież w Egipcie. No to była narodowo-socjalistyczna partia arabska, zakładana zresztą...
1: Ale nie mylimy z NSDAP, żeby było jasne.
2: No ale poczekaj, bo zakładana...
1: Nie, Kuba, to nie wierzę, że chcesz tutaj dokonać paralel.
2: jechał. To są fakty historyczne. W latach 30. pan arabski ruch nacjonalistyczny zakładany był i wspierany był przez NSDAP, przez Abwehrę, marsze z pochodniami. Nasser w latach 30. przecież by prezydent późniejszy Egiptu, człowiek, który dokonał puczu w Egipcie na tyłach brytyjskich w czasie wojny w Afryce Północnej, kiedy armia Afrika Korps maszerowała na Egipt, oni próbowali obalić króla, by protektorat brytyjski zrzucić. Ta partia Baas przecież dominowała przez dziesięciolecia na całym Bliskim Wschodzie. Teraz mam wrażenie, że ten monopartyjny panarabski narodowy socjalizm, który dominował, no Bashar al-Assad był ostatnim przedstawicielem tego nurtu, skończył w Moskwie, jak wiemy. W to miejsce pojawiły się rozmaite odłamy
1: to
2: takiego...
1: To jest prezydent Syrii były, tak?
2: Tak, były prezydent Syrii. To w to miejsce pojawiły się rozmaite odłamy właśnie takiego wojującego islamu. No, nawet możemy przecież zaryzykować Bractwo Muzułmańskie, które jest jakąś taką, mam wrażenie, koncepcyjną i ideologiczną czapką nad tymi wszystkimi rozmaitymi organizacjami, z których działa legalnie, część jest wyjęta spod prawa, część prowadzi działalność zbrojną, część tylko polityczną. No przecież Bractwo Muzułmańskie, Erdoğan w Turcji przecież jest częścią tego nurtu. Ważne dla również bezpieczeństwa europejskiego państwo natowskie rządzone jest przez człowieka, który jest członkiem Bractwa Muzułmańskiego i którego partia uważa się za element tej wspólnoty religijno-politycznej. Więc,
0: ale w ramach odtworzenia, musimy o tym pamiętać, ciągoty odtworzenie Imperium Osmańskiego,
2: no to jest też
0: które
2: już...
0: sięgało praktycznie do granic Libii i właśnie było dominującym czynnikiem, dosyć istotno, przegrało, zużyło się w czasie I wojny światowej, ale odgrywało ogromną rolę. Tylko jeszcze może mała tutaj wspomnę, takie mała uwaga. Bractwo Islamskie tak naprawdę wywodzi się z lat 20. i 30.
2: Tak, tak.
0: Ono przechodziło różnego rodzaju transformacje i różnego rodzaju odłamy.
1: I Kłan powstał w 28 roku w miejscowości Ismailia i to jest jakby
0: i ma
1: początek.
0: Różne twarze, zaczynając od tureckiej.
1: Ale panowie, w 28 roku mówiono, że Brytyjczycy to ufundowali, także też jest tutaj wiele...
0: Hamas fundowali Izraelczycy.
1: No, wspierali finansowo, ale
2: Abbas Niemcy po to, żeby podgryzać Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie.
1: A grupa Sterna, która była odłamem Irgunu, czyli jednej z tych żydowskich organizacji
2: była
1: terrorystycznej.
2: Była szkolona przez polski wywiad.
1: Ale również w czasie II wojny światowej grupa Sterna, która się wyłamała, powiedziała, że może wykorzystać wpływ niemiecki, żeby powstało państwo Izrael. Mała, malutka grupa, ale sławiła się zamachami bardzo ważnymi w Jerozolimie.
0: Ale obecnie Irgun, pamiętajmy, jest czczony. Ostatnio były obchody przez Ben-Gwira, który był tutaj głównym mówcą.
1: Już
0: i
1: bardzo.
0: Również przez premiera Netanyahu. Krótko mówiąc, jeśli patrzymy, to te interesy cały czas na tej szachownicy, bo to rozpatrujemy troszeczkę jako szachownicę warcabów, jeśli tak przyjmę. A ta szachownica niestety jest bardzo skomplikowanej gry w szachy.
1: Bardzo wam dziękuję. Nie zapytałem jeszcze o jedną rzecz, ale pamiętacie internet sprzed 25 lat i przesyłanie korespondencji?
2: Wirtualna rzeczywistość tak zwana.
1: Wirtualna.
2: Pamiętacie? Była wirtualna rzeczywistość.
1: Tak.
2: Życie przeniesie się do komputera, no i przeniosło się.
0: Ale pamiętajmy
1: ale
0: to
1: pamiętacie
0: jedno,
1: korespondencję, jak się przesyłało?
0: Lat, jeśli przenosimy teraz na to, to była pierwsza taka duża ofensywa. Pierwsza to takie... wolka agresja w Iraku, prawda? Tak. Na żywo obserwujemy bombardowania.
1: To
0: ale zawalenie się wież było pierwszą instytucją, kiedy stworzono nowoczesne środki przekazu tylko informacji, typu CNN na tym rozegrał, u nas TVN.
1: Czyli 24 informacje.
0: To są, widzimy tą informację, tylko to ma to ostrze ma dwa ostrza.
2: Ja muszę zaprotestować.
1: Ta era właśnie się kończy, gdyż my mamy media społecznościowe od 24
2: ale
1: godzin
2: oglądania,
1: co się dzieje na
2: świecie. Ale ja muszę zaprotestować, że 11 września stworzył CNN i nowoczesne media informacyjne. Pierwsza wojna w Zatoce, Peter Arnett nadaje z Bagdadu. Byłem kiedyś
1: 91 rok.
2: Byłem kiedyś w Sinchu na Tajwanie, gdzie po prostu skonstruowano pierwszą walizeczkę z anteną satelitarną, z specjalnie na zamówienie CNN-u Peter Arnett pojechał do Bagdadu, czy poleciał do Bagdadu i nadawał tam. Oczywiście widać było, to co pokazywał, wyglądało jak zdjęcia z tak jakichś medycznych urządzeń, jakieś zielone kropki takie latały. Niemniej jednak to było trochę wcześniej.
1: A mój plecak, w którym był cały sprzęt radiowy, którym nadawałem, ważył 32 kg, do dzisiaj pamiętam.
2: I sam go nosiłeś.
0: Weźmy psychologiczne efekty, jakie mamy.
1: Z Iraku nadawałem, z różnych innych miejsc.
0: Pijemy poranną kawę i widzimy różne drastyczne sceny ze świata. W mediach społecznościowych mamy jeszcze bardziej. I co się dzieje? Tak naprawdę zaczyna nas to coraz mniej obchodzić. To jest, jak ja nazywam, syndrom tego, który pracuje w prosektorium. Przestaje go to jakby dotykać. On to widzi, ale nas coraz mniej obchodzą te zbrodnie, co się dzieje, okropieństwa. Ludzie się zaczynają uodparniać. Jedni mają tego definitywnie dosyć, inni to widzą, ale tak naprawdę ten świat szokujący XXI wieku, zapoczątkowany niejako tymi atakami z 2001 roku, stał się światem, który jest chory na coś, co bym nazwał znieczulicę społeczną. Ten natłok informacji sprawia, że my nie możemy już przetrawić. Do nas to już nie dociera.
1: Przeciążenie informacyjne. Nawet przecież mamy, jak tylko podamy wątpliwość datę, chociażby atak Hamasu na kibuce i miasta w Izraelu.
2: 7 października 23, tak?
1: No właśnie. Już te wydarzenia biegną jedno za drugim i jedno za drugim są relacjonowane, mają krótki walor, nazwijmy krótkie to, życia medialnego. I to jest coś,
2: krótki
1: co...
2: Krótki termin ważności.
1: Coś, co, tak, i to jest
2: dokładnie
1: to, co różni...
2: Krótki termin ważności. Kiedyś to pamiętacie, jak się uczyliśmy tego zawodu, w moim przypadku pewnie ponad 30
1: lat. Ale myśmy się wychowywali na tych 25 latach. Jeszcze... Nowe dziennikarstwo nowożytne, nie tylko nasze. Ale... Anglosaskie, wschodnie,
2: ale pamiętacie,
1: zachodnie.
2: Że to miał być ten headline, żeby go gazeciarz, jak facet jedzie autobusem, to żeby gazeciarz zdążył krzyknąć i ten. Teraz ten gazeciarz dwa słowa powie, a już w międzyczasie pojawia się 30 nowych headline'ów.
0: Już jest nieaktualne.
2: Już jest kompletnie nieaktualne. No. Nie mówiąc o tym, że w każdym momencie, na każdym poziomie można zakwestionować wiarygodność tego przekazu.
1: Panowie, bardzo wam dziękuję. 25 lat temu zapoczątkowała się nie tylko tragedia, ale zapoczątkowała się nowa era, także w dziedzinie informacji. Z najnowszych informacji, grupa rebeliancka Houthi szantażuje świat, można tak powiedzieć, zajmując port niedaleko nad Morzem Czerwonym. Cieśnina Bab al-Mandab może być przez nich zablokowana, ale także rurociąg, którym Arabia Saudyjska tłoczy ropę między innymi do Europy, do Polski, został również zaatakowany. Czarny dym i czarna plama oleju jest widoczna na zdjęciach satelitarnych. Dlatego... Asymetryczna wojna, sformułowanie wydawałoby się już zapomniane, wraca na stół powoli. Dziękuję
2: dlatego,
1: bardzo.
2: Dlatego przyjechałem tutaj rowerem. Usłyszałem, że Houthi doszli do Morza Czerwonego, to ja biorę rower.
1: Jakub Mielnik, piszący dla Wprost, bywający w strefach konfliktów, oglądający Irak w 2003 roku, między innymi. Dziękuję bardzo.
2: Również dziękuję.
1: Mariusz Borkowski, były dyrektor informacyjny Agencji Radiowej Polskiego Radia, właśnie w czasie chociażby 11 września, ale również wcześniej korespondent polskich i zagranicznych mediów na Bliskim Wschodzie i w krajach Afryki Północnej. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę Marek Świerczek, podpułkownik Marek Świerczek, był oficer UOP i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, autor książek historycznych o wywiadzie rosyjskim, radzieckim, a wcześniej bolszewickim, o współczesnej Rosji. Zapraszam za chwilę do posłuchania tego fragmentu, bo cały wywiad dzisiaj po godzinie 18 na YouTubie naszym radiowym Radia 357 TOK. Bardzo serdecznie zapraszam. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Chwila muzyki. Sven Wunder, Take a Break.

0: Sven Wunder, Take a Break. I rzeczywiście po bardzo, myślę, że ciekawej, pasjonującej dyskusji pomiędzy Jakubem Mielnikiem, Mariuszem Borkowskim i mną. Od razu mówię, no może trochę chaosu, może trochę wchodzenia sobie w słowo, ale mam wrażenie, że jednak przekaz był na tyle jasny, by dowiedzieć się o tym świecie, który był 25 lat temu, a który jest teraz 25 lat temu. Ameryka została zaatakowana przez Al-Kaidę. Użyto samolotów pasażerskich, które następnie naprowadzono i uderzono w dwie wieże w Nowym Jorku oraz w Pentagon w Waszyngtonie. Ponad 3000 ofiar, a później interwencja amerykańska w Afganistanie i w Iraku. Wtedy nie mówiono za dużo o Rosji. Wtedy mówiono o Rosji, która ma być przyjacielem świata zachodniego. Okazuje się, od 22 roku co najmniej, a wcześniej również mieliśmy tego dowody, chociażby poprzez aneksję Krymu ukraińskiego, że Rosja raczej przyjacielem Zachodu nie będzie i nie zostanie. Jaka jest Rosja? No i teraz pytanie, czy Rosja oszukuje świat? Rozmawiałem o tym z podpułkownikiem Markiem Świerczkiem, który był oficerem Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest autorem książek o wywiadzie sowieckim, wywiadzie radzieckim, wywiadzie współczesnym Rosji, o tym, jak wygląda też wojna Rosji z Ukrainą i też jaka tam gra wywiadów jest prowadzona i jak to będzie też wpływało na Zachód. Jak Zachód jest oszukiwany przez Rosję, jak Rosja właśnie oszukuje świat. Co tutaj się dzieje z Zachodem? Jak widzi Rosję? Jak jest w stanie właśnie Rosja wyprowadzić w pole nie tylko służby wywiadowcze Zachodu, ale też naukowców, też tych, którzy decydują o tym, jak my widzimy Rosję. O tym wszystkim pułkownik Marek Świerczek. Proszę posłuchać.
1: Ja jestem wrogiem demonizowania Rosji. Rosja się zachowuje tak, jak się zachowuje imperium. To jest ostatnie imperium międzynarodowe, które przetrwało, tak? No przecież uwagę, że wszystkie imperia się po drodze rozsypały, tak? A oni, pomimo tego, że są w takim bajzlu, w jakim są, pomimo tego swojego bardaku i tych wszystkich rzeczy, o których my wszyscy wiemy, no to oni od Piotra Wielkiego istnieją, nie? I tu jest jakby fenomen Rosji, to wracam do początku naszej rozmowy, że no rozumem, Rosji się nie da pojąć, nie? Bo to państwo się powinno rozsłać przez dziesiątki razy w historii. Wie pan, jeszcze taka moja anegdota historyczna, przecież jeszcze początkiem 1939 roku w Warszawie odbyła się konferencja międzynarodowa, która miała odpowiedzieć na pytanie, jak Polska ma wykorzystać bliski rozpad Związku Sowieckiego. No.
0: Fenomenalne. To kiedy to miesiąc był?
1: Właśnie, wiesz, gdzieś początek, czyli wie pan, parę miesięcy przed klęską drugiej RP, tak? Przed rozbiorem dokonanym właśnie przez ten Związek Sowiecki, który miał się rozpaść i Trzecią Rzeszę, nie?
0: Największa klęska polskiego wywiadu, jak Sowieci przetrwali dzięki oszustwu, to są tytuły pana książek między innymi. Tak już.
1: Dziękuję bardzo za wspomnienie. Tak, tak, tak.
0: Ja sobie też przerobiłem tytuł też trochę i naczelną naszą ideę rozmowy, jak Rosja oszukuje świat. To parafraza trochę pana tytułu, jak Sowieci przetrwali dzięki oszustwu. I mam wrażenie, czy pan ma takie wrażenie, może bardziej tak bym sformułował pytanie, że Rosja teraz umiejętnie oszukuje świat co do swojej potęgi, co do swoich możliwości. Co właściwie się dzieje w tej sferze? Jak pan sam mówił o tych matrioszkach, jakie matrioszki sprzedaje Rosja Zachodowi albo światu?
1: Znaczy wie pan, i tu jest właśnie ten problem, że my tak naprawdę nie wiemy, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że my nie wiemy. Potem padł najprostszy przykład. Dlaczego Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie tak, jak prowadzi?
0: Nareszcie słyszę takie pytanie.
1: No, rozumie pan?
0: Nie, no nie wiem, właśnie to mnie interesuje. Przecież można było, przepraszam za słowo, zmieść Kijów z powierzchni ziemi na samym początku wojny.
1: Znaczy, wie pan, no całą Ukrainę można było.
0: Można było.
1: Zająć, tak? Ale tylko wie pan.
0: No dobrze, ale pytanie, no i.
1: No, znaczy, bo jakby, przepraszam, no jeszcze takie szybkie wyjaśnienie dla pana widzów, no bo pan jest jakby ekspertem w tym obszarze, natomiast dla wyjaśnienia, tak? Każda armia atakująca, tak? To strategia mówi nam jasno. Musi mieć przewagę liczebną 3 do 5 razy, tak? Nawet siły niemieckie, jak nas zaatakowały Polskę w 1939 roku, pomimo gigantycznej przewagi technologicznej, tak? I tak były przynajmniej 2,5 raza większe od naszej armii, tak? Mhm. A Rosjanie zaatakowali Ukrainę, mając 110 tysięcy żołnierzy. A tam były przecież siły, jakby pan sobie policzył, to było jakieś 500 000 ukraińskich uzbrojonych żołnierzy i funkcjonariuszy.
0: Z tą mobilizacją, tak.
1: Więc, czyli oni odwrócili taką normalną relację, czyli zamiast 3 Rosjan na 1 Ukraińca, to był 1 Rosjanin na 5 Ukraińców, nie?
0: No
1: i teraz
0: tak.
1: Pytanie jest takie, to znaczy co, oni byli idiotami?
0: Tak by wynikało z tych wielu analiz, które są dostępne w przestrzeni publicznej, że Putin się oszukał brakiem gorącego, w tym wypadku jest kuriozalne, ale dobrego przyjęcia na Ukrainie.
1: Okej, okay, to jest narracja, którą ja również wyznawałem. Też myślałem, że to był po prostu błąd wywiadowczy. W sensie takim, że znając Ukraińców, to tam oni mieli ogromne sieci wywiadowcze, tak? A Ukraińcy to są też Słowianie, w związku z czym wie pan, że no, my żyjemy sami w kraju, w którym każdy każdego usiłuje zrobić w konia, tak? Więc wierzyłem w to, że oni po prostu posyłali do Moskwy takie raporty, jakie tamci chcieli słyszeć. Ale minęło 4,5 roku.
0: No i teraz jakie pan ma zdanie?
1: No i dlaczego Rosjanie przez 4,5 roku nie zorientowali się, że nie potrafią takimi siłami zająć Ukrainy? No wie pan, jakby, albo następne pytanie, jakby, które się nasuwa samo z siebie. Przecież wie pan, tak naprawdę całe zgrupowanie wojsk ukraińskich na wschodniej Ukrainie, tak, no przestałoby istnieć, gdyby Rosjanie zniszczyli mosty na Dnieprze. Jest ich 29, jeśli mnie pan się nie zawodzi. Zniszczenie takiego mostu dla sił rosyjskich, to jest fraszka, że oni mają te Faby 1500, Faby 3...
0: latające bomby.
1: Latające bomby. Tam jest, wiem, tam jest 1,5 tony trotylu, nie? A nawet mają, widziałem ostatnio, że nawet z czasów sowieckich mają Faby 8000. To jest parotonowa bomba, tak? To ma siłę wybuchu porównywalną do małej bomby taktycznej atomowej. Więc zniszczenie tych 20 paru mostów nie stanowi dla lotnictwa rosyjskiego żadnego wyzwania. Ale oni przez 4,5 roku nie zniszczyli tych mostów. Wie pan, i jakby...
0: Są odpowiedzi na te pytania?
1: No nie ma właśnie. Ja wie pan, ja cały czas przez 4 lata zadaję pytanie, dlaczego Rosjanie robią to, co robią, tak? Bo albo są kretynami do kwadratu, do sześcianu, tak? I po prostu wierzą w swoją własną propagandę i tak dalej, albo jest w tym jakiś zamysł strategiczny, tak? I to jest najbardziej niebezpieczna perspektywa z mojego punktu widzenia, że ja zawsze, wie pan, inaczej powiem. Ja bardzo lubię, już to wielokrotnie mówiłem publicznie, bardzo lubię pokazywać ludziom, jak Rosjanie rozumują na przykładzie operacji Rzeszowskiej. Nie wiem, czy pan słyszał o operacji Rzeszowskiej.
0: Mm-hmm.
1: To jakby szybkie wyjaśnienie. Tak? No, wszyscy wiemy o tym, że pod Stalingradem zostały zamknięte w kotle wojska niemieckie, prawda?
0: Generała von Paulusa,
1: tam 300,000 ludzi, no i to przesądziło o losie wojny, prawda? W momencie, kiedy skapitulowali pod Stalingradem, to już wszyscy wiedzieli, że to jest koniec III Rzeszy. Ale nikt nie wie o tym, że Rosjanie przygotowali 2 kontrofensywy. Jedna w kierunku na Stalingrad, a druga pod Rżewem. Tyle tylko, że oni podesłali Niemcom przez kontrolowaną przez siebie agenturę Abwery informacje wyprzedzające o ataku pod Rżewem. Czyli Niemcy wiedzieli o tym, że tam nastąpi kontratak, ściągnęli tam dodatkowe siły, zginęły setki tysięcy czerwonoarmistów.
0: To była straszna rzeź rżewska.
1: Dokładnie tak. Mhm. Ale oni wykorzystali to po to, żeby wykończyć Niemców strategicznie pod Stalingradem.
0: Poświęcili setki tysięcy ludzi.
1: W tym celu. I tu jest problem, tak? Bo wie pan, jakby znowu nawiążę do tego, co już wcześniej powiedziałem, że Zachód ma problem ze zrozumieniem tego typu myślenia, tak? Żaden generał zachodni nie zrobi czegoś takiego.
0: To jest absurdalne. To jest niemożliwe do wymyślenia.
1: Prawda?
0: Nie ma takiego sztabu generalnego na świecie, który by wymyślił na przykład taką dezinformację rżewską, która kończy się rzezią rżewską.
1: Własnych żołnierzy,
0: własnych,
1: prawda?
0: Żołnierzy, oczywiście.
1: Ja właśnie próbuję to pokazać, nie? Że Zachód po prostu się... No, nie jest w stanie tego zrozumieć. Tak, ci ludzie mentalnościowo tego nie pojmują. A elity tego państwa są cyniczne, bezwzględne i niestety inteligentne. I tu jest problem, tak? I dlatego rzeczywiście Zachód powinien w końcu zrozumieć skalę problemu. Teraz nie chciałbym wyjść na podżegacza, ale niewątpliwie powinniśmy traktować poważnie Rosję. Krótko mówiąc, bo jeszcze
0: poważnie, że Jest zdolna do destrukcyjnych działań.
1: Do wielu niebezpiecznych rzeczy. Tak? I teraz ja zawsze to, wie pan, jakby taka hipoteza, pan mnie pytał, do czego oni zmierzają. Tak? No bo być może po prostu trzeba powtórzyć to, co mówi Putin. Bo Putin mówi wyraźnie, tak, że oni chcą Jałty 2.0. Oni chcą zmusić Zachód do tego, żeby został podpisany kolejna umowa, która podzieli strefę wpływów, tak? Oni chcą powrotu do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat. Czyli koncertu Mozart, tak? No bo już w tej chwili, jakby wie pan, już jak posłucha pan Mieszajmyra czy Saksa, no to oni już w tej chwili mówią, tak? Że ład jednopolowy się zakończył, tak? Już go nie ma. No Stany Zjednoczone, wie pan, no jakby nawet wojna w Iranie, tak? Pokazuje, że to nie są te Stany Zjednoczone, które wykończyły armię iracką po prostu bez żadnych strat, tak? No, pan pamięta pustynną burzę, gdzie się po prostu okazało, że armia typu radzieckiego po prostu została zniszczona przez Amerykanów po prostu w ciągu kilku dni, tak? Tak. A teraz już tego nie potrafią zrobić. I to jest ten problem. I Putin mówi wyraźnie, ten ład się zakończył, chcemy powrotu do koncertu Mozart, czyli ma być ład wielopolowy, tak? Czy wielo tam...
0: Czyli kilka państw ma współrządzić.
1: Kilka państw ma współrządzić. Czyli ten ład międzynarodowy... Oni chcą przebudowy ładu międzynarodowego, tak? I proszę zwrócić uwagę, że oni w tym kierunku idą, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że zacieśnia się współpraca chińsko-rosyjska, tak? Zaczynają w ramach tej organizacji szanghajskiej BRICS, zaczynają zmierzać do wyeliminowania dolara w ogóle jako waluty międzynarodowej, tak? To wszystko zmierza do przebudowy ładu międzynarodowego.
0: Rosja atakuje Ukrainę, już ta inwazja jest prowadzona prawie 5 lat, ale pan opisał w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdradę pułkownika Olega Kulinicza. I to jest niebywałe, jak ten wysoko postawiony oficer Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, czyli tej, która miała walczyć z FSB, no jest rosyjskim agentem tak naprawdę. Jest człowiekiem, który zatrzymuje informacje o inwazji, która idzie z Krymu na Ukrainę. To jest jakby historia tego jest ciekawa, ale najgorsze są wnioski, które pan, znaczy najgorsze, przerażające wnioski, które pan wyciąga. Nikt z otoczenia tegoż oficera, czy bliskich współpracowników, z wysokich postawionych polityków, nie jest w tej sprawie rozważany przez prowadzone śledztwo. Struktura, którą pan opisuje, to jest struktura, która jest opisana w pana książkach. Mhm. To znaczy to, co wychodzi z carskiej ochrony, przeradza się w ČK i później w KGB, już bardzo upraszczam. Mhm. To dokładnie to się dzieje. Przykrywka firmy. No cała, bym powiedział, wywiadowcza, szpiegowska impreza tam jest rozkręcona na najwyższych obrotach. I teraz ja, czytając to opracowanie, sobie wymyśliłem, ale zaraz, przecież coś takiego, no może nie z udziałem kogoś z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli w Polsce, może się w naszym kraju przytrafić. Ta sama schema, jak to się mówi na Ukrainie.
1: Znaczy, to jest, wie pan akurat, tak mówiąc, anglosaska dotknął nerwu, nie? W sensie takim, że sprawa Kulinicza jest o tyle ciekawa, że znaczy nie dlatego, że Kulinicz zatrzymywał informacje na zlecenie FSB. Jego ten kazus jest o tyle niebezpieczny, że on pokazuje, jak działają Rosjanie. A mianowicie, wbrew temu, co nam się wydaje, Rosjanie nie szpiegują. Oni, no wie pan, my postrzegamy nawet w takiej świadomości powszechnej, tak?
0: Popkulturowej.
1: Szpieg to jest facet, który gdzieś tam, wie pan, robi zdjęcia mikroaparatem, potem je gdzieś tam, wie pan, przekazuje oficerowi prowadzącemu albo coś takiego. Nie, Rosjanie od Kulinicza nie chcieli informacji. Oni, tam była sytuacja bardzo prosta, tak? Kulinicz jakby był dla nich cenny po prostu dlatego, że był niezbędny dla szefa SBU, pana Bakanowa. A pan szef Bakanow został tylko szefem SBU z tego powodu, że był przyjacielem prezydenta Zełenskiego. Nie miał zielonego.

0: potrafią przekształcić obce wywiady czy obce służby specjalne w takie boty komputerowe. Czyli potrafią je przejąć i wykorzystać przeciwko ich państwom. Zresztą ja zawsze podaję...
1: Czy to się dzieje też w Polsce?
0: Znaczy, czy się dzieje w Polsce, to mam nadzieję szczerą, że nie. Natomiast dla przypomnienia, myśmy już sami padli tego ofiarą. Pan przytoczył tę historię, tak? No przecież wie pan, wybuch II wojny, znaczy wojny z Niemcami, tak? No był skutkiem po prostu działania tego typu agentury w oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli w wywiadzie wojskowym, oraz w MSZ-cie. No dla przypomnienia, w MSZ-cie człowiekiem, który był odpowiedzialny za tworzenie polityki polskiej wobec Związku Sowieckiego, był agent sowiecki, pułkownik Tadeusz Kobylański. I to, że myśmy, cała polityka polska po 1935 roku, czyli po śmierci marszałka Piłsudskiego, była de facto pisana pod dyktando Moskwy.
2: I to są, myślę, że bardzo ważne słowa Marka Świerczka, byłego oficera Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat Rosji, bo jak wiemy, nawet polskie władze już przyznały wczoraj, że ostrzeżenia z CIA, ostrzeżenia z Waszyngtonu dotyczą sabotażu i czegoś nieprzewidywalnego, wymierzonego w kraje Europy, między innymi właśnie w Polskę. Do pełnej rozmowy zapraszam na YouTube, czyli Radio 357 TOK. Tam rozmowa z podpułkownikiem Markiem Świerczkiem. Serdecznie zapraszam. A teraz czas na Serbię. Serbia i no, coś, co raczej zaskoczyło wszystkich zajmujących się może nie tylko Serbią, ale światem, że Ratko Mladić, czyli zbrodniarz wojenny, który skazany został na dożywocie za swoje zbrodnie, były generał, zmarł 27 sierpnia. W tym tygodniu, w poniedziałek, odbył się jego pogrzeb. 84 lata Ratko Mladicza to również nie tylko służba wojskowa, ale także odpowiedzialność za największe zbrodnie wojny domowej w Jugosławii w latach 90. Na czym polegały te wojny i na czym polegała rola Ratka Mladića, zwanego katem Srebrenicy, odpowiedzialnego za rozstrzelanie 8000 bośniaków, bośniackich mężczyzn i młodych chłopaków. O tym za chwilę Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Stosunków Międzynarodowych. Za chwilę porozmawiamy, ale mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo. To w takim razie najpierw pieśń i za chwilę opowiemy, dlaczego ta pieśń, czyli Ciute Serbis Fieta, czy Rokiego Wulowicza, jest ważna dla całego świata na Bałkanach i właśnie tych, którzy stali w kolejce, by pożegnać Ratko Mladicza w Belgradzie.

0: Rodoljub Roki Vulović, serbsko-bośniacki piosenkarz turbofolkowy, jak czytamy na stronach Wikipedii, ze swoją pieśnią Czujte Srbi Svijeta. No, za chwilę o tym dowiemy się może, co to znaczy. Jest z nami Agata Tomachowska, znawczyni Bałkanów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, Roki Vulović, serbsko-bośniacki piosenkarz, ta piosenka, którą słyszeliśmy, no brzmiała jak z kasety magnetofonowej na jednym z bazarów serbskich, albo w ogóle krajów byłej Jugosławii. Nie wiem, czy jest znany pani ten piosenkarz, no ale turbo folk to jest ten nurt, który sławi między innymi, no niestety, tych, o których za chwilę będziemy rozmawiali, czyli takich zbrodniarzy jak Ratko Mladić. Może nie chciałbym generalizować, ale pani pozostawiam wyjaśnienie tej sprawy.
1: Tak, no turbo folk wszystkim, którzy jeżdżą na Bałkany, przez jakiś też przynajmniej tam żyli, jest znany jak najbardziej. Wydaje mi się, że ta piosenka także jest znana. Ona jest taka bardzo, no zresztą została wydana w czasie wojny, bo w 1992 roku. Więc ona ma taki charakter bardzo wojenny, patriotyczny, też mobilizacyjny, bo tutaj mamy Usłyszcie Serbowie Świata, tak on się piosenkarz zwraca do Serbów wszystkich, gdziekolwiek żyją, aby ich zmobilizować do walki w obronie, tak, tutaj. Tam nie znajdziemy jakoś tak wprost bardzo szowinistycznych, nacjonalistycznych haseł, czy też pełnych nienawiści wobec kogoś, ale zdecydowanie jest to piosenka, która ma mobilizować Serbów, tak, żeby byli razem walczyli w obronie ojczyzny, walczyli o wolność, tak, to taki jest wydźwięk na pewno tej piosenki, zresztą autor to też Serb pochodzący z Bośni, który zresztą też brał jako ochotnik udział w wojnie, jak zobaczymy teledyski różne z jego piosenek z tamtego czasu, dostępne na YouTubie, to widzimy, że one też były nagrywane w towarzystwie często tych żołnierzy.
0: No, nie jeden dziennikarz chciałby mieć takie zdjęcia, powiedziałbym, które by później publikował w czasie wojny. No, mówię tak już, nie to, żeby podziwiać wojnę, czy coś w tym, czy coś takiego, ale to są zdjęcia no, dość ekskluzywne, jak na tamte warunki, prawda? To oznacza, tak, że Roki, że powiem jego pseudonimem, był bardzo blisko różnych, no, bym powiedział, oddziałów, które prowadziły po prostu walkę na froncie.
1: Tak, dokładnie. No, on, tak jak mówiłam, był sam ochotnikiem, brał udział w walkach, więc widział wojnę na żywo, tak? Nie tylko z ekranów telewizorów, jak na przykład wielu Serbów w samej Serbii, bo tutaj też przypomnijmy, że te wojny na początku lat 90. toczyły się głównie poza terytorium dzisiejszej Serbii. Dopiero Serbowie, ci właśnie Serbi, odczuli wojnę dopiero w 99 roku, kiedy zaczęła się interwencja NATO, tak, w Jugosławii. Więc tak, on widział to, doświadczył, no i na pewno to doświadczenie wpłynęło na taką, a nie jego później twórczość. No.
0: To dobrze, teraz w takim razie przejdźmy, bo mam wrażenie, że ta piosenka i sama postać Rokiego trochę nam nakreśla i łączy czasy okrutnej wojny domowej w Jugosławii w latach 90. z poniedziałkiem, czyli z pogrzebem Ratka Mladića, no, uważanego za wielu za generała, którego idea i teraz jakiej Serbii, tak, była wcielana w życie, bo no, chciałbym, byśmy jednak się do tego odnieśli. Na początek, no może niesławna lista obecności podczas pogrzebu. Pogrzeb z honorami wojskowymi, z no, pełnym udziałem państwa, z pełnym udziałem również religijnych czynników, czyli cerkwi. To jest coś niesamowitego, co wzburzyło niektórych, no, do tego stopnia, że nawet mówiliby natychmiast zakończyć jakiekolwiek rozmowy o Unii Europejskiej z Serbami. I jak pani to widzi? No bo tam był syn prezydenta Serbii, synowie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, syn skazanego za zbrodnie. I to jest kolejny człowiek, Szeszeli, to jest Wojsław Szeszeli, to jest kolejny zbrodniarz wojenny z lat 90. Zwierzchnicy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, ambasador Rosji był, ministrowie rządu Aleksander Vulin, Milorad Dodik, weterani, no naprawdę i kolejki ludzi.
1: Tak, w wielu, no nie da się ukryć, widzieliśmy tam obecność i przedstawicieli armii, tak, wojska armii serbskiej, cerkwi, zresztą sam patriarcha uczestniczył w liturgii pogrzebowej, wielu członków rządu, no właśnie ambasador Rosji oczywiście też tam był, no i kilkanaście tysięcy ludzi, którzy zdecydowało się pożegnać właśnie zbrodniarza wojennego, zmarłego Ratko Mladicia. I tutaj też trzeba zaznaczyć, że ci Serbowie nie tylko byli z Serbii, ale oczywiście też z państw ościennych, czy to właśnie z Bośni i Hercegowiny, czy Czarnogóry. Tam były organizowane takie wyjazdy, tak, żeby uczcić tego zbrodniarza, co jest bezsprzeczne. Tak, to tylko przypomnijmy, że Ratko Mladic, który był wówczas w czasie wojny w Bośni dowódcą wojskowym Armii Republiki Serbskiej, został skazany za ludobójstwo w Srebrenicy, do którego doszło tak w lipcu 1995 roku, za prześladowanie i przymusowe przesiedlenia i Bośniaków, i Chorwatów w Bośni i Hercegowinie, za prowadzenie ostrzału snajperskiego, więc terroryzowanie ludności cywilnej, więc fakty są znane, tak? Fakty są bezsprzeczne. A mimo wszystko widzimy nagle pogrzeb, w którym tego właśnie zbrodniarza, w którym uczestniczą ludzie i uważają go za bohatera, bo tak trzeba powiedzieć, część Serbów, i to też nie wszyscy, tutaj Serbowie są podzieleni, ale na pewno ci, którzy uczestniczyli w tym pogrzebie, postrzegają Ratka Mladicia jako obrońcy ich, tak? Że gdyby nie on, to tych Serbów już w ogóle by nie było, więc był bohaterem, ich obrońcą w czasie wojny. No tutaj też warto zaznaczyć, że jednak na tyle odważnym, aby uczestniczyć w tym pogrzebie, sam prezydent Aleksandar Vučić, prezydent Serbii, nie był na tyle odważny, żeby uczestniczyć, jego tam nie było. Tak, tłumaczył, że inne obowiązki państwowe, to jest wtedy wizyta prezydenta Uzbekistanu była ważniejsza, już oczywiście wcześniej planowana, więc tam też nie przybył. Ja też widzę taki promyk, taką pozytywną informację widzę ze strony Czarnogóry, ponieważ tam też są partie zdecydowanie proserbskie, przewodniczący parlamentu Czarnogóry, który jest jednym z liderów takiej ważnej partii zdecydowanie proserbskiej i prorosyjskiej, co prawda złożył kondolencje rodzinie, ale jako szef partii, nie jako przewodniczący parlamentu, nie pojechał do Belgradu. I drugi, taki też Milan Kneževič, taki zdecydowany proserbski polityk, też pomimo wychwalenia Mladicia nie zdecydował się osobiście pojechać do Belgradu, więc jednak coś tych polityków hamuje, co nie zmienia faktu, no, że to wydarzenie wzbudziło ogromną reakcję w samym regionie. No, ze strony Unii Europejskiej początkowo ta krytyka wcale nie była taka głośna. No teraz słyszymy, że faktycznie pani komisarz zastanawia się nad tym, czy faktycznie należy kontynuować negocjacje akcesyjne. Tak?
0: Ja jako wielki fan reakcji Unii Europejskiej w momentach zapalnych pozostawiam to na boku. Przepraszam, aha. Natomiast skupiłbym się na właśnie Serbach, bo patrząc na zdjęcia, to tutaj mamy naprawdę międzygeneracyjny i międzypokoleniową kolejkę ludzi, którzy żegnają Mladka Radicia. I oczywiście tutaj też musi być jedna uwaga, młodzi ludzie w tej kolejce to niekoniecznie są ci sami, którzy na meczu Crvenej Zvezdy Belgrad z Partizanem Belgrad czcili właśnie poprzez puszczanie pieśni oraz zdjęcia właśnie Mladka Radicia. To jest też inni ludzie też są. I to jest zadziwiające, że no, jego postać tak mocno chwyta też tych, którzy nie są takimi radykałami. To co tam takiego się dzieje?
1: To widać już od dłuższego czasu, tak, że w ogóle sama postać Ratka Mladicia w przestrzeni publicznej Serbii coraz częściej się w ostatnich latach pojawiała. Przecież były w cudzysłowie wojny o graffiti przedstawiające Ratka Mladicia właśnie jako bohatera tego heroja w Belgradzie. Ci zwolennicy jego malowali graffiti, a ci przeciwnicy zamalowywali i to tak trwało i trwało. No nie da się ukryć, że od lat było takie też przyzwolenie ze strony władzy, wręcz można powiedzieć, zwrócić uwagę na media kontrolowane przez władzę, na to, żeby właśnie w taki sposób Ratka Mladicia pokazywać jako bohatera, obrońcy Serbów. I taka narracja była wtłaczana od lat i nadal jest wtłaczana w umysły przede wszystkim tego najmłodszego pokolenia, no bo już minęło ponad 3 dekady od zakończenia wojny w Bośni. Mamy kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy nie mają żadnego doświadczenia z wojny. Znają ją jedynie właśnie z obrazków, z opowieści rodziców, dziadków i oczywiście z mediów. Więc to widać, że ich podejście też jest różne, tak? Że jest łatwo jednak pewne informacje propagandowe w te umysły młodego pokolenia jednak cały czas w jakiś sposób wdrażać ze strony władzy, no bo przyzwolenie, wręcz ta narracja od lat jest wzmacniana przez media i przez obecne władze, gdzie trzeba jeszcze podkreślić, że obecnie u władzy są osoby, które przecież w latach 90. też były u władzy, tak, przy Slobodanie Miloszewiciu, więc tutaj jakiejś wielkiej różnicy nie ma.
0: A jaka jest relacja pomiędzy tymi, właśnie pomiędzy władzami, a tymi ludźmi, którzy, młodymi głównie, protestowali w Serbii przez kilka lat? Tutaj powodem było zawalenie się z dworca kolejowego w Nowym Sadzie. To jest bardzo ciekawy przypadek, że to spowodowało wielkie protesty trwające, no nie kilka tygodni, a naprawdę no to idące w lata. Czy ci ludzie młodzi, którzy chcą zmiany władzy, no właśnie to są też przeciwnicy kultu Ratka Mladića w Serbii?
1: I to jest bardzo ciekawe. Właśnie wiele osób patrzyło, jaka będzie reakcja właśnie tego ruchu studenckiego i ta reakcja, tej reakcji nie mogliśmy dokładnie dostrzec. Mogliśmy zobaczyć na niektórych kontakt z studentów jakieś głosy krytyki. Niektóre też były bardziej głosy no raczej skłaniające do tego, aby milczeć i nie zabierać tutaj głosu. I to jest, można powiedzieć, no, ten ruch studencki przede wszystkim skupia się na tym, aby zmienić władzę, doprowadzić do totalnej zmiany w państwie. I dobrze wiedzą, to oni to też tu na pewno można to tłumaczyć jako ich taktykę, bo tutaj też dodam, że już niedługo, pod koniec października, faktycznie wybory parlamentarne w Serbii będą, znowu przedterminowe. I te wybory naprawdę stoją pod znakiem zapytania. Trudno jest nam przewidzieć, kto zwycięży. I ruch studencki też jest świadomy tego, że walka będzie się toczyła o każdy głos. I taktycznie podchodząc do tego, nie chcąc zrażać sobie nikogo z którejkolwiek strony poglądów politycznych, jakie w społeczeństwie funkcjonują, nie chcą za bardzo krytykować, tak? No bo wiadomo, że w ten sposób zrażą do siebie głosy nacjonalistów serbskich, tych, którzy wychwalają Ratka Mladića, a może którzy niekoniecznie będą chcieli zagłosować za obecną władzę, albo zbyt wielka krytyka może doprowadzić, że się zmobilizują i jeszcze tłumniej pójdą do wyborów i zagłosują właśnie na obecną władzę, więc taktycznie można powiedzieć milczą i swojego stanowiska tutaj nie wyrażają, podkreślają, że najważniejsze jest przede wszystkim dokonanie zmiany władzy. To też jeszcze trzeba jedną rzecz powiedzieć, no bo przecież mówimy o tych wydarzeniach, o Ratku Mladiću, który przecież oczywiście jako zbrodniarz w taki sposób jest postrzegany też przez Bośniaków, którzy no, to ich doświadczenie powojenne jest zupełnie inne, to pamiętajmy, że sami Bośniacy też żyją na terytorium Serbii, też są obywatelami tego państwa. No i już w czasie protestów to, co się udało studentom zrobić, to też trzeba podkreślić, to, że zmobilizowali także to młode pokolenie Bośniaków żyjących w Serbii i razem i włączyli ich także ich do tych protestów. Więc mając też na uwadze to, że niezależnie, jak mówią, od pochodzenia, religii, narodowości, chcą działać razem, aby tą Serbię faktycznie zmienić, tak, żeby dokonać resetu i od nowa budować państwo. Więc z tego można powiedzieć, wynika fakt, że no tutaj za dużo nie chcą, na ten temat nie chcą się wypowiadać, a jednocześnie no tutaj podkreślają, że chcą współpracować. Tak? I tutaj ten przykład Bośniaków, studentów z Nowego Pazaru, to jest taka miejscowość w Sandżaku, w Serbii, gdzie głównie żyją muzułmanie i Bośniacy. To wskazuje na to, że są też otwarci na współpracę, tak?
0: To jest bardzo ciekawe, jeszcze w szczególności przed tymi wyborami, o których pani mówi.
1: Tak.
0: To myślę, że jeszcze o Serbii spotkamy się, by porozmawiać. Zresztą pani jedzie do Serbii, będziemy mieli na świeżo informacje i ogląd na ten kraj, a szczególnie na tych młodych ludzi, przecież którymi nie tylko Serbia wiązała duże nadzieje, ale w ogóle w regionie, bo była to siła, która jest nadal, no, potrzebuje jakichś zmian. I o tych młodych ludziach Bałkanów, na Bałkanach myślę, że warto rozmawiać, bo to jest niesamowicie ciekawe i niesamowicie ważne dla całego regionu, ale nie tylko, bo myślę, że dla Europy także. Mam wrażenie, że się pani ze mną zgadza, prawda?
1: Jak najbardziej tak. Tutaj warto zwracać uwagę i to jest ciekawe, tak ten serbski przykład tych młodych ludzi, którzy, no, tak jak pan podkreślił, od wielu miesięcy, od końca 2024 roku protestują, domagają się totalnej zmiany w samym państwie. No i zobaczymy już za kilka tygodni, no teraz już zaczęła się kampania,
0: tak.
1: Zaraz zacznie się kampania wyborcza, to będą niezwykle ciekawe tygodnie, więc wszystkie oczy kierujemy teraz na Serbię.
0: Znawczyni Bałkanów, w tym bardzo dobrze znająca się na Serbii, Agata Tomachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze, może nawet i z Belgradu. A na koniec naszego spotkania Igor Savin, czyli kompozytor z Chorwacji, z Osijeku, urodzony tam w 1946 roku. Agata Tomachowska kończy dzisiejsze Na dachu świata. Rafał Grzebalski audycję zrealizował. Michał Żakowski. Ja już mówię, do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357.

0: Sobota powoli odchyla poranne zasłony, a to znaczy, że czas na...
1: Resoraki.
0: Zapraszamy jak zwykle do godziny 8.
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsiorowski.

0: To dobrze wchodzi, tak o godzinie 7:00. W ogóle bardzo dawno nie słyszałem tego akurat utworu.
1: Funhouse.
0: Funhouse.
1: A właśnie, Funhouse. Ostatnio przewinęła mi się taka rolka, reklama, nie wiem co to było, że Lewis Hamilton, nie wiem, reklamuje mieszkania, czy jakoś go wynajęli, nie wiem, w Żerardowie, albo w jakiejś takiej miejscowości podwarszawskiej.
0: Nowy deweloper.
1: Tak, tak.
0: Hamilton tak
1: stoi sobie na takim tarasie. No wszystko jest z klasą, rzeczywiście. Pomyślałem sobie, że tak.
0: Blisko, blisko, ale chodzi zapewne o zapowiedź weekendu w Madrycie, bo Formuła 1 wróciła do Madrytu po 45 latach w Haramie, tam pod Madrytem wcześniej był wyścig w 81 roku ostatnio, a teraz Formuła 1 wróciła do Madrytu na Madring. Lewis Hamilton z Judem Bellinghamem, czyli z takim piłkarzem, zapowiadali to wydarzenie dla Formuły 1.
1: No i który został piłkarzem ładnie. Realu Madryt.
0: Tak. I w ogóle piłkarze Realu Madryt mają boisko treningowe niedaleko tego toru i kiedy mieli treningi i były testy Formuły 3, to José Mourinho był bardzo niepocieszony, bo mu to przeszkadzało w treningu. Mam nadzieję, że nie grają w niedzielę. Nie wiem, nie sprawdzałem tam terminarza, ale pewnie nie. W każdym razie piłkarze będą się pojawiać na torze, pojawiają się. David Beckham się pojawił. Tam się naprawdę dużo dzieje. Mam też jeden zgrzyt.
1: Proszę.
0: To może najpierw tak. O samym torze jeszcze tylko powiem, że ma piękny, wielki zakręt, który się nazywa La Monumental.
1: Oj.
0: Monumental ma 500 metrów długości, jest nachylony, 24% nachylenia. Łuk zawija się przez 270 stopni. No i zobaczymy, czy da się tam ścigać w niedzielę. A druga rzecz, Williams przygotował specjalne malowanie samochodu. Cofnęli się do 81 roku i to malowanie jest takie biało-zielone. Bardzo mi się podoba, bardzo lubiłem tamto malowanie, a zgrzyt polega na tym, że w tamtym czasie Williams był sponsorowany przez rodzinę Bin Ladenów. I nawet na bolidach był napis Bin Laden, to byli rodzice Osamy Bin Ladena. No ale jako, że mamy 25. rocznicę ataków na World Trade Center, to przyznasz, Klimciu, że mogli chyba poszukać jakiegoś innego terminu przynajmniej, prawda? Tak szczerze.
1: Czułem, że będzie grubo, nie wiedziałem, że aż tak. Rzeczywiście może to jest taka pewna niestosowność. Jak bardzo delikatny jestem dzisiaj, może to ta sobota, może taki wiesz, wejście w dzień. Ale pomyślałem sobie, że zadam ci jeszcze dwa pytania dotyczące Formuły 1. Czy nie myślisz tak marketingowo?
0: Żeby zostać kierowcą? Nie.
1: Nie, bo ja cały czas, państwo też to pewnie słyszą, że co jakieś 2-3 tygodnie robimy biznesy. Wymyślamy na antenie jakiś biznes, później to patentujemy i nic z tego dalej się nie dzieje. No bo gdyby jakoś pożenić piłkę nożną, najpopularniejszy sport na świecie, z Formułą 1, rosnącym sportem, wiesz, no ten Beckham, Bellingham, Lewis Hamilton, parę innych osób, no nie wiem, może jakiś mecz piłkarski, albo nie wiem, może F1 na koszulkach piłkarskich, koszulki piłkarskie jako malowanie F1 na przykład w Madrycie. Nie, ja tutaj wyślę maila po audycji, to myślę sobie, że może coś z tego być. A druga rzecz, pamiętasz, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że rośnie popularność Formuły 1 wśród kobiet, młodych kobiet, dziewczyn, nastolatek. I ja ostatnio widziałem, jak ktoś popija napój z napisem F1 i tym torem. I tak powiedziałem, o F1. I dostałem taki wzrok na zasadzie, hej, wiem, przecież to jest oczywiste, dlatego. I już sobie pomyślałem, że to jest bardzo, bardzo popularne.
0: Jest na fali wznoszące, chyba tak można powiedzieć, co do związków formuły z piłką nożną. Całkiem sporo tego. Chyba się nie będę rozwijał, bo ja mogę pół godziny o tym opowiadać. Powiem tylko, że
1: ale mamy godzinę.
0: Zinedine Zidane też się pojawił i woził piłkarzy w samochodzie.

0: Gdyby Państwo chcieli się podzielić z nami swoimi marketingowymi pomysłami na rozwój F1,
1: to chętnie,
0: to proszę, gąs albo klimek @radio357.pl, my przekażemy dalej, podając autorów pomysłów.
1: Nie, będziemy przekazywać, sami zrobimy.
0: Tak. No ale podzielimy się, nie jesteśmy tacy.
1: Ale ze sobą, czy z kimś? Muszę wiedzieć, jaki jest biznes plan.
0: Złym człowiekiem. Powiedz mi, bo pogadaliśmy sobie, a teraz sportowo, tam jak w repasażach, jak w dogrywce, tak?
1: Jest coś takiego. Baraże, repasaże, baraże. Tak, wszystko ma swoje znaczenie. Jest ciekawie cały czas, dlatego że młodziutki Kimi Antonelli zmierza po mistrzowski tytuł. Chłopak ma 20 lat w tym momencie. Gdyby udało mu się zdobyć ten tytuł, to przebiłby Sebastiana Vettela o 3 lata w zdobywcy tytułu jako najmłodszy kierowca w historii. Bije kolejne rekordy, jest niesamowity. To, co zrobił na Monce, bo wygrał ostatnio na Monce. Włochy oszalały na jego punkcie. Włosi nie mają teraz drużyny, nie miały drużyny na Mundialu, w Serie A. Super, ale jakichś wielkich gwiazd nie ma, więc oni mają dwie wielkie swoje gwiazdy teraz na szczycie, czyli Jannika Sinnera, tenisistę, który jest kontuzjowany, i Kimiego Antonellego. Kochają oczywiście najbardziej na świecie Ferrari, ale jak Kimi wygrał na Monce, to szczerze mówiąc, ta Monza oszalała. Ja już dawno nie widziałem czegoś takiego. Będę miał tutaj tło muzyczne. Trochę posłuchamy, troszkę porozmawiamy, bo to jest utwór, który jest modny też wśród drużyn piłkarskich, bo tam jeden klub śpiewa akurat ten utwór. Chodzi o Sara Perchettiamo. I kiedy... O właśnie...
0: Państwo znają.
1: I teraz proszę sobie wyobrazić, jest podium na Monce. To podium na Monce jest naprawdę wyjątkowe, bo ono jest zbudowane nad torem. Czyli kiedy kierowcy tam wychodzą, stoją nad takim morzem kibiców. Na Monce wszyscy w czerwieni. Ta wielka flaga Ferrari z Cavallino Rampante, czyli wierzgającym koniem. Ci tifosi, którzy są nabuzowani zawsze. Ferrari nic tam nie zwojowało, ale ich Włoch, młodziutki, kochany, stoi tam i pozdrawia. Prawie ich wszystkich, oni śpiewają Sara Perchettiamo, on sobie tam idzie. To było tak wzruszające i tak piękne, i tak sobie myślę, że Włosi mają swojego nowego Adama Małysza, tak bym się odniósł?
0: Tak, myślę, chyba, że tak. Czy też Kamila Stocha, który nawet był następcą, no wiesz, bo oni też mieli i kierowców, i Ferrari święciło triumfy. Wydaje mi się, że rozumiem, co masz na myśli, szczególnie, że wiek, młodość, tam jeszcze dużo się może zadziać w perspektywie powiedzmy dwóch dekad, tak? No bo jeżeli kierowca ma 20 lat, no to jest dopiero początek.
1: To posłuchajmy jeszcze końcówki Sara Perchettiamo dla Kimiego Antonellego i dla obserwowania czegoś wyjątkowego w skali całej historii Formuły 1.

0: To jeszcze tylko dodam, że jak już było zupełnie pusto, to Kimi wrócił na to podium z pucharem, takim w ogóle ciekawym pucharem, bo no dobra, nie będę już o samym pucharze opowiadał. W każdym razie w pucharze było spaghetti bolognese, chociaż Kimi mówi, że to jest nie bolognese, tylko
1: ragu.
0: Że to jest ragu. I z tego pucharu jest spaghetti, pozdrawia wszystkich Włochów. No, naprawdę, creme de la creme poprzedniego weekendu. Przy okazji, ponieważ Kimi jeździ w Mercedesie, razem z George'em Russellem zareklamowali nowy samochód Mercedesa. Ja myślę, że tu wielkiej reklamy nie będziemy robić, bo jest 30 sztuk na razie na świecie. Mercedes AMG CLE 646 Specialan Fertigung. Takim,
1: no brzmi groźnie, brzmi jak 30 sztuk.
0: Brzmi groźnie, wygląda groźnie, jak diabeł wcielony, pluje jadem, strzela ogniem, 646 koni, 850 Nm momentu obrotowego, moc trafia tylko na tylną oś, dziewięciobiegowa skrzynia, wydech Akrapowicza, co tam, no oczywiście dużo elementów z włókna węglowego, poliwęglanu, słucham?
1: Słoweńska firma. Akrapowicz.
0: Tak. V8, 3,9 do setki, ale wygląda jak diabeł wcielony.
1: Ale starzejesz się. No starzejesz się albo coś, bo taki jest troszeczkę show off, taki wiesz, jak napis taka firma, że kupujesz sobie ciuch jakiś i masz taki wielki napis na klacie, że możesz naprawdę...
0: Wiesz co?
1: Dla mnie jest za bardzo.
0: Chyba się stęskniłem, bo już coraz mniej jest po prostu takich samochodów. I jeśli nagle się jakiś pojawia i ocieka benzyną i smarem, to myślę sobie, wow, stęskniłem się.
1: A jest to możliwe. To czyli nie zestarzałeś, tylko raczej właśnie odmłodniałeś. Cały czas szukasz tej motoryzacji w motoryzacji. I tu ja się cofam, a nie jesteś sam. Nie jesteś sam, dlatego że Porsche się przymierza do samochodu, super samochodu. To są takie auta, które kosztują powiedzmy, nie wiem, 1 000 000 euro. Są w limitowanych seriach, od kilku dekad powstają i później właściwie jak się ten samochód kupi, to on na drugi dzień kosztuje dwa razy tyle, a nie dwa razy mniej. Czyli na przykład Porsche 959, Porsche Carrera GT, Porsche 918 Spyder. No i pojawił się taki samochód koncepcyjny oczywiście, Mission X. Wyglądał super, no ale to też nie jest nic zaskakującego, bo Porsche umie rysować samochody. Natomiast był elektrykiem. No i to było, no... Proszę państwa, 3-4 lata temu, a 3-4 lata
0: to
1: temu,
0: było więcej.
1: A dzisiaj,
0: to
1: może
0: ja
1: nawet
0: pamiętam,
1: więcej,
0: bo to było na targach motoryzacyjnych w Monachium w czasie COVID-u i pamiętam, że go wtedy pierwszy raz pokazali i tak sobie myśleliśmy, a to tak, jest taki elektryczny, sportowy, nie wiem, no nie
1: I
0: wiem.
1: I to była obietnica super samochodu sportowego. Rzeczywiście wcześniej, tylko ja też mówię o takiej sytuacji, że 3-4 lata temu to było wciąż wmawianie i przekonanie wszystkich, że Cayenne elektryczny, że Macan elektryczny, że to wszystko idzie w stronę samochodów na prąd. No tylko, że to było właśnie 3-4 lata temu, teraz sytuacja się zmieniła, zupełnie, radykalnie się zmieniła i firmy, w tym Porsche, odchodzą od takiego ślepego promowania wyłącznie samochodów z napędem elektrycznym i nowość będzie wykorzystywała technikę Audi, technikę Lamborghini. No to oczywiście jest jeden koncern i ma być hybrydą, czyli ma być super samochodem, który będzie hybrydą. Zobaczymy, bo świat jest zainteresowany. Ja sam jestem zainteresowany. To są auta wyjątkowe. One potrafią nieprawdopodobne rzeczy. Pamiętam, że Carrera GT był samochodem, który na przykład wymagał wielkich zdolności od kierowców. To nie był samochód, którym po prostu można było sobie tak, wsiąść i jechać bardzo szybko, więc tutaj też bym na to liczył, że jednak Porsche będzie konsekwentne, że nie wspomnę o 959.
0: Wiadomo, jak się będzie nazywać?
1: Nie.
0: Czyli niewiele wiadomo.
1: Nie wiadomo,
0: jakie osiągi, nie wiadomo, jak wygląda, nie wiadomo, jak się nazywa. Świetny plan. Gratuluję. 918 Spyder też było hybrydą, no ale tutaj, jak rozumiem, to będzie technologia dużo bardziej zaawansowana. Kombinują o hybrydach. Powiemy coś bardzo ciekawego już za chwilę.

0: To o tych hybrydach byśmy dwa słowa powiedzieli, bo są ciekawe badania takiego instytutu ICCT. To jest niezależna organizacja badawcza, non-profit, zajmująca się wpływem transportu na środowisko. Przeprowadziła analizy hybryd. Hybryd plug-in, czyli takich, które można ładować. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że pojemność akumulatorów w tych hybrydach jest coraz większa, żeby zasięg był większy, tak około 100 km, teraz 100 to jest... z hakiem. Mm-hmm. Zaczynaliśmy tam od 30-40, a teraz na samym prądzie w tych hybrydach można przejechać 100 km, żeby była niższa emisja dwutlenku węgla, żeby było bardziej ekologicznie. I oni sprawdzili, jak te samochody są użytkowane i czy rzeczywiście z tego użytkowania wynika, że emitują o tyle mniej dwutlenku węgla, ile się wydawało, że powinny emitować. No i się okazało, że jest wręcz odwrotnie. To znaczy, że rzeczywista emisja dwutlenku węgla w hybrydach plug-in była średnio prawie 5 razy wyższa od wartości homologacyjnej, czyli od tego, o czym mówią producenci. A dlaczego? To nie jest wina samochodów, tylko to jest wina ludzi, którzy te hybrydy kupują i użytkują, bo po prostu nie ładują ich, jeżdżą na silniku spalinowym, w związku z tym te hybrydy więcej palą, no bo jest większa masa i jest to kompletnie bez sensu.
1: Dwa tygodnie temu opowiadałem Państwu i Tobie o Chery Tiggo 7 PHEV, który postanowiłem użytkować zgodnie z przeznaczeniem, czyli przez tydzień jeździć wyłącznie na prądzie. To się udało. Później ostatniego dnia, tuż przed oddaniem, samochód został rozbity w drobiazgi do zera.
0: A to ciekawe, bo ja teraz jeżdżę tym Chery Tiggo 7, to ale inny, to widocznie to jest inny egzemplarz.
1: Jaki kolor?
0: Taki zielono-szary, trudno powiedzieć. No to... Wiesz, są takie kolory...
1: Kolor się zgadza, ale to nie ten. Na pewno nie ten, tam jest szkoda całkowita. Niestety nic się nikomu nie stało, jeśli państwo się martwią. Natomiast rzeczywiście da się. To jest 100 km bez żadnego problemu takiego jeżdżenia po mieście. Może nie dłuższe trasy, oczywiście, że nie dłuższe trasy. Natomiast to się wszystko klei. I to już było mówione jakiś czas temu. Hybrydy PHEV na papierze się zgadza. To w ogóle nie ma żadnego problemu. Natomiast brak tego ładowania, brak podłączania samochodu na noc, po prostu, żeby rano był naładowany i po mieście do pracy, z pracy, to są tak naprawdę elektryki. 100 km zasięgu, Michał, no to jest od groma. To wystarczy. Średnia w takiej Warszawie to jest mniej więcej 40-50 km dziennie. Ludzie łącznie z zakupami, odbieraniem dzieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli nie ładujesz, no to ci się nie naładuje. No 2-3 kilometry się naładuje, tak jak w Priusie, czy tego typu tradycyjnych hybrydach. I, no i mamy na to kwity. Pięciokrotnie więcej. Ja myślę sobie, że ci wszyscy promotorzy hybryd PHEV, które mają sens, ale chyba powinna za tym iść akcja edukacyjna, jakaś książeczka taka, wiesz, że wchodzisz, kupujesz samochód i zamiast tej kokardki dają ci taką książeczkę, albo jakiś pan ci tłumaczy, słuchajcie, ładujcie to, bo wtedy środowisko lepiej będzie, dobrze.
0: No tylko tak, dostajesz taki samochód służbowy. W domu nie masz swojej ładowarki, bo gdzieś mieszkasz w bloku, nie chce ci się ponosić kosztów tego, no bo dlaczego miałbyś to robić w imię firmy?
1: Za swój prąd, tak.
0: Tak jest. W związku z tym nie ładujesz. W firmie czasami są ładowarki, czasami nie. Jak jest dużo tych samochodów, to na pewno nie ma aż tyle, żeby wszyscy mogli ładować. No to dostajesz kartę służbową, płacisz za paliwo, sobie jeździsz i tyle.
1: A czy on pali 13, też... czy 16, czy 9, to już ci jest wszystko jedno.
0: Chodzi też o ulgi dla przedsiębiorców, bo tam jest granica 50 gramów CO2 na kilometr i można uzyskać ulgę. W związku z tym, wiesz, homologacyjnie wszystko się zgadza, ulga się zgadza, a potem w użytkowaniu jest tak, jak jest. Więc to wina człowieka, nie samochodu.
1: No, najsłabsze ogniwo zawsze to samo i nie chciałbym hejtować hybryd PHEV. Po prostu nie, bo ten samochód według mnie ma sens mimo swojego ciężaru.
0: A ja nie jestem fanem. Tak szczerze. Jakbym miał dużo jeździć, to bym kupił po prostu diesla. A jak miałbym mało jeździć, to bym kupił elektryka.
1: Tak, rzeczywiście ta przejściówka już chyba traci sens.

0: Ja wydaje mi się, że na Mądrze, na tym takim podeście, bo to jest taki podest, gdzie wszyscy stoją pod spodem, wilki, jak najbardziej na zwycięstwo Antonellego. Za lepszy czas i w ogóle, i wszystko się zgadza.
1: A, no tak, nie, bardzo tak, pasowało.
0: To jest też kolejny pomysł, żeby...
1: Przy okazji napisał do nas pan Mikołaj, że był na Mący na 40, dostał taki prezent. No to dobrze pan trafił, panie Mikołaju. I jeszcze są dwie wiadomości w kwestii, o której mówiliśmy. Napisała do nas Kasia, że ma służbowego elektryka, firma tym, co chcieli, instalowała w domu ładowarki, a każdy pracownik, który wybrał elektryka, ma bezpłatny dostęp do sieci ładowania w Polsce i to jest super i to się chwali. Tylko my mówiliśmy o hybrydach plug-in. Jak ktoś ma elektryka i jest skazany, no to wiadomo, że musi go ładować. A z hybrydami plug-in jest tak, że zawsze jest ta alternatywa, że można sobie po prostu dolać paliwka i jeździć na paliwie. No i w związku z tym napisał również pan Piotr, że ma hybrydę plug-in, konkretnie BMW X330. W domu nie ładuję, ale mam przenośną ładowarkę na prąd trzyfasowy. Podpinam auto w każdej lokalizacji. Przejechał 2300 km. Średnie spalanie wyszło ostatnio 3,1 litra na 100 i to jest dobre użytkowanie. Gdyby wszyscy tak użytkowali, to wtedy by było super, jak pan Piotr. Ale że tak nie jest, to nie zawsze to działa.
0: Bo to właśnie nie jest samochód, tylko to jest pan Piotr, pan Jacek, pan Roman, pani Roma, pani Katarzyna i pani Julia, jakkolwiek. Wszyscy muszą to robić, żeby to było tak jak na papierze, bo rzeczywiście tam jest zużycie paliwa litr, 1,5 litra według WLTP, a później się okazuje, że jak jedziemy na przykład hybrydami w taką dalszą trasę, 600, 700, 800 kilometrów, to zużycie jest o 2-3 litry większe. Masa, no po prostu tego nie oszukasz. Nie oszukasz. Ja mówię o takim użyciu codziennym i to właśnie zostało zbadane i to właśnie zostało zanegowane, tak? Korzyść dla środowiska.
1: Ciekawe, bo przy okazji wszystkich monitorów, jakie mamy w studia, jest też taki monitor, który pokazuje wejście do radia, akurat ktoś tak zostawił, i widzę na nim nogi dwóch osób i te nogi się tak przemieszczają, ale nie wiem, kto to jest i się zastanawiam, kto to jest i nie mogę odgadnąć. One tak krążą tutaj, krążą, zbliżają się, oddalają się, można sobie coś napisać w głowie, cały scenariusz tego, co tam się dalej wydarzy.
0: Mogę jeszcze jedno porównanie, które mi przyszło do głowy teraz. Cały myk ze zmywarką do naczyń.

0: do nas Sanoka i to była taka gonitwa myśli. Sanok, czyli autosan, a autosan, czyli star. Bo jak myślisz, tak, o autosanie, to też o starze. I proszę sobie wyobrazić, że legenda powraca. Takie się pojawiły nagłówki, takie się pojawiły tytuły. Po 20 latach będą nowe ciężarówki stara produkowane w Polsce razem z MAN Trucks and Bus. I tutaj po prostu wróci nam star na drogi. Tak w największym skrócie mówiąc, nie wiem, czy tutaj mam rozwijać jakieś szczegóły dotyczące tych ciężarówek. Powiem tylko, że to jest część ogromnej inwestycji o wartości ponad miliarda euro i że się bardzo z tego cieszę. Zakład w Niepołomicach ma podwoić powierzchnię do około 270 tysięcy metrów kwadratowych. Zdolność produkcyjna to nawet 300 pojazdów i kabin dziennie. Duma. 300 kabin dziennie, a duma 1000 u mnie.
1: Duma 1000, 300 kabin dziennie, a ja bardzo proszę i ja tutaj tym razem zastrzegam, bo to już mój drugi pomysł na biznes dzisiaj. Ja chcę robić merch stara. Ja muszę mieć, wiesz, bluzy, taki delikatny napis z tyłu, wielki napis star, kolory, nawiązania do PRL-u, ale też nawiązania do nowoczesności. Zobacz, co się dzieje z Adidasem. Modne są rzeczy z lat 60-tych, 70-tych. Zróbmy to.
0: Ja cię skontaktuję z Jarosławem Sroką, to sobie tam wszystko omówię.
1: I o to chodzi. I'm working on the world premiere, and I can see the world from here. They ask me where I'm going from here.

0: Nie ma tygodnia bez nowych samochodów. Zaraz powiemy o nowym Volvo, powiemy o udoskonalonej Dacia Spring, ale zanim to się stanie, trochę futurologii i to takiej, nie wiem, czy Polaków nie najbardziej niepokojącej. Otóż restrukturyzacja grupy Volkswagen jest bardzo, bardzo głęboka. Tam różne rzeczy mają zniknąć, różne mają się pojawić. No w każdym razie mówi się o tym, że Skoda chce połączyć Octavię z Superbem i ja powiem, że nie za bardzo sobie to wyobrażam. 20 lat, ponad 20, grubo ponad 20 lat Superb jest taką limuzyną, ale dla menadżera. Octavia jednym z najpopularniejszych samochodów służbowych. Każdy z tych samochodów ma swoje miejsce w historii, a na pewno w historii polskiej motoryzacji. Prawdopodobnie część z Państwa ma po prostu te Skody w garażu czy tam pod domem. I ja sobie nie za bardzo wyobrażam sens tego wszystkiego. Octavia jest takim samochodem, który ma dużo miejsca z przodu, wygodnym i mało miejsca z tyłu. A Superb jest samochodem ogromnym, większym niż Passat, ale tańszym niż Passat. I tak zawsze było, a teraz ma się to zmienić. Nie za bardzo wiem, co miałoby się tam pojawić.
1: Coś takiego pośrodku, ale no takiego troszeczkę pośrodku. Wydaje mi się, że oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują ich klienci. Ja szczerze mówiąc chyba nie czuję tego do końca i po prostu nie wiem, co za tym stoi, ale pewnie oni sobie to wszystko sprawdzili, zbadali i wyszło im, że nie wiem, może klienci, którzy kupują Octavię, też się rozglądają za Superbem albo kupują Octavię w wyższych wersjach i stać by było ich na Superba. Superb ma w standardzie może więcej rzeczy niż Octavia w standardzie. I to sobie wszystko połączyli, stwierdzili, a to zróbmy jeden samochód. Jeździłem jednym i drugim całkiem niedawno. Bardzo dobrze się jeździ i uważam, że niesamowity postęp, szczególnie w środku, zrobiły te samochody. Niespecjalnie przykuwają uwagę z zewnątrz. To też prawda. Trzeba przyznać.
0: Tak. Nawet mimo prób, zwłaszcza Octavia.
1: Tutaj mogliby nad tym popracować, ale co z tego wyjdzie, nie wiem. Natomiast w sprawie tych wszystkich reorganizacji, to z kolei Passat zrezygnował z Arteona, którego z kolei wyjątkowo lubiłem i bardzo żałuję, że
0: fantastyczny samochód. Volkswagen, taki fajny Volkswagen. Pamiętasz, był taki Sirocco, tak? Niby Golf, a jednak nie Golf. I Volkswagen ma talent do takich samochodów, czy tam auta takie usportowione na bazie T-Rocka, czy T-Crossa, to fajnie wszystko jeździ. Natomiast co do Octavii i Superba, jedna rzecz, no bo tak jak powiedziałem, Superb to jest większy Passat, Octavia to jest trochę większy Golf, ale nie z tyłu i wydaje mi się, że połączenie Octavii i Superba, no to po prostu Passat. No tak to działa, wymiarowo, jeżeli chodzi o mierzenie czegoś linijką, no i robić sobie konkurencję wewnątrz, taką bardzo, bardzo wyraźną konkurencję. Ja mam co do tego wątpliwości, poza tym nie lubię tego, żeby coś znikało. Nie lubię, jak mi coś zabierają, jak naszemu wspólnemu koledze.
1: Czyli nawet jeśli nie jesteś wielkim fanem, a zabierają, to mówisz, nie, będę chodził na marsze w obronie Skody Octavii. Zostawcie Skodę Octavii. Ja to rozumiem, ja to szanuję. Bardzo proszę, każdy ma wybór. Obiecałeś, że powiemy króciutko jeszcze o innych samochodach. Nowa Dacia Spring się pojawiła, będzie troszeczkę większa, o 150 mm. To się, jak podają takie informacje, to każdy sobie próbuje wyobrazić, ile to jest 150 mm, 15 cm. Dajcie spokój, co za różnica? To jest różnica, naprawdę. Jak się wsiądzie do takiego samochodu o 15 centymetrów dłuższego, to jest bardzo duża różnica, więc warto zwrócić na to uwagę. Oferta napędowa została uproszczona do jednej wersji, czyli będzie silnik elektryczny 82 konie, akumulator 27,5 kWh, czyli malutki, deklarowany zasięg wynosi do 250 km, czyli realnie tam po mieście mniej. Ale to jest taki samochód, który ma być mały, tani, 20 tysięcy, bo polskich cen chyba jeszcze nie podano, 20 tysięcy euro, czy też poniżej 20 tysięcy euro ma kosztować. I już.
0: A ja sobie tak czytam o tym Volvo XC40 po kolejnym liftingu. Tak naprawdę za kilka miesięcy pojawi się na rynku. Wkrótce premiera, pewnie pojawimy się na tej premierze takiej oficjalnej w domu Volvo, czy w takim salonie pokazowym, który znajduje się w centrum Warszawy. I czytam sobie, co tam zmieniono. No, wysmuklone reflektory, przeprojektowany przedni zderzak. Serio? To po prostu będzie ten sam samochód, troszkę maźnięty ręką designera. Tak mi się wydaje.
1: No, Czasami tak się dzieje i czasami takie zmiany też są potrzebne. To jest facelift tak naprawdę, czyli taka delikatna zmiana, ale ma na przykład rozwinięty system Gemini AI.
0: No właśnie.
1: I to się zmienia i w tę stronę idą producenci samochodów, 12 czujników ultradźwiękowych, co tam jeszcze, kamera 360 stopni z widokiem 3D, to się zmienia.

0: to ja teraz o dwóch samochodach. W związku z tym, o czym mówiłeś, Passatem ostatnio jeździłem. Słuchaj, Passatem w dieslu. I tak sobie pomyślałem, o rany, to też jest samochód, za którym się stęskniłem.
1: Ale testowałeś taksówkę?
0: Nie, i teraz tak. Passat jest tylko w wersji kombi. Już nie robią sedana, to jest ważna sprawa. Fabryka też została przeniesiona. W gamie są trzy diesle, 122 konie, 150 koni, 193 koni. Bagażnik jest, no bo tam trzeba mówić o bagażniku, bo się kupuje ten samochód również dla bagażnika. 690 litrów, po złożeniu siedzeń 1920 litrów. To jest naprawdę dużo, jest bardzo dużo przestrzeni w środku, ma bardzo niskie opory powietrza, 0,25, wcześniej było 0,31. Ja wiem, że te liczby niewiele komuś coś mówią, ale to, jest, to są naprawdę dobre parametry, w związku z tym, no na przykład mniej pali po prostu, a to jest ważne, jak ktoś dużo jeździ. Ma bardzo dużo takich ciekawych rozwiązań, jak fotele Ergo Active Plus, które oferują ogrzewanie, wentylację, rozbudowaną regulację, 10-komorowy masaż i dopasowanie do temperatury, czyli same sterują. Kiedy trzeba podgrzać siedzenie, siedzenia, a kiedy trzeba troszeczkę schłodzić, i to też jest bardzo, w ogóle funkcjonalne, bardzo ciekawe. W najmocniejszej wersji 193-konnej jest standardowo napęd na obie osie. Passat, uwaga, sprzedany został w historii w liczbie ponad 34 milionach egzemplarzy. 34 miliony egzemplarzy samochodu. Po... Lepszy jest tylko
1: Garbus, tak?
0: Golf.
1: Golf?
0: Golf. Garbusa przebili. To jest drugi najlepiej sprzedający się samochód w historii. I to jest jeden samochód, o którym chciałem powiedzieć, a drugi to jest Kia EV6, ale w wersji GT. I to jest dosyć absurdalna wersja, ponieważ ma w launch control 650 koni. 650 tak, koni w Kii, to jest coś niesamowitego.
1: Czyli to jest EV6 GT, tak?
0: Tak jest. 3,5 sekundy do setki. Ma funkcję drift mode. Rozumiesz? Zwykły, cywilny samochód. Wersję drift mode, żeby można było
1: tyłeczkiem... A driftowanie w Polsce zakazane.
0: Tak, to oczywiście, w zamkniętych zakazane. Miejscach. Żeby można było tyłeczkiem rzucić tu i ówdzie. Ma takie łopatki do zmiany biegów, żeby symulować zmiany biegów, żeby poczuć tak, jakby działała właśnie skrzynia biegów. Wygląda naprawdę dosyć zjawiskowo, bo jest taki szeroki, jak się spojrzy z przodu, to człowiek myśli, rany, to jest jakiś super sportowy samochód, a nie jest, ma w środku dużo miejsca. Jakby miał wymienić jakąś wadę, to jak się wciśnie taki przycisk GT, to czy można... co się robi z prądem? Się zużywa, połyka, chłepce, co się robi? No bardzo
1: pobiera.
0: Dużo go, bardzo dużo go wciąga ten prąd po prostu. No,
1: pobiera, nie, pobiera się.
0: No to nie.
1: Pomogą państwo, zdążymy jeszcze przeczytać.
0: 84 kWh ma bateria, więc jak on tam 30 zaczyna żłopać, można prąd?
1: Tak, tak.
0: Można żłopać prąd, no to żłopie. Bardzo dużo tego prądu i to jest ewidentnie wada, bo po prostu wtedy zasięg błyskawicznie tak się robi, jak w sportowych samochodach, jak wciśniesz tak. 30 litrów na setkę jest, to wiesz. To się robi...
1: A pamiętasz to z Porsche'kami na torze? Średnie zużycie 30, tam 8 albo 45.
0: To właśnie dokładnie jest coś w ten deseń, ale poza tym naprawdę super ciekawy samochód. Gdybym miał wybierać, to nie wziąłbym wersji GT. Uważam, że to jest przesada, ale Kia EV6 to jest naprawdę też bardzo ciekawy samochód. Proszę sobie zerknąć, gdyby ktoś się za elektrykiem rozglądał, a my się rozglądamy za końcem audycji, panie Marcinie.
1: Tak, tak, to już koniec i słyszymy się za tydzień, bo to nie koniec naszych pogadanek o motoryzacji. Już nie, za tydzień.
0: Wrócimy za tydzień o godzinie 7. Robbie Williams, też wielki fan motoryzacji, też człowiek, który ostatnio miał koncert w Polsce i jest niesamowitym showmanem. Naprawdę potrafi zrobić coś...
1: No, uwielbiam.
0: Warto popatrzeć, wyciągnąć jakieś wnioski, jeśli ktoś występuje publicznie. My się żegnamy tak na tydzień, mówimy do usłyszenia i polecamy się oczywiście uwadze.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Minęła ósma.
2: Czy kawa już gotowa?
3: Bistro.
2: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. O to, czy kawa już gotowa, zawsze pytam w pierwszych słowach, chciałoby się powiedzieć, mojego listu, ale to są pierwsze słowa, którymi witam się z Państwem. Ale drugie pytanie na dziś to, czy byli już Państwo na grzybach? Przypominam, my w poprzednim bistro rozmawialiśmy dużo o grzybach, to w naszych podcastach, można to sobie wszystko odświeżyć, a ja grzyby uwielbiam, zbieranie grzybów uwielbiam. Po pierwsze, jest to spacer po lesie. Po drugie, zbieranie grzybów ma w sobie odrobinę hazardu. Czy ja pójdę w tę stronę, czy w drugą, czy za tym drzewem zobaczę prawdziwka? No i te nagrody co chwila w postaci pięknego widoku grzyba w mchu, a potem wielka nagroda w postaci grzybowego, umamicznego obiadu. Ciekawe, czy Michał Bonarowski, który pojawi się w studiu za chwilę, wybiera się dziś na grzyby, a może już był i przyniesie koszyk wypchany grzybami. Zobaczymy, za chwilę to sprawdzimy, a po dziewiątej zajrzymy do Muzeum Polin. Tam trwa właśnie tisz, to festiwal żydowskiego jedzenia, a tisz w języku jidysz to, drodzy Państwo, stół. W tradycji żydowskiej to radosny czas spędzany na jedzeniu, piciu, śpiewaniu i rozmowach przy wspólnym stole, prawie jak co sobotę na naszej antenie w radiowym bistro.

0: Cześć Michał.
1: Cześć Kasiu, dzień dobry Państwu. Kawa gotowa, tu melduję, proszę bardzo.
0: Tak, z nawet cukrem?
1: Z erytytolem.
0: A dobra. Nie no, dobra, wiesz, ja tu ale, nie bez cukru.
1: Ale gdyby nawet z cukrem, no to wiesz, to nie jest tak strasznie źle od
0: no
1: czasu
0: dobrze,
1: do czasu.
0: No dobrze, poranna kawa.
1: Zobacz, zimna kawa jest bardzo. Bo tak, bo mleko było bardzo zimne.
0: Ale przecież mamy ekspres, możesz tam sobie spienić, podgrzać.
1: No wiesz, ja nawet sobie zrobiłem naszą kawę radiową,
0: no
1: taką orzechową bardziej. A taki mam dzisiaj jesienny, orzechowy nastrój.
0: Byłeś na grzybach?
1: Jeszcze właśnie tak trochę mnie w ten nastrój tutaj wkręciłaś wzmianką o grzybach. Ciekawostka o grzybach i chyba dotkniemy tego za tydzień albo za dwa. W bardzo wielu miejscach w Polsce, w gminach, w powiatach, a na przykład w stacjach sanitarno-epidemiologicznych albo w urzędach gminy, urzędach miast nawet, są dyżury. Przychodzisz z grzybami, pokazujesz grzyby i tam fachowiec ci mówi: jeść, nie jeść,
0: ale to
1: jeść,
0: super.
1: Nie jeść. Nawet w samej Warszawie, wyobraź sobie, są takie miejsca. Ja wybieram się do takiego miejsca, żeby zrobić małą rozmowę na temat tego, jakie grzyby ludzie przynoszą. Może uda mi się na za tydzień, może uda mi się na za dwa tygodnie, ale akurat sezon grzybowy już no, w pełni. I te grzyby są. I grzyby rosną wszędzie. One rosną nawet w miastach, rosną w sadach.
0: Ale oczywiście,
1: nie tylko
0: że
1: w lasach,
0: tak.
1: Prawda?
0: Pieczarki rosną na trawnikach.
1: Ale też i piękne grzyby na pniach drzew, nawet w lasach miejskich, takie jadalne. Na przykład żółciak, i tutaj zapomniałem drugiej części jego nazwy, ale jest bardzo, bardzo smaczny, a my go tak po prostu mijamy, traktujemy trochę jak hubę. Mhm. Niektóre huby też jadalne. Więc ten temat grzybowy jak najbardziej mnie tutaj wciąga, choć ja mam do grzybów stosunek bardzo neutralny. Na tyle neutralny, że ja ich po prostu nie widzę. Czyli idę, patrzę las. Dalej idę, a za mną idą ludzie i oni te grzyby widzą.
0: Ale Michał, to wiesz co, na samym początku, tuż po wejściu do lasu, to trzeba przestawić uwagę. Wiesz, że tam w mózgu w pewnym momencie coś tak klika, że twoja uwaga jest skupiona tylko na te brązowe kapelusze i po pewnym czasie je widzisz. Ja tak mam.
1: Będę się starał, już te kilkadziesiąt lat mojego życia minęło i jakoś te grzyby nadal mi się nie rzuciły. A wiesz, że grzyby mają więcej wspólnego ze zwierzętami niż z roślinami?
0: Opowiedz o tym więcej.
1: No właśnie tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Jest to dla mnie informacja od kilku lat taka docierająca do mnie, bo nie jestem specjalistą, mykologiem. I to było dość dużym szokiem. Zresztą książka, o której wspominałaś, którą omawialiśmy, też tak dotykała lekko tego tematu. To jest bardzo ciekawe, że my traktujemy grzyby jako rośliny. One tak naprawdę nie są ani roślinami, ani zwierzętami.
0: Tak.
1: I są też takie teorie, a nawet sprawdzone jest to, że grzyby się komunikują między sobą pod ziemią, tworząc takie bardzo długie nitki, ba, komunikują się nawet ze swoimi symbiontami, tak, czyli na przykład z drzewami, czy z innymi roślinami. Jest to super fascynujące. No, a też mogą być bohaterami takich mrożących krew w żyłach opowieści, jak The Last of Us na przykład. Zresztą to Polska tam maczała w tym swoje paluszki.
0: Tak.
1: No i tak, taka trochę groźna ta przyszłość z grzybami wygląda z takich science fiction produkcji. Ale chyba tak nie jest tak strasznie. My te grzyby potrafimy ciach, pokroić, zjeść i smakować.
0: Ale wiesz co, trochę o tym, że grzyby to ani roślina, ani zwierzę, to ostatnio dużo się pisze o takim, nie wiem, czy kojarzysz, taki żółty śluzowiec, prawda?
1: No właśnie.
0: Ten jest magiczny, on wędruje po całym lesie, naprawdę. Grzyby są wyjątkowe. Dużo się o tym ostatnio tak pisze naukowo.
1: Dostaje nóg i biega.
0: Nie, no wiesz co, tak, ono tak trochę właśnie, no
1: przemieszcza,
0: nie
1: biega. Się po prostu.
0: Tak śluzuje się po tym lesie.
1: Taki prawie ślimak.
0: Tak.
1: No i o tych grzybach jeszcze będzie, a ja chciałem powiedzieć o takiej inicjatywie, która jest godna pochwały. Nazywa się to Żółty Talerz. I Żółty Talerz działa już ładnych parę lat, prowadzony przez Kulczyk Foundation.
0: Mhm.
1: To jest taki program, w którym dofinansowuje się posiłki dla dzieci, które no, mają mało zasobów, albo ich otoczenie ma mało zasobów, żeby się dobrze żywić. Już 11 milionów posiłków było wydanych. 11 milionów, Kasia, to jest naprawdę niewielki dmuchał.
0: A od kiedy trwa ta inicjatywa?
1: O, to już jest kilkanaście lat, tak jak tutaj czytam w informacji. I teraz od 12, czyli od
0: dziś.
1: przepraszam, od 12 sierpnia aż do pojutrza, do pojutrza, czyli do 14, jeszcze można zgłaszać placówki, które chcą wziąć udział w tym programie. Ja uważam, że to, o tym trzeba bardzo, bardzo dużo mówić, bo nie wszyscy mają tak dobrze jak my.
0: A to niezwykle ważne, tak.
1: Ale też nie wszyscy mają dostęp do takich podstawowych nawet no, posiłków. Podstawowych w takim sensie, żeby nie być głodnym i żeby on był bogaty w te prawidłowe no, wszystkie związki, makro, mikroelementy. No, trochę w kontekście tej dyskusji, która się toczy teraz a propos menu w stołówkach szkolnych. Pamiętasz, Kasia, my o tym mówimy od roku. Tak. Od roku zapowiadaliśmy te zmiany. My wiedzieliśmy już wcześniej, nawet niż niektórzy eksperci dzisiaj.
0: Czekaliśmy
1: o tym,
0: na to.
1: Czekaliśmy, informowaliśmy. Informowaliśmy też o tym, jakie będą szkolenia w różnych miastach. Na przykład Warszawa przeszkoliła, nie wiem, czy nie większość intendentów i osób zajmujących się wyżywieniem dzieci, po to właśnie, żeby nie było zaskoczeń. I mi się wydaje, że to jest temat oczywiście strasznie polityczny, bo to łatwo jest uderzać. I zresztą sami rządzący się podłożyli w tym przypadku.
0: Tak, ale
1: komunikacja jest, powiedziałbym, chuda.
0: Delikatnie
1: użyję
0: mówiąc.
1: Takiej metafory. Ale pamiętam też jedną zabawną sytuację, że w której krytyk opowiadał o tym, że tylko dwa razy mięso będzie w tygodniu, to po pierwsze, a drugi ktoś wtórował, że dwa razy świeże mięso, to znaczy, że w inne dni ma być nieświeże.
0: Mm-hmm. A to zupełnie
1: ha, ha, ha, jakie to jest zabawne. Wracam do żółtego talerza. Żółty talerz można zgłaszać się jako placówka i tutaj na odpowiedniej stronie na żółtytalerz.pl są właśnie takie formularze, można zgłaszać swoje potrzeby. A, doczytałem. Otóż te 11 milionów posiłków to nie wszystko, bo jeszcze było 550 warsztatów stacjonarnych i online dla 25 tysięcy dzieci, opiekunek, opiekunów, koordynatorów, czyli to jest także program edukacyjny. Więc proszę Państwa, jak chcemy zrobić coś dobrego, to nieśmy tę wieść, że mogą się placówki zgłaszać, ale są też i inne programy, w których możemy uczestniczyć i na przykład wspomóc takie placówki, ja akurat nie w tym. Tak, polecam jak najbardziej.
0: Żółty talerz wystarczy, drodzy Państwo, ja mówię o oczywistości, ale powtórzę, bo o tym trzeba naprawdę bardzo głośno mówić, krzyczeć prawie z flagami. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę program Żółty talerz i to bezbłędnie nas nakieruje. Jeżeli Państwo nie mają takiej potrzeby, proszę zgłaszać, dzwonić do szkół, może jeszcze można. Do poniedziałku, Michał, powiedziałeś?
1: No tak, do 14, do poniedziałku, do godziny 23:59.
0: Czyli poniedziałek jeszcze można.
1: Jeszcze poniedziałek można. Szkoda, że wcześniej o tym nie powiedziałem. Ale powiem teraz szybciutko o tym, co dzieje się w tym tygodniu. Mianowicie mamy jeden bardzo ważny festiwal. To jest Toruński Festiwal Smaków. My wcześniej zajawialiśmy, że on ma być.
0: On już dziś.
1: On już zaczyna się dzisiaj i trwa aż do niedzieli. Mhm. I oprócz takich fajnych rzeczy jak targ produktów regionalnych, prawda, czy tam warsztatów, na przykład warsztatów piernikarskich, bo wiadomo, Toruń to pierniki. To jest jeszcze coś takiego jak, uwaga Kasia, zbiórka czosnków na jesienne zbiory, czyli warsztaty, rozpoznawanie, zbieranie dzikich roślin jadalnych, zbiórka czosnków. Wyobrażasz sobie tak?
0: Ale gdzie te czosneczki rosną?
1: No czosneczki to rosną wszędzie, okazuje się. Oprócz grządek oczywiście. To
0: no właśnie.
1: Tutaj grządek nie bierzemy, no, żeby nie było nerwowo. Będzie na przykład biesiada z zielonego runa, czyli taka degustacja już tych dzikich roślin jadalnych. Będzie obiad prezydencko-rektorski, na który no już chyba nie ma zapisów, bo to jest taka bardzo atrakcyjna rzecz, więc raczej bym tutaj się nie nastawiał. Ale niezwykle smakowite połączenie będzie, Kasia, i tutaj trzymaj się bardzo mocno fotela, jesiotr z piernikiem. Czyli słodziutko, na słodko.
0: Wiesz co, a może to ten bardzo, bardzo stary piernik, który nie był słodki, który był pieprzny, może to takie połączenie?
1: Możliwe, że tak. Chociaż w obecnym wydaniu, wiesz co, pewnie raczej będzie tam troszeczkę słodyczy, bo my się przyzwyczailiśmy, że ten piernik nasz taki jest bardzo słodkawy. A propos słodkości, to byłem na warsztatach festiwalu, który ty już wspomniałeś w swojej zapowiedzi dzisiaj, czyli Tisz. I tam przygotowywaliśmy różne dania, takie na styku tradycji polskiej i żydowskiej. I między innymi była tam ryba nie ryba, czyli taka ryba z selera,
0: tak,
1: z cebuli, prawda, i z kalafiora. I powiem ci, że ona była słodziutka. A to głównie dlatego, że był tam dodatek wymoczonych w mleku pierników, takich ciast, no piernikowych, powiedzmy, biszkoptowych nawet bardziej ciastek. Także jest to taka, no, słodycz, która ma nam trochę osłodzić brak tego mięsa. Nie zależy. niezależnie od tego, czy świeżego, czy nieświeżego. Będzie też chłodnik litewski. W ogóle ta litewskość, ona przemawia też i w samym festiwalu. Pojawia się dużo wątków w festiwalu Tisz, a tutaj na festiwalu toruńskim również będzie historia prawdziwa i pokaz, i degustacja. I będzie tam Rymvidas Laužikas, to jest profesor z Uniwersytetu w Wilnie. On kilkakrotnie był już naszym gościem i opowiadał nam różne bardzo ciekawe rzeczy związane z kuchnią litewską i kuchnią na pograniczu polsko-litewskim i wspólnej tradycji. A ja szykuję dużą niespodziankę z tym związaną, bo już za tydzień pokażę książkę o chłodniku litewskim. Taką książkę, którą chciałbym, żeby o naszych zupach, na przykład o pomidorowej,
0: no ale ten litewski jest trochę nasz.
1: Rosole, my tak o nim myślimy. Albo na przykład o żurku, to chciałbym, żeby takie
0: ogórkowa
1: powstawały. Tak, ja to wszystko opowiem, mam już wszystkie materiały zebrane, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu coś właśnie takiego będzie. Więc proszę Państwa, do Torunia można.
0: Można
1: pojechać do Świnoujścia
0: ale
1: też.
0: Ale ja tylko jeszcze mogę słowo o Toruniu nawet pół. Pozdrawiamy serdecznie profesora Dumanowskiego, który jest organizatorem zaczął od tego, bo Festiwal Toruński, jeżeli chodzi o kulinaria, ma bardzo, to nie jest nowa rzecz. To jest jeden z takich pierwszych festiwali, które pokazywały nam regionalną kuchnię i też historię, jak ona jest ważna. Ja też Prowincję od Kuchni, czyli Olę, autorkę tego bloga, pozdrawiam serdecznie. No tak, jeżeli są Państwo w okolicy Torunia, proszę tam zawitać koniecznie. Tam się można dużo ciekawego dowiedzieć, ale też zjeść.
1: A jeśli mają Państwo zdolność bilokacji, to dokładnie w tym samym terminie jest finał Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie.
0: Tak jest.
1: I przyznam, że to jest pierwszy raz, kiedy one na siebie nachodzą w kalendarzu. Trochę powiem Ci, że czuję się z tym niedobrze, bo nawet miałem taki plan, żeby nawiedzić któryś z nich, ale wiesz, te setki kilometrów pomiędzy Lublinem a Toruniem to jednak jest duże wyzwanie, nawet gdybyśmy użyli do tego samolotu z międzylądowaniem w Radomiu. No jest to pewnego rodzaju, chyba to niedobrze.
0: A może nie mogli inaczej? Wiesz, może coś tam się wydarzyło takiego, nie sądzę, żeby to było jakieś...
1: Na pewno tak, więc można sobie na ten festiwal też pójść, to jest już finał tego festiwalu w Lublinie, tam też będą prelekcje i tam też będzie można spotkać profesora Dumanowskiego, bo profesor też ma zdolność bilokacji,
0: absolutnie.
1: A oprócz tego jeszcze ma też dużo wiedzy. Będą pochody, pokazy, smakowanie. No więc ta akurat już była debata historyczna, także z udziałem profesora Rymvidasa Laužikasa. 10 września.
0: Ale poczekaj, ta książka, to on napisał o tym
1: nie,
0: chłodniku?
1: Nie. To jest zupełnie, wiesz co, no nie chcę teraz opowiadać o książce bez książki w ręku. Natomiast jest to książka dla dzieci.
0: Okay.
1: Napisana po litewsku i po angielsku.
0: Cudownie.
1: Więc jest to jednocześnie element dyplomacji kulinarnej. No wiesz, opowiemy sobie o tym w przyszłym tygodniu.
0: Tak jest.
1: W kalendarzu jeszcze jest mnóstwo innych imprez, między innymi w Świnoujściu są targi rybne. No akurat to dobrze, że w Świnoujściu są targi rybne. Połączone troszeczkę z tą inicjatywą Kupuj Świadomie. Ja tutaj, proszę Państwa, zapowiadam tylko, że w następny weekend trzeba sobie zarezerwować czas na przyjazd do Warszawy, dlatego że będzie finał konkursu kół gospodyń wiejskich na Stadionie Narodowym. Już jest 16 drużyn wybranych, tych 16 drużyn przygotowuje już swoje i potrawy, ale też i opowieści o nich. Dlatego że elementem konkursu jest nie tylko sama potrawa, ale i umieszczenie jej w pewnym kontekście kulturowym, no taka lokalność, tradycyjność, a czasem także wybieganie w przyszłość. Ja w ubiegłym roku miałem zaszczyt prowadzić ten finał i przyznam się, Kasia, że mam nagrania, widzę, co tam jest podawane. To są to bardzo dobrze przygotowane prezentacje o tym, skąd biorą się dane pokarmy, składniki, tradycje jedzeniowe i to są tradycje czasem sięgające kilkuset lat wstecz. Tak, nawet właśnie w takich, wydawałoby się, no, wiejskich terenach ta tradycja bardzo jest mocno przechowywana i my ją teraz odkopujemy. Bardzo jest fajnie z tego powodu, więc na pewno trzeba pamiętać, a jeśli ktoś ma zdolność bilokacji, to również w przyszłym tygodniu pojedzie sobie do Malborka na przełożony trochę Festiwal Smaków Kresowych. Kiedyś mówiliśmy o tym, dlaczego kresowe.
0: Tak.
1: No właśnie dlatego, że tam dużo napływowych malborczaków, tak? Malborek?
0: Malbożan?
1: Malbożan, tak. Malbożan, no, żeby tacy malbożanie, czy po części przynajmniej.
0: Też Kosińska pomoże nam na pewno.
1: Jeśli nie chodzą w białych płaszczach z krzyżami, to są najprawdopodobniej napływowymi malbożanami.
0: No
1: o, jaki
0: tak.
1: Rym, ładny. Dodatkowo w Szczecinie będzie bardzo ciekawa prelekcja i taka, no ale też warsztacik za tydzień. Szczecin, kuchnia jako przestrzeń dziedzictwa. I uważaj, makatki. Czyli makatki kuchenne. Jaką masz makatkę w domu, Kasia?
0: Oj, właśnie nie mam bardzo dawno. Właśnie. Ja pamiętam o mojej babci, przecież były makateczki.
1: Gdzie kucharek 6?
0: Tam nie ma co jeść.
1: Na przykład. Albo dobra żona męża słucha, nie pamiętam reszty z babci na ściany.
0: Nie zagląda mu do ucha.
1: No, być może tak.
0: Nie dogaduje mu do ucha.
1: Możliwe, tak jest.
0: A ładne, widzisz, takie makatkowe wymyślone.
1: I to wszystko jest za tydzień, a jeszcze cofam się do tego weekendu, naszego weekendu. Jest tu mnóstwo, ale to mnóstwo różnych spotkań. W Białymstoku na przykład są warsztaty mocy. Tam będzie można dla młodzieży i dla dorosłych, młodzież powyżej 16 roku życia, nauczyć się dużo o diecie bezglutenowej. Mało o tym ostatnio mówiliśmy, a to jest nie tylko modne, ale też i potrzebne dla osób, które ze zdrowotnych powodów taką dietę uprawiają.
0: Myślałam, że ta moc to jest walenie na przykład schabowego, rozbicie go tak na sznycel wiedeński, nie? Popłynęłam.
1: Ciekawe. Ostatni kęs lata to jest Warszawa dzisiaj o godzinie 10, czyli tuż po naszym bistro w Ogrodzie Botanicznym się rozpoczyna. To jest taki piknik botaniczny. On wieńczy już ten taki sezon wielki, o którym też wspominaliśmy, apetyczny botaniczny. Tak się nazywała ta impreza wielotygodniowa. A i będą tak, spacery, warsztaty, pokazy, spotkania pokazujące rośliny z perspektywy kulinarnej, ale nie tylko, bo i przyrodniczej, naukowej, artystycznej. Więc na pewno trzeba do Ogrodu Botanicznego dzisiaj iść. Jeszcze rzucam nas chwileczkę do innego miejsca w Warszawie, bo ten festiwal TISZ, o którym będziesz rozmawiać w drugiej godzinie, to ma dzisiaj 8 różnych spotkań. I one na siebie zachodzą i tutaj trzeba mieć zjawisko, nawet opanować na przykład umiejętność trilokacji, więc trzeba być w kilku różnych miejscach. Na niektóre z nich jeszcze są zapisy.
0: Tak.
1: Jutro tak samo TISZ, dużo TISZ-u w Warszawie, ale w Chorzowie na przykład jest finał akcji charytatywnej Kulinarny Ogień. Można sobie pójść na Wielką Łąkę obok kapelusza, w Parku Śląskim tak się to nazywa, no i tam bardzo różne ciekawe charytatywne jedzeniowe rzeczy się będą odbiegały, a też ostatni z biegów wielkich po owoce jagodowe to jest niedziela w Juraszowej koło Starego Sącza, bieg po malinę, bo maliny już trochę odeszły, tak? Jeszcze tam w takich zimniejszych okolicach jeszcze są na krzakach.
0: Ale wiesz co? Ja
1: już mało tych malin.
0: Przedwczoraj kupiłam i nastawiłam na sok malinowy maliny. Michał, czy dopiero za chwilę mogę cię zapytać?
1: Za chwilę.
0: Ale
1: oczywiście.
0: To po piosence, która teraz?
1: No, po piosence.
0: Dobra.

0: Ja to takie piosenki czasem lubię nawet rano, tak sobie na cały regulator, wiesz, rozkręcić. Ty lubisz?
1: Słucham?
0: Piosenki.
1: Też kiedyś słuchałem na cały regulator i powiem ci, że ślady zostają na całe życie.
0: Ale fajne. No, dobre ślady.
1: No. Fajne ślady, tylko mniej, mniej no. Słuchu.
0: No, a coś ty? No. No ale nie w słuchawkach, jak tak sobie ten... Nie?
1: Myślisz?
0: Tak?
1: Mm. No może to jest dobry pomysł, żeby się obudzić.
0: Pobrykać, poskakać, wiesz.
1: Tak, na pewno tak. Chcę przejść do tematu, któremu poświęcimy no kilkanaście minut nawet.
0: W tej chwili. Ja wywołałam te...
1: Niech państwo się przygotują teraz bardzo mocno. Państwo sobie oprócz uszu przygotują, można troszeczkę podgłośnić, jak tutaj rekomenduje rektor Katarzyna Pruchnicka, żeby było troszeczkę głośniej, to i bistro. Niechże bistro wybrzmiewa w blokowiskach, w osiedlach, w siołach.
0: Ale by było cudnie i wiesz co, ten, to taki, który towarzyszy nam cały czas, ja teraz troszkę zrobię głośniej, ten szczęk taki bistrowy. No Michał jeszcze dzwoni w swoją szklaneczkę. Tak, niech wszyscy wiedzą, że my tu się przygotowujemy do śniadania. Państwo znaczy się.
1: Tak jest. I niech państwo wysyłają do nas też zdjęcia, jak słuchacie bistro. Można wysłać maila, ale można wysłać też przez aplikację, tylko trzeba być zalogowanym. Nawet nie trzeba być patronem, można być po prostu zalogowanym. A ja przechodzę już do tego kolorowego, Kasia, tematu, bo ja widzę, że ci oczy świecą
0: no
1: do tych kolorów, które tutaj mamy
0: miał
1: w radio.
0: Miał być koszyk grzybów, a jest kosz przepełniony cudownymi paprykami.
1: Tak jest. Dlatego, że jesteśmy w samym środku sezonu paprykowego. Żyjemy w bardzo zaskakującym świecie i o tym już wielokrotnie sobie rozmawiamy w bistro i państwu też o tym mówimy i państwo też się z nami dzielą różnymi swoimi zaskoczeniami. Dla mnie na przykład zaskoczeniem balkonowym, które cały czas przeżywam, jest moja balkonowa, nasza balkonowa figa, która ma już trzeci owoc.
0: No nie wierzę. Mamy... Wiesz co, naprawdę,
1: pokażę
0: nie
1: zaraz mam. Zdjęcie. Jeszcze są takie zielonkawe, więc są tuż przed dojrzeniem, ale wiesz, już pachną bardzo ładnie, już osy do nich przylatują, więc okryliśmy je pończoszką,
0: ale
1: żeby
0: Michał,
1: nic się im nie stało.
0: Wiesz co, bo ja mam figę w ogrodzie. Ona tak oczywiście przemarzła, ale żyje, nie poddaje się. Nie wiem, czy ja się doczekam na owoce. Wy ją przenosicie do domu potem?
1: No teraz jeszcze nie, bo jeszcze niech ona
0: zimę?
1: Sobie... Na zimę? Tak, niech ona sobie po prostu dojrzeje troszkę na balkonie i zjemy sobie te trzy figi z jakimś serem kozim. Ale wracam do tematu
0: tak
1: tych zaskoczeń, bo to nie wszystko, że taką figę można sobie na balkonie, czy inne bardzo egzotyczne historie, bo w naszym rolnictwie, czyli w takiej większej skali, w Polsce takich zaskoczeń jest dużo więcej. No na przykład sukcesem uprawiane są warzywa, które kojarzymy z ciepłymi krajami, prawda? I o tym też kilka razy już wspominaliśmy. Na przykład arbuzy, na przykład bakłażany i na przykład papryka.
0: No, tak już od jakiegoś czasu, przepraszam.
1: Od jakiegoś czasu,
0: wiemy,
1: ale...
0: że jesteśmy jakby królestwem papryki.
1: No tak, tak. I to nie jest jakiś wyjątek czy eksperyment, bo jesteśmy jako Polska specjalizujemy się. No i ponieważ właśnie jesteśmy w szczycie tego sezonu na paprykę, no to spróbujmy dowiedzieć się, jak bardzo.
2: Sierpień, wrzesień do połowy października, no to jest sezon maksymalny, jeżeli chodzi o paprykę i wszystkie rodzaje, przede wszystkim i smaki papryki z produkcji polskiej, która głównie odbywa się na południowym Mazowszu, tutaj pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Doliną Pilicy. Mamy te wszystkie rodzaje papryk, smaki, ostrości, kolory. To jest ten czas na polską paprykę, na paprykę z południowego Mazowsza. Jeżeli chodzi o paprykę, to jesteśmy największym producentem tego warzywa od Berlina aż po Stambuł.
1: To mówił Paweł Myziak, uprawiający na południowym Mazowszu, czyli całkiem blisko do nas, wraz z innymi rolnikami, różne warzywa ciepłolubne, czyli właśnie takie, które no, lubią ten ciepły klimat. Wydawałoby się, że Polska taka deszczowa i tak mało słońca, a nieprawda. No i w tym oczywiście paprykę, czyli budujemy naszą kolejną soft power, czyli największego producenta papryki od Berlina aż do Stambułu, jak powiedział Paweł Myziak, jako lider w regionie. Ja zapytałem Pawła o to, jaka odmiana jest w Polsce najpopularniejsza. Ty wiesz, jaka odmiana jest najpopularniejsza w Polsce? Potrafiłaby się nazwać?
0: Wiesz co, nazwy nie, ale ostatnio bardzo popularna, zresztą ja też ją lubię, bo ona jest dużo bardziej słodka, jest ta taka długa, nie?
1: Też, ale chyba nie do końca, Paweł odpowiedział. No i właśnie o tym za chwilę usłyszymy, ale powiedział też, dlaczego w Polsce akurat uprawia się te papryki w taki sposób, który nazwalibyśmy rzemieślniczy, mimo że jest to taka ogromna skala. Posłuchajmy.
2: To jest papryka w typie California Wonder, California Block. Ona jest intensywnie czerwona. Nie mamy praktycznie odmian California Wonder, które są jasno, jasno czerwone. To też wynika też z klimatu takiego, który mamy, a z tego, że uprawiamy wszystko w gruncie, więc te papryki intensywność swoją, swój kolor biorą z tego, że uprawiamy je tradycyjnie w gruncie tak, jak powinno to się robić ze wszystkimi warzywami, czyli unikamy hydroponiki, dbamy o ziemię, w której to uprawiamy. Ta ziemia jest w odpowiedniej formie i w odpowiedniej kulturze. Nowoczesne nawet odmiany. One są uprawiane w sposób tradycyjny, czyli w realnym gruncie. Roślina uprawiana w gruncie, ona sobie pobiera to, co chce. To jest tak jak skórą, która chodzi sobie na wolnym wybiegu. Ona wybiera w tym momencie to, co potrzebuje, więc to jest taki bezpiecznik tej uprawy, że nie wszystko kosztem wydajności, że wydajność jest ważna, bo ona daje wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim musi z tym być razem i smak, wartości odżywcze, coś, co jest dla konsumenta atrakcyjne, bo same kilogramy to jest trochę za mało, jeżeli chodzi o obecny czas.
1: No i takie podejście jest godne pochwały, czyli ilość, owszem, tak, ważna, tu prężymy muskuły, ale też i jakość. No, ale nie tylko owa California Wonder,
0: no właśnie,
1: czyli najpopularniejsza
0: sobie
1: polska papryka, jest uprawiana, ale też i inne ciekawe odmiany. Jakie?
2: Oprócz tej papryki standardowej ewoluujemy w kierunku papryk, na przykład Cornobianco, to jest taka papryka o kolorze białym, do jakiegoś faszerowania, do takich szybkich przekąsek i im bardziej się przesuwamy w kierunku Słowacji i Czech, tym więcej tej Cornobianco, papryki białej. Później mamy w typie Dolce Italiano papryki podłużne, czerwony, żółty, zielony i pomarańczowy, ale też o kolorze czekoladowym. To są te papryki podłużne. Oczywiście mamy standard papryk typu Capilla, to jest papryki, które też są stożkowe, one są krótsze, zakończone zawsze na stożek, ale też są jeszcze na przykład papryki w typie Padron. Pimentos de Padron to jest zastrzeżona nazwa, produkt regionalnie chroniony w Hiszpanii, natomiast my taki sam produkt w tym samym typie produkujemy, uprawiamy je na południowym Mazowszu. Ten sam smak, ten sam kolor, bo to są papryki zielone. Tych papryk nie powinniśmy w ogóle zjadać na surowo, bo to będzie nasz pierwszy i ostatni raz. Możemy je kulinarnie obrobić termicznie przez 5 minut na oliwie. Potem mamy papryczki Sweet Vice'y, czyli są papryczki kolorowe, słodkie. U nas musimy skończyć z jednym mitem, że papryki małe są paprykami ostrymi. To jest nieprawda. Papryki ostre oznaczamy jako ostre. Nie wszystkie papryki małe są ostre. Są tak zwane papryki mini baby albo mini warzywa i to są właśnie sweet bite'y w trzech kolorach. Czerwone, żółte, pomarańczowe. One są przeważnie sprzedawane w miksie. Bardzo często je widzimy pakowane po 250 gram. To raz poniesienie, no to wtedy mamy po prostu już klienta, który po ten produkt będzie wracał na 100%. No i teraz mamy jeszcze nowość ostatnich dwóch lat, z którą próbujemy troszeczkę powalczyć na rynku. To jest Sweet and Spicy. Papryka, która została odkryta zupełnym przypadkiem, przywieziona z Turcji jako próba. I to jest papryka bardzo słodka, a jednocześnie delikatnie ostra. Czyli efekt jest taki, że zjadając jedną taką paprykę, od razu nie walczymy o życie, tylko po prostu chętnie sięgamy po drugą. Tych nowości jest tam jeszcze kilka, natomiast one wszystkie mieszczą się w tych trzech rodzajach, czyli papryka standard, papryki podłużne, papryki klubowe, no i mamy jeszcze te papryki ostre, ale to jest zupełnie już dla koneserów temat, bo ostrość jest coraz modniejsza w Polsce. Coraz więcej mamy też przetworów, które są mniej lub bardziej ostre. Wynika to pewno z wielu czynników. Coraz więcej podróżujemy, coraz więcej jemy, coraz więcej testujemy, coraz więcej chcemy doświadczać i się nie boimy tego.
1: Coraz więcej też Polaków marzy na przykład o przeniesieniu się do jakiegoś ciepłego miejsca, Hiszpanii albo w ogóle na południe Europy, a tymczasem papryka migruje w drugą stronę do nas.
0: Może słuchajmy, wiesz, bierzmy przykład z natury.
1: Prawda?
0: Papryka wie, co robi.
1: Hiszpania przenosi się do Polski, można powiedzieć. A ty, Kasia, lubisz słodkie czy ostre?
0: Wiesz co, ja lubię i takie. Paprykę ostatnio uwielbiam, bardzo często ją jem. Ona świetnie chrupie, jest doskonałą przekąską. Ja tą taką podłużną w różnych kolorach ostatnio pożeram, naprawdę pożeram, ale zachwyciła mnie ta słodko-ostra.
1: My będziemy za sekundeczkę dosłownie, nawet teraz już degustować, bo
0: jeszcze
1: Paweł mi zostawił podczas naszej rozmowy do spróbowania takiej papryki. I zobacz, ta, o której mówił właśnie ta słodko-ostra, to sobie ją zostawimy na chwilę. To masz tutaj nad swoim talerzu taka podłużna czerwona.
0: Okay.
1: Ale ja bym zaczął od papryki pomarańczowej.
0: Ale to mam jeść teraz?
1: Oczywiście, spróbujemy. Zobacz, to jest dobra papryka.
0: Ale tak na śniadanie, czekaj, to ja biorę pomarańczkę.
1: No, nie można jeść.
0: Ale mój brzuszek nie powie, Kasia, powinnaś zjeść najpierw owsiankę?
1: Już po kawie to chyba można.
0: O, jaka pyszna.
1: Słodka, przekąskowa. I to jest fajna rzecz, ale zobacz. Mówił Paweł przed chwilą o tym, żeby nie jeść na surowo papryki w typie padron. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, bo ja sobie ją gryzę. Ona jest jeszcze bardziej chrupiąca, mniej słodka, taka super wytrawna. I na przykład taką papryką lubię wymazywać sobie coś, na przykład coś takiego, co mieliśmy na urodzinach w zeszłym tygodniu, taki ser, który przyniósł.
0: Ale ona jest ostra?

0: w trzech kolorach. Przepraszam, przełknę. Czerwona, żółta i pomarańczowa. One w smaku są bardzo zbliżone. Ja nie potrafię wyczuć różnicy w smaku między tymi słodkimi.
1: Ale którą mam tutaj teraz gryźć, tą okrągłą?
0: Tą malutką. Zobacz, taką, nie tą okrągłą, bo o tej okrągłej za chwilę jeszcze powiem.
1: Ale kolor jaki? Żółty, czerwony?
0: No właśnie, tak jak mówię, ja nie potrafię wyczuć różnicy w smaku.
1: Ja poczuję.
0: Ty być może to zrobisz. Jak zaglądam sobie do niej do środka, to tam są trzy pesteczki, trzy małe pestunie na samym dnie tej papryki. No to powiem ci, że tutaj można całą tak sobie wchrupać i nie dziwię się, że takie papryki stały się w tej chwili przekąską taką, którą bierzesz sobie, nie wiem, do parku, do lasu, do pracy, do szkoły.
1: Ale jest różnica w smaku.
0: Między tymi dwoma?
1: Tak.
0: Między tymi małymi?
1: Oczywiście, że tak.
0: O, to jaka jest różnica?
1: A to poczekaj. Ta czerwona, nie wiem jak państwo znoszą to nasze chrupanie.
0: A jest, faktycznie.
1: Jest, jak potem od razu weźmiesz tą żółtą, to ta żółta wybucha takim bardziej owocowym aromatem, smakiem.
0: Ale takim, też świeżym takim, prawda?
1: Takim jakby takim bardziej świeżym,
0: mniej dojrzałym. A ta czerwona, to tak by naturalnie było, że czerwona to jest bardziej dojrzała, chociaż to tak naprawdę są tylko cechy odmianowe. Dobra, idziemy dalej. Mhm. Zapytałaś, Kasia, o to. To jest papryka specyficzna, bo ją można chrupnąć, ale ta ma genialny zapach i jak wykroisz tutaj to zielone i włożysz do środka coś, to może być i na surowo, i na do zapieczenia, bo to jest taka okrągła kuleczka, która może być nadziana, nie wiem, pastą z tuńczyka, albo tofu, albo serem, albo łososiem na przykład.
1: Gryziemy?
0: No tak, tylko że ona jest ostrzejsza, uwaga, uwaga, jest troszkę ostrzejsza.
1: Co mój brzuszek na to powie?
0: Powie dzień dobry ostrości. I ma dużo pesteczek, dlatego te pesteczki trzeba będzie sobie po prostu wyjąć. Ostra, ostra. No, no, uwaga, uwaga.
1: Ostra,
0: To nie koniec.
1: A ja nie.
0: To nie koniec.
1: Ja muszę zagryźć inną.
0: Bo teraz możesz zagryźć czymś, o czym Paweł powiedział. Papryka czekoladowa. Będzie absolutnie czekoladowa. Ona tak wygładza.
1: Michał, ja muszę cały czas zagryzać tą słodką, tą ostrość.
0: No, wiesz? Na tym polega zabawa z papryką.
1: Nie wybiegnę ze studia.
0: Powiem ci, że to jest bardzo delikatna ostrość, bardzo, bardzo delikatna, jak na to, co potrafi pokazać papryka. Także taka polska, bo my teraz nie namawiam cię, ale widzisz, jest tutaj taka zagięta, długa, to ta jest naprawdę ostra, ta potrafi. Mhm. Ale skoro zagryzaliśmy przed chwilą tą czekoladową, o której mówił Paweł, to ja proponuję też, żebyś wykonała jeszcze jeden eksperyment, ponieważ tutaj jest sweet and spicy, czyli ona jest jednocześnie słodziutka, ale minimalnie ostra. I teraz po tej ostrzejszej, którą spróbowaliśmy sobie w środku naszej degustacji, to ta ostrość będzie mega delikatna. Zobacz, patrz na mnie. Pyszna.
1: Ale ta czekoladowa jest,
0: jest
1: wspaniała.
0: Jest tak pachnąca,
1: wiesz?
0: Tak czerwienią, owocem, słońcem. Absolutnie,
1: ja muszę
0: absolutna
1: zostawić
0: pyszność.
1: To na później, wiesz, bo ja tej ostrości, Michał, boję się.
0: Dobra, wracamy do rozmowy z Pawłem Myślakiem. No to o tym, że to Mazowsze jest takim terenem, który promieniuje na coraz więcej regionów, to jest no, oczywiste, ale nie tylko w Polsce.
2: W tym naszym sezonie przede wszystkim cały ten teren wokół, czyli mamy Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Słowację, Czechy, Węgry, Ukraina też teraz oczywiście, jesteśmy eksporterem, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, te wszystkie kanały dystrybucji, tak jak działają w zimę w kierunku do Polski, tak one w lato działają w drugą stronę, dlatego że konsumpcja papryki w Polsce ciągle rośnie. To jest warzywo, które kiedyś było tylko w promocjach, później pojawiało się tylko w wybranych sieciach. Dzisiaj praktycznie nie ma sklepu, gdzie tej papryki by nie było. I podobnie jest w innych krajach, że to jest podstawowe warzywo na półce. Tak jak ogórek, pomidor, cebula, papryka stała się obowiązkowym produktem na półce.
0: Żyliśmy takich czasów, że papryka stała się powszechna jak ziemniaki czy cebula, prawda?
1: Tak.
0: Możemy więc mówić o sobie no nie tylko Polaki cebulaki, prawda? Ale Polaki paprykaki, papryczaki.
1: Papryczaki, papryczuki.
0: Paprykaki.
1: Jak
0: makaki.
1: Makaki.
0: No dobrze. Mówimy o tym, że produkujemy, no i to jest oczywiste. Jemy dużo papryki w Polsce. A dużo to ile? Zgadniesz, ile dziennie je się papryki w Polsce?
1: Trudno mi wyobrazić sobie, nie wiem,

0: 180 tysięcy kilogramów.
1: Średnio około 30 samochodów dziennie, czyli 30 dużych ciężarówek po średnio 10-12 ton. Tyle po prostu zjadamy papryki średnio dziennie poza sezonem polskim. W sezonie polskim wydaje mi się, że więcej, dlatego że mamy też produkcję amatorską, która nam rośnie. My to obserwujemy, widzimy w forach amatorskich. Papryka stała się, tak jak pomidory, czymś fajnym, czym możesz się pochwalić. To jest coś, co cię buduje. Potrafiłeś to zrobić, więc jesteś choć bohaterem swojego domu, swojego ogrodu, więc to jest coś, co motywuje do tego stopnia, że moi znajomi przyjeżdżają na wiosnę i zabierają do dużych donic papryki, oni głównie ostre i podłużne, i trzymają to na balkonach i produkują. Mało to, wysyłają mi zdjęcia i mówią: Paweł, zobacz, udało się, jest. Mówię: no tak, jeżeli się dba, to się uda, bo tak to właśnie wygląda.
2: No i mamy nowe hobby. Domowa uprawa hobbystyczna papryki. A może państwo przyślą do nas jakieś zdjęcia swoich ogrodowych, balkonowych, parapetowych osiągnięć, prawda? Byśmy sobie taką galerijkę zrobili i wrzucili gdzieś na social. Można mailem, można przez aplikację, ale jeśli mailem, to katarzyna.pruchnicka@radio357.pl
0: albo michał.bonarowski@radio357.pl.
2: A wracając do kwestii papryki, to ja jeszcze zapytałem Pawła Myziaka o modne i popularne samozbiory. Czyli czy można sobie pozbierać paprykę i, no i zaoszczędzić jeszcze, mieć frajdę z tego, że się samemu coś zrobi na plantacji. Chciałabyś pojechać po taką paprykę?
0: Tak bardzo.
2: Właśnie.
0: I można byłoby ją pogryzać w trakcie tych samozbiorów.
2: Sprawa nie jest taka prosta niestety, bo papryka jest dość delikatna, to raz. Czyli ty musiałabyś, każdy z nas, idąc w taką grządkę krzaczków papryki, musiałby zachowywać się bardzo, bardzo delikatnie. Ale co więcej, sezon na papryki jest długi, bo on trwa od początku czerwca do praktycznie połowy października. No, to jest dłużej niż w przypadku truskawek, aroni czy nawet pomidorów. Po prostu na krzakach pojawiają się papryki w różnych stadiach. Czyli trzeba wiedzieć, które zdjąć, a które jeszcze zostawić. No i wiesz, i to już jest taka trochę większa wiedza, no prawie że rolnicza, tak? No w każdym razie nie na taki gremialny przemarsz przez grządki. Wymagałoby dużo wiedzy, ostrożności, odpowiedzialności, więc raczej nie da się tak samo zbierać papryki, ale to nie znaczy, że nie można zobaczyć, jak ona rośnie. I nie tylko.
1: Możemy przyjechać z dużego miasta. Jesteśmy tak naprawdę niedaleko. Od Warszawy niecałe 80 km, od Łodzi 100 km, od Lublina 120, od Radomia 30, od Kielc 70. Więc to nie jest jakiś szmat drogi. Przy okazji można przyjechać na Pilice, zobaczyć, jakie tu mamy ciągle piękne tereny. Spływy kajakowe ciągle działają, więc można wsiąść w kajak, przepłynąć sobie 10-12 km i zobaczyć, jak to wygląda. Ciągle mamy wolno pasące się konie nad Pilicą, krowy. To są widoki już, które coraz rzadziej widzimy. No i w takim środowisku rośnie tutaj nasza papryka. My też tutaj żyjemy, no jest fajnie. Jesteśmy z tego zadowoleni, że możemy uprawiać paprykę dla Polaków w Polsce, ale przede wszystkim nie tylko w tym naszym sezonie możemy też ją eksportować. Było duże wyzwanie, teraz to jest tak naprawdę dosyć duży sukces tego regionu.
2: Fajnie, nie? Ja jestem bardzo, bardzo dumny i z naszych rolników, i też i przedsiębiorców, że oni tak potrafią, no na przykład z tą papryką, że jesteśmy takimi mocarzami. Wydaje mi się, że to jest fajnie. A skoro już tu mówiliśmy troszeczkę o czekoladowej papryce, to no mam taki pomysł dla nas, Kasia, i dla nas, i dla państwa, żeby wybrać się na, trudno nawet chyba powiedzieć, czy to jest konkurs, a cytując film, jeden z filmów, konkurs, czyli jakże go nie słuchać, konkurs chopinowski, ale może mieć wymiar kulinarny.
0: Jak to?
2: A no właśnie, dlatego że obok konkursu chopinowskiego, czyli takiego wielkiego konkursu pianistycznego, na który zjeżdżają i publiczność, i zawodnicy z całego świata, mamy też festiwal, chyba można powiedzieć, deserów chopinowskich. W Warszawie, w kilkunastu restauracjach, są desery inspirowane muzyką Chopina, życiem Chopina, konkursem chopinowskim. Kasia, to na przykład takie historie jak bursztynowa etiuda, która jest wegańskim musem z mango i kremu kokosowego, cytryna, limonka, mięta, borówki, maliny. No i to jest w hotelu Mercure, tak?
0: No ale poczekaj, Michał.
2: Mamy... Przepraszam.
0: Tak, to dużo, dużo przykładów, ale i pierwsza rzecz mi wchodzi do głowy. Zastanawiam się, no bo idea super, promujemy Polskę, Chopin nasz jest, nie francuski.
2: No, ale francuskie elementy się pojawiają.
0: Oczywiście.
2: W kilkunastu restauracjach są w karcie specjalne desery chopinowskie. Warto pytać o nie przed pójściem do tej restauracji. Warto pytać też przed zamówieniem, bo niektóre te desery są do połowy września, a niektóre aż do października. Ja powiem tylko jeszcze kilka, że na przykład w warszawskim Sheratonie jest Sonata di Pistacchio.
0: No cudnie.
2: No to jest absolutnie sonata, prawda? To jest taka nocna, intensywna, elegancka, z kontrastem słodyczy, z cytrusem. Bardzo, bardzo fajna. Jest Chocolate Symphony. To jest biszkopt i krem z gorzkiej czekolady i to jest na przykład w hotelu Verte, to taki mniejszy hotel, mniej znany. W La Rotisserie w Mamazon, znany na Starym Mieście, tam dużo turystów, mamy Ballada 1949, czyli absolutny związek z Chopinem. To jest ostatni rok życia Chopina. Śliwki jako aluzja do George Sand, wielkiej miłości. No, czekolada i francuski akcent migdałowy. I jeszcze, o, na przykład deser Majorka, gdzie mamy ciemno, taką czekoladę ciemną, kremozę pomarańczową, cytrynowy kart, czyli właściwie masę i migdałową, migdałowe wykończenie takie. I tak dalej, i tak dalej. I możemy jeszcze na przykład fondanta zjeść, czyli orzechy, takie XIX-wieczne, taki kontekst epoki, to na przykład w restauracji warszawskiej w hotelu Warszawa. I ileś tych jeszcze restauracji w spisie jest. Wchodzimy na odpowiednią stronę w internecie i tam sobie sprawdzamy, czy można zjeść i jakie rzeczy można zjeść. I powiem ci, że to jest bardzo, bardzo pyszne. Już dwa desery spróbowałem. I jeszcze przede mną jest 14 do spróbowania, więc nie wiem, gdzie ja to wszystko pomieszczę, ale będę to przegryzał wszystko.
0: Pomóc, wiesz?
2: Papryką.
0: Papryką właśnie. Michał, wiesz co, ja patrzę na zegarek. My mamy 3 minuty jeszcze do pogadania, wiesz? A potem już ostatnia piosenka.
2: Proszę państwa, na pewno warto myśleć o tym, że dziś jest Dzień Kabaczka. Tak.
0: Jak dawno nie robiłam kabaczków.
2: 14. Dzień Derenia.
0: Aha.
2: O, to będzie kwaskowo-słodkawo.
0: Aha.
2: 15. Dzień majonezu kieleckiego. No, Polska dzieli się na kilka drużyn, kilku majonezów, między innymi kielecki, a kętrzyński i parę jeszcze innych. Dzień czarnego bzu także w 15 we wtorek. Z czarnego bzu fajne rzeczy można zrobić i ja o tym opowiem.
0: Miałam cię o to pytać właśnie, ale to w przyszłości.
2: Jest
0: tak?
2: Też dzień ciasta z jabłkami, 16. 17. Dzień jarmużu. Jarmuż kiedyś super popularny, a dzisiaj jakby troszeczkę taki przebrzmiały. Papryka zajęła miejsce jarmużu, tak mi się wydaje. Dzień wieprzowiny w sobotę 19. I dzień paeli, który świętujemy tu w bistro bardzo często. Tak, 20 września, w niedzielę w przyszłym tygodniu.
0: Ale będzie. To ja mam wrażenie, że ten dzień paeli to jest kilka razy w roku.
2: No nie, to tak szybko czas leci, Kasia, bo my już 4 lata przez pierwszą godzinę bistro opowiadamy o wszystkim. Światowy Dzień Ryżu, on jest tego samego dnia, bo wiadomo, że w paeli jest bardzo dużo ryżu. Więc pamiętajmy o tych nadchodzących świętach, cieszmy się nimi, cieszmy się też tymi wszystkimi deserami. No i chyba też papryką, zobacz ile tej papryki.
0: No właśnie, papryką zostało. Musimy, ale ja się tak, Michał, zastanawiam, czy jak ja teraz, bo ogryzłam już jedną właśnie, do ogryzeczka takiego i zostały tylko te pestki, czy jak ja bym te pesteczki zasadziła w doniczce, to ona by mi wyrosła, ta papryczka?
2: W niektórych przypadkach tak. Ale to nie znaczy, że obrodzi ci później owocami, no bo niektóre papryki można w ten sposób rozmnażać, a niektóre genetycznie są przygotowane do tego, że już tylko raz nam dadzą efekt.
0: To ja kupię sobie taką długą donicę i w tej donicy wypróbuję, nasieję tam te wszystkie nasionka, powysypuję, będę podlewać.
2: Najpierw je wysuszysz.
0: No co ty? To ja nie mogę tak od razu, żeby jutro mieć... No dobrze. A Michał, a powiedz mi, a ty jakieś dania z papryki robisz?
2: No, Kasia, przede wszystkim te papryczki nadziewane, te ostrzejsze, nadziewane serkiem. Bardzo dobra rzecz. My też gotujemy paprykę, uwaga, na parze. Zdejmujemy skórę, następnie moczymy tę paprykę w oliwie z czosnkiem. Czasem można tam dodać kapary albo jakiegoś orzecha. I po 2-3 dniach takiego moczenia taka bardzo, bardzo oliwowa papryka czosnkowa, która tylko lekko muśnięta jest temperaturą właśnie w tej kąpieli parowej. To jest coś genialnego.
0: Ja nie mogę siedzieć, Michał, jak o tym mówisz. Naprawdę, państwo tego oczywiście nie widzą, bo to jest radio. Ja podskakiwałam na, podskakiwałam na krześle, krzesło trochę nawet skrzypiało, ale wiesz co, a można zamiast ugotować na parze, to można ją na opiec w piekarniku.
2: Oczywiście, i tak, żeby była szczerniała na brzeszkach, zdejmujesz tę skórę i tak samo ją w coś zamoczyć, albo w zalewę octową, albo właśnie w olejową, albo w jakiś na przykład dobry polski olej taki z zimnego tłoczenia. Na pewno to będzie coś super smacznego. No i oczywiście te wspomniane wcześniej padrony. Mhm. Rzucasz tylko na mocno rozgrzaną oliwę, grzejesz, sypiesz solą grubą taką i masz mega, mega ekstra przekąskę do oglądania świetnych filmów w telewizorze albo w komputerze.
0: Wiesz co, a macie spiżarnię, Michał, u siebie w domu?
2: No wiesz, tak staramy się, żeby każde pomieszczenie pełniło funkcję spiżarni, bo tyle tego jest do przechowywania.
0: Ja o to pytałam, bo tak sobie pomyślałam, że może ja tam sobie taką małą skrytkę w tej spiżarni zrobię. Jak będziecie robić taką paprykę, to nagle zupełnie niespodziewanie pojawi się tam Katarzyna Pruchnicka i powie, chętnie posmakuję tych wspaniałych jako dziennikarka kulinarna między innymi.
2: Dobry pomysł, oczywiście. Ale ja dodam jeszcze tutaj jedno zdanie do tych pomysłów i inspiracji dla Państwa, że my też kisimy paprykę. I to kisimy paprykę tak samą z siebie, taką po prostu, ale też dodajemy leciutko ostrą paprykę do kiszonych ogórków. Ponieważ u nas cały sezon jest sezonem domowo-ogórkowym i taka lekko podkręcona zalewa właśnie tą ostrością papryki, to jest coś, co dodaje ogórkom niezwykłego charakteru, bo one właśnie nie są za ostre, a mają tylko taką leciutką, ostrzejszą.
0: To potwierdzam.
2: Nutę.
0: U mnie w domu takie kiszone ogórki, muszę do tego wrócić, kiedyś były robione. No dobrze, Michał, to kiszona papryka, ale ja ją będę jadła, wiesz, trochę jak jabłko, chociaż ostatnio obżeram się jabłkami. Michał, to jest czas na te... czas na te twoje wyjątkowe słowa. Nie wiem, czy możesz, masz pełną buzię papryki.
2: Zawsze mogę mówić nawet z pełnymi ustami, co myślę, że państwo docenią, jako przejaw kultury osobistej. Życzę państwu wszystkiego smacznego, nie tylko, chociaż szczególnie paprykowego.

0: Już minęła 9:00, ja jeszcze dopijam pierwszą kawę.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, otwieram właśnie drugą godzinę radiowego Bistro. Już za chwilę w studiu pojawi się gość, z którym z którą porozmawiam o kuchni żydowskiej, niezwykle bogatej, a powodem do tego jest festiwal kuchni żydowskiej Tisz, który właśnie trwa w Muzeum Polin.

0: Już jesteśmy w komplecie. Magdalena Maślak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nasi stali słuchacze znają cię doskonale, wiesz?
1: Bardzo mi miło.
0: A tym, którzy nie znają, ja cię jeszcze przedstawię. Kulturoznawczyni, kierowniczka działu programów społecznych i kulturalnych w Muzeum POLIN, inicjatorka też festiwalu żydowskiego jedzenia, tak? To z twojej głowy to wszystko wyszło?
1: Tak, prawie 10 lat temu.
0: No właśnie, dziewiąty festiwal w tym roku. Będziemy o nim rozmawiać, będziemy rozmawiać o kuchni żydowskiej, ale będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co łączy stół. Prawda? Czym też jest stół? No tisz po żydowsku to właśnie stół.
1: Tak, to w języku jidysz stół, ale też taka tradycja hasycka wspólnego spędzania czasu przy stole, siedzenia przy tym stole, jedzenia, słuchania się nawzajem. Bardzo taka radosna tradycja, więc to też do tego się odnosimy.
0: Trochę jak w bistro, wiesz? To my tu tak, ja uwielbiam.
1: Tu jest też taki stół.
0: No jest stół, jest zawsze bardzo przyjemnie. Z Michałem Bonarowskim w pierwszej części, to państwo słyszeli, ja bardzo często rechoczę po prostu z tego, co jemy. Jedliśmy paprykę, co było bardzo dobrze słychać na antenie, mam taką nadzieję. Magda, ja zawsze zaczynam rozmowę z moimi gośćmi od śniadania, od pytania o śniadanie. No twoje, osobiste śniadanie. Chcesz powiedzieć o jakimś takim specjalnym, takim śniadaniu marzeń, albo takim, które dobrze pamiętasz, albo który jesz codziennie?
1: Ja postanowiłam, że dzisiaj wyjątkowo zmienię tę opowieść o śniadaniu, ponieważ często mówię o chałupce, którą jem bardzo często, która też jest bardzo mocno związana z kulturą żydowską, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć o takim śniadaniu, które bardzo mocno mi się kojarzy z takim wyjątkowym śniadaniem i z moim dzieciństwem. I jest to śniadanie, którego zapach mnie budził, jak byłam młodsza w sobotę rano. I budził mnie zapach smażonej cebuli. Mój tata w sobotę rano smażył całą patelnię cebuli na maśle, także ona się już rozpadała i ten zapach smażonej cebuli wbrew pozorom był dla mnie przyjemnym zapachem i mnie budził. I do tego on wbijał jajka i to była taka cebula z jajkami, jeżeli chodzi o proporcje. I to było takie moje śniadanie naprawdę takie właśnie świąteczne, weekendowe, domowe bardzo. I co się okazało, jak kilka lat temu przygotowywałam wystawę o kuchni żydowskiej, przeprowadzałyśmy z drugą kuratorką Tamarą Sztymą wywiady z różnymi osobami związanymi ze społecznością żydowską, między innymi z panią Gołdą Tencer, która jest jedną z takich głównych aktywistek, jeżeli chodzi o kulturę żydowską w Warszawie. Prowadzi teatr żydowski, organizuje festiwal Warszawa Zingera. I ona opowiadała, że w jej domu takim właśnie śniadaniem, które ona pamięta, to było śniadanie ze smażoną cebulą i że ten zapach ją budził. I pomyślałam sobie, że mamy właśnie wspólne wspomnienie z panią Gołdą Tencer, mimo że jesteśmy z innych miast, mamy inne korzenie, a jednak nas łączy to jedzenie.
0: I teraz do tego dołączy się również ja. Magda, mam identyczne wspomnienie z sobotnich albo niedzielnych śniadań. To też był mój tata, który robił z tego, celebrował to, siekał tą cebulę i ja pamiętam ten zapach, jako nastolatka potem nie lubiłam go, bo pamiętam, że moja kurtka pachniała tą cebulą, co ja już chciałam być taką ładną, pachnącą tylko perfumami nastolatką, a tu był ten zapach i ona była duszona, niesmażona. I teraz zobacz, gdzieś, nie wiem, czy widzisz w tym jakieś żydowskie korzenie, prawda? Natomiast u mnie w tej cebuli była absolutnie wieprzowa kiełbasa, wiesz? I to pokazuje, jak na stole można korzystać z wszystkiego, co najlepsze możemy sobie dawać i jak na stole może się to wszystko pięknie łączyć, prawda?
1: Oczywiście, no bo jeżeli my sami gotujemy, to tak naprawdę myślę, że w wyborze tych składników kierujemy się tym, co lubimy, co nam smakuje. I ewidentnie ta wieprzowa kiełbasa była tym, co było u was. Ja też zastanawiałam się nad tą cebulą, bo to jest taki dosyć prosty tani składnik, a jednak urastał do takiego składnika wyjątkowego świątecznego śniadania.
0: No ale jak chleb możesz jeszcze, wiesz, potem w tym wymoczyć.
1: Oczywiście, potem...
0: Nie jadłam tego od lat.
1: Potem, musisz mieć na to też czas, bo ta cebula musi tak zeszklić, że prawie się rozpada. Potem oczywiście przez pół dnia trawisz i jakby dopiero po południu czujesz, że udało ci się to strawić. Ale do tej pory też dla mnie zapach takiej podsmażonej cebuli momentalnie robi mi taki klik w głowie, że mnie uspokaja. Więc też na takim... neurologicznym poziomie mi to zostało.
0: Tak, jest to udowodnione. Smaki i zapachy są najlepszym wywoływaczem wspomnień. Absolutnie możemy się przenieść do tych czasów, które były wypełnione tymi zapachami. Bardzo często były niezwykle szczęśliwe. Magda, a żydowskie śniadanie, czy ono jest jakieś specjalne?
1: Ja znam taki jeden przepis, jedno danie, które wydaje mi się, że jest wybitnie żydowskie i związane ze śniadaniem. Jest to tak zwana maco brei. Jest to jajecznica, która, do której się wrzuca pokruszoną macę, która nasiąka i razem się to podsmaża i tak to się zjada. I wydaje mi się, że to jest bardzo wyjątkowa potrawa. I Hania Merlak, która... miała taki projekt, rozmawiała z różnymi żydowskimi rodzinami o ich wspomnieniach związanych z jedzeniem, które oni nadal gotują. Ta maco breja wyszła jako taki jeden z elementów. Wydaje mi się, że nawet w jej domu rodzinnym tak było, że ta maco breja była podawana i ona dziwiła się, że nikt inny z jej znajomych, akurat ze szkoły, takiego dania nie je. No i to był taki pierwszy, pierwsza jaskółka, która jej tak pokazywała, że ta jej rodzina ma inne korzenie, właśnie korzenie żydowskie.
0: Wyjątkowy, zawsze inaczej, zawsze festiwal Tisz ma rozwinięcie, ma taki tytuł każdego roku. W tym roku ten tytuł tego festiwalu to jest Wspólnie. To już jest 9. edycja. Różne były, przepiękne te tytuły były zawsze. Powiedz coś o tym. Wspólnie, ja absolutnie i nie unikniemy tego chyba w tej śniadaniowej rozmowie. Gdzieś to jest takim, nie wiem, wspólnie, czyli razem, czyli nie przeciwko sobie, prawda? No w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj na świecie, jest to, myślę, niezwykle ważne.
1: Tak, my organizujemy festiwal jedzenia, ale ten festiwal, podobnie też jak dział, którym kieruję w muzeum, dział programów społecznych i kulturalnych, ma tę społeczną stronę w sobie i festiwal także ma ten społeczny element. My oczywiście chcemy, żeby ten stół od samego początku istnienia festiwalu był tym stołem, przy którym się spotykamy, przy którym zasiadamy wspólnie, bo przede wszystkim trzeba się zatrzymać i wspólnie się znaleźć w pewnej sytuacji, żeby pobyć razem. I dzieląc się jedzeniem, dzieląc się opowieściami, być razem, być wspólnie. My przez te wszystkie lata staraliśmy się nawiązywać do tego bycia razem, nie tworzenia podziałów, nie tworzenia konfliktów, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi i jak powinniśmy być razem i wspólnie dążyć do tego, żeby móc spokojnie żyć. Ten motyw przewodni odnosi się też do tematyki festiwalu tegorocznej i mówi o wspólnym dziedzictwie żydowskim, kulinarnym Polski i Litwy, o którym chcemy też wspólnie opowiadać.
0: No chłodnik litewski, tak ja tu widzę, mam takie wspaniałe, taką przypinkę z cudownym jajkiem tego chłodnika. Jest czekolada o smaku chłodnika litewskiego? Nie próbowałam.
1: Ona na szczęście jest w kolorze tylko chłodnika.
0: Okay.
1: Jest to smakołek przywieziony prosto z Litwy. Czekolada, która wygląda jak chłodnik, łącznie z jajkiem odtworzonym na tej czekoladzie. Natomiast tak, nasza cała prawa graficzna odnosi się do chłodnika. Wybraliśmy chłodnik jako tą wersję barszczu na zimno. Barszcz czerwony jest bardzo mocno obecny w kuchni żydowskiej, ale też w kuchni polskiej, w kuchni litewskiej. i wybraliśmy chłodnik jako zupę bardzo dobrze znaną Polakom. Też dosyć kontrowersyjną, ponieważ jakiś czas temu pojawił się artykuł w New York Timesie, gdzie było powiedziane, że to jest zupa polska. Dlatego nie chcemy zawłaszczać tej opowieści, nie chcemy zawłaszczać tego dania i wspólnie będziemy opowiadali o chłodniku litewskim właśnie. Mm-hmm. I tak to właśnie mówisz o przypinkach. Takie przypinki, które przedstawiają składniki tego chłodnika, otrzymają wszystkie osoby, które będą brały udział w naszych wydarzeniach festiwalowych organizowanych przez Muzeum POLIN.
0: Magda, ten festiwal, on pojawił się w twojej głowie właśnie po to, żeby przez kulinaria opowiadać o rzeczywistości, które, jak tak też przypomnę sobie różne tematy tych festiwali, to trochę tak jest, no ja gdzieś jakby dzielę to podejście do jedzenia z tobą w 100%, poza cebulą i miłością do chłodnika, to jeszcze to podejście dzielę z tobą w 100%, ponieważ my na stole naprawdę możemy znaleźć wszystko. To jest tak, że przez kulinaria komentujecie rzeczywistość?
1: Takim pierwszym impulsem, pierwszym powodem do stworzenia tego festiwalu była chęć opowiedzenia o życiu żydowskim, też o tym przeszłym życiu żydowskim przed II wojną światową, nie przez pryzmat zagłady, tylko ja szukałam sposobu, żeby opowiedzieć o tym, jak ci ludzie żyli, co robili, co myśleli, czego chcieli. I zastanawiałam się, jaki jest ten element, który jest elementem związanym właśnie z życiem i z tymi osobami. Pomyślałam sobie, że jedzenie jest takim czymś, co jest obecne w życiu każdego z nas. Nie musimy być wielkimi amatorami kuchni, nie musimy być wielkimi też ekspertami w gotowaniu, ale to jedzenie jest u nas zawsze obecne. Każdy ma jakieś wspomnienia związane z jedzeniem, każdy ma jakieś preferencje. Gdy opowiadamy o tym, co ludzie jedli, jak jedli, czego nie jedli, to zaczynamy opowiadać właśnie o ich życiu. To jedzenie miało być pretekstem tak naprawdę do opowieści o tym przedwojennym życiu żydowskim. Nie przez pryzmat zagłady, ale ta zagłada i tak tam jest. Ponieważ dlaczego my o nim opowiadamy? Bo go nie ma. A dlaczego go nie ma? Mhm. Więc to jakby, to nie jest unikanie tematu, tylko po prostu trochę odwrócenie tej perspektywy. Natomiast bardzo szybko ja też się zorientowałam, że dla mnie to jest jeszcze za mało. To znaczy ja nie chcę, żeby to była opowieść o historii, o przeszłości, taka opowieść o tym, takich przeźroczach, jak to kiedyś wyglądało, jak było, nostalgiczna opowieść. Tylko ważne było dla mnie to, żeby ta nasza opowieść miała odzwierciedlenie we współczesności, więc my podczas festiwalu poruszamy tematy zarówno związane z jedzeniem, takie ekologiczne, związane ze zrównoważonym rozwojem, z takim odpowiedzialnym jedzeniem, jak i tematy właśnie społeczne, związane z tym, co się dzieje obecnie w społeczeństwie, w Polsce, na świecie, bo no nie żyjemy w próżni, tak? Nie, bo ja nie chcę też, żebyśmy zajmowali tutaj smażoną cebulą i chałką i udawali, że nic się nie dzieje na świecie. Więc ten festiwal też bardzo szybko zaczął mieć takie społeczne osadzenie.
0: Mhm. Magdalena Maślak, kierowniczka działu programów społecznych i kulturalnych Muzeum POLIN, inicjatorka TISZ, Festiwalu Żydowskiego Jedzenia. I my dzisiaj, jeszcze patrzę na zegarek, no mniej więcej mamy 40 minut na taką rozmowę, bo ja mam do ciebie jeszcze bardzo dużo pytań.

0: No dobrze, Magda, to łączenie teraz, oczywiście mówimy o tym cały czas, Państwo tego nie słyszeli, absolutnie w naszej rozmowie pojawiała się chałka, pojawiała się też maca, to są chałka, ja no nie chcę powiedzieć, że niedawno, ale przy okazji, ja nie wiem, czy nie też Muzeum POLIN, uzmysłowiłam sobie, że chałka ma pochodzenie żydowskie. U mojej babci chałka była w domu. U mojej babci też była maca zawsze w domu, która ja pamiętam, babcia wysyłała mnie czasem na warszawskim Mokotowie do sklepu na rogu i tam w sklepie z połem była maca. I ja pamiętam zawsze u babci, ona zawsze była, mogłam sobie pochrupać. I ja dopiero potem jakby zdawałam sobie sprawę, że te dania, które u mnie były na co dzień jedzone, mają pochodzenie żydowskie, co ja jeszcze raz podkreślę, to jest cudne, jak my się na stole potrafimy pięknie łączyć.
1: Tak, no te dwa produkty są takie ewidentnie żydowskie. Mhm. To znaczy są produkty czy dania, które występują w kuchni na przykład polskiej i w kuchni żydowskiej. I trudno jest stwierdzić, kto był pierwszy, kto od kogo przejął to danie. Natomiast jeżeli chodzi o macę i chałkę, to jest to dosyć takie oczywiste, że są to dwa produkty, które w kuchni żydowskiej są związane z bardzo konkretnymi świętami żydowskimi, mają bardzo silną symbolikę też i do kuchni polskiej przeszły tak naprawdę po II wojnie światowej.
0: Dopiero?
1: Bo przed II wojną światową chałka była wypiekana w piekarniach żydowskich. I była wypiekana tylko w piątki, bo to jest chleb szabatowy. Szabat zaczyna się w piątek wieczorem, trwa do soboty, do zmroku. Chałkę się spożywa tylko na szabat, wypiekana jest tylko na szabat. W takim tradycyjnym domu żydowskim powinny być dwie chałki na stole, ponieważ upamiętniają podwójną porcję manny, którą Pan Bóg zesłał Izraelitom, którzy wędrowali przez pustynię, żeby oni mogli ten szabat obejść i nie wykonywać żadnej pracy, mieć podwójną porcję jedzenia na właśnie ten czas szabatu. I chałka przeszła z kuchni żydowskiej do kuchni polskiej właśnie po II wojnie światowej i ona trochę się też zmodyfikowała, ponieważ ta chałka żydowska nie zawiera nabiału, czyli nie zawiera mleka, nie zawiera masła, po to, żeby można ją było też zjeść z mięsem. To jakby nie wolno łączyć w kuchni tradycyjnej, żydowskiej, koszernej, mleka z mięsem, dlatego ona była bezmleczna, żeby można było dowolnie ją łączyć z innymi produktami. Ta chałka współczesna stała się taką trochę bardziej brioszką, zawiera z reguły masło, zawiera kruszonkę też z masłem. Też kruszonka jest już takim polskim dodatkiem. Ta chałka żydowska była posypana makiem, bądź sezamem, bądź niczym, po prostu była taka gładka.
0: Ale Magda, ta chałka, ona się tak zadomowiła, już taka jest nasza, już taka jest wszystkich. To tylko w Polsce tutaj, czy gdzieś też, gdzie jakby tradycja kulinarna żydowska była rozgoszczona, to ona tam też została zjadana.
1: Ja ją znalazłam też w innych kuchniach, na przykład w Ukrainie widziałam chałkę, ale tam ona się nazywa plecionka. Ostatnio byłam na Słowacji, tam też występuje takie pieczywo, nazywa się wianoczka. Zawsze mają odniesienie do tego po prostu splotu tego chleba. Natomiast na tyle, na ile wiem, to tylko w Polsce jest ona aż tak popularna i zachowała nazwę, która się wywodzi z języka hebrajskiego. Ponieważ z języka hebrajskiego to jest challah i ta nasza chałka wywodzi się bezpośrednio z tego języka hebrajskiego. To jest taka kolejna nitka pokazująca rodowód tego pieczywa, które oczywiście już teraz nie jest szabatowym pieczywem, jest dostępne przez cały tydzień. Co też budzi czasami zdziwienie turystów z Izraela, czy żydowskich turystów ze Stanów, którzy przyjeżdżają i nie rozumieją, dlaczego chałka,
0: jest prawie w każdej piekarni.
1: Tak, która dla nich po prostu jest produktem ściśle związanym z konkretnym momentem w tygodniu.
0: I takim świątecznym. No dobrze, to przejdźmy teraz po raz drugi, jeszcze wróćmy do chłodnika. No tak, że jest Polska i Litwa, że my ten chłodnik mamy razem, bo ja tu bardzo chłodnik, może dlatego, że tak go kocham, to chcę też myśleć, że on jest mój. Ale jak chłodnik łączy się z kuchnią żydowską?
1: On się łączy tak, że on się wywodzi z czerwonego barszczu i taki czerwony barszcz też na zimno był obecny w kuchni żydowskiej. On nie był taki zabielany, taki różowy, delikatny, jak jest ten współczesny chłodnik litewski, ale ma ten korzeń z tej zupy burakowej i z tego barszczu, który jest bardzo, taki barszcz czysty, czerwony, jest bardzo mocno obecny w kuchni żydowskiej. Nawet jest taka, takie miejsce w Stanach, gdzie jest bardzo dużo takich pensjonatów, gdzie się wyjeżdża na wakacje i tam często jest serwowana właśnie taka kuchnia, bliska kuchni właśnie żydowskiej z Polski czy z Litwy. I ten region się nazywa Borscht Belt, czyli pasek barszczu, ponieważ tam jest serwowany ten barszcz w dużej mierze. Więc to jest taka zupa, która nas wszystkich łączy i przez którą możemy, ona też przechodziła ewolucję, więc jakby też pokazujemy, że ta kuchnia żydowska, ona nie jest zamrożona w czasie, ona może się trochę różnić, ona może trochę też przechodzić jakieś przemiany, ale jest to taki produkt, ja stwierdziłam, że jeżeli chcemy mówić o kuchni, o wspólnym dziedzictwie kulinarnym Litwy i Polski, to jest taki po prostu emblemat, to jest taki przykład, który jest dla nas w Polsce zupa kultowa, po prostu w czerwcu Instagram wielu osób po prostu jest pełen kontentu chłodnikowego.
0: Ale też nasze stoły są pełne no tego, tak, i lodówki, bo on jest dobry też następnego dnia.
1: Oczywiście. Na Litwie, w Wilnie jest to też bardzo ważna zupa, taka narodowa i zaprosiłyśmy w tym roku na nasz festiwal TISZ organizatorki festiwalu wileńskiego Pink Soup Festival, ponieważ tam pod koniec maja odbywa się zupełnie szalony festiwal poświęcony właśnie chłodnikowi. Całe miasto jest na różowo, mieszkańcy się przebierają na różowo. Jest nawet pociąg Warszawa-Wilno, który jest na różowo wyklejony, więc jest ogromna promocja tego różowego chłodnika. Gościmy też w tym roku w ramach TISZ-u organizatorki tego festiwalu, które powiedziały nam, że bardzo doceniają to, że w Polsce mówimy chłodnik litewski, że oddajemy to, mimo że kochamy całym sercem, to oddajemy jednak to.
0: On jest mój, on się tylko tak nazywa. Przepraszam, że tak mówię, mam dobrze, że się śmiejesz, ale absolutnie i to jest niezwykle cudowne, że tak właśnie na stole wszystko się pięknie łączy. Co jeszcze? Już pytam cię o takie konkretne wydarzenia wokół festiwalu. Będzie takim połączeniem Polski i Litwy.
1: No tutaj trochę pozostanę monotematyczna, ale jutro, czyli w niedzielę o 14:00 zapraszamy wszystkich na wspaniałe wydarzenie w Muzeum Polin o nazwie Chłodnik Cooking Show. I podczas tego wydarzenia, na które wstęp jest otwarty, więc można przyjść, zdecydować się w ostatnim momencie, zapraszamy na przyjście, będziemy pokazywać, jak zrobić taki autentyczny chłodnik litewski. Będzie przygotowywać go pani atasze kulturalna ambasady Republiki Litewskiej w Warszawie. Będziemy gościć właśnie organizatorki Pink Soup Festiwalu, które będą opowiadały o tym festiwalu, będą pokazywały, jak on wygląda. One też przywiozły ze sobą takie maskotki, jest człowiek burak i człowiek jajko, które będą chodziły wokół Muzeum Polin w niedzielę.
0: Muszą chodzić razem za rękę,
1: one prawda? Chodzą razem, tak. One chodzą razem, są wspaniałe. Ja widziałam je już na początku festiwalu, są naprawdę przecudowne. I też w holu Muzeum Polin stanęła taka ławeczka, na której siedzi jajko, a obok stoi burak i ogórek i można zrobić sobie z nimi zdjęcie przy ściance też naszej festiwalowej, tiszowej. I koniec końców w niedzielę po właśnie tej prezentacji chłodnika i prezentacji o Pink Soup Festiwalu będzie można w końcu spróbować i będzie można zdegustować chłodnik różowy, chłodnik biały, ponieważ jest też taka wersja i wiem, że niektórzy są fanami białej wersji, a także sprowadziłyśmy różne produkty już stricte litewskie, żebyśmy mogli tych produktów spróbować. To będzie czarny chleb, będzie kwas, będzie ser długo dojrzewający, będzie też taki ciekawy produkt, który się nazywa ser jabłkowy. Okay. Więc w niedzielę na 14 zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Magda, a ty już próbowałaś tego takiego prawdziwego, znaczy nieprawdziwego, takiego chłodnika litewskiego, który tam się przyrządza? On jest, wiesz, no, chłodnik litewski, tak, ja też myślę o Botwinie, bo to jest taki nasz chłodnik, ten gotowany tam na przykład na tym festiwalu. Jak on smakuje? To jest takie charakterystyczne coś, czy tam można, wiesz, dowolnie sobie wrzucić do tego chłodnika?
1: No, z chłodnikiem jest trochę tak, że co rodzina to
0: no jak przepis. Z rosołem. Mhm.
1: Tak. I Litwa ma wspaniały nabiał, więc ten chłodnik jest naprawdę przepyszny. My też kiedyś robiliśmy wydarzenie poświęcone Markowi Chagallowi, jego białoruskim korzeniom. I mieliśmy kucharza z Białorusi, który zrobił chłodnik białoruski, który był też fenomenalny. Bardzo to zawsze jest podobne. To są buraki, to jest butwinka, to są... I potem jest mieszanka kefiru, śmietany, jogurtu, w zależności właśnie od tego, z jakiego domu, z jakiej części Europy, z jakiego kraju ta zupa pochodzi. Natomiast jest on wspólny tak naprawdę nie tylko dla Polski i Litwy, też dla większej ilości liczby krajów, no ale oddajemy tutaj pierwszeństwo Litwie jako temu tutaj krajowi, z którego ten chłodnik wyrósł.

0: Wyskoczyłam na piosence po kawę i trochę jestem zdyszana. Właśnie wróciłam z tą kawą, ale w międzyczasie Magda zaczęła opowiadać pewną anegdotę, która jest związana absolutnie też z festiwalem Tisz, ale też z kulturą żydowskiego jedzenia. I nie chciałam, żebyś się wygadała do końca, więc proszę, teraz już jestem jej ogromnie ciekawa.
1: Tak jak mówiłaś jeszcze o tym, że ten chłodnik jest taki twój, a nie czyjś inny, to przypomniało mi się, jak kiedyś gościliśmy osoby z Nowego Jorku, które zajmują się zawodowo żydowskim jedzeniem. I poszliśmy do Baru Mlecznego w Warszawie. Ja zamówiłam tam naleśniki z białym serem, krupnik, barszcz, gołąbki, tak żeby pokazać im właśnie te kultowe polskie potrawy, które też są bardzo ważnymi potrawami w kuchni żydowskiej. I oni tak patrzyli na te dania i mówili, i powiedzieli, ale jak to? Ale dlaczego Polacy jedzą kuchnię żydowską, skoro nie ma tak dużo Żydów już w Polsce? I ja odpowiedziałam im, ale jak to? Przecież to jest nasze wspólne. Mhm. To nie jest tylko żydowskie, ponieważ w Stanach opowieść o tych daniach jest taka bardzo mocno żydowska, że to są żydowskie kultowe potrawy, często związane też z konkretnymi świętami, właśnie jak chałka jest związana z szabatem, to na przykład placki ziemniaczane związane są ze świętem Hanuka, czy naleśniki z serem, które w języku jidysz nazywają się blinces, związane są ze świętem Szawuot. I dla nich to było tak mocno związane z ich tożsamością żydowską, że trochę nie zrozumieli, że te potrawy też są w kuchni polskiej. I trudno jest powiedzieć tak naprawdę, kto był pierwszy. I one są wspólne.
0: No dokładnie tak, jak ja cały czas mówię o chłodniku, że on też jest mój, pokazując tutaj na moje kulinarne serducho. Tak samo jest z naleśnikami.

0: że jakby to są te potrawy. Ten projekt niestety musieliśmy zakończyć, ponieważ Bary Mleczne wprowadziły tablice, takie ekrany, gdzie wyświetlają już gotowe grafiki, nie byli w stanie na 5 dni festiwalu go zmieniać, zmieniać tych grafik, tak jak zmienialiśmy właśnie po prostu zapisane dania na tablicach.
1: Zobacz, to cały czas przejawia nam się i bardzo wybrzmiewa tutaj w audycji, ale też, tak jak powiedziałam na początku, gdzieś to jest dla mnie taką niezwykle ważną osią, może częścią całego festiwalu, że my na stole jesteśmy razem, naprawdę, i jemy razem.
0: Tak, to jest takie, ja bardzo dbam o to, żeby zachować tą taką dobrą równowagę. Z jednej strony w mówieniu o tym, co jest wspólne, że jesteśmy razem, że współdzielimy ten stół, te dania, jednocześnie z poszanowaniem do tradycji poszczególnych, czy krajów, czy społeczności. No i tutaj znowu wracam do tego motywu przewodniego tegorocznego, wspólnie, żeby o tych litewskich tradycjach opowiedzieli Litwini, żeby to od nich wypłynęło. I dlatego też między innymi zaprosiliśmy wybitną ekspertkę od przedwojennego żydowskiego Wilna, Larę Lempert z Biblioteki Narodowej w Wilnie, czy ludzi prowadzących jedyną żydowską restaurację w Wilnie o nazwie Balebosta, czyli gospodyni.
1: Co jeszcze dzisiaj? No, zbliżamy się już do 10:00. Jakby ktoś nie wiedział, co zrobić w sobotę, to co może go dzisiaj powitać w Muzeum Polin?
0: Dzisiaj mamy jeszcze spacery, mamy oprowadzania. Też w sobotę i niedzielę mamy przez cały dzień praktycznie animacje rodzinne, więc można przyjść do muzeum na animacje rodzinne.
1: Upiec chałkę? Nie.
0: Nie jestem pewna, musiałabym przypomnieć sobie dokładnie, okay. Ale ponieważ chałki pleciemy w niedzielę jutro, ale już nie ma miejsc. Tutaj niestety to dosyć mało mogliśmy tutaj mieć osób przy stole, więc plecenie chałek w holu głównym już jest, mamy sold out.
1: A plecenie chałek, ja pamiętam też warsztat organizowany przez Muzeum Polin właśnie w trakcie pandemii. To był warsztat online, ja pamiętam, piekłam chałkę wtedy z moim synem, małym jeszcze wtedy, piekliśmy chałkę i wyszła, i to się udało. No dobrze, patrzę na zegarek, czas nas goni, a ja bym chciała, i o to cię, Magda, poproszę już za moment, żebyś powiedziała o wyjątkowej kobiecie, która właśnie, no gdzieś tam dużo o niej opowiadacie, ale ona też miała bardzo wiele do powiedzenia, ale o bardzo wiele rzeczy też walczyła. Opowieść o jej historii, Fani Lewando, już za moment pojawi się u nas w studiu.

0: Cofniemy się teraz do początku XX wieku. Magda, ja dobrze myślę, myśląc o Fani Lewando?
1: Tak. Tak, Fania urodziła się pod koniec XIX wieku, ale właśnie na początku XX wieku przeniosła się, ona się urodziła pod Włocławkiem i potem tak naprawdę trochę za swoim mężem, który był właśnie z Wilna, przeniosła się do Wilna i tam rozpoczęła swoją działalność. Ona pochodziła z rodziny żydowskiej, tradycyjnej, tata handlował rybami. Stąd też nazwisko Fischlewicz. Natomiast jej mąż handlował jajami. Więc ona zawsze była tak tutaj spożywczo, rodzinnie osadzona. I Fania była niesamowitą kobietą. Ona w latach 30., na początku lat 30. w Wilnie otworzyła wegetariańską restaurację, którą otworzyła przy jednej z głównych ulic w Wilnie, ulicy Niemieckiej. To była niemiecka ruch żydowskiej. I tak naprawdę ta niemiecka była takim właśnie takim korso, taką ulicą pełną sklepów, restauracji, usług różnych. Jedną z głównych ulic tego miasta. A żydowska to była ta ulica, która wprowadzała właśnie w dzielnicę żydowską i bardzo blisko właśnie restauracji jadłodajni Fani była wielka synagoga i słynna biblioteka Straszuna żydowska, więc była na takim trochę pograniczu dwóch światów. To były czasy bardzo trudne dla społeczności żydowskiej. To były czasy też pełne incydentów antysemickich, getta ławkowego w Wilnie. A ona mimo wszystko działała, realizowała swoją wizję i też w 1938 roku, czyli naprawdę rok przed wybuchem wojny, wydała książkę z przepisami kulinarnymi. 400 przepisów wyłącznie z jarzyn i owoców, która jest fenomenalna, która po prostu pokazuje, jak bardzo ona była awangardowa w swoim myśleniu i jak bardzo też była odważna i taka przełomowa, bo ona w tamtych czasach trzeba było pójść oddzielnie do wydawcy, który wydawał książki w języku jidysz, oddzielnie do wydawcy, który wydawał książki w języku polskim.
0: I to było osobne wydanie.
1: Osobne wydanie, osobne w ogóle miejsca w Wilnie, gdzie się musiała udać. Natomiast wybrała dwóch największych wydawców. To znaczy, na przykład ten wydawca w języku polskim, Zawadzki, on wydawał wszystkie największe dzieła literatury polskiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, też mnóstwo książek katolickich. Ona ewidentnie chciała po prostu dotrzeć do ogromnej, jakby szerokiego odbiorcy, a tak naprawdę odbiorczyni, no bo te książki były kierowane do kobiet, które ówcześnie prowadziły te gospodarstwa domowe i obie te wersje, zarówno w języku jidysz, jak i w języku polskim, zaczynają się od takiego wstępu, który nazywa się Do gospodyń. I ona w takim krótkim tekście tłumaczy, dlaczego te gospodynie powinny prowadzić takie właśnie nowoczesne gospodarstwa i włączać jak najwięcej warzyw i owoców.
0: A dlaczego ona przed wojną jeszcze, na początku XX wieku, w pierwszych latach XX wieku założyła restaurację wegetariańską?
1: Z tego, co napisała, opierała się na takich bardzo świeżych odkryciach, zresztą dokonanych przez też polskiego Żyda, które mówiło o tym, że coś takiego jak witamina istnieje, że są różne witaminy, że one są głównie w warzywach i owocach i dlatego powinniśmy je włączać do swojego jadłospisu. To są też czasy, kiedy się pojawia taki termin żywienia racjonalnego, czyli jedzenia jakby świadomego, wybierania racjonalnego produktów, które zawierają różne mikroelementy, w tym witaminy. Z tym był związany też taki rozwój ruchu właśnie wegetarianizmu. Z drugiej strony ona też mówi o takiej teorii związanej z judaizmem, która mówi, że jak my przychodzimy na świat, to powinniśmy ten świat ulepszać, naprawiać, w związku z czym nie powinniśmy przynosić cierpienia. zabijanie innych istot.
0: Zobacz,
1: jest
0: początek
1: zawsze...
0: XX wieku, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak. Bardzo takie właśnie humanitarne podejście świadome.
0: Ale wtedy była rewolucjonistką, tak?
1: Ona była rewolucjonistką, ona była też jakby bardzo, myślę, odważną i taką kobietą, która mimo wszystko, mimo tych trudności, ona też jako kobieta nie miała łatwo, to znaczy wiadomo, że było jej trudniej na pewno się przebić ze wszystkimi swoimi pomysłami i projektami. I ona też próbowała z mężem wyjechać, jak już lata 30 zaczynało się robić tak niebezpiecznie. Ubiegali się o wizę, natomiast jej mąż podczas I wojny światowej doznał takiego uszczerbku nogi i w związku z tym oni nie otrzymali zgody na wyjazd do Stanów, nie otrzymali wizy i z tego powodu zostali w Wilnie i to niestety spowodowało, że też w tej wojennej zawierusze zginęli.
0: Niezwykła opowieść, ona też bardzo pojawi się, bardzo mocno pojawi się na tegorocznym festiwalu Tisz. Dwie minuty, trzy może. Rosh Hashana to właśnie już kiedy? Jutro? Dziś?
1: Zaczęła się w piątek.
0: A no właśnie.
1: Kończy się w niedzielę, więc jesteśmy dokładnie w samym środeczku, tak? Żydowski Nowy Rok, Rosh Hashana, czyli głowa roku. Świętujemy w tradycji żydowskiej, ten Nowy Rok jest taki bardzo refleksyjny, więc jest też taki czas myślenia nad nami, nad tym, jaki chcemy, żeby ten Nowy Rok był. Jemy słodkie rzeczy, maczamy jabłka w miodzie, żeby ten Nowy Rok był słodki i pleciemy okrągłe chałki wyjątkowo raz w roku.
0: I będzie kolacja wyjątkowa, też już jak się domyślam, nie ma biletów na tę kolację.
1: Nie ma, tak, już te wszystkie wydarzenia biletowane są wyprzedane, ale w niedzielę zapraszamy na chłodnik i degustację.
0: Magda, niezwykle zawsze jest ciekawa z tobą rozmowa. Ja bardzo kibicuję temu festiwalowi, ponieważ Tisz stół to jest bardzo bistrowe. Na stole zawsze można się połączyć, wymienić, podzielić, ugościć. Same piękne rzeczy, a do tego jeszcze same dobre rzeczy. W przyszłym roku 10. festiwal będzie na pewno wyjątkowy, ale to ja cię nie pytam na razie jeszcze, ale domyślam się, że ty już na pewno masz wszystko gdzieś tam w głowie wymyślone i dobrze przygotowane. A ty co najbardziej lubisz jeść w trakcie festiwalu? Tisz?
1: No powiem to. No chałkę. To jest jednak moje ukochane pieczywo. Chałka najchętniej wypiekana w domu. Taka właśnie niezasłodka, świeża. To jest moje ulubiony produkt kuchni żydowskiej.
0: No i pasta na przykład z wątróbki na tę chałkę?
1: Też.
0: Prawda?
1: Też, tak.
0: Cudownie, ja też się już rozmarzyłam. Drodzy Państwo, to ja tylko przypomnę, do jutra jest festiwal tradycji żydowskiej, kulinarnej. Za dużo tutaj słów, Magda się śmieje ze mnie. Proszę, ty powiedz, jak się nazywa ten festiwal dokładnie?
1: Festiwal żydowskiego jedzenia.
0: Tak, i tradycji, i kulinariów, i
1: wszystko. Tam wszystko jest w środku.
0: Wszystko
1: tak.
0: W środku. Nazywa się Tisz. Mogą Państwo wszelkie informacje odnośnie tego, co jeszcze przed nami dzisiaj jutro znaleźć na stronie
1: polin.pl.
0: Tak, i tam jest wszystko. Bardzo ci dziękuję. Dziś była z nami Magdalena Maślak, kierowniczka działu programów społecznych i kulturalnych Muzeum Polin, kulturoznawczyni. Od ciebie to się wszystko zaczęło. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: I Państwu dziękuję za bistro i sobotni poranek razem. Słyszymy się o tej porze dokładnie za tydzień. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia.

0: piosenka Hoziera zakończyła Bistro Radio 357. Jest dokładnie godzina 10. Dzień dobry Państwu.
1: Radio 357.

11 września, 25 lat temu, tuż przed godziną 9, u nas to było trochę później. Świat się zmienił, już do końca będzie trochę inaczej. September 11. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, co Państwo robili właśnie dokładnie w tym momencie. Ja byłem w pracy, tak jak teraz, audycja Frutti di Marek i telewizor włączony, bo akurat wystartował TVN24, chyba tak mniej więcej w tym czasie. I nagle zobaczyłem tę scenę i wydawało mi się, że to jest jakiś fotomontaż, a potem się okazało, że to prawda. No a w radiu wtedy u mnie ta piosenka Ain't No Sunshine, Lighthouse Family. 4 minuty po godzinie 10. Ola Budka, Adam Szura i Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Co tu nam dzisiaj historia przygotowała w tej audycji do 13. No cóż, będzie sporo nowości, bo jednak wrzesień to nowości sypnęło. Będą wspomnienia, będą kartki z muzycznego kalendarza. No i tak ogólnie mam nadzieję, że będzie pięknie grało. Dzisiaj w Warszawie rano temperatura 11 stopni, teraz już podniosło się do 14-15 pewnie. Miało nie być słońca, a jednak lekko się przebija. I takiego słońca Państwu życzę. Marek, marek@radio357.pl. No to zaczekamy na Erika i lecimy dalej.

Erik Marienthal na saksofonie, zawsze taki sam, ale zawsze radośnie. Don Gruzin jako szef orkiestry. Pozdrowienia z kraju i ze świata. Dziękuję bardzo. Marek Małpa, radio357.pl. Piosenka dnia.

Brzmi jak lata 60, ale to nowość. Aaron Fraser, Paint the Picture, nasza piosenka dnia. Z listów wnioskuję, że mają się państwo dobrze. Szenica na przykład bez słońca, ale wygląda zjawiskowo. No i gdzieniegdzie zimno i pada, więc myślę, że no właśnie, strange weather.

Ktoś napisał, na śniadanie pomidory. Trzeba jeść, bo już niedługo trzeba będzie zaśpiewać. Adio, pomidory. No właśnie, adio, ulubione. Tak będzie. To był oczywiście Glenn Frey. To teraz ten drugi, Don Henley.

Bruce Hornsby and the Range, Every Little Kiss. Z listów od Państwa pani Iwona napisała mielone pozdrowienia, że mielone z kurkami wyszły przepyszne i kolorowo, bo dodałam jeszcze czerwoną paprykę. Dziękuję za przepis. No właśnie, dzisiaj w bistro okazało się, że paprykę można do wszystkiego. Nie wiem, czy Państwo dodają, ale kawałek ostrej papryki ja na przykład wrzucam do gotowującego się rosołu. Też podkręca mocno. Jerry Beckley ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dwa razy sięgniemy po piosenki z jego najnowszej 10. płyty.

Jerry Buckley, piosenka Angel. Słuchaczka zapytała: panie Marku, no przecież jesień przyszła, gdzie są Boys of Summer Donna Henleya? No wszyscy to grają, koledzy, widzę dookoła, no więc ja się wycofuję, tak jak wycofuję się z A Horse With No Name w przypadku grupy America, ale jest taki Indian Summer.

Indian Summer z Ameryka oczywiście. Obiecałem wprawdzie, że sięgniemy po September Morn w tej innej wersji w wykonaniu Nila Diamonda, ale wycofuję się, bo mamy tych septembrów troszkę, na przykład taka świecka tradycja.

No, cichutko płakał Jackson Browne, My Personal Revenge. Dziękuję za potwierdzenia, że przesyłki z Radia 357 docierają. Na ostatnią godzinę może coś wymyślę, tak żeby potem sobie zapchać skrzynkę. Ale chciałem powiedzieć, że tak, Chorwacja. To jest dobry pomysł na wrzesień. Chorwacja, chyba nawet lepszy niż ta moja Korsyka, bo było gorąco jak psi. Nie wiem, jak się mówi, ale było gorąco. To.

It's not the same without your love. Toto z płyty Fahrenheit oczywiście. Mam taką wyszukiwarkę, jaki utwór, jakiego wykonawcy grałem ostatnio w swoich audycjach i wykazało mi, że ta następna piosenka była jakieś ponad miesiąc temu, ale to dzisiaj jest ten dzień, a właściwie dzień po. Stevie Nicks na płytę Say You Will napisała taką właśnie piosenkę Illume 9.11.

Stevie Nicks, Fleetwood Mac z płyty Say You Will i Luma 9.11. No tak, no to Radio Kalifornia zakończy nam podróż ze spółdzielni.

0: Separate Ways, Worlds Apart, to grupa Journey. Słuchacz zapytał, no to jak gorąco było na tej Korsyce? Tak jak widać to na zdjęciu profilowym dzisiaj. 11.
1: Radio 357.

12 września to dzisiaj. Céline Dion zaczyna tę serię 16 koncertów w Paryżu. Trzymamy kciuki. Sałatka włosko-francuska. Tak pomyślałem, że dawno nie było Benjamina Biolay. Nawet chciałem sięgnąć po jakieś starsze nagranie. Wchodzę ci ja tu, ci jam, a tu nowa płyta. Znaczy reedycja starej płyty z nowymi nagraniami, więc Benjamin Biolay za chwileczkę, ale wcześniej Diana na Nini.

mon enfant. I on to na żywo w studiu zaśpiewał Benjamin Biolay. Wcześniej była pani Gianna Nannini, a pani Ula napisała, że ulubione lody tego lata to, i to napisane jest kanella, ja przeczytałem kanalia. Kanella to są cynamonowe z figami i migdałami. Przepyszne. We Włoszech wszystko smaczne. A w Belgii? No też wkładka belgijska do sałatki.

Nowy Preszów, Belgia. Oj, lubię, lubię, lubię. No jak tam dzisiaj będzie na liście wieczorem? Jeszcze nie układana. 12 września 2003 roku zmarł Johnny Cash, miał 71 lat. Takie wspomnienia.

0: tide it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Dwa oblicza Johnny'ego Cash'a to późniejsze, Hurt, a potem wcześniejsze, I Walk the Line. Myślę, że będę musiał zrobić taki kącik, chociaż tych kącików już może za dużo. Kącik będzie nosił nazwę polecone przez słuchacza. No to właśnie dzisiaj taki mamy.

Tak, kilka tygodni temu, właśnie kilka dni temu napisał do mnie słuchacz gdzie to mam? Ryszard, pan Ryszard, że właśnie popłynął sobie jachtem do Visby na Gotlandii i tam przechadzał się po mieście i nagle usłyszał niebiański głos i to była ona. Nazywa się Harriet Naur. Nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko. Harriet Naur. No i pan Ryszard nawet planuje zaprosić ją do Polski na koncerty. Jeżeli coś będzie wiadomo, dam znać. Te dwa nagrania to są nagrania z jej ostatniej płyty. Jeszcze Marky Waters.

Tak, to właśnie Harry Jednauer. Jeśli pan Ryszard da znak, że się pojawi na koncercie, na pewno o tym poinformuję. To właściwie następna piosenka też z polecenia słuchaczki, no ale tu nie trzeba było specjalnie polecać, dlatego że Seweryn Krajewski kilka dni temu wydał nową płytę. Ja myślałem, że to sztuczna inteligencja, no bo to nie może tak być, że 12 piosenek, no wiem, jedna jest tam znana wcześniej, na nowej płycie Seweryna Krajewskiego. Nowy dom. Ciągle nie wiem, czy to prawda. Dzwoniłem wczoraj do Jacka Cygana, nic nie wie. Dzwoniłem do Pućki Szabłowskiej, nic nie wie. Będziemy ustalali. Ale piosenka bardzo ładna, jak dobrze, że jesteś.

Adamu, uszczypnij mnie. Czy to jest nowa piosenka Seweryna Krajewskiego? Nowy dom, taki tytuł nosi płyta, 12 utworów. Jeden na pewno z tekstem Agnieszki Osieckiej, bo to pamiętam, a pozostałych nie mogę rozszyfrować. Jak będę wiedział coś więcej, na pewno będziemy wracali. Uwaga, mrozy idą.

jak ciebie ja, Robert Mróz Junior. Postraszyłem tymi mrozami, a tu za oknem widzę państwo w krótkich spodenkach i w t-shirtach. No teraz taka pora roku. Rano trzeba pamiętać o kurtce, wieczorem też, jak będzie koncert dzisiaj, bo może być chłodnawo 14 stopni. Piosenkę Igora Herbuta usłyszeć chciałbym najbardziej. Państwo zgłosili to do listy piosenek.

0: wiesz, zapomniał powiedzieć, że zakochał w tobie się.
1: Igor Herbut, oj, będzie nowa płyta. Na pewno warto na nią czekać. To teraz jeszcze

Cezaria, która pojawiła się tydzień temu chyba, jako nowość, z archiwów oczywiście. No a zaraz potem połączymy to z taką niespodzianką dla tych, którzy lubią Elvisa Costello, When I Was Cruel.

Właśnie to z piosenki Miny, to był ten Elvis Costello. Wcześniej Cesaria Evora. No i jeszcze kolejna jesienna piosenka, no niestety chyba jesień idzie, Robert Plant, nowy singiel. Fussy zgłosił go do listy.

0: Two Coats, Robert Plant i koleżanka. Nowość w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. 12 minęła.
1: Radio 357.
2: You know, I've thought about many situations. And when a man just think

12 września 1944 roku urodził się Barry White. Nie sięgałbym już pewnie po tę piosenkę JFS The Last My Everything, bo wszyscy sięgają, ale ta alternatywna wersja, którą odnalazłem kilka lat temu, no cudna, cudowna. Prince z nowej płyty.

Prince z nowej płyty, znaczy nowej, no, z wynalazków oczywiście. Płyta nosi tytuł Timeless. I Wonder, a jeśli chodzi o Wondera, wystąpi gościnnie w tym następnym nagraniu.

Something Happens, Corey Henry. Jest jeszcze chór i orkiestra, no i oczywiście jeśli taka harmonika, to musi być Wonder. Wczoraj w Radarze Premier wyświetliła mi się dziewczyna o pseudonimie Harriet, która śpiewa piosenkę We've Only Just Begun Carpenters. Moim zdaniem zbyt blisko Karen, a Karen jest nie do pobicia, ale to mi przypomniało o innej Harriet.

Tak, to właśnie The Harriet zaśpiewała Woman to Man, a pani Agnieszka z Gdańska napisała, że łapie chwile ulatujące jak motyle. Gdzie to? Na Kaszubach. Dziękuję za wszystkie listy. Marek Małpa, radio357.pl. Benny King.

Ben i King, Supernatural Thing. Obiecałem, że sięgnę dzisiaj po piosenkę grupy U2, Love is Blindness, oczywiście w wersji Cassandry Wilson. Pamiętam, że nie mogłem się podnieść, kiedy usłyszałem tę wersję pierwszy raz.

Ajajajaj, nie zapomniałem kupić. No właśnie, nie zapomniałem. Będzie jajuwa z grzybami. To oczywiście Lionel, a piszą państwo, że Adam świetnie się spisał tydzień temu. Adaś, dziękuję bardzo, z góry i z dołu. No i następnym razem jesteś pierwszy w kolejce. Maria Muldar ma dzisiaj urodziny. Zasłynęła w 1974 roku tym nagraniem.

Melody Gardot from Paris with Love. No i tak pomyślałem sobie, że akurat Melody Gardot była na Smooth Jazz Cafe 10, ale z cudownym Over the Rainbow, że mam taki egzemplarz. No on nie będzie pomazany przez artystów, choć można zdobyć autografy, bo jest tu Janna Maria i Kaja i Basia i Kuba Badach i Dorota Miśkiewicz, to z polskich tylko. I gdyby ktoś miał ochotę, ale trzeba napisać mi, 25 płyt było, więcej nie będzie. Czy mają państwo ulubioną? Myślę, że nie ma nikogo, kto ma wszystkich 25 tych kompilacji, ale która była najbardziej ulubiona? No właśnie na jednej z nich pojawił się także Thomas Dybdahl.

Tomasz Dybdal, słuchacz, patron Jurek napisał, że ma też urodziny i to okrągłe. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No a do życzeń dołączamy piosenkę, nowe nagranie Rumer.

Shade Paradise, druga strona singla z remiksem tanecznym, tak na dzisiaj. Miłości bez końca życzą Państwu Ola Budka, Adam Szuro i Marek Niedźwiecki. Love Unlimited, miłość bez końca, to dziewczyny z okazji dzisiejszych urodzin Barry'ego White'a. Wszystkiego dobrego i do wtorku.

0: Zielony Żoliborz.
1: Dzień dobry, minęła 13:00. Za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Rozpoczynamy Zielony Żoliborz.

A zaczęliśmy od tak zwanego klasyczka Duran Duran, View to a Kill. Tytułowa kompozycja z filmu o Jamesie Bondzie o takim samym tytule. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem ponownie w to wczesne, sobotnie popołudnie. I tak sobie myślę, że pod względem liczby zastępstw, to akurat Zielony Żoliborz chyba jest takim pasmem, które mam przyjemność zastępować najczęściej. A gdybym tak policzył, to może by się okazało, że Zielony Żoliborz jest na drugim miejscu po mojej autorskiej wtorkowej audycji Włącz ten hałas. Muszę to kiedyś policzyć. A tymczasem piosenka dnia.

Aaron Fraser, Paint the Picture, przeniósł nas w krainę sobotniej łagodności. W dzisiejszym Zielonym Żoliborzu jak zwykle sporo nowości, bo proszę Państwa, chociaż nie widać tego jeszcze tak bardzo za oknem, ale idzie jesień. A po czym można poznać, że idzie jesień? Po tym między innymi, że następuje absolutny wysyp płytowych, singlowych nowości i właśnie wrzesień i październik to są takie miesiące podwyższonej aktywności artystów, wytwórni muzycznych, dzieje się mnóstwo. No i niedawno, tydzień temu bądź dwa tygodnie temu, strasznie ten czas szybko leci, ukazała się nowa, znakomita płyta zespołu Arab Strap.

Arab Strap, Glamour Magic. Taka smutna muzyka do tańczenia. Arab Strap duet tworzony przez Aidana Moffetta i Malcolma Middletona. To byli tacy ludzie, którzy byli starzy na długo przed tym, zanim rzeczywiście zaczęli się starzeć. To chciałem powiedzieć. Już 30 lat temu w ich piosenkach było dużo tego zmęczenia życiem, związkami, używkami, samotnością, własną fizycznością. No i generalnie rzecz ujmując, Arab Strap to był taki zespół, który wyrażał niechęć do konieczności uczestniczenia w życiu. Kiedy inni, jak to napisał bardzo ładnie mój kolega na swoim profilu facebookowym, kiedy inni dwudziestolatkowie zastanawiali się, co będą robić w weekend, Moffett brzmiał, jakby zastanawiał się, gdzie zgubił ten weekend. No i trzy dekady później wydarzyła się rzecz nieunikniona. Metryka wreszcie dogoniła Arab Strap i może właśnie dlatego ich nowy album Half Told Tales brzmi tak naturalnie i tak autentycznie. No to jeszcze może po jednym.

You, czyli jeden z najbardziej dynamicznych fragmentów na nowej płycie Arab Strap. Takim jeszcze jednym momentem, który zdecydowanie, kiedy puls zdecydowanie przyspiesza, jest Fighting for You, ale to być może innym razem. Half Told Tales, serdecznie polecam Państwu ten album. A teraz na zasadzie prawa spoileru, nasza piosenka dnia poniedziałkowa.

Cage the Elephant, Dying in Reverse. Miałem niedawno okazję być w Amsterdamie. Amsterdam słynie z wielu rzeczy, ale między innymi również z najbardziej mnie interesujących sklepów płytowych. I tam, proszę Państwa, te sklepy płytowe są lepsze niż w Londynie. To taki może hot take, ale naprawdę tak uważam. I trafiłem również w podwoje sklepu Concerto, który istnieje tam już od wielu dziesięcioleci. Jest to też, wiem, że jeden z ulubionych sklepów muzycznych pana Marka Niedźwieckiego. I tam zanurkowałem w interesujących mnie gatunkach i płytach, ale co mi się rzuciło w oczy? Otóż rzuciło mi się w oczy, że połowa tego sklepu była przyozdobiona plakatami i okładką nowej płyty Phoebe Bridgers i można było odnieść wrażenie, że jest to najważniejsza w tym czasie premiera płytowa. Byłem tam pod koniec sierpnia, więc chyba ten timing się zgadzał, ale w każdym razie czy Phoebe Bridgers jest już tak dużą gwiazdą również w Polsce? Nie wiem, ale na pewno na świecie zrobiła bardzo duże zamieszanie. I teraz dwa utwory tej pani. Jeden w wydaniu bardziej singlowym, dynamicznym, a drugi w takim bardziej leniwym, rozmarzonym.

Piękny utwór. As Above, Phoebe Bridgers, a wcześniej Lost Boys. Za chwilę jedni z ulubieńców państwa, słuchaczek i słuchaczy Radia 357, w ten piątek wydali nową płytę, o której na pewno będzie dużo głośniej w przyszłym tygodniu na antenie Radia 357, a na razie singiel, który już jest dobrze państwu znany, oswojony, ale właśnie jako taki teaser, jak to się mówi, tego, co nastąpi już od poniedziałku.

Zera Collective Only Love, a już od piątku nowy album Here Because of Hope. Ten pan również myślę, że nie jest państwu obcy.

Warehouse Simple Pleasures. Za 19 minut wybije 14, więc może znajdą teraz Państwo chwilę, aby posłuchać

Mad Technology, Zarface i Frankie Pulitzer i z featuringiem Method Mana. Kim jest Zarface? To jest były członek formacji Wu-Tang Clan, Inspecta Deck, który założył tę supergrupę, a Frankiem Pulitzerem jest nie kto inny jak słynny aktor Tom Hardy. No i właśnie razem nagrali płytę, która ukazała się kilka tygodni temu. Zarface meets Frankie Pulitzer. My jeszcze pozostaniemy przy tak zwanej muzyce gadanej.

0: jedną trzecią ceny. On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza,
2: sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślub i łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamszta, firant, Śródmieście, sorry, taki mamy klimat. Nie wiem, czy wyłapał wreszcie od delikwenta, ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

0: Polska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Tyle ile ma.

0: wschód.
1: Gęsto płynie ta opowieść i zostawia tyle śladów, okruchów, wspomnień. Fisze, Madę, Tworzywo i Sokół, a płyta Fisze, Madę, Tworzywo, Człowiek nie do końca. Już w październiku jest to, nie ukrywam, jedna z bardziej oczekiwanych przeze mnie płyt tej jesieni. Zachęcam serdecznie do kontaktu. Można pisać tekstówki, można pisać z aplikacji, to oczywiście wysyłając. Można pisać również maile łukasz.dunajmałpa.radio357.pl. Jestem ciekawy, czy państwo już odwiedzili kina, żeby obejrzeć dokument poświęcony grupie Oasis, Don't Look Back in Anger, i jestem oczywiście ciekaw państwa opinii, refleksji właśnie po tym filmie.

0: Zielony Żoliborz.
1: Minęła 14:00, przed mikrofonem wciąż Łukasz Dunaj i zapraszam Państwa do drugiej godziny Zielonego Żoliborza. I tak jak pierwszą, zaczniemy od klasyka, ale trochę młodszego niż Duran Duran.

White Lies to Lose My Life. Trochę nie do wiary, że od premiery tego utworu minęło już 17 lat. Co za chwilę? Za chwilę zespół, który jeżeli chodzi o brytyjską muzykę gitarową, jest odmieniany w ostatnim czasie przez te wszystkie przypadki. Można powiedzieć, że w tej chwili jest to tak zwany najgorętszy gitarowy zespół z Wysp. No i właśnie. Tak sobie myślę, kiedy został ogłoszony ich koncert w Atlas Arenie w Łodzi 31 października i to ogłoszenie wystartowało stosunkowo późno jak na tak duży koncert, to przez chwilę mi przemknęła taka myśl, że no nie wiem, czy to się wyprzeda. Okazuje się, że już zostały tylko ostatnie bilety Fontaine's DC, bo o nich oczywiście mowa, są w tej chwili wielkim zespołem. Ostatni singiel graliśmy i gramy dość intensywnie na antenie Radia 357, więc ja sobie trochę podaruję. Poczekamy na płytę Dopamine Chamber i na następne single, ale też chciałbym Państwa zaprosić do przypomnienia sobie czasów, kiedy Fontaine's DC byli zespołem, którego praktycznie nikt nie znał.

Fontaine's DC, Too Real z debiutanckiej płyty Dogrel. Koncert 31 października w łódzkiej hali Atlas, a dzień wcześniej ukaże się nowy album Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Ktoś napisał pod klipem z tym utworem, że tak brzmiałby Queens of the Stone Age po miesiącu spędzonym w kasynie w Las Vegas. Oczywiście w domyśle grając w kasynie w Las Vegas, ale może nie ma tego złego. Teraz mam taki moment na ogłoszenie duszpasterskie. Nie do końca one jest związane z audycją Zielony Żoliborz, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą taką prywatę, bo przychodzę z ogłoszeniem takim konkursowym. Co jakiś czas organizujemy w naszym radiu z naszymi patronami, patronkami odsłuch płyty. Nazywa się to Oddech Płytki. Słuchamy muzyki z płyty winylowej i tak się składa, że akurat w październiku ja będę gospodarzem takiego wydarzenia. Będziemy słuchać płyty no nikogo innego jak Slayera. Slayer, Rain in Blood, ta słynna płyta będzie miała właśnie swoją 40. rocznicę wydania i z tej też okazji chcielibyśmy to właśnie jakoś uhonorować. Tak więc zapraszam serdecznie. Szczegóły konkursu. Mamy chyba 10 miejsc. Szczegóły konkursu są opisane w zakładce Twoje 357. Tam można się dowiedzieć wszystkiego, jak można się dostać na to wydarzenie. No, oczywiście jest to sytuacja dla ludzi o nieustraszonym harcie ducha i takich, którym metal, też ten bardzo szybki, bardzo gwałtowny, nie jest obcy. A teraz grupa, w której kiedyś grał również Josh Homme. Ja mam taką cichą nadzieję, że kiedyś jeszcze doczekamy się drugiej płyty tego projektu. Oprócz Josha, Dave Grohl, John Paul Jones, wspaniałe trio. Szkoda, że zostawili po sobie tylko jedną płytę, ale tak jak mówiłem przed chwilą, mam nadzieję, że kiedyś ta historia będzie miała swoją kontynuację.

I komu to przeszkadzało, żeby grali dalej w Damn Crooked Vultures, utwór New Fang z jedynej płyty tego projektu, rok 2009. Wyświetlił mi się właśnie przed chwilą post pewnego portalu plotkarskiego, takiego bardzo znanego. No i tutaj portal donosi: zaspany Michał Szpak spaceruje nocą po centrum Warszawy. Mam nadzieję, że pan Michał się wyspał, że państwo również się wyspali, nawet jeżeli ktoś miał właśnie cięższą piątkową noc, no to już jest, uwaga, 14:22, czyli myślę sobie, że warto już wstać. Warto już wstać, a jeżeli państwo są na nogach, szykujecie jakieś obiady bądź inne sytuacje rodzinne, no to mam nadzieję, że jakoś tam gdzieś w tle państwu za bardzo w tym nie przeszkadzam. A tymczasem nowy singiel wydał artysta ukrywający się od lat pod nazwą Eels.

Mody przychodzą i odchodzą, a on, czyli Mark Everett, trwa wraz ze swoim projektem Ears. Już ponad 30 lat na scenie. Teraz zapowiada artysta swoją 16. płytę i Congratulations to Me. No, może zabrzmieć jako takie właśnie pogratulowanie sobie tej wytrwałości, tej determinacji. I tak od razu mi się przypomniała ta słynna przemowa Snoop Dogga: I wanna thank me for being me. I myślę sobie, że nie ma nic złego w tym, aby czasami po prostu też siebie samego docenić. Docenić też bym chciał innego artystę, tym razem już z naszej rodzimej sceny muzycznej. Gościliśmy go w tym roku na naszej scenie podczas męskiego grania i wydał właśnie nową piosenkę. Jest z nami już od jakiegoś czasu, tak więc no, mam nadzieję, że również Państwu przypadnie do gustu. Kuba Folwarczny.

Kuba Folwarczny, Nie powiesz nic. To jego nowy singiel i kolejna już zapowiedź debiutanckiego albumu, na który jednak przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ponieważ album jest zapowiadany na początek 27 roku. Wydawcą będzie Kajaks, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że są artyści w tym kraju również, którzy nie boją się wydać piosenki, która trwa prawie 5 minut, ma gitarową partię, którą można by przyciąć, bo przecież kto będzie tego słuchał w radiu? Jednak na szczęście, no właśnie, są jeszcze tacy i bardzo gratuluję odwagi. Mówiłem wcześniej, że ważne jest, żeby czasami siebie samego docenić, ale myślę też, że bardzo ważne jest, żeby mieć sporo autoironii.

Simple Minds, Beginner Boys. No właśnie, mówiłem o tej autoironii, to chyba trzeba ją mieć we właściwym wymiarze, żeby właśnie w ten sposób zatytułować swój nowy utwór po tylu latach spędzonych na scenie. A teraz powróćmy do płyty, która jest takim klasykiem nad klasykami. Noszą ją również młodzi ludzie na koszulkach, czyli ona wiecznie żyje, a nosi tytuł Rumors.

Miley Cyrus w nagraniu Secrets, w którego rejestracji wzięli udział muzycy Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham oraz Mick Fleetwood. No, jest to duża sprawa. A wcześniej Fleetwood Mac, Go Your Own Way, z albumu oczywiście Rumours, który w przyszłym roku będzie obchodził swoje 50-lecie. Powoli zbliżamy się ku końcowi Zielonego Żoliborza. Mam jeszcze dla Państwa dwa nagrania w tej godzinie, czyli można wywnioskować, że jedno z nich będzie dość długie. Nie jestem wielkim zwolennikiem płyt koncertowych, ale są też takie, które w niezwykle umiejętny sposób potrafią uchwycić fenomen pewnego artysty czy artystki. I no właśnie, ten album chyba do takich należy. I jeżeli miałbym polecić którąś z ostatnio wydanych płyt koncertowych, to na pewno album Pulp Live do nich należy.

Pulp, Slow Jam. Nie udało się ich zobaczyć na żywo w tym roku w Polsce, ale trzymam kciuki, że może wydarzy się to w przyszłym roku, a może byłoby pięknie nad morzem. Inside Seaside 2027, kto wie. Już powoli zamykamy Zielony Żoliborz. Audycję realizowała Milena Krupińska. Ja nazywam się Łukasz Dunaj. Przed nami od 15 Grażyna Morek w audycji I Żyli Długo i Szczęśliwie. Życzę Państwu spokojnej, pogodnej soboty, a do 15 dojedziemy z, no właśnie, w towarzystwie największego hitu Pulp.

I said it, huh?

Thank you.

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: i żyli długo i szczęśliwie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś pierwsze powakacyjne i żyli długo, w którym rozpoczynam trzeci rok z Państwem na antenie. Z tej okazji pozdrawiam moich wszystkich wiernych słuchaczy, w tym pana Janusza z Brodnicy, o którym dowiedziałam się dziś, że jest tak wierny, od mojej gościni. No i ta gościni, to z nią mam taką małą tradycję, że co roku we wrześniu jest tu ze mną w pierwszej audycji wrześniowej. Będziemy rozmawiać o brzuchach. Tak, o brzuchach, o tym, jak wygląda brzuch normalny, w cudzysłowie, i jaki on ma prawo być w zależności od wieku, od pory dnia, od płci, będzie o trawieniu i o jedzeniu, a także o nowych jadłospisach w szkolnych stołówkach. Proszę z nami zostać.

0: Wciągnij brzuch, zlikwiduj oponkę. Jak mieć płaski brzuch przed wakacjami? 5 sposobów. Mało która część naszego ciała obrywa tak jak brzuch, prawda? Jest ze mną Agata Ziemnicka, psycholożka i dietetyczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś tu ze mną trzeci raz we wrześniu. To jest taka nasza mała tradycja, ale pretekst o brzuchu nie wziął się znikąd. Wziął się z twojego wakacyjnego posta albo rolki na Instagramie, bo wkurzyłaś się, że my mamy problem z brzuchem, że chcemy go ciągle wciągać, chować, wstydzimy się go, głównie my kobiety, ale przecież nie tylko. No i pomyślałam sobie, pogadajmy o brzuchu, tym normalnym w cudzysłowie, tym zdrowym brzuchu, no bo z jednej strony lekarze przecież mówią obwód w pasie, 80-82 dla kobiet, 92 dla mężczyzn, to jest ta zdrowa granica, no bo tłuszcz brzuszny generuje stan zapalny. No i co ty jako dietetyczka na to powiesz? Gdzie jest ta granica akceptacji dla brzuszka wystającego, a ten moment, kiedy już warto byłoby zadbać o zdrowie metaboliczne?
1: No, zacznę od tego, że mam ciepło w brzuchu, że jesteśmy trzeci raz razem i że tak jakoś bardzo ci gratuluję, że tak sobie żyjesz szczęśliwie tutaj długo. Myślę, że bardzo trudno jest w ogóle być w roli tej osoby, która ma mówić od strony tej psychologicznej i też fizjologicznej, bo bardzo też wchodzi ta medyczna. No i jakby trochę mam tak, że jak mnie pytasz, dlaczego, jakby, czy możemy akceptować ten wystający brzuch, no to jest trochę tak, jakbyś mnie pytała, czy możemy akceptować to, że mamy włosy na głowie. No bo doszło do tego, że normalny brzuch, czyli taki, który po prostu nie jest płaski i wklęsły, bo ten narząd, który w środku jest na przykład taki jak macica, po prostu uniemożliwia w większości kobietom tę płaskość. No i jakby nagle się okazało, że teraz normalny to jest taki, który nie jest normalny. No więc trzeba to rozgraniczyć. Rzeczywiście jest tak, że BMI, czyli ten stosunek masy do wzrostu, nie jest wiarygodnym, miarodajnym, dobrym źródłem wiedzy o tym, co z człowiekiem, bo można ważyć tyle samo, mieć bardzo dużo mięśni albo bardzo dużo tkanki tłuszczowej i trochę to nic nie daje. No ale jest to jakiś kwantyfikator, którego nie da się nie używać, no bo musimy te badania na jakieś całym świecie mieć, jakieś tak. robić. Więc okazało się, że to jest trochę niemiarodajne, trochę krzywdzące, więc zaczęto teraz ostatnio rzeczywiście korzystać z tego pomiaru obwodu brzucha. I bardzo dobrze, bo jest tak, że ten brzuch, i teraz wchodzimy tylko na stronę fizjologiczną, czyli jama brzuszna, ona ma mieć narządy. I ma je. I ten tłuszcz, delikatny tłuszcz w środku jest potrzebny, tak zwany tłuszcz wisceralny, to nie jest, tylko taki tłuszczyk wokół, który ma chronić narządy przed różnymi tam urazami. Natomiast jeżeli myjemy bardzo dużo niedobrego jedzenia, czyli dużo prostego cukru, przetworzonej żywności, no to ciało nie do końca wie, co ma z tym zrobić, bo to jest obce, tak? Jakbyś sobie zmieliła te kalosze i po prostu jadła je, no i ciało mówi, co ja mam z tym zrobić? Dobra, to do brzucha, bo tam jest dużo miejsca. No i faktycznie, jeżeli jest tak, że tkanka ta tłuszczowa, wisceralna, ten tłuszcz, który jest niepotrzebny zupełnie brzuszny, on
0: ciało
1: się...
0: Ciało obce.
1: Tak, jak on się rozrasta, to jest bardzo źle. Bo od tego możesz mieć udar, od tego możesz, znaczy udar, jest większe powinowactwo do chorób serca, kardiowaskularnych, do udaru, do zawału, no bo...
0: Cukrzyca.
1: Tak, również. A plus jest to stan zapalny, no bo to jest coś, co się w ciele jakby musi odżywiać, czyli my musimy poświęcić temu uwagę, a to raczej nie daje nic poza no, takim zaniepokojeniem stanem zapalnym. Więc jak najbardziej nie chodzi o to, żeby jakby puścić wodze i powiedzieć, słuchaj, możesz wyglądać jak chcesz, kochana, kochany, tylko chodzi o to, żeby rozdzielić to, co jest w środku od tego, co jest na zewnątrz. A najbardziej w ogóle, to uważam, że jeszcze inaczej, być w ciele na tyle, żeby brzuch był częścią nas, a nie żebyśmy my stali z zewnątrz, na zewnątrz z aparatem i pomiarami, różnymi tam centymetrami i to wszystko sprawdzali, bo my wyszliśmy... Nawet ta rozmowa jest od tego, wychodzimy, że od razu jesteśmy w ocenie brzucha. Mhm. Że jest sobie taka kobieta jak ty, jak ja. Dzisiaj rano żyłyśmy, przyjechałyśmy tu, tam się wydarzyło dużo rzeczy. Mamy te dzieci, które właśnie stamtąd pochodzą i te brzuchy nam dały energię, żeby tu być. A ostatecznie koncentrujemy się, ile jest centymetrów i jak on wystaje. Bo teraz obie w spodniach czujemy, że troszkę tam...
0: Ja
1: mam siedząco spin.
0: Ja lubię spinę.
1: No więc myślę, że jest tak, że faktycznie pierwsza rzecz, żeby to wyjaśnić. My nie namawiamy do tego, żeby brzuchy były duże i chore. Namawiamy do tego, żeby faktycznie uznać, że jeżeli kobieta jest drobniutka i ma bardzo dużą nadwagę, bądź ma otyłość i ten brzuch ma powyżej tego 80, no to trzeba się po prostu zaopiekować chorobą. Natomiast jeżeli jest tak, że ten brzuch nie jest płaski, twardy przez całą dobę, bądź przez cały
0: wyrzeźbiony.
1: Plus jeszcze wyrzeźbiony teraz ma być, tak, bo płaski już teraz nie, tylko teraz ma być wyrzeźbiony, no to tutaj się zastanawiamy na poziomie estetycznym, czy ja chcę całe swoje życie, sposób odżywiania, funkcjonowania i uważności mojej w ciągu dnia poświęcić na to, jak bardzo mój brzuch wystaje, bądź jak bardzo jest umięśniony, bo to jest ekstremalnie niesprawiedliwe, niezrozumiałe i krzywdzące i w ogóle moim zdaniem to jakoś, wiesz, zabija w ogóle jakąś materię ludzką, jak się połowę społeczeństwa obarczy odpowiedzialnością za to, że brzuch ma być jakiś. To my nas nie ma, no, bo my jesteśmy cały czas w brzuchu.
0: Wiesz, jak jesteśmy niezadowoleni ze swojego ciała, to łatwiej kupujemy produkty i usługi.
1: Tak, tak, tak. To jest trochę tak też, że jeśli sobie pomyślisz, że w tym brzuchu naprawdę jest centrum, nie? Bo jakby centrum naszej intuicji i tej kobiecości. Oczywiście to jest serce. No ale jeżeli miejsce, w którym powstają nowe osoby i łono kobiece, które jest po prostu miejscem, w którym jest życie, ono się rodzi, najpierw się tam wykluwa, a potem się rodzi. Jeżeli chcemy kontrolować to miejsce, no to coś jest absolutnie nie tak.
0: No i jeszcze kilometry jelit, prawda, pozwijane.
1: Tak.
0: To wszystko musi się zmieścić w tym brzuchu. Jest jeszcze tam przepona, taki bardzo ważny organ, narząd, nie wiem jak go do końca nazwać. Ale psychoterapeuci, czy osoby, które uczą świadomego oddechu, trenerzy mindfulness, mówią tak, każą ci wciągać brzuch, albo tak słyszałaś, albo tak robiłeś, przestań. Mhm. Dlaczego nie wciągamy tego brzucha?
1: Że my właśnie niestety wciągamy,
0: znaczy,
1: ale
0: nie powinniśmy go wciągać.
1: No bo jest tak, to jest przepiękne pytanie, bardzo się cieszę, że tam doszłyśmy. Przepona to jest taki narząd, który można sobie porównać do takiego płaszcza, takiego łaskoczącego płaszcza. I przy każdym głębokim wdechu, który nie jest do ramion i do płuc wysoko tutaj, tylko głęboko tam międzyżebrowy, taki dobry, tak zwany przeponowy oddech, on jest normalny, nie trzeba się tam silić, to ta przepona idzie w dół, jeżeli bierzemy taki głęboki, spokojny wdech i ona tak łaskocze te jelita, robi tak tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk i te jelita dzięki temu dostają
0: masaż jelit.
1: Taką stymulację i poza tym, że dostają więcej tlenu, to dostają jeszcze takie fizyczne, takie hej, hej, pracujcie.
0: No i się, że małe dzieci tak oddychają,
1: tak.
0: Czyli prawidłowo,
1: tak.
0: Czyli przeponowo,
1: tak.
0: Głęboko.
1: Tak. I w momencie, jeżeli jesteśmy spokojne, jeżeli nie mamy napięcia, jeżeli jesteśmy po prostu w takiej zgodzie na taki oddech, to te jelita mają wtedy bardzo dużo miejsca, bo dostają ten nacisk przy wdechu, ale przy wydechu przepona idzie do góry i wtedy robi się tam miękko i pięknie. Jeśli dochodzi do takiego zatrzymania oddechu na poziomie, czyli nie wiem, czy to słychać, ale zakładam, że słychać, czyli króciutki
0: wróbelek, tak? I oddychamy jak ptaszek.
1: Tak, króciutkie, delikatne wdechy i cały czas ten brzuch zaciskamy, nie? Czyli jakby ja wciągam brzuch, to ja tę przeponę wyciągam do góry i zostawiam jelita w takim napięciu, że one ani nie są stymulowane tym łaskotaniem, ani nie dostają tlenu, ani nie mają miejsca. I ja skracam albo zmniejszam tę pojemność dla jelit znacznie i one tak, po pierwsze gorzej pracują. Poza tym, jeżeli przepona jest tak zaciągnięta i my jesteśmy tacy napięci, to dla organizmu jest informacja zagrożenie. Coś na pewno
0: stres.
1: Bardzo złego się dzieje. Nie, że taka dziewczyna sobie myśli, kurczę, mam dość obcisłą sukienkę, jestem po dużym obiedzie, będę miała jutro okres, czuję, że mi wystaje brzuch. No nie może mi wystawać, wciągnę. Wciąga, jest na przyjęciu od 17 do 24, więc kilka godzin cały czas ma zaciśnięte to. No i co wtedy myśli ciało? To jest bardzo, bardzo duże zagrożenie. Coś złego się dzieje, wyłączamy jelita, wyłączamy w ogóle całe podbrzusze, niech tam układ hormonalny nie działa. Dlatego, że my się musimy skupić na zagrożeniu. I ona wraca z tego przyjęcia, ma prawdopodobnie bolesność, gazy, napięte potwornie mięśnie karku.
0: Chyba kręgosłup nawet boli.
1: Wszystko. Żuchwa. No bo to jest takie, muszę się tak zacisnąć. No i co się wtedy dzieje? No jelito nie pracuje dobrze. Nie daj Boże, biedna jeszcze coś na tym przyjęciu zjadła. No i ona kończy z wzdęciami. Kończy z niedotlenioną niejako względem tego, ile powinna być macicą. No i wszystko w środku jest po prostu bardzo twarde, napięte i biedne. No i dopóki ona nie pójdzie spać, pooddycha sobie spokojnie, weźmie gorący prysznic.
0: Nie rozluźni się.
1: Wystarczy się przytulić do kogoś, jeżeli można. I to już pomaga, bo to jest regulacja. No to następnego dnia ona ma wzdęcie, może mieć nawet zaparcie.
0: I wszystko w imię tych 6 godzin na przyjęciu z piękną sylwetką.
1: Tak, dlatego też myślę sobie, że w ogóle ten taki koncept puszczenia brzucha, który jest tak trudny, żeby sobie pozwolić, takie nawet teraz, nie, w aucie, gdziekolwiek jesteśmy w kolejce, jeżeli macie słuchawki albo w domu, takie puszczenie tego brzucha i sprawdzenie, a jak to by było, gdybym nie trzymała? Jakbym puściła, dała tym jelitom miejsce. I to wymaga czasu, bo to ciało się musi przyzwyczaić, ale naprawdę są super efekty i można mieć tkankę tłuszczową. I może być mięciutki ten brzuch, ale zupełnie inaczej te struktury brzucha funkcjonują. I gdyby tak wszyscy, na przykład tak, byłaby taka akcja, prawda, że my teraz wszyscy w Polsce puszczamy brzuchy, to myślę, że za 2-3 miesiące mielibyśmy po prostu szczęśliwych, spokojnych ludzi bez połowy objawów jelitowych.
0: No właśnie, bo to niestrawność. No, Polacy wykupują suplementy i różne preparaty na niestrawność i na wątrobę z efektami ubocznymi, bez boczków. No wiadomo, to są wszystko preparaty, które gdzieś tam mają ratować sytuację. One, te reklamy się nasilają też w okresie świątecznym, kiedy wiadomo, że więcej zjemy. No święta, jeszcze kawałek do tych świąt, ale... No, kupujemy sporo preparatów takich, które mają nas odgazować, że tak powiem, w cudzysłowie. Czyli ten problem jest. No i też pewnie odżywianie tutaj jest głównym winowajcą, tak? No bo co my jemy w ciągu dnia?
1: Wiesz co, no ja jestem bardzo za tym, żeby dbać o jedzenie, tylko nawet jeżeli jadłabyś idealnie, naprawdę dużo błonnika, dobre białko, nie jadłabyś przetworzonego jedzenia, takiej bardzo przetworzonej pszenicy i naprawdę takie naturalne, dobre, sezonowe jedzenie, to jeśli masz ściśnięty brzuch, jeśli masz napięcie, jeśli ta przepona nie działa i nie ma jakby takiego bezpieczeństwa, to czego byś nie włożyła do tego ciała, to i tak ciało nie będzie w stanie sobie z nim dobrze poradzić. Więc paradoksalnie nie uważam, że nieważne co jesz, ważne, żeby być rozluźnionym, ale że tak naprawdę dopóki my się nie poczujemy bezpiecznie i nie damy takiego sygnału, drogi ciało, wszystko jest okej. Nawet przed posiłkiem warto usiąść i dosłownie na 30 sekund oprzeć się o... Znaczy siedzieć. Mm-hmm. No, bo to też nie jest oczywiste. Jak się usiądzie, to tak... Okej, ciało, wszystko jest bezpiecznie, jest to dobrze. Puścić te narządy, oddać ciężar krzesłu.
0: Przygotować się do jedzenia,
1: jednym słowem. Tak, żeby tak się rozejrzeć po tej kuchni i powiedzieć sobie, okej, teraz jest czas na jedzenie. I wtedy w ogóle decyzje żywieniowe mogą być inne. To znaczy twoje ciało, jak jesteś w takim komforcie, poprosić też o inne jedzenie. Bo jak jesteś taka napięta i zmęczona, no to musi być tłusto, kalorycznie i słodko. No, nie? Tak. A jeżeli jesteś w takim okej, to ciało ci może powiedzieć, wolę teraz zacząć od tego kawałka ryby, mięsa i chciałabym kaszę. Użyłam tego słowa.
0: Zaraz przejdziemy do kaszy w szkołach.
1: Oczywiście, ale wiesz, myślę, że to jedzenie, bardzo duża ilość cukru powoduje ogromne gazy. I jedzenie przetworzone ogranicza działanie układu pokarmowego tak jak trzeba.
0: No, pszenica...
1: No wiesz...
0: Bułeczki. Przecież niektórzy najszybciej wyrzucą z jadłospisu właśnie pieczywo czy makarony, żeby mieć ten bardziej, powiedzmy, płaski, mniej wystający brzuch. Ale czy to są tak naprawdę produkty, które powinniśmy obwiniać o całe zło i ten pękaty brzuszek?
1: Wiesz co, no jest tak, że przy takim bardzo napiętym brzuchu i przy takim poczuciu takiego nieustającego napięcia może tak być, że produkty z pszenicą, takie turbo przetworzone, mogą powodować większą wrażliwość. Jeżeli jest duży stan zapalny w jelitach, jeżeli masz zaburzenia już w tej biocie, czyli w tych bakteriach w jelicie, no to może tak być, że ta pszenica nie pomoże i na jakiś czas u niektórych osób warto. No ale dla większości społeczeństwa jednak, no ja uważam, że jednak lepiej można jeść pszenicę, tylko nieprzetworzoną, bo to tylko o to chodzi. Taka grahamka to jest bardzo szanująca się bułeczka, ale jakby taką białą bułeczkę, no to tam nic nie ma, to nie chodzi o pszenicę, bo można zjeść żytnią bułkę, która też jest mega przetworzona, w sensie przetworzone, mam na myśli ziarenko. I ta żytnia bułeczka przetworzona też nic nie będzie miała, bo wszystko, co dobre, to się zabiera. Natomiast myślę o tym, że warto sobie pomyśleć jakby globalnie o tym, nie? Że jeżeli ja chcę, żeby moje jelita były zdrowe, to ja muszę zrobić coś, żeby im pomóc. Czyli po pierwsze dać im wodę, czyli przepłukać, oczyścić. Następnie dać ten błonnik, czyli substancje, które powodują, że on jest stymulowany do pracy, oczyszczany i że te wszystkie reszteczki, co tam sobie na zakrętach zostają, to one zostaną oczyszczone. No i to trzeba odpowiedzialność wziąć za to. Jeżeli mam mieć fajny, zdrowy brzuch, no to ja muszę temu brzuchowi dać, nie? Tak jak dziecku małemu, no dasz mu zupę, to będzie najedzone. Nie, dasz mu głodny, tak samo z jelitami.
0: A co z tymi wzdymającymi produktami spożywczymi? Niektórzy mają większe tendencje też do tych wzdęć po fasoli, bobie i tak dalej. Czy to jest powszechna cecha? Po prostu te produkty tak mają i koniec, i jak nie chcesz, żeby cię wzdymało, to masz ich nie jeść? Czy nie. Są jakieś sposoby na to, żeby złagodzić ich działanie?
1: Słuchaj, no ja, to jest moja teoria. Teoria Agaty, to nie jest potwierdzone badaniami. Natomiast uważam, ponieważ zajmuję się układem nerwowym, że wrażliwość na strączki wynika z wrażliwości nerwowej. Czyli jeżeli twoje jelita są twoją tak zwaną piętą achillesową, czyli nie masz migren, nie masz bolesnych miesiączek, tylko masz wrażliwe jelita, to po zjedzeniu niektórych produktów, takich jak czosnek, cebula, por, no i właśnie...
0: No bób.
1: Wszystkie strączki, fasola, tam ciecierzyca, soczewica akurat nie robi
0: soczewicy,
1: kapusta, to jest tak, że to ciało jest tak delikatne i wrażliwe, jelita są tak bardzo unerwione, bo one mają swój własny układ nerwowy, prawda? To są fenomenalne narząd.
0: Oś jelita, mózg.
1: Tak, i chodzi o to, że tam jest tak wrażliwie, że jak się pojawiają te produkty, to faktycznie dochodzi do tego. Więc to nie jest o produktach, tylko to jest o wrażliwości układu nerwowego, który wpływa na wrażliwość układu pokarmowego.
0: I ta wrażliwość, z nią się rodzimy, czy robimy sobie jakąś krzywdę, że się uwrażliwiają te jelita,
1: one się, nie,
0: stan
1: nie, nie,
0: zapalny.
1: Nie rodzimy się z tym. Nie rodzimy się z tym, tylko dochodzi do tego, że jeżeli jest w twoim życiu dużo napięcia, bardzo, i jesteś dzieckiem, masz bardzo trudną szkołę, trudnych rodziców, bądź inne różne rzeczy, no to organizm sobie próbuje poradzić z napięciem. No ale na poziomie najpierw napięcie jest w rękach i w nogach, żeby sobie jakoś poradzić, zawalczyć. No ale jeżeli dziecko nie umie, no bo skąd ma umieć, no to ten poziom napięcia wchodzi trochę głębiej.
0: Gdzieś się kumuluje.
1: No i kumuluje się potem w narządach. No i może się kumulować w głowie, może się kumulować w jajnikach, może się kumulować w sercu, albo w jelitach, i większość ludzi ma w jelitach.
0: No nie bez powodu w stresie część osób nie ma apetytu, a część właśnie zajada ten stres, te emocje, to emocjonalne jedzenie. Czyli ten układ nerwowy tutaj odgrywa i to, jak się z nim obchodzimy.
1: Ogromną rolę. To znaczy ja w ogóle myślę, że żeby się zajmować brzuchem, żeby on, bo część ludzi, bardzo duża część ludzi ma teraz zespół jelita drażliwego, tak. Czyli totalnie zdrowe jelita, absolutnie zdrowe. Tam jest wszystko idealnie.
0: W badaniach wychodzi perfekt.
1: Perfekt, tylko reagujące nadmiarowo na różne produkty, na wydarzenia, i dające objawy, jakbyś była chora. Czyli albo masz biegunkę, albo zaparcia, albo ogromne wzdęcia, bolesność i przelewanie. Ale tam się nic nie dzieje. To jest tylko i wyłącznie reakcja
0: z głowy,
1: nerwowa, bo ciało sobie musi, jest jakiś ładunek stresowy i ciało po prostu wrzuca to wszystko do jelit. No i trzeba z tym zostać. I to jest bardzo trudne. Druga grupa ludzi ma przerost bakterii z jelita grubego w jelicie cienkim, czyli tak zwane SIBO, no też potwornie to jest męczące i trudne, nie? I też można to dość łatwo, w sensie to się trudno leczy, bo to jest męczące, ale tak naprawdę realnie to nie jest aż tak trudne do wyleczenia. No więc te osoby, no po prostu one żyją za brzuchem. Tak. No ale cała reszta, to trzeba sobie pomyśleć, że żebym ja mogła skorzystać z dobrego jedzenia, o ile mam ochotę jeść dobrze i mi się chce, no to muszę pozwolić temu ciału być na tyle w bezpieczeństwie, żeby po prostu dać w ogóle przestrzeń tym jelitom. I teraz można sobie przygotowywać dobry posiłek, zjeść ciepłą zupę, zrobić sobie dobry rosołek, i samo to już jest łagodzące i kojące. Czyli jedzenia niejako można używać jako sposobu na regulację, i to jest dobre. Ale też no, warto zadbać o to, żeby po prostu nie słuchać tego, co mówi internet, tylko sprawdzić po sobie, czy ja chcę dzisiaj zjeść dyniową zupę, czy jednak chcę zjeść sałatę z orzechami i z, nie wiem, czym tam serkiem.
0: I czy będę się przejmować tym, że brzuch mi wystaje, czy nie, i założę spodnie dresowe z gumką.
1: No teraz przechodzimy do bardzo ważnego kawałka, ponieważ brzuch wystaje niezależnie od jedzenia.
0: No właśnie.
1: Czyli nawet jeżeli zjesz zupę dyniową, w której nie ma nic wzdymającego, i jeżeli będziesz spała od 22 i będziesz miała super bakterie w jelicie, cudownego męża i bardzo grzeczne dzieci, to może tak być, że i tak będzie ci wystawał brzuch, bo...
0: No bo ile procent ludzi ma płaski brzuch, tak z nadania? Genetycznej ruletki.
1: Wiesz co, no to zależy... Nie wiem, bo mam nadzieję, że nikt nie robił takiego badania, ale to jest tak, że... To, jaki masz brzuch, bez względu na ilość jedzenia, wynika z tego, czy jesteś osobą wysoką czy niską. Wynika z tego, czy twoja klatka piersiowa jest szeroka czy wąska.
0: Czy twój kręgosłup jest prosty, czy w kifozie, lordozie.
1: I bardzo to ma wpływ. I wynika jeszcze to z tego, czy masz szerokie czy wąskie biodra. Bo może się trafić taki ktoś, kto jest niski, ma bardzo wąską klatkę piersiową i bardzo wąskie biodra. No to jak się ma zmieścić ten cały zestaw narządowy? Przecież tam jest wszystko. Tam się ty... I plus jeszcze na przykład jest napięty ten brzuch, wciągnięty i jest płytkie oddychanie. Czyli tak, siedzi ci tam cały zestaw narządów i to wszystko jest ściśnięte jeszcze i dociśnięte tą zaciągniętą przeponą. Nie ma takiej możliwości, nawet u osoby bardzo szczupłej, żeby to się po prostu wszystko fizycznie zmieściło. I my w ogóle jakoś odchodzimy od tego anatomicznego, po prostu niezbędnego minimum, które musimy mieć. I są takie osoby, które mają odwrotnie ciałko, czyli mają tam troszkę tam zaokrąglone biodra, piersi i tak dalej, czy mężczyźni, a tak szerokie biodra, tak szeroką klatkę piersiową, że ten brzuch jest po prostu okej. Czyli wszystko jest zaokrąglone, a brzuch jest wklęsły, czy tam płaski. Więc trzeba wziąć pod uwagę u kobiet to, że macica, która jest w momencie takim owulacyjnym,
0: tak, to
1: wygląda
0: często
1: jak cytrynka, nie? Mhm. A macica, która jest w momencie przed okresem, jest naprawdę takim dużym grejpfrutem. No między cytrynką a grejpfrutem, no to to się przecież musi tam zmieścić. I my mówimy nie. Nie.
0: Ale nawet jeśli pęcherz jest pełny, prawda? To też zaczyna wystawać. Więc to tak naprawdę to jest najmniejszy problem, jak ten brzuch wygląda. Większym problemem jest to, co do tego doprowadziło, tak? Że no właśnie, często zapominamy też w stresie, żeby regularnie chodzić do toalety w pracy.
1: Oczywiście, no oczywiście, że tak. Czyli trzeba pić i mieć ten brzuch większy, bo warto mieć dobre nawodnienie i potem zrobić siku. Natomiast jeżeli jest tak, że zjemy na przykład takie solidne, normalne posiłki, no bo też jak mówimy o zdrowiu jelit, no to trzeba jeść dużo błonnika. Jak masz gdzieś dużo błonnika, to masz bardzo dużo produktów, bo te sałaty, to trzeba tam dużo tego, nie? No więc jeżeli jesteśmy przed okresem, mamy pełny pęcherz, jest godzina 19, czyli gorzej działają mięśnie po prostu, bo ciągnie tam na dół, to się rozciąga wszystko przez grawitację, plus mamy jeszcze sporo tego jedzenia w jelitach, do rana teoretycznie w idealnym scenariuszu, nieoczyszczone będą te jelita, no to tam jest, wiesz, różnica w ogóle u osoby, która na przykład ma tendencję do takiego puchnięcia brzuchowego, czyli tak, osoby z tym tak zwanym SIBO, jest do 18 centymetrów różnicy.
0: Między rankiem a wieczorem?
1: Między tym momentem, kiedy jest najgorzej, a jest norma. 18 centymetrów obwodu może być więcej u osoby, która... Jeszcze endometrioza, nie? Dodatkowo dochodzi. Więc jeżeli
0: czyli
1: masz...
0: bez dodatkowych kilogramów na wadze...
1: 18. Czyli jakby na przykład w poniedziałek zakładasz spodnie w rozmiarze X, a dwa tygodnie później w poniedziałek zakładasz 3X. I tylko i wyłącznie...
0: I to też jest normalne.
1: Tak, i to jest zazwyczaj trochę powietrza, trochę treści jelitowej, głównie są to oczywiście gazy, i na to powinno być miejsce. Tak samo jak mamy krótsze włosy, a potem dłuższe włosy. W sensie, tak jakby jest coś takiego, że ten brzuch ma się odkleić od tej naturalnej anatomii i fizjologii. No i ja na to nie mam
0: zgody.
1: On żyje
0: swoim życiem najwyraźniej z tego, co opowiadasz. Za chwilę audycja wraca i pogadamy trochę więcej o tym, co się z brzuchem dzieje wraz z wiekiem, szczególnie u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

0: To jest audycja Żyj Długo i Szczęśliwie, a ze mną jest psychodietetyczka Agata Ziemnicka. Zanim przejdziemy do kwestii, którą zapowiadałam przed piosenką, czyli o tym, co się dzieje z brzuchem wraz z wiekiem, mamy prośbę od słuchacza, żeby troszkę więcej było o mężczyznach. I zgadzam się, aczkolwiek to my kobiety mamy więcej kompleksów z powodu tego brzucha, więc to tylko dlatego tak ukierunkowałyśmy tę pierwszą część audycji, ale oczywiście, że będziemy mówić o mężczyznach też. Prawda,
1: oczywiście,
0: Agato,
1: oczywiście. Ja chcę trochę tak wytłumaczyć, że ja się zajmuję zdrowiem kobiet i też menopauzą i zaburzeniami odżywiania, które też są głównie u kobiet. Natomiast problem brzucha to jest w ogóle globalnie problem mężczyzn, bo jednak to mężczyźni częściej mają tak zwaną otyłość brzuszną i powinowactwo do tego. Panowie, wy macie po prostu mniej tkanki tłuszczowej niż my i rzadziej jest tak, że tak powiem, te psikusy hormonalne wam się przydarzają, natomiast jak najbardziej zdrowie brzucha jest, jakby właściwie dedykować powinniśmy całą nową audycję temu, jak bardzo to męskie brzuchowo jest po prostu powodem przedwczesnej śmierci, no bo to jest prawda. My raczej mówimy tutaj o takim brzuchu wyimaginowanym, który ma być płaski, bardziej
0: tak,
1: o
0: takim przeestetyzowanym.
1: Tak, kontekst takim, który kulturowy brzucha bardziej, natomiast całe to odżywianie i ten stres i dobre bakterie, to wszystko kierujemy do obu płci i do wszystkich osób wszelkich preferencji płciowych. Natomiast ja trochę jestem obrończynią wolności brzucha u kobiet, natomiast mężczyźni też mają ogromną presję szczupłego brzucha i są też oceniani i są też deprecjonowani za to, że są zaniedbani przez brzuszek, więc no kłaniam tutaj się, sypię popiołem głowę i myślę, że wraz z wiekiem będziemy rozszerzać nasze portfolio na mężczyzn.
0: No dobrze, ale to co z tym wiekiem? I u mężczyzn, i u kobiet zachodzą pewne procesy, które sprawiają, no, że ten brzuch nie jest już taki jak w wieku nastoletnim czy po dwudziestce. Będzie większy. Troszkę te problemy metaboliczne tutaj się nakładają i też trawienie. Co się dzieje tak po czterdziestce, po pięćdziesiątce z układem trawiennym, że brzuch bardziej widać?
1: To w ogóle nie jest o układzie trawiennym, tylko to jest o estrogenach. Czyli estrogen, który...
0: Czyli kobiety jednak.
1: No tak, no bo
0: zaczniemy od kobiet.
1: Generalnie jest tak, że wszyscy i mężczyźni i kobiety wraz z wiekiem no po prostu wytracamy masę mięśniową, więc mniejsza powierzchnia naszego ciała może trawić jedzenie, więc jakby mamy mniejszy piec. Nie? Wrzucamy często więcej, a mamy mniej do spalania.
0: No i odkłada się gdzie? W brzuchu.
1: Tak, i odkładać, tylko że u mężczyzn jest inaczej, dlatego że u mężczyzn zazwyczaj tendencja jest do tego, żeby odkładało się w brzuchu, tylko to nie jest brzuch boczny i brzuch...
0: Tylko przedni.
1: Brzuch plecny, tylko brzuch przedni. U mężczyzn jest to po prostu inaczej, a u kobiet jest tak, że nawet jeżeli kobieta ma tendencję do odkładania tkanki tłuszczowej gruszkowo, to po czterdziestce ten brzuch po prostu wędruje. Opuszcza nogi, przez chwilę sprawiając kobietę w radość.
0: Joanna Kołaczkowska, oplutł mnie wąż.
1: Tak. I ten wąż się zbliża właśnie w okolicach miednicy, w okolicach brzucha pępka i tam sobie po prostu jest i grzeje. No a u mężczyzn jest tak, że po prostu większość mężczyzn ma zwykłe powinowactwo, więc u nas jest zupełnie inaczej i to jest też takie no bardzo trudne tożsamościowo, jak się ma zawsze jakieś ciało, a nagle ono się naprawdę zmienia, bo to nie chodzi o to, że my mamy rozmiar więcej.
0: No przestaje się słuchać to ciało, tak?
1: Tak, i to wszystko wynika jakby z braku estrogenów albo z takiego tańca estrogenów, czyli albo mało, albo bardzo dużo. No i to jeszcze, samo to, że ten brzuch się zmienia, jest w ogóle bardzo trudne, ale mam wrażenie, że trochę nam się o tym mówi, trochę widzimy nasze mamy, nasze babcie, że ten brzuch tam jakoś jest. I nawet jeszcze myślę, że gdzieś byłaby na to zgoda, natomiast kłopotem jest to, że przy braku estrogenów dochodzi do braku ochrony przed stanem zapalnym. I ta tkanka brzuszna, ona po prostu generuje stany zapalne w organizmie i wtedy my zaczynamy chorować. Na serce mamy wtedy dużo wyższy cholesterol niż miałyśmy dwa lata, pół roku wcześniej, czyli on ze 190 skacze na przykład do 260. Nagle nic się nie zmieniło w naszym menu. Nawet pewnie jemy lepiej, no bo mniej się po prostu chce jeść, jak się te 40 lat skończy. Więc jest to bardzo trudne, bardzo niezdrowe, bardzo niebezpieczne i w ogóle niezrozumiałe. I tak trochę intuicyjnie nie wiadomo, co robić. No bo człowiek się po prostu, kobieta, się gubi.
0: No tak, bo ta tkanka tłuszczowa brzuszna, to ona chyba też w tym wieku około menopauzalnym pełni taką rolę wychwytywacza tej resztki tych estrogenów, prawda? Tak. Bo estrogen, w ogóle hormony potrzebują tłuszczu. do tego, żeby być produkowane w ciele,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tłuszcz jest jakby prekursorem, więc tylko, że no bardzo szkoda, że akurat właśnie w takiej formie to się musi dziać. No też nadnercza przyjmują troszkę rolę tych jajników z wcześniej, no ale no te nadnercza też myślę w wieku 40-50 lat mają prawo po prostu no niekoniecznie być aż tak super sprawne, nie? No bo też te nasze narządy po prostu się troszkę wymęczają. No więc niby to jest tak, że teoretycznie ma być tak, że ta nasza najświętsza, najbardziej skryta część ciała, czyli to nasze łono, ta macica, która jest miejscem naszej intuicji, ma być jeszcze bardziej chroniona i teoretycznie ta tkanka tłuszczowa ma nas tak po prostu chronić przed całym światem. Ale mi się wydaje, że nasze mózgi są wystarczająco sprawne, żeby nas chronić przed potencjalnym zagrożeniem. Więc jakby ja się chcę bardzo pochylić i powiedzieć wszystkim dziewczynom, że to jest trudne i mi też jest trudno.
0: No ale samo nie minie przecież.
1: No samo nie minie, ale jeszcze chcę się zwrócić do panów, bo to jest moim zdaniem ważne, że wasze zmiany brzuchowe też zachodzą, bo wasze ciała są mniej sprawne, gdyby nic nie robić, ale też bardzo uczulam na zmiany w waszych partnerkach, które właśnie te 40-45 kończą, bo to jest dla nich bardzo trudne i jakoś tak myślę, że warto, jak już mam taki głos, żeby nie mówić, że on jest taki albo większy albo mniejszy, tylko że ukochany. Cały czas, bez względu na wszystko ukochany, ale żeby uznać, bo to jest bardzo trudna, duża zmiana.
0: Ty jesteś współautorką z Kasią Błażejewską-Sztur, znaną tutaj świetnie naszym słuchaczom.
1: Pozdrawiamy bardzo.
0: Książki Znikam o zaburzeniach odżywiania wśród dzieci i młodzieży. No i jest w tej książce sporo na temat właśnie tego, jak dziewczynki, nastolatki, patrząc właśnie w lustro i porównując się z fit influencerkami, koncentrują się na tym brzuchu. No i co? No brzuch jest płaski, jak nie jem. Tak. Taki wniosek.
1: Tak jest, dokładnie tak. Do tego dochodzi, że jest strach przed wypiciem szklanki wody, bo ona już zmienia, no bo te dziewczyny pojawia się nie te 200 mililitrów tak. Więcej.
0: Nie wiedzą, że ten brzuch właśnie sobie żyje swoim życiem, że on się zmienia w ciągu dnia, w ciągu doby, w ciągu cyklu miesięcznego. I, no i największym takim problemem, jeśli chodzi o odżywianie dzieci i młodzieży z twojego doświadczenia jako z tymi pacjentkami, młodymi pacjentami, z którymi pracowałaś, to co teraz? Wraca anoreksja? Wraca bulimia? Czy objadanie się? No wiemy też, że w Polsce polska młodzież i dzieciaki to jest najszybciej tyjąca młodzież w Unii Europejskiej.
1: Wiesz co, no jest tak, że to są w ogóle niezależne rzeczy, bo dzieciaki tyją z powodu tego, że mało się ruszają i mają bardzo łatwy dostęp do niedobrego jedzenia. Absolutnie nie musi to być emocjonalne. Dostęp do słodyczy jest taki, że można kupić wszędzie, te dzieciaki mają pieniądze.
0: Obezogenne otoczenie, środowisko tak zwane.
1: I bardzo złe substancje, mało tego WF-u, a jeżeli jest ten WF, to on wiadomo jaki jest, nie ma aktywności, dzieciaki jeżdżą wszędzie autami albo z autobusami, nie ma ruchu. I to jest jakby moim zdaniem wynik zupełnie innego jakby procesu. Tu takie nadmiarowe jedzenie tak, bulimia nie, bardzo jakoś rzadko, w sensie ona już nie jest w ogóle sexy. I bardzo dużo, bardzo dużo zachorowań na anoreksję, które wynikają na początku właśnie dlatego, to dokładnie to, co powiedziałaś, wynikają z tego, że mój obraz ciała w ogóle się ma nijak do obrazu z Instagrama z mediów już, żeby nie umniejszać, nie? I zaczyna się taki koncept, no to co ja mogę zrobić, to zacznę od tego brzucha, bo jest obsesja umięśnionego brzucha. Obsesja. No i zaczyna się od ćwiczeń zazwyczaj, a potem się zaczyna odstawianie słodyczy, a potem już jak jest...
0: produktów mącznych odstawianie, a potem odstawianie a potem wszystkich innych produktów.
1: A potem jak leci, no to już leci. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są dwa takie obszary. Jeden to są uda, a drugi to jest brzuch. A teraz ostatnio jeszcze jest większa jakby nagonka na ten brzuch. Po prostu brzuch jest w ogóle centrum, nie? A my, taki młody, dojrzewający człowiek, no wiesz, to jest też o kobiecości, no bo ten brzuch zaokrąglony, on w ogóle też fizjologicznie nie ma prawa być taki płaski jako mężczyzna, bo my mamy po prostu inną budowę. No to taki zaokrąglony brzuch jest świadectwem, wiesz, no kobiecości, nie? Takiej
0: ale też,
1: płodności.
0: No, tak jak mówiłyśmy na początku audycji, że dzieci naturalnie, te, które oddychają jeszcze naturalnie, przeponowo, mają ten wystający brzuszek, bo tak właśnie to wygląda, no a potem zaczynają się właśnie prostować i wciągać. Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy trochę więcej o tym, czy zdrowy brzuch zaczyna się w szkole i porozmawiamy o zmianach szkolnego bufetu szkolnego odżywiania.

0: witaminy, minerały, woda.
1: Afera, no.
0: No to nie jest ani o dzieci, ani o jedzenie przecież. Tak samo jak kobiecy brzuch nie jest o kobiecym brzuchu, tylko to jest o jakimś tam koncepcie na kontrolę i nie wiem, zabranie uwagi, żeby kobiecość nie była na tyle silna i żeby się po prostu plątało. Tak samo tutaj to w ogóle nie jest o dzieciach. Zalecenia żywieniowe są od lat niezmienne, ponieważ mimo tego, że weszła teraz matcha i spirulina i...
1: soczewica.
0: I, no nie, no chodzi o to, że weszły te szalone produkty, to my od zawsze jednak zalecenia żywieniowe mamy identyczne. To znaczy, szczególnie ostatnio, kiedy się okazało, że mięso ma działanie karcynogenne, to mięso przetworzone, tłuste, kiełbasy, mortadele i tak dalej, no to zalecenie jest takie, żeby tego mięsa w ogóle jeść nie za dużo i ta dieta nieplanetarna, którą wszyscy tak męczą, ja tutaj naprawdę wielki ukłon do Kasi, bo Kasia robi gigantyczną robotę edukacyjną i w Polsce opowiada.
1: Pozdrawiamy Kasię Łażejewską, Sztur, bardzo gorąco.
0: I dietę planetarną, świetna książka, polecam. Tylko jest tak, że po prostu no, chodzi o to, żeby organizm dostawał produkty, które są sezonowe i podzielone na 3-4 posiłki. I każdy posiłek, śniadanie, obiad, kolację musi składać z węglowodanów, czyli ziemniaków, batatów, jeżeli tam ktoś tutaj ma...
1: Kaszy,
0: makaronu, ryżu. Nie? No bo więcej się nie da. No i drugie, żeby było białko, czyli ryba, mięso albo strączki. I trzecie, żeby były tłuszcze. Czyli albo one mogą być dodane, czyli oliwa z oliwek, olej rzepakowy.
1: No i, to, no i surówki jakieś.
0: No i do tego warzywka. Witaminy, czyli warzywa, surówki. No i to właściwie tyle, tak naprawdę. No i teraz...
1: No ale zmienia się to, że będą te dwa mięsne dni w tygodniu.
0: Wiesz co, no tak naprawdę... Ja mam 43 lata i w mojej podstawówce podwarszawskiej zawsze w piątek było jarskie danie, czyli ta ryba, to ona się pojawiała rzadko, bo nie było przecież gdzie, kiedy i jak w tych 80-tych latach. I były po prostu makaron z truskawkami. No prawda taka jest.
1: Albo zawsze... pierogi z serem, albo naleśniki.
0: Piątek był zawsze dniem jarskim, więc dla mnie to w ogóle nie jest nowe. I teraz chodzi o to, że jedzenie mięsa nie jest obowiązkiem. To jest historia jakaś, żeby nie użyć brzydkiego słowa, ale no jakiś post... prawda, że jakby ciągniemy jakiś taki deser ze starych czasów, że jak jest mięso, to jest dobrze i bogato, ale to w ogóle nie jest prawda, bo my w ogóle nie musimy jeść mięsa, ani dla tego dziecka. Poza tym też jakość tego mięsa, jak ono będzie przetworzone. Ta ustawa wprowadza bardzo dużo różnych zmian, nie tylko, że trzeba kaszę jeść i strączki, ale tam jest też ilość cukru, na przykład, żeby w kompocie, w jednej szklance kompotu nie było więcej niż jedna łyżeczka cukru. No czyli jak robimy gar, no to nie wsypujemy tego kilograma, ale te panie intendentki, one to tak planują, przecież żeby to było dobre dla tych dzieci głównie. Ma być jak najmniej smażonego, jak najbardziej sezonowe, jak najbardziej lokalne.
1: Mniej cukru i też mniej soli, to jest też ta zmiana.
0: To jest fenomenalne. To jakby, czego ja chcę dla mojego dziecka? Ja chcę, żeby moje dziecko dostawało dobre jakościowo jedzenie, żeby ten obiad mniej więcej odpowiadał na zapotrzebowanie. I też jest to w tej ustawie, że jeżeli jest jedno danie, to jest 20% zapotrzebowania, dwa to 30%. Więc jest naprawdę to mądrze zaplanowane. Tak czy inaczej to dziecko może nie zjeść tego obiadu, bo jest za duża kolejka, bo nie ma pieniędzy,
1: no, albo
0: bo
1: nie
0: dostaje
1: smakuje.
0: Obiad z domu, bo nie lubi. I tak samo to
1: bo
0: dziecko...
1: Bo kotlet zimny, ten mielony, też można nie zjeść.
0: Oczywiście. I może tak być też, że to dziecko nie lubi, albo nie chce, albo nie ma czasu, albo boli go brzuch, bo jest zestresowany, bo ma za duży brzuch.
1: No a skąd obawa, że to będzie niesmaczne i że dzieci będą to zostawiać?
0: Wiesz co, no myślę sobie,
1: nie da się
0: że...
1: zrobić jarskiego dania, żeby było smaczne, no myślałam, że już przerobiliśmy ten temat.
0: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle ta rozmowa, to jest dla mnie, mnie to aż złości w brzuchu, że my w ogóle o tym rozmawiamy, ponieważ no nie wiem, czy jest taka rodzina, w której się nie jadało kaszy gryczanej. Czy jest taka rodzina, w której się nie jadało płatków owsianych. W sensie to są polskie produkty, błogosławieństwo jakieś.
1: No myślę, że są takie rodziny, no bo jak weszły płatki, kulki
0: nie,
1: o smaku cynamonu.
0: Ja mówię o dorosłych. Czy są rodzice...
1: No my to jesteśmy pokoleniem kaszy manny.
0: No ja akurat na szczęście nie byłam katowana kaszą manną, bo jakoś bardzo dziękuję mamo, która na pewno nas nie słucha, ale myślę sobie o tym, wiesz, że zalecenia żywieniowe są tak oczywiste, że każdy wykształcony specjalista od żywienia dietetyk powie ci, że najlepiej jeść kaszę, ponieważ one mają błonnik. No oczywiście ziemniaki raz na jakiś czas, no naprawdę my gloryfikujemy ziemniaki w tym kraju. No po co? Masz w każdej kaszy coś innego. Ta ci da to, ta ci da tamto. Kasza gryczana ma rutynę. Nawet można cerę mieć lepszą, bo mniejsze te naczynka będą wystawały. Zasadowa jest. To wszystko jest ekstremalnie tanie i mamy pewność, że to jest dobrej jakości, ponieważ fasola, no ona jakość mięsa naprawdę zależy od produkcji, od tego, jak jest przetrzymywane. Można też zniszczyć, jak masz masło

0: nową produkcję jak w szkole, a co, no nic nie zrobisz złego fasoli albo kaszy, więc chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że ta stara historia, że tylko mięso jest dobre i ziemniaki, jest tak nieaktualna, że ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Tak jakbyśmy walczyli o to, że dzieci mają mieć mniej WF-u. To jest najlepsze, co można dać tym dzieciom i uczyć te dzieci. I teraz, żeby nie było tak kolorowo, oczywiście, że te dzieci mogą odmówić. Tak, i te dzieci mogą powiedzieć, ej, ale my zawsze mieliśmy to, to i tamto, a teraz mamy jakieś nowe menu. Być może nawet okaże się, że jakaś część dzieciaków, nawet to, nie wiem, 2-3 lata będzie trwało, zanim się one nie zaadaptują. Więc uważam, że fajnie byłoby z tymi dzieciakami to przegadać, chociaż były konsultacje z rodzicami w zeszłym roku. Też jakby no, to nie jest tak, że oni sobie to wymyślili z nieba.
1: No tylko i rodzice też często liczą na to, że szkoła załatwi wiele tematów.
0: Oczywiście, że tak. A poza tym, słuchajcie, no ja mam dwie córki. Jedna ubóstwia kaszę, bo zawsze ta kasza była, a druga nie za bardzo. No i ile bym nie edukowała, ona pójdzie do tej szkoły i tak nie zje, bo ona po prostu nie lubi gryczanej. I dajmy jej jakby prawo do tego, bo nie zadowolimy dzieci. Natomiast uważam, że to jest fenomenalne, że szkoła będzie wzorcem do tego, żeby jeść polskie, tanie, lokalne, regionalne, sezonowe produkty. Ja jestem tak dumna z tego, jak oni to wprowadzą, na ile te przepisy będą ciekawe. No ale też powiedzmy sobie szczerze, chyba 10 lat temu jeden z wielkich sklepów razem z wspaniałą dziewczyną, która zajmuje się kuchnią wegetariańską, zrobili polskie dania na wegetariańsko, które no, rozdawano do każdego właściwie rachunku, więc my nie jesteśmy jakby takimi pionierami wegetariańskiej kuchni, no bo ta kuchnia wegetariańska jest w Polsce od lat i błogosławię to. I moja jedna i druga babcia robiły masę wegetariańskich dań, no bo gdzie było mięso? Więc ja mam takie poczucie, że po pierwsze, my nie rozmawiamy w ogóle o dzieciach, ani o diecie, a jeśli ktoś miałby ochotę się nad tym pochylić, to nie może być lepiej niż to, co oni zaproponowali. I to nie znaczy, że będzie mięso dwa razy, tylko minimum dwa razy, co robi ogromną różnicę.
1: A propos mięsa, wiadomość tekstówka od pani Eli. Co z dietą carnivore i podobnymi, bo wielu młodych trenujących chłopaków, nastolatków ma obsesję na punkcie mięsa. Jak to wpływa na rozwijający się organizm?
0: No jest taka historia ponoć, że jak się dużo steków, to dobry testosteron się tam produkuje. Znam tę teorię. Oczywiście żadna dieta, która jest monotematyczna, nie jest dobra. I ja mogę tylko powiedzieć z mojego doświadczenia w gabinecie, że ten kurczak jedzony z tym ryżem w tej ugotowanej, że tak powiem, bez soli wodzie, że to mija. Bo to się po prostu wszystkim nudzi. Więc na szczęście wszystkie te koncepcje jakby życie to weryfikuje, bo po prostu nagle ten organizm mówi, nie chcę już. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że moje dzieci, jeżeli by korzystały ze stołówki, bo raczej jedna, to wymaga, żeby jej robić, dostaną po prostu fajne wegetariańskie jedzenie. Moje dzieci i tak nie jedzą mięsa, więc akurat dla mnie to lepiej. Co jest też bardzo ważne. Jeśli ktoś się decyduje tego mięsa nie jeść, to w tej ustawie jest obowiązek urozmaicić to jedzenie na tyle, żeby to nie była surówka z ziemniakami, tylko faktycznie zamiennik białka.
1: No tak, że nie, że usuwamy coś z talerza, czyli dajemy coś w zamian.
0: Oczywiście. I myślę o tym, że jakby nie chcę odchodzić od diety planetarnej, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali o tym, że nie chcemy mieć porządku w domu. To ma być dobre, jeżeli produkcja mięsa i napojów, nie napojów, tylko produktów nabiałowych niszczy na tyle środowisko, że te dzieciaki oddychają gorszym powietrzem, to ja wolałabym, żeby one po prostu miały możliwość pożyć jeszcze trochę na tym świecie, jedząc tak, żeby tej naszej matce ziemi, co jest najkochańszą mamą na świecie, bo i wojny, i covidy, i te wszystkie okropności, które my robimy, ona kocha, naprawdę, jesteśmy złymi nastolatkami, a matka ziemia daje cały czas cierpliwie.
1: Więc zatrzymam się przy białku, no bo jest moda na wysokobiałkowe produkty, widać to w sklepach, wszystko już jest, mam wrażenie, wysokobiałkowe. Czy to jest okej, czy to jest dobrze? Co z nerkami, tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że troszkę możemy przesadzić z ilością białka w diecie.
0: Wiesz co, no już byliśmy w tej diecie Dukana, gdzie było samo białko. Teraz nie ma samego białka, tylko jest dieta, która ma więcej białka niż wcześniej. Czyli kiedyś opieraliśmy całą dietę o węglowodany głównie, 65% chyba na początku było, potem się to zmniejszało, a białko było tylko 15%.
1: To skąd teraz ta moda na wysokobiałkowe, wysokoproteinowe produkty?
0: Wysokoproteinowe
1: produkty. Bo one sycą, tak? My mamy wrażenie, że to nas bardziej nasyci. Też tak. Przed treningiem.
0: Tak, oczywiście.
1: Po treningu.
0: Klucz jest taki, że te białkowe produkty są też potrzebne nam, czyli kobietom po tej 40, bo my wytracamy tę masę mięśniową, więc dobrze by byłoby trenować i jeść więcej białka. No i myślę, że my po prostu zarządzamy jako te plus 40 osoby tym rynkiem i dlatego się to tak rozlało.
1: Natomiast ale młodzi też lubią.
0: Wiesz co, myślę, chodzi mi o to, że trend się zrobił, bo my powinnyśmy jeść więcej i powinniśmy. Natomiast wiesz co, myślę, że jest też tak, że wpadła nam przez te takie zaburzenie trochę, bo już teraz nie wiadomo, co jest modne, a co zdrowe, że troszkę jest tak, że młodzież już nie jada tak dużo mięsa, bo ciężej przygotować, chyba że rodzic zrobi, rodzic nie ma czasu. No i trochę skończyliśmy na makaronie i kanapce. I takich zupkach z makaronem i z proszkiem. I rzeczywiście jest tak, że tego białka jest po prostu bardzo mało w diecie. I ja uważam, że szaleństwo, żeby jeść 150 gramów białka u osoby, która waży 50 gramów, jest przegięciem. Ale faktycznie ja uważam, że uważność na ilość białka jest warta zachodu. Natomiast ja nie lubię, jak jest taka obsesja na coś. Bo to, nie, że jakby uważam, że jednak jakby coś to już błonnik. No bo tego błonnika to naprawdę trzeba dużo.
1: No, czyli wniosek mamy taki, że może zamiast wychowywać kolejne pokolenie ludzi, którzy przez całe życie będą się próbowali pozbyć brzucha, to lepiej uczyć dzieci i siebie też. Jak go dobrze karmić, jak o brzuch dbać i kiedy naprawdę warto się nim zainteresować. Moją gościnią była Agata Ziemnicka, psycholożka, dietetyczka. Audycję realizowała Milena Krupińska. Ja się nazywam Grażyna Morek i słyszymy się tradycyjnie za 2 tygodnie.

Dzień dobry, sobotnie popołudnie, już po 16:00, za chwilę Happy Noise, ale zanim to się wydarzy, zajrzymy do naszej piosenki dnia. Dzisiaj to Aaron Fraser i jego nowe nagranie Paint the Picture.

I teraz już zupełnie oficjalnie Milena Grupińska, Bisior. Dzień dobry, będziemy z Państwem przez najbliższe dwie godziny na antenie Radia 357. Happy Noise. Dzisiaj znowu będzie mocno oklaskiwany. Pan Marek napisał: panie Bisior, ten popołudniowy pana przepis jest tak banalny i tak prosty, że aż bardzo dobry. Bardzo prosimy o jeszcze. Może pan coś więcej wyciśnie. No więc siedziałem, myślałem i jeszcze znalazłem. Jeszcze dokopałem się i jeszcze tak poszukałem muzycznego towaru z oklaskami, że może na najbliższy tydzień również wystarczy. Będą różne sekcje. Będzie sekcja taneczna, będzie sekcja gitarowa, będzie sekcja alternatywna i sekcja wspomnień. Zaczniemy od tej sekcji gitarowej, no bo dzisiaj jest piękny dzień i te trzy najbliższe spotkania muzyczne na pewno udowodnią, że ten dzień z piosenkami, z oklaskami na antenie Radia 357 na pewno jest dobry. Dzień dobry.

0: Takie cierogenne spotkanie, no bo kiedy wchodzi gitara entry do stieras, no to każdy człowiek od razu już czujesz, co się dzieje. Na jump to jak zwykle zwala z nóg. Wcześniej oczywiście YouTube z koncertu w Bostonie. Obiecywałem sekcję taneczną, to bardzo proszę, najpierw zajrzymy na koncert w Rio, tam pojawi się grupa Pet Shop Boys, później pojawią się ci, którzy ostatnio gościli w Polsce i wiem, że niektórzy z Państwa gościli na ich koncercie. No a na zakończenie takie taneczne, alternatywne zerwanie się z grupą New Order.
1: This next song is from my album Actually. It's a song about London and it's called King's Cross.

0: Bizarre Love Triangle, koncertowo New Order. To przed nami sekcja znowu powracających gitar, tym razem gitary bardziej alternatywne. Zaczniemy delikatnie i pięknie i trochę tak nostalgicznie od grupy Biffy Clyro, żeby zahaczyć o Arctic Monkeys i Royal Albert Hall, a później zakończymy na stadionie Wembley z formacją Blur.
1: Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps and watch it all fall apart.

Ordinary World ze ślubnego albumu Duran Duran w koncertowej wersji, to zawsze brzmi doskonale. No to czas na piękne muzyczne wspomnienia, kącik starszaków, jak najbardziej. Rozpocznie Kate Bush. Nie powiem, kto będzie na drugim miejscu, bo wersja tej piosenki jest niecodzienna i niech to będzie dla Państwa trochę zaskoczenie. A potem zapraszam na sufit, chociaż sufit dopiero u nas się rozgrzewa w Happy Noise.

Mistrz dobrej rozrywki, czyli Lionel Richie, jego Dancing on the Ceiling, zabrzmiało to doskonale. No to na zdrowie chciałoby się krzyknąć przed kolejnym nagraniem, potem rozłożymy skrzydła i taki cios muzyczny dla z pewnymi wspomnieniami, bo każdy do tej piosenki ma jakiś osobisty stosunek, jeżeli no, ma trochę więcej niż czwórkę z przodu, prawda? No to posłuchaj ją Państwo, jak to teraz pięknie będzie brzmiało na antenie Radia 357.

0: Dankeschön.
1: Forever Young, Alphaville, taka koncertowa wersja ze smyczkami. No dobrze, to teraz oddajmy głos jeszcze młodym na zakończenie, bo to piękna, piękna kompozycja, która zawsze na samym początku powoduje u mnie ciarki, to Sweet Disposition od grupy The Temple Trap. Skoczymy na koncert 1975. Pożegnają nas panowie z grupy Jane's Addiction, którzy kiedy się nie kłócili i nie bili się na scenie, to tym nagraniem najczęściej kończyli swoje występy.

I tak minęło 2 godziny z wypełnionymi oklaskami Happy Noise, no i piosenkami z tymi oklaskami również. Milena Kropińska to dzisiaj przebędzie zrealizowała, Bisior do Państwa mówił, ponownie będę mówił i prezentował nagrania w najbliższy poniedziałek po godzinie 13. Życzę dobrej soboty i cudownej niedzieli. Pa, pa.

0: Life Guru. Otwórz oczy.
1: Minęła 18, jak zwykle w sobotę po wakacyjnej przerwie zapraszam na Live Guru. Nazywam się Tomasz Gorazdowski, a dzisiaj moim gościem jest Witold Palak. Dzień dobry, Witold.
2: Dzień dobry, witam cię Tomku i witam państwa serdecznie.
1: Zapewne niektórzy uważni słuchacze Live Guru pamiętają Witka z opowieści motocyklowych z Himalajów i Pakistanu, Indii, bo Witold specjalizuje się w takich długich, samotnych wycieczkach motocyklowych, w których zagląda tam, gdzie na ogół się nie zagląda, a że wie, gdzie zaglądać, to z reguły wynikają z tego ciekawe rzeczy. Tym razem jednak chciałem poprosić Witolda o podzielenie się z państwem wrażeniami z ostatniego wyjazdu, takiego też nie bardzo dostępnego dla wszystkich, chociaż w zasadzie w zasięgu ręki. Pytanie znaczy, będzie
2: on
1: takie...
2: On jest dostępny.
1: Oczywiście.
2: Ale pewne są pewne bariery ludzi, że tam nie jeżdżą. I chciałem zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Może nie tyle, jak powiedziałeś, samotnie, tylko ja to zawsze mówię solo. Ona się różni od podróży samotnej, która niesie ze sobą zawsze ten taki negatywny jakiś ten poczucie samotności. A solo, ja zawsze tłumaczę, że solo jest o tyle fajna podróż, że nie masz kogo objechać za własne popełnione przez siebie błędy.
1: A dopuszczasz jednocześnie możliwość, że w podróży solo zawsze ktoś... No może do tego solo dołączyć i wtedy jest duet albo większa grupa. Jak mówił Bilbo w powieści Tolkiena, trzech to już po prostu kompania. Ale teraz powiedzmy, gdzie byłeś przez ostatnie miesiące. To była podróż solo przez wyspy Indonezji. I tak jak wspomnieliśmy, no na dobrą sprawę nic człowieka nie trzyma przed tym, żeby polecieć na przykład do Dżakarty czy na Bali i ruszyć stamtąd, patrząc na mapę, na prawo, chociaż w zasadzie z Bali można też jechać na lewo. Ale jednak kto słyszał o Labuan Bajo, o Sumbawie, o innych wyspach? Są dostępne, a tak na dobrą sprawę, tak jak powiedziałeś, są nieeksploatowane. Oczywiście w sposób pojedynczy podróżnicy tam się trafiają, natomiast nie masowo. Z czego to wynika?
2: No właśnie fajnie, Tomku, wspomniałeś, potwierdziłeś, powieliłeś schemat, który mamy w głowach generalnie na całym świecie. Indonezja to są właśnie dwie nazwy, Jawa i Bali. Dolot do Dżakarty, zwiedzanie świąt i tak dalej, Bali przepiękna i tak dalej, kultura, rozrywka. I na tym się praktycznie Indonezja dla większości ludzi kończy. Ja nie to, że chciałem ten schemat przełamać. Ja byłem na Jawie i na Bali ponad 30 lat temu w ten taki typowy sposób, a pamiętajmy, że to jest kilka wysp więcej niż tylko te dwie. I przed 3 laty zacząłem taki projekt postindyjski, powiedzmy, bo to jednak ja przez wiele lat Indie eksplorowałem motocyklowo, aby poznać kolejne inne wyspy i na początek przed 3 laty poszła Sumatra i fajna rzecz, że wyspa, która jest 6. największą wyspą świata, właśnie większość ludzi, którzy nie są związani ani z geografią, ani z turystyką, mają trudności, gdzie tą Sumatrę przyłożyć do mapy. A to jest 2 kroki, praktycznie skok z Malezji czy z Singapuru na tę wyspę. Robiłem ją solo i w tej chwili co roku staram się kolejne wyspy odwiedzać, biorąc na początek zawsze odwiedzać. Na początek zawsze biorąc pewien warunek, że ja tam muszę mieć motocykl. Wiadomo, że dojechanie własnym motocyklem do Indonezji to jest wyczyn kosmiczny niemalże i niepotrzebny, dlatego że w Indonezji motocyklem wiodącym jest skuter. Jakaś tam 150, 160 czy większe motocykle, łatwo zdobywalny, łatwo wypożyczalny.
1: I absolutnie wystarczający.
2: I totalnie wystarczający. Ja staram się przełamać ten nasz schemat, że właściwie wśród motocyklistów, że wszystko poniżej 1000 pojemności centymetrów silnika, no to jest tylko dla harcerzy, powiedzmy. Ludzie się lubują w większych, ja mówię, tak prawdziwi motocykliści, którzy mają na sobie kilkanaście tysięcy w samym stroju plus ponad 1000 centymetrów w silniku, że takie miejsca jak właśnie jak Indonezja, to jest pomyłka, żeby takie coś ćwiczyć. Trzeba przełamać swój schemat myślowy, dostosować się do lokalsów, bo tam właśnie są tylko skutery, a poza tym każdy sprzęt większy, mocniejszy jest tam bezużyteczny. Nie da się wykorzystać tej mocy, prędkości, a dochodzi problem nawet z urwanym jakimś jedną linką urwaną, jest problem techniczny, że tej części na pewno jej nie będzie.
1: No też biorąc pod uwagę podróże motocyklowe, to można wyobrazić sobie, że urwana linka to jest stosunkowo najmniejszy problem, bo być może tę linkę będzie można sobie gdzieś tam dosztukować, czy w warsztacie ją dorobią. Natomiast problem na przykład, kiedy nawali coraz częściej w motocyklach obecna elektronika, tam już facet z dłutem i z kowadłem raczej nie pomoże. Fajne jest też w sposobie podróżowania, o którym mówisz, że w zasadzie możemy zacząć w dowolnym miejscu, bo taki skuter można pobrać wszędzie, tam.
2: Ja powiem, jak ja dochodziłem do posiadania skutera. Na Sumatrze skuter wynająłem w ciągu kilku minut, siedząc na północy Tajlandii. Znalazłem wypożyczalnię, był WhatsApp, połączyłem się, anglojęzyczny człowiek. Kilka minut i zanim dokończyłem pić herbatę, ja już miałem właściwie zaklepany motocykl. I to wyszło. W tej chwili chciałem, moim marzeniem były wyspy, które też mi było trudno określić ich nawet położenie. One gdzieś tam są, prawda? Gdzieś tam są. Flores, Sumba i Sumbawa. Te trzy wyspy bardzo rzadko odwiedzane przez podróżników. Flores odwiedzana właściwie ogranicza się do, co wspominałeś, Labuan Bajo, Komodo, smoki z Komodo i tak dalej. Dalej mało kto jeździ. Miałem jechać już rok temu w czerwcu na Flores. Okazało się, że nagle loty podrożały, coś się dzieje. Wulkan Lewotobi wybuchł i wtedy samoloty były wstrzymane. Ja wtedy poleciałem na Sulawesi, przepiękną wyspę, dawny Celebes, którą też załatwiłem sobie motocykl właśnie tak od ręki, na czuja zupełnie. Na tym polega to piękno Indonezji, że motocykle, mówię, ja nazywam motocykl, bo skuter jest formą przez motocykla, to jest motocykl, są bardzo łatwo dostępne, tanie, bo w granicach między, ja mówię między 5 a 10 dolarów, to jest taki przedział, ani niżej, ani wyżej.
1: Dziennie.
2: Spalanie takiego motocykla, no ja w tej chwili miałem Yamaha NX155, mocną, jak na mnie idealną. Dawałem jej popalić, a ona nie chciała palić mi więcej niż 2,2 na 100. Przy cenie paliwa 3,50 za litr. Dobrego paliwa, bo było też tańsze poniżej 3 zł, gdzie biedniejsi ludzie też tankowali. Czyli mamy taki bonus też finansowy, że właściwie my tam jedziemy za śmieszne... Nie jedziemy. My tam podróżujemy na motocyklu za śmieszne pieniądze i docieramy wszędzie.
1: I to jest chyba dobre miejsce, bo zawsze jest na to dobry moment i nie powinniśmy o tym zapominać, że podróżowanie motocyklem, skuterem na terenach Azji Południowo-Wschodniej jest fajne, dostępne, powszechne, daje nam swobodę, ale pamiętajmy, że mimo że w zasadzie w wielu miejscach ten skuter nam wypożyczą, w zasadzie bez pytania, to jednak nie posiadając prawa jazdy motocyklowego, nie mając ubezpieczenia, nie mając międzynarodowego prawa jazdy, narażamy się na grube nieprzyjemności i potężne wydatki, jeżeli coś się stanie. Więc to nie jest taka zabawa, że jedziemy, bierzemy sobie skuterek, bo dopóki nic się nie wydarzy, to jest fajnie. A jak się wydarzy, to zaczynają się kłopoty. W związku z tym od razu uczulamy, bądźcie przygotowani, chcąc pojeździć sobie na skuterku w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Tajlandii, czy w Wietnamie, czy w Indonezji, prawda?
2: Tutaj dochodzi, tak, to jest bardzo ważna istota. Nikt tego nie sprawdza w ogóle. Nikt nie pyta o ubezpieczenia.
1: Sprawdzą potem, jak trzeba
2: ale
1: będzie zapłacić.
2: W momencie, kiedy będzie kolizja z naszym udziałem i będzie ktoś mocno poszkodowany, to po pierwsze ubezpieczalnia. Ja miałem kolizję, miałem drobny wypadek na Sulawesi w ubiegłym roku i pierwsze pytanie w ubezpieczalni, ja byłem wtedy w warcie ubezpieczony, międzynarodowe prawo jazdy. Zrobiłem 7 tysięcy kilometrów bez 150, zabrakło mi jednego dnia. 7 tysięcy kilometrów to jest taka odległość w linii prostej do Nowego Jorku, do Pekinu, czy do na przykład do Nairobi. I co na takie drogi w Indonezji, na tych wyspach, to jest naprawdę dużo. Motocykl się spisywał znakomicie, bez najmniejszej w ogóle ani kolizji, ani upadku, ani konieczności reperowania czegoś. I była to forma idealna dotarcia właśnie tam, gdzie my chcemy. Jeżeli nie mamy limitu czasowego, mi to zajęło 2 miesiące, ale nawet na 2 tygodnie warto takie coś wziąć, musimy pamiętać, że z wyspy na wyspę wymagają od nas, nie puszczą nas na prom bez dokumentów oryginalnych.
1: Dowiedzieliśmy się już, Witek, że ruszyłeś z Bali i pojechałeś, patrząc na mapę, w prawo. No i co się wydarzyło? Zacznijmy zagłębiać się w indonezyjskie realia małych i bardzo małych wysp.
2: Nie wiedząc, jak długo, ja dostałem wizę, to jest właśnie fajna sprawa, że do Indonezji dostajemy wizę albo online, jeżeli nie zdążymy online, albo nie wiemy do końca, na lotnisku $30, procedura trwa minutę może i dostajemy wizę na 30 dni, którą możemy później w niektórych większych miastach bez kłopotu przedłużyć o kolejne 30 dni i kolejne $30, czyli finansowo jest to też bardzo, bardzo przyjazne dla nas, prawda? Z Bali i ja Bali i Lombok zdałem wcześniej, bo już podróżowałem po tych wyspach, dlatego potraktowałem tranzytowo, bo chciałem już dotrzeć głównie do Flores. Aby dostać się z Bali, trzeba przejechać promem na Lombok. Lombok jest niewielki, tam w ciągu kilku godzin można przejechać z jednego końca na drugi koniec na kolejny prom i kolejna duża wyspa Sumbawa. Sumbawa to było 400 km powiedzmy tak od zachodu do wschodu, czyli od promu do promu i też ją potraktowałem na początku tranzytowo i jest główna droga, to jest Trans-Sumbawa Highway, taka powiedzmy lepsza droga, ona była nudna. I mi się wydaje, ta Sumbawa właściwie jest taka, tam nie ma co oglądać. Jedziemy na tą Flores, zobaczymy, co będzie na Flores. Dopiero potem zweryfikowałem, jak bardzo się myliłem i jak bardzo trzeba zjechać z tych wygodnych, dobrych dróg. Słuchać ludzi, którzy mówią, nie jeźdź tamtą drogą. Jeżeli mówią, nie jeźdź tamtą drogą, to wtedy ja wiem, że będzie fajnie i te drogi wybierałem. Dotarłem do Flores i tam się zaczął raj.
1: Ale zanim dotarłeś do raju, bo droga do raju jest zawsze fascynująca, wspomniałeś o promie. No między indonezyjskimi wyspami oczywiście można polecieć z zachodu na wschód, zaczynając w Denpasar, a kończąc gdzieś na jakimś mniejszym lotnisku, ale nie o to chodziło, wspomniałeś. No to jest podstawowy środek poruszania się pomiędzy wyspami, o promie. Indonezyjskie promy to są to jest taka trochę opowiadanie o nadciągającym kataklizmie, o tym, co się może wydarzyć, bo pamiętam, jak ja pokonywałem tę trasę no ładnych parę lat temu, to czasami włos mi się jeżył na głowie i trudno było oko zamknąć, bo nie wyglądało, żeby ten statek miał wytrzymać jeszcze kolejne godziny na wodzie. Zresztą to się potwierdziło, bo w ostatnich tygodniach światowe media donosiły, że no były wypadki, były pożary, były zatonięcia tych promów, ale no od tego nie uciekniemy, prawda? Jeżeli coś ma się wydarzyć, to się pewnie wydarzy. Wpływu na wybór promu raczej nie mamy.
2: Tak miałem na końcu powiedzieć, ja może wrócę do tego tematu, ale w czasie mojej podróży ja miałem 8 przepraw promowych z motocyklem, bo musiałem sami z wyspy wracać na wyspę, na tą, na której już byłem, żeby na inną się dostać i tak dalej. I w czasie mojej podróży 8 przepraw promowych spaliły się 2 promy w tym samym czasie, prawda? Na wodach Indonezji. Akurat jeden prom się spalił, kiedy jechałem z Lomboku na Bali, a prom z Bali na Lombok tego samego dnia, w tych samych godzinach akurat prawie się mijaliśmy, spalił się. Z ludźmi tam oczywiście było sporo ofiar też śmiertelnych. Także to jest jedna taka, masz rację, wjeżdżając na ten prom, my nie wiemy, czy dopłyniemy. Te wypadki są bardzo często, to jest kilka takich pożarów, głównie to są pożary na promach w ciągu roku. Także to jest, no jest to ryzyko, ale nie ma innej drogi z motocyklem. Musimy się zaokrętować. Ja na szczęście miałem bardzo fajne przeprawy. Niektóre promy mają takie miejsca, kajuty noclegowe. Można się przespać elegancko. Niektóre mają klimatyzację. Czasami jeździłem na deku na górze, gdzie miałem gwiazdy nad głową. Na jednym promie miałem ogród botaniczny na deku na samej górze. Ja byłem jak w ogrodzie botanicznym, pełnym pięknych palm, kolorowych kwiatów. Czułem się znakomicie. Jest to fajna przygoda, ludzie są bardzo przyjaźni, motocykl jest zabezpieczony, znaczy on jest, w ogóle nie jest zabezpieczony, bo on sobie stoi między innymi motocyklami. Ja tylko się tak myślałem, dobrze, że może jest spokojny, że nie ma bujania, bo tam mogło być troszeczkę jak w domino, gdyby się jeden przewrócił. Ten system działa, oni mają to opracowane, dopóki nie ma sztormu, dopóki nie ma pożaru, to wszystko dociera do celu. Jest pewną formą emocji dodaną do tej podróży.
1: Przygody promowe To nie są duże koszty, prawda?
2: Najdłuższe podróże, na przykład całonocne, czy całodzienne, czyli około tam 10 godzin, z motocyklem, bo ja nie wiem, ile kosztuje osoba, ale motocykl jest z kierowcą zawsze liczony i najdroższy mnie kosztował taki chyba 14-godzinny koszt z pasaż, motocykl. Jest to motocykl. 14 euro.
1: Czyli jest to, jest to przystępne, a próbowałem taka podróż na dachu czy na deku takiego promu, pod warunkiem, że nie siedzi się za kominem, a siedzi się przed kominem. To jest naprawdę przygoda i indonezyjskie czy filipińskie niebo wygląda trochę inaczej niż niebo, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni.
2: No i w niektórych, tak jak mówię, na niektórych promach było idealne miejsce do spania i bez dodatkowych opłat, bo właściwie tam się nie było rezerwacji klasowej jakiejś, można było się poruszać spokojnie. Są toalety, są ładowarki, powiedzmy do charging points, na przykład do telefonu, bo w tej chwili każdy przecież podróżuje z jakimś smartfonem. Jest nawet miejsce, muszolla bodajże się to nazywa, do modlitw muzułmańskich.
1: No to zbliżamy się, słuchaj, w takim razie ruszamy w podróż, zjazd z pierwszego promu, czy też z kolejnego. Jak daleko dojechałeś? Jaki był punkt, w którym zawracałeś? No i o co chodziło z tą Sumbawą, że wydawała się na początku tak nudna i nieatrakcyjna, a w efekcie co na niej odkryłeś?
2: Przewrotnie może zacznę od mojego lądowania na Flores, który właśnie był tym takim głównym punktem. Wyspa Sumba była moim marzeniem. Ja nie wiedziałem, że tam dotrę, bo tam są bardzo rachityczne i nieokreślone godziny pływania promów. I właściwie nikt nie wiedział, kiedy to płynie, wiadomo skąd, a tych portów jest raptem tylko dwa. Jak wylądowałem na Flores o godzinie 6 rano, po całonocnej podróży z wyspy Sumbawa, hotel miałem o 12 powiedzmy, ja zrobiłem sobie przejażdżkę prosto z promu poranne po Labuan Bajo. Przepięknie położone miasto, fantastycznie położone miasto, wzgórza, doliny, 6, 7, 8 rano, czyli nie było ruchu. Była fajna, jeszcze chłodna temperatura, bo potem były upały. I większość ludzi o tej porze, widziałem te motorówki, setki chyba motorówek, które płynęły, łodzi motorowe, które płynęły w stronę Komodo, na te smoki. Ja smoki oglądałem przed 30 laty chyba, te Komodo Dragons i byłem jednym z nielicznych, który dotarł do Flores i nie pojechał tam. Po prostu ja unikam, staram się unikać tych miejsc, które są ciekawe. One są naprawdę są mega ciekawe, ale są już tak mocno na mapie turystycznej, że jesteśmy w tym całym zespole turystów dookoła, ja jeżdżę inaczej. Flores zaczęło się fantastycznie. Chciałem dojechać do samego końca, to jest 800 km do takiej miejscowości Maumere na wschodzie wyspy. Wiedziałem, że będę wracał z powrotem w okolice Labuan. Wybrałem drogę środkową przez Flores, Trans Flores Highway. Też highway to jest taka wielka nazwa tylko, ale droga była dobra nawierzchnia przynajmniej. Dojechałem do Maumere. I tam jeszcze jest taka miejscowość Larantuka. Jeszcze 200 km dalej. To już jest sam koniec. Dojechałem do Larantuka i jeszcze dalej za Larantuka przebijałem się 60 km do Zero Point. Jest taki pomnik, kilometr zero i to już jest najbardziej oddalony fragment wyspy Flores. Mi się wydawało, że to już będzie punkt, z którego będę wracał, a ta Sumba cały czas tak mi chodziła po głowie. Ja tam chcę dojechać, tylko nie wiem jak dojechać. I po Flores podróżowałem właściwie ruchami konika szachowego. Góra, dół, południe. Starałem się przejechać. Rano ruszałem z plaży, żeby za kilka godzin być w górach. Inna temperatura, inne widoki, żeby znowu gdzieś tam dotrzeć. Poza tym po Flores jest mimo wszystko dosyć ograniczona podaż noclegowni. Nie ma oznaczonych guesthouse'ów czy hoteli na ulicach, tak żeby sobie zobaczyć, o, tutaj chcę się zatrzymać. Na Bookingu czy na Agodzie jest pewien limit, także ja też musiałem się kierować wskazówkami, dobrze, ja gdzie tam dojadę, ale ja muszę znaleźć też noclegownię. To dawało mi możliwość podróżowania naprawdę takiego chaotycznego i fantastycznego. miałem szczęście wielkie, bo nawet wulkan Lewotobi, Laki Laki, jest taki wulkan, który na moje przywitanie puścił takie wielkie obłoki dymu wulkanicznego, wulkan aktywny, stratowulkan aktywny.
1: Wróciłeś kilka tygodni temu, a od twojego przyjazdu wulkany indonezyjskie postanowiły dać o sobie znać i miejscami tam jest niebezpiecznie. No w ogóle z tą przyrodą i z tym światem coś się ostatnio dzieje.
2: No ta moja podróż to jeszcze nie koniec tych atrakcji, bo Lewotobi Laki Laki puszczał te właśnie dymy na moje przywitanie, zrobiłem fajne zdjęcia, a wioska, do której dojechałem, wioska rybacka, została kilka tygodni później ewakuowana, bo Lewotobi wybuchł. Bodajże chyba wczoraj znowu był aktywny sejsmicznie. Dwa tygodnie po opuszczeniu wyspy Flores było to słynne trzęsienie ziemi, to już jest chyba 3-4 tygodnie temu. Drogi, ja później dzwoniłem do ludzi, których znałem po drodze do hoteli, czy jeszcze mają te hotele. Drogi, którymi jechałem, zwłaszcza na północy wyspy, właściwie też nie istnieją, są reperowane. One były w bardzo kiepskim stanie. Północna część nabrzeżna jest znakomita trasa motocyklowa, ale jest bardzo kiepskiej jakości. W tej chwili już jest chyba mało przejezdna, bo tragedia. Flores się cały czas trzęsie w dalszym ciągu. Okolice miejscowości Ruteng, tam 18 km od Rutengu jest jaskinia, w której znaleziono hobita słynnego, człowieka z Flores. Ja byłem w tej jaskini. Dowiedziałem się dwa tygodnie temu, że 40 km od Rutengu, tam gdzie sobie jeździłem, było kolejne epicentrum, jakie ziemia się trzęsła. Czyli te emocje, płonące promy, trzęsienia ziemi, wybuchające wulkany, no niestety to jest Indonezja. Dla mnie w tej chwili, siedząc sobie tutaj w Bydgoszczy i opowiadając o tej podróży, dla mnie to są takie atrakcje. To jest przyprawa pewna do tej podróży, ale musimy o tym pamiętać.
1: Dobrze, przerwijmy na moment. Powiedziałeś, że siedzimy i rozmawiamy w Bydgoszczy. To wszystko się zgadza, bo jesteśmy na festiwalu Podróżnicy w Bydgoszczy, gdzie jeszcze dzisiaj rozdawane będą statuetki Halika. No, kto nie zdążył przyjechać do Bydgoszczy, ten trąba. Z wieloma słuchaczami Radia 357 wczoraj już spotykaliśmy się tutaj. A ten, kto nie zdążył, to zaraz po wyprawie do Indonezji zapraszamy do Bydgoszczy za rok, bo zacny to festiwal. No dobra, emocje. Emocje związane z promami i wulkanami.
2: Zrobiona. Sumbawa zostaje na koniec jako tranzyt. Być może co pojeżdżę sobie. Udało mi się przedłużyć wizę w Maumere, czyli w daleko wschodniej części wyspy Flores o kolejny miesiąc. Mam dwa tygodnie zużyte, mam 6 tygodni przed sobą. Sumba jest do zrobienia. Tylko jak się teraz dostać z wyspy Flores na wyspę Sumba? Pojechałem na południe do portu, gdzie prawdopodobnie może we wtorek, a może w środę, w ogóle nikt nic nie wie. No będzie prom płynął, ale może będzie płynął przez indonezyjską część Timoru. Nikt nic nie wie. I postanowiłem wrócić do Labuan Bajo, czyli do punktu wyjściowego na Flores, bo z Labuan Bajo codziennie był prom powrotny na Sumbawę. I nawet w porcie, w Labuan Bajo, nie wiedzieli, kiedy wypływa z sąsiedniej wyspy prom na wyspę Sumba. Zaryzykowałem. Jak wylądowałem wieczorem na Sumbale z powrotem, okazuje się, że prom będzie za dwa dni. Te dwa dni, zamiast czekać gdzieś tam w hotelu, czekać na te dwa dni, zrobiłem przepiękne wycieczki, prawie 500 kilometrów przez te dwa dni, przez fantastyczne miejsca i się okazuje, że ta Sumbała nie jest taka nudna, jaką na początku oceniałem. Mi się wydawało, że ona jest płaska. Płaska jest część środkowa, centralna. Tam jest ta właśnie ta Trans-Sumbała Highway, a piękne góry, zielono, kręte drogi, bardzo mały ruch, czyli dla motocyklisty, czy dla skuterzysty niebo, wymarzone rzeczy.
1: Chcę cię teraz podpytać, bo wspomniałeś wcześniej o słabej jakości drogach na Flores, tam na północy. I w ogóle teraz pytanie o drogi. Poruszamy się skuterem, czyli praktycznie wszędzie dojedziemy, ale jakość drogi czasami ma znaczenie, bo jedzie się albo szybciej, albo wolniej, bardziej wygodnie albo mniej wygodnie. Jakie generalnie są tam drogi poza tym Trans Flores Highway, która jest wyasfaltowana i stosunkowo niezła? No, ale każdy zjazd w prawo, w lewo, z czym się mierzymy?
2: Chyba największą przeszkodą w tym wszystkim, nawet na Flores Highway, nawet na tych głównych drogach, nie są ludzie, którzy jeżdżą w sposób kompletnie nieobliczalny. Tam się można spodziewać wszystkiego, każdego ruchu i zarówno samochodowego, jak i głównie skuterowego, bo skuterów jest dużo. Fajnie, że ruch jest mechaniczny, jest dużo mniejszy. Ja czasami mijałem co kilkanaście minut mijałem inny motocykl czy samochód tak dalej. Zwierzęta. A najgorsze są zwierzęta szybko biegające, czyli kurczę, koty. Ja drugiego dnia już na Lomboku jadąc, drugiego dnia miałem takiego szybko strzelnego kota, który nagle mi wbiegł pod koła. Nie udało mi się wymanewrować. Nie przeżył kot, przeżył motocykl, przeżyłem ja, bo udało mi się jakoś utrzymać na motocyklu. Urwała mi się tylko taka osłona na samym dole. No niestety po zdarzeniu z kotem tam to wszystko trzymane na śrubeczki, kawałek plastiku odleciał. Kot nie przeżył, szkoda, ale to zwierzaki wałęsające się bez przerwy po ulicach są największym, nie dziury, niebezpieczeństwem.
1: A powiedz, jak z psami, bo w Azji Południowo-Wschodniej, kiedy zauważyłem ze zdziwieniem, kiedy jedziesz na przykład przez Tajlandię czy przez Malezję, to psy są niezwykle przyjazne. To nie jest tak jak u nas gdzieś na wsi, że burek ma obowiązek pogonić rowerzystę albo motocyklistę, bo to jest w jego krwi, w jego genach, tylko tam, jak wielokrotnie widziałeś, psy leżą sobie przy głównej drodze, nawet normalny człowiek ma obawę, czy no prędzej czy później musi go coś przejechać, bo one takie są, ale one są do tego ruchu przyzwyczajone i nigdy kłopotu nie zrobią. Ale to jest chyba gdzieś w genach psich, bo te psy w Azji są przyjazne, ale pamiętam, jak byłem kiedyś na Polinezji, gdzieś na jednej z wysp, nie pamiętam w tej chwili na której, to tam były psy absolutnie agresywne. Wyobraź sobie, że ja na skuterze jeździłem z potężnym kijem, bo się nie dało. To były watahy psów, które goniły i chciały cię zeżreć, chyba że pomachałeś mu kijem, to zdaje się, one już chyba wiedziały, o co chodzi. No bo to, zdaje się, nie był mój pomysł. Czyli psy przyjazne, koty najgorsze.
2: Trafiło mi się kilka razy, ale to w obejściach prywatnych, gdzie zatrzymałem się, żeby na przykład zrobić zdjęcie i wtedy psy wyskakiwały i mnie przekiwały. Czyli broniły, powiedzmy, swojego terenu jakiegoś. Przy drodze, tak jak powiedziałeś, czasami ja musiałem uważać, żeby go nie obudzić, bo on tam czasami podniósł ucho czy oko, zobaczył tego skuterzystę i spał dalej, a ja przyjeżdżałem dosłownie centymetry od nosa i miały to w nosie. Także to jest fajna rzecz, ale potrafią też psy biegać po ulicy, nagle robić takie manewry. Ja kilka razy dzięki dobrym, bardzo dobrym hamulcom i ABS-owi w tym skuterze uniknąłem przewrotki, którą miałem miesiąc wcześniej w Himalajach, kiedy robiłem rozgrzewkę po kilkumiesięcznej przerwie motocyklowej. Po jednej godzinie wpadł mi mały szczeniak pod koła. Niestety wywaliłem się wtedy, bo chciałem go ominąć, skręciłem kierownicę. Na prosto pewnie bym go przejechał, a już miał skręconą kierownicę. Nie przeżył też ten pies tego, bo to był większy motocykl Royal Enfield, ale ja zakończyłem na glebie, na początek, na rozgrzewkę jazdy. Także ta trauma zostaje i tutaj od razu wrócę do drugiego tematu, bo zacząłeś, Tomku, mówić o ubezpieczeniu i tak dalej. To są formalności, to są pieniądze. Rzecz druga to jest zdrowie. Ja jeżdżę, byłem chyba jedyny, który tam, ja nikogo innego nie widziałem, tak ubranego cudacznie, kosmicznie w Indonezji, bo tam ludzie jeżdżą, krótkie majteczki, dziewczynki kolana wystawiają.
1: Klapki.
2: Klapeczki obowiązkowo. Mało kiedy jest but zakryty, a najczęściej są to paznokcie na wierzchu i kostki na wierzchu. I sobie jeżdżą, jakiś taki miska dla psa na głowie, udająca kask i sobie z radośnie jeżdżą. Potem się ciężko z asfaltu skórę się zdrapuje, a szpitale się cieszą, że lekarze mają dużo roboty. I niestety rozmawiałem z Polką, z rezydentką, która tam ma hotel na Bali, rozmawiałem z nią, że Polacy są na Bali w gronie tych, którzy odwiedzają szpitale, a stąd zdarzają się też wypadki śmiertelne. A ludzie nie są przyzwyczajeni do tej formy podróżowania, do tak znikomego jakiegoś tam nie ma w ogóle warunków drogowych takich, że przestrzegać przepisy drogowe, trzeba jeżdżać i jechać instynktownie. Ja to nazywam, że tam trzeba mieć małpi umysł. I ja mam ten małpi umysł po wielu latach jeżdżenia po Azji, ponieważ dookoły mam ludzi, którzy mają te, ja to mówię, może nieładnie, mają małpie mózgi. Nie w sensie małpie obraźliwym, ale małpie, że mogą się błyskawicznie zachować w sposób nieprzewidywalny. I jeżeli odrzucimy jakąkolwiek logikę podróżowania przepisów drogowych, to wtedy tam możemy jechać. Nagle z lewej czy z prawej strony po krawężnikach, po chodnikach nieistniejących będą przedzali. Wszyscy gdzieś tam się śpieszą, więc musimy być przygotowani na takie coś. W związku z tym ubezpieczenie. Jedna rzecz, ja jeździłem cały czas w długich spodniach, nie dbałem o to, że ładnie mi się nogi opalą na słoneczku w czasie jazdy, w długich spodniach i mam na kolaniki i na łokietniki nakładane. Kask Shoya brałem z Polski, swój dobry, bardzo dobry kask Shoya, który kilka razy głowę mi uratował. Zabezpieczam tak samo ręce, że czasami można mieć różnicę w opaleniźnie, jeżeli się jeździ tylko w krótkim rękawie, więc ja miałem patent, jest gorąco. Bluzy motocyklowe, spodnie motocyklowe tam mogą być za gorące, ale kolana i łokcie muszą być chronione, a kiedy jeździłem w t-shircie, obciąłem stopki ze skarpet długich i te takie wtedy takie skarpety obcięte nakładałem na dłonie i aż do łokcia, żeby chronić się przed słońcem. Opalenizna jest fajna, ale po dwóch czy trzech dniach jazdy w t-shircie, wystawiając się na słońce, my już nie możemy jechać, bo skóra nas pali.
1: Okej, okay, asfalt się w pewnym momencie kończy. Potem szutry, normalne górskie czy podgórskie drogi, tak?
2: To znaczy asfalt, on kiedyś tam gdzieś tam był. Czasami się gdzieś znajduje taką packę asfaltu, czyli 30 lat temu tutaj kładli jednak drogę asfaltową. Trzeba być na to przygotowanym. Tak. Szutry do tych wiosek. W ogóle Indonezja jest, zdziwiony byłem, że jest mocno wyasfaltowana. Dróżki są bardzo wąskie, one są, te boczne są bardzo złe i nawierzchni, ale mało jest takich dróg polnych, szutrowych. Jeżeli już jest szutrowa droga, to znaczy, że tam był kiedyś asfalt, tylko on już się zamienił w gruzowisko w lesie. Ja takie drogi wybierałem, bo one są, kurczę, no najpiękniejsze są. Czasami spotykałem ludzi raz na kilkadziesiąt minut na takiej drodze i jest ryzyko i byłem świadomy tego, że gdyby coś mi się stało w tamtym miejscu, ja nie mówię o wypadku czy przewrotce, bo to już są rzeczy no, smutne w takim przypadku, ale nawet gdybym się nagle coś, gumę bym złapał. No i wtedy jestem już w czarnej dżungli, istotnie. Nie poddawać się, zapewne za jakiś czas, może za 5 minut, może za 2 godziny, ktoś będzie jechał na 1000%, zatrzyma się, zapyta się w języku nam nieznanym, co się dzieje, zobaczy i na 100% jakaś pomoc przyjedzie. Także i to jest taka cała Azja, że nie potrzeba mieć umiejętności technicznych, coś tam RPR-owej, bo czasami te umiejętności się nie przydadzą, jeżeli nie mamy części, ludzie. Ja czasami zatrzymałem się po to, tylko żeby napić się wody i już zatrzymywali się ludzie, co się dzieje, czy mi pomóc. Tutaj Azja jest nie do przebicia, jeżeli chodzi o przyjacielsko lokali.
1: Chcecie teraz wyjść na chwilę poza twój itinerę, poza twoją trasę. Zaraz wrócimy na Sumbawę czy Flores. Zgubiłem się, gdzie z tego promu schodziliśmy, ale wspomniałeś na początku, że byłeś w tych okolicach, byłeś na Bali, byłeś na wschód od Bali 20 czy 30 lat temu, tak? Dobrze słyszałem.
2: W 90-tych latach i 10 lat temu coś takiego.
1: No tak, ale pytanie moje zmierza w tę stronę, czy zauważyłeś, znaczy zauważyłeś na pewno, tylko jak bardzo te zmiany są posunięte w stosunku do tego, co było kiedyś, a w stosunku do tego, co jest teraz. Wiadomo, że Bali najbardziej popularne jest no, momentami już zatłoczone ponad miarę. O Komodo wspominałeś. Zresztą doszliśmy do takiego momentu, że miejsca turystyczne wprowadzają zakazy. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale Wyspa Komodo i Park Narodowy Smoków z Komodo wprowadził ograniczenia. Nie jest tak, jak kiedyś było, że już każdy może pojechać, tylko są limity. Oni troszkę się wzorowali na Maya Beach w Tajlandii, która też przez lata była zamknięta i odbudowywała się. I odbudowała się pięknie, co świadczy o tym, że jak nie ma ludzi, to jest lepiej niż jak ci ludzie są. Ale teraz o zmianach kulturowych, technologicznych, technicznych na tych terenach, które możesz porównać, te, które znasz sprzed 30 lat i które są teraz. Jak bardzo na gorsze się to wszystko zmieniło?
2: Nie na gorsze. Nie na gorsze. Ja bym to tak nie nazwał. Na pewno jest większy ruch, ale ten ruch się ogranicza do miejsc typowo bardzo znanych i tam, gdzie się mieszczą też ośrodki transportu, czyli lotniska, stacje i tak dalej, autobusowe. Denpasar na Bali jest koszmarne. Jak ja zobaczyłem na lokalizację, jechałem tam do znajomej, ona mówi, a to masz tam 14 kilometrów. 14 kilometrów? 14 kilometrów. Dobra, to tam za 15 minut u ciebie będę. Ja wrzuciłem nawigację, patrzę, godzina 40. Tyle mi pokazuje nawigacja. Ja mówię, no coś mi się chyba popsuło w telefonie. Jechałem 2 godziny. Bo czy ten trafik plus no, te koszmarne manewry motocyklistów, tyle to trwa. Ale wystarczyło wjechać za aglomerację, jak jechałem w stronę wulkanów na przykład, gdzie już ten ruch jest o wiele mniejszy, gdzie dalej niewielka chyba jest różnica sprzed 20 czy 30 lat, może więcej powstało takich homestayów. O, to jest właśnie ważna rzecz, nie każdy zna tę nazwę homestay, bo jest hotel, guest house, lodge, homestay. Homestay jest to po naszym, powiedzmy, kwatera prywatna czy agroturystyka. Nie, bardziej kwatera prywatna, bo to są domy przystosowane na noclegownie. One są, czasami są luksusowe nawet i wcale nie tanie, ale najczęściej jest to pewien support, jakieś wspomaganie finansowe właśnie właścicieli takiego domku. I tutaj właśnie, dlaczego Indonezja też jest genialna pod tym i bardzo litościwa dla naszej kieszeni. Ja średnio za hotele na tych wyspach różnych Indonezji...
1: Za noclegi. Tak
2: za noclegi. Noclegi.
1: Nie za hotele, bo to były hotele.
2: Masz rację.
1: Homestaye.
2: No, powiem ci, że niekoniecznie, przynajmniej nawet za hotele. Raz na Kuta, czyli na słynniejszej plaży, miejscu na Bali, słynne i tak dalej, mnóstwo, wydawało mi się, że będą ceny ogromne. Ja podjechałem pod hotel, który sobie gdzieś na Bookingu znalazłem za 10 euro. Klimatyzacja, fajnie. Myślę, no, na jedną noc wystarczy. Kiedy podjechałem, ja myślałem, że ja się pomyliłem, że tak Hilton jest dla mnie z basenem i ze wszystkim. 10 euro. Pokój dwuosobowy. A myślę, że solo. W związku z tym ja płaciłem całość, a to jest pokój na 2 osoby. Także tutaj Indonezja była też bardzo przyjazna. Średnio miałem pokoje po 8 do 12 euro za średnio, bo były tam czasami droższe po 15, ale to już było drogo, jeżeli mówimy o poziomie hotelowym. W miejscach, jak się wyjechało poza Denpasar, czy wyjechało się z Bali i Lombok na tamte wyspy, ta podaż, tak jak wspominałem, hotelowa, noclegowa jest dużo mniejsza, ale dalej jest bardzo przyjazna cenowo. I ja nie wydaje mi się, żebym wiedział tak dramatyczny postęp, jaki widzę na przykład w Tajlandii czy Wietnamie. No Wietnam potwornie się zmienił w ciągu ostatnich lat. Na korzyść dla nich, na niekorzyść naszą, bo my szukamy, powiedzmy, tej egzotyki dawnej, prymitywnej. No każdy kraj chce dążyć do pewnego dobrobytu. Stąd ta takie wyspa właśnie Sumba, która ja o niej słyszałem wiele, wiele, wiele dobrych takich opinii i wiele opinii było tego typu jedź, póki jeszcze Sumba jest niezdobyta.
1: No właśnie, o to pytałem, że czasami czytasz stare przewodniki, jedziesz do wioski, gdzie ciągle jeszcze starsze panie kultywują tradycję dziergania ręcznego, przyjeżdżasz, a to wcale nie starsze panie, tylko młode grają sobie w węża na najnowszym smartfonie. O to pytałem, o te niekorzystne naszym zdaniem zmiany.
2: No więc tutaj masz rację, ponieważ Sumba, w końcu dotarłem na Sumba, tam był jeden prom tygodniowo, potem się okazało, że są 2 promy. Do końca nie wiedzieli, ile tych promów będzie. Dowiedziałem się, że we wtorki i w piątki z Sumbały płynie prom na Sumba, płynie całą noc. Jestem rano i tak dalej, świetnie.
1: Wiesz, o Sumbie wiemy jeszcze mniej niż o Sumbawie.
2: Tak.
1: Bo jest trudniej dostępna, jest mniej znana i bardziej odizolowana. No i jaka ta Sumba jest?
2: Praktycznie to właśnie to powinien być, to był inny, no nie kraj, powiedzmy, ale to nie było takiej łączności wiele lat temu między wyspami i te wyspy miały swoje własne kultury, własne wierzenia. Sumba jest cały czas jeszcze praktykowany animizm. No wiadomo, misjonarze wszędzie dojadą i tam też jest w tej chwili postholenderska cywilizacja dotarła przez lata temu, ale Sumba jest dalej wymieszanie animizmu, wierzeń tych pierwotnych i kultury jakiejś takiej pierwotnej, poprzedniej powiedzmy, wymieszanej z cywilizacją, i to są ostatnie momenty z tego, co słyszałem, jedź na Sumbę, ponieważ już zaczyna się, deweloperzy odkryli potencjał i już zaczyna się robić takie drugie Bali. To jest wielka przesada, bo ja znalazłem hotele na Sumbie, dwa hotele, gdzie nocleg kosztował między 300 a 500 dolarów. Porobiłem zdjęcia, to był luksus na skalę amerykańską naprawdę, a to są może na razie dwa czy trzy miejsca. Takie, bo są ludzie z kasą, którzy szukają tego prymitywizmu, ale muszą mieć pewne zapewnienia, komfort jakiś taki. Dla mnie to jest niezrozumiałe, no, ale tak to jest. Od tego ośrodka mam taki jeden, właśnie taki hotel gdzieś tam, nigdzie zbudowany, za 500 dolarów za nocleg. Zajęło mi pół godziny jazdy przez dżunglę, przez jakiś las. Zobaczyłem gdzieś dym, zobaczyłem szczyty chat. Sumba słynie z tych bardzo szpiczastych dachów, charakterystycznych. Właśnie każde plemię indonezyjskie ma zupełnie inną formę architektoniczną. Sumba słynie z tych bardzo szczelistych dachów. Zacząłem właśnie gdzieś tam między drzewami te dachy i wjechałem jakoś leśną ścieżką do wioski, gdzie akurat trwało przygotowanie do ceremonii, słynnej ceremonii, wymieszanie religii animistycznej z kulturą poświęcania i konsumpcji też bawołów. Też trafiłem akurat na rytualne rozbieranie takich trzech bawołów. Jest no rzecz okrutna, jeżeli my to patrzymy z punktu widzenia naszego cywilizacyjnego. Krew się leje, cała wioska z mieczami, tradycyjnymi mieczami, bo każdy mieszkaniec Sumby chodzi z takim mieczem tradycyjnym, nawet po ulicy i tak dalej. To jest ich forma. To jest tak jak kiedyś kowboj musiał chodzić na Dzikim Zachodzie z pistoletem w kaburze, tak samo tam chodzą z tymi mieczami tradycyjnymi. Istotnie się cofnąłem do innego kraju, do innego czasu. Byłem bardzo mile witany, no bo to właśnie ja tam byłem dla nich kosmitą. Oni byli atrakcją, ale ja byłem dla nich kosmitą bez komunikacji językowej. Ja znam troszeczkę Bahasa Indonezja, znam język w sposób taki bardzo podstawowy, komunikatywny, bardzo podstawowy, ale dla nich to już była pełna forma, że ja do ich kultury jakoś tam docieram.
1: Swoją drogą to ciekawe, bo Bahasa Indonezja to jest język stworzony sztucznie dla całej Indonezji. I kiedy ja lata temu byłem gdzieś w okolicach Labuan Bajo, czy jeszcze bardziej na wschód, to opowiadał mi jeden z mieszkańców, że w Indonezji na tych wyspach było, czy jest nadal tyle odmian lokalnych języków, że on, mając kolegę w zasadzie w wiosce, którą widać z zaszczytu, oni nie byli w stanie się dogadać w swoich językach. Dopiero Bahasa Indonezja, język wspólny, język urzędowy i uczony w szkołach, spowodował, że ta Indonezja zaczęła się między sobą dogadywać. Także jak byłeś w stanie kilka słów Bahasa Indonezja do tych ludzi powiedzieć, to zapewne już na wstępie miałeś duży plus.
2: No, dodatkowo podróżnik solo zawsze jest inaczej postrzegany niż grupa, czy dwóch i tak dalej. Podróżnik solo, dla nich podróżowanie moje samotne, właśnie pytali się, no dobra, ale gdzie jest twoja żona na przykład? No bo oni są bardzo rodzinni. Ja mówię, ja jeżdżę z moją żoną. Moja żona ma na imię Yamaha. O, to nie zawsze ten dowcip, przekorność, tą oni kumali, ale robili to z uśmiechem. Czasami powtarzałem ludziom, po co jeździć na przykład na Sumatrę, czy na takie wyspy, na których no, nie ma za bardzo takich atrakcji poza widokami i ludźmi, to jeździ po uśmiech. Ja w całej Indonezji, na każdej wyspie, ja tyle uśmiechu od ludzi, tyle uprzejmości, tyle pomocy nie widziałem. I to nawet w tych dzikich plemionach, znaczy dzikich, w tych odrębnych plemionach jakichś tam, gdzie nie docierają turyści za bardzo, one są dostępne. To nie są jak w dżungli amazońskiej czy na Papui Nowej Gwinei gdzieś odcięte plemiona. Ale ruch turystyczny tam dociera bardzo sporadycznie, więc ja jestem dla nich atrakcją. Ja wjeżdżam na przykład na teren szkoły jakiejś takiej wiejskiej, gdzie klasy przerywały lekcje, nauczyciele wyprowadzały dzieci, żeby dzieci mogły białego patrzeć, pośpiewać z nim, bo ja się z tym dziećmi bawię, przybić piątkę z motocyklistą. Przerywali lekcje na przywitanie białego, bo ja naprawdę byłem tam ewenementem. I to jest piękne, że nikt mnie nie pogonił, nikt nie mówi, że to jest zakaz wjazdu, tylko każdy z uśmiechem, z przyjaźnią, zawsze byłem zapraszany przez nauczycieli, to zostań z nami na lekcji, potem będzie obiad. To samo było na tych ceremoniach, ja kilka ceremonii odwiedziłem, ceremonie weselne, przebogate, przekolorowe, kiedy ja tam wchodziłem ubrany trochę jak kosmita w tych moich ochraniaczach, na kolanach, na łokietnikach, z tym kaskiem, który tam zostawiałem, robiłem zdjęcia, kręciłem filmy, zawsze zapraszano mnie, zrób sobie dokumentację, jaką chcesz, no i oczywiście zostań z nami na posiłek, ten tradycyjny. Także dopóki nie ma tego spędu turystycznego jeszcze, i to jest na całym świecie, my jesteśmy soliści, jesteśmy traktowani jako osoby, którym trzeba pomóc, którym trzeba ugościć.
1: Powiedz mi, jak kształtuje się obraz tej Sumby, bo wspomniałeś o

0: właśnie sawanną z piękną trawą, żółtą, złotą trawą, praktycznie bez żadnego ruchu. I jadąc przez Sumbę bocznymi drogami, wpadałem czasami niemalże w taką pustynną sawannę, wypaloną słońcem, zero zieleni, zero drzew właściwie takich, a jeżeli drzewa, to były drzewa z brązowymi liśćmi. Wszystko wypalone słońcem. I dojechałem na najbardziej zachodnią część, jest lotnisko, do Weingapu, taka no, większa miejscowość, chyba największa na Sumbie, świetnie położona, wzgórza, góra, dół, góra, dół. I tuż jak się wyjechało za miasto, nieograniczona sawanna. Drogi, jak się poruszałem pomiędzy wzgórzami, czasami wjeżdżałem na górę i patrzyłem na drogę, która się wije między tymi sawannowymi wzgórzami, to była, ja to wysyłałem zdjęcia moim znajomym motocyklistom. I każdy w tym momencie tam odpisywał marzenie. Ruch bardzo sporadyczny. Wioski rzadko odwiedzane przez masową, nawet nie masową, jakokolwiek turystykę. Wiadomo, ludzie docierają wszędzie, ale kompletnie inny krajobraz. Ja czasami wracałem już w nocy, bo nie chciało mi się tracić czasu na zjeżdżanie do hotelu. Miałem bardzo fajny hotel, prawdziwy hotel, bardzo elegancki. No, trochę przepłaciłem, bo płaciłem chyba 16 euro za nocleg. To było drogo jak na tamte warunki, ale to już był luksus. Także wyobraźcie sobie Państwo, jak fajnie tam można podróżować. Więc Sumba była kompletnie też inna krajobrazowo.
1: No dobrze, to zaraz przejdziemy na drugi kraniec tych wyobrażeń o Indonezji, czyli na Flores, którą pamiętam i która jest super zielona. A czy pomiędzy Sumbą a Flores jest Sumbawa? Jeżeli chodzi o krajobrazy?
0: Sumbawa z kolei, na szczęście, policzyłem czas, jeszcze mi chyba zostało trochę czasu na objechanie Bali. Bo ja na Bali byłem, ale byłem w kilku miejscach tych takich, wcześniej w tych takich miejscach no, popularnych. Ale mówiono mi, że Bali jest dalej piękna, świetnie. Udało mi się w czasie tej podróży tych 5 wysp, właściwie 6 wysp, bo jeszcze z Flores można wyskoczyć, 20 minut przepływa się łódką na Adonara, na taką małą wysepkę. Tam nie ma promu, znaczy nie ma promów, niepotrzebne są promy, bo się przeprawia łódką. Wnoszą motocykl na plecach na łódkę, 20 minut. Przeprawa tam i z powrotem kosztowała mi 5 euro. Także jeszcze kolejna wyspa Adonara do przejechania świetna była. Ale te 5 wysp, czyli Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, zjechałem praktycznie każdy możliwy logicznie kilometr. Logicznie, robiąc średnio po 150-200 km dziennie, co na skuter na te drogi to nie jest wcale tak mało. To nam się wydaje może kilometrowo na przełożenie na nasze drogi, że to jest nic. Nie, nie. To jest cały dzień jazdy. To jest od śniadania do nocy praktycznie jazda. Oczywiście z przystankami, z pozdziwianiem, z rozmowami, z weselem i tak dalej. To nie jest tylko jazda, ale to jest cały dzień na siodełku. I Sumbawa, która mi się wydawała poprzednio nudna, okazała się fantastyczna. Sumbawa z kolei jest najsłynniejsza chyba wśród surferów, głównie z Australii, bo fale na każdej właściwie plaży są całkiem wysokie, czasami są mocno wysokie i to jest raj surferowy. Tam mało kto przyjeżdża na plażowanie, tam mało kto przyjeżdża na zwiedzanie. Ja widziałem po raz pierwszy właściwie, już kiedyś to widziałem w Australii, a skutery, które mają bagażniki z boku, tak zrobione, żeby na ten bagażnik można było deskę surfingową założyć. Mnóstwo było tego typu rzeczy i właściwie wioski hotelowe, które tam były, to były pełne, właśnie, znaczy nie tyle pełne, tam byli tylko surferzy i głównie z Australii. Jako taki, tam właśnie też nie ma co zwiedzać za bardzo na Sumbawie. Krajobraz jest nieco inny. Co się zdziwiłem, że właśnie jest dużo wzgórz, i gdzieś mi coś wpadło nagle, zaraz. Tutaj wulkan Tambora. Poczytałem o tym wulkanie, o którym kiedyś słyszałem, ale dalej nie mogłem go przykleić do żadnej z... Wiedziałem, że gdzieś tam jest. Jeżeli mówimy o największych wybuchach w historii w Indonezji, no to dla ludzi lekko beznanych przychodzi Krakatau, prawda? A na Krakatau w tej chwili właśnie wybucha, zieje lawą. To był największy wybuch w historii, ponieważ to było w miarę niedawno, 100 ileś lat temu, i ta wiadomość się rozpowszechniła. A wulkan Tambora, który właśnie leży na Sumbawa, ja dopiero tam będąc, oni poczytam, ja patrzę, mówię, o Jezus Maria, największy w historii ludzkości wybuch wulkanu, który był wcześniej przed Krakatau. I nie było wtedy tej wiadomości takiej rozpowszechnionej, dlatego on jest mniej znany. Ja zobaczyłem na drogę, no właśnie droga jakaś jest, taka dookoła, a może by ten wulkan, takim, no nie wjadę na górę, nie wejdę do kaldery, chociaż są te możliwości. Ja ten wulkan dobiechałem. To była przepiękna rzecz, tam bardzo mało kto jeździ istotnie, bo to jest troszkę z boku. Trasa zajmuje 200-300 kilometrów tak dookoła tego wulkanu. Ale jadąc wybrzeżem, kiedy ma się z jednej strony ocean, z drugiej strony nagle ten ogromną kalderę, ona jest widoczna i tam tych kalder jest kilka właściwie. Ja nie wiedziałem, która z nich jest wulkanem Tambora. Kolejny, użyję tego takiego wyświechtanego porównania, raj dla motocyklisty. Fajna droga, fajna nawierzchnia, niewielki ruch, bardzo fajne wioski po drodze, mało surferów, bo to jest troszkę tak z boku, a obecność tego wielkiego wulkanu przez 2 czy 3 dni no jest imponująca. Ja spałem czasami z widokiem na wulkan. Starałem się dojeżdżać czy na Lomboku, czy na Bali pod wulkany, żeby znaleźć sobie nocleg właściwie tak na obrzeżu wulkanicznym.
1: No tak, wulkanów akurat tam nie brakuje i można zrobić całą podróż dookoła, wzdłuż czy w poprzek wulkanów. Słynne wulkany z 3 jeziorami Kalimutu, prawda? Też piękne miejsce, warte odwiedzenia. No, skoro opowiadałeś, rysowałeś nam w radiu, jak wygląda Sumba, jak Sumbawa, no to jeszcze powiedz 2 słowa o Flores, najbardziej znanej z kolei z tych indonezyjskich wysp na wschód od Bali.
0: No to właśnie tą rzeczą, właśnie na Flores, jeżeli już mówimy o Flores, to są 3 punkty takie ogólnie znane, będące magnesami. Czyli Labuan Bajo, lotnisko, port i oczywiście punkt startowy do oglądania Komodo Dragons, smoków z Komodo. To jest to jedno miejsce. Drugie miejsce, okolice miejscowości Ruteng, czyli ta jaskinia z Hobbitem słynnym. Piękne pola ryżowe w kształcie pajęczyny, unikalne, bardzo, bardzo fotogeniczne.
1: Spider Fields.
0: No i właśnie jeziora wulkaniczne, na które ja 2 razy do nich dojeżdżałem i miałem to nieszczęście, że to było w górach, że była straszna ulewa, była wielka mgła i widoczność była praktycznie wtedy zerowa. A jeziora te są chyba też tym takim najsłynniejszym. Zresztą chyba ty gdzieś widziałem twoje zdjęcie kiedyś właśnie z tymi jeziorami w dobrą pogodę.
1: Tak, to było, przyznam, że miałem szczęście, przyjechałem raz i rzeczywiście wszystkie 3 były znakomicie widoczne i jak jest pogoda, a te jeziora mają odpowiedni kolor, bo każde z 3 jezior ma inny kolor wody, który się na dodatek zmienia w związku z różnym składem chemicznym, który ewoluuje, to zdjęcia są bajkowe.
0: Flores jest w ogóle jak każda z tych wysp sundańskich, bo te wyspy należą do grupy małych wysp sundańskich. Każda z tych wysp jest na tyle kompaktowa, że jeżeli chcemy zmienić sobie klimat, pogodę, temperaturę, to w ciągu jednego dnia z upalnej plaży, gdzie klimatyzacja jest wymagana do spania, na przykład wieczorem lądujemy w górach. Nie są góry wysokie, bo są na tyle wysokie, gdzie nawet wiatraka nie ma w noclegowni, bo nie jest niepotrzebne, bo noc jest chłodna. Wjeżdżamy w zieloność. Dlatego ja wszystkie te wyspy starałem się, no tak właśnie jak ruchy konika szachowego, jak ruchy Brauna, chaotycznie jadąc na pewnego czuja, na coś takiego, co ja dzisiaj chcę. Czy ja chcę dzisiaj zmarznąć, czy chcę dzisiaj poleżeć na plaży na przykład. Odnośnie plażowania, słuchajcie, ja byłem 2 miesiące na wyspach, które słyną z przepięknych plaży. Ja w morzu byłem tylko raz. Może się aż wstyd przyznać, bo podróż motocyklowa to była dla mnie ta główna szajba, to był główny powód mojego przebywania w Indonezji, że śpiąc nawet na plaży, kąpiel w morzu wymaga kilku godzin, bo trzeba się wykąpać, przebrać i tak dalej. Mi żal było tego czasu na takie rzeczy oczywiste, mając motocykl i mając kilka wysp, kilka dróg, kilka wiosek, kilka ceremonii, kilkanaście do zobaczenia, żeby marnować nawet 2 godziny na
1: No można, kąpiel. Można to zrobić.
0: No więc raz tak, rytualnie to zrobiłem, żeby nie było tak, że byłeś na takich plażach i się nigdy nawet nogi nie zamoczyłeś.
1: No dobrze, rzeczy, które się zmieniają się trochę ludzie, zmieniają się okoliczności przyrody, sawanna, góry, wzgórza i dżungla. A co z kuchnią? Zostały nam 4 minuty, ale o tej kuchni trzeba też coś powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, ale to jest absolutnie moje prywatne, że mamy wspaniałą azjatycką kuchnię, Wietnam, Tajlandia, a potem się systematycznie psuje Malezja, no i w końcu dojeżdżamy do Indonezji. Jak jest z kuchnią na dystansie tych kilometrów, które pokonywałeś ze wschodu na zachód?
0: No niestety to się powtarza, ten schemat, ja to widzę w krajach muzułmańskich, że ta kuchnia nie jest tak przebogata, tak fajna. Mi chyba troszkę apetyt z bardzo ostrych przypraw zjechał w formę łagodności, bo to z wiekiem przyszło, że nie za bardzo toleruję już te bardzo ostre potrawy. A kuchnia indonezyjska jest ostra, jest w miarę monotonna. To chili musi być gdzieś wszechobecne, a najlepszą formą tradycyjnego jedzenia indonezyjskiego dla mnie, wtedy w czasie tych podróży i innych podróży też, to były imprezy, czyli wesela, imprezy pogrzebowe też, bo to też była czasami trudne do odróżnienia pomiędzy weselem a pogrzebem, bo było zbiór ludzi.
1: Panny młodej nie było na pogrzebie.
0: Była pani stara w tym momencie, ale to już był zupełnie inny charakter. Ja wchodziłem nawet do tych pokoi, gdzie była trumna, powiedzmy, czy przechowane, no już nieboszczyk, powiedzmy, no nie? Ale forma zobaczenia ludzi w tradycyjnych strojach, unikalna, czyli taki, powiedzmy, kościołowych jakiś, prawda? I tam mogłem spróbować tradycyjnych potraw. Mi tłumaczono i nazwy, i co tam jem, coś, czego wcześniej nie próbowałem. A w tych paszarniach, powiedzmy, bo ja już nie mówię o restauracjach, bo restauracje są, ja unikam właściwie restauracji takich, najczęściej się żywię gdzieś w tych lokalnych paszarniach, czy w takich małych jadłodalniach przydrożnych gdzieś, to jest w miarę monotonne. Mając nawet, ja uwielbiam ryby i zdziwiony byłem, że mając tak dużą podaż owoców morza, to właściwie te ryby są robione na jedno kopyto. Czasami mają dostęp do kuchni w takim guest house'ie. Ja mogę sam sobie robić dla siebie i dla ludzi jakąś rybę w zupełnie innym. Chyba im to nie smakowało, bo robiłem bardziej w takim stylu, czyli nie byłem zbudowany w sensie, jeżeli sobie dobrze pojeść, to na wyspie Indonezji. Może ja inaczej jeżdżę, może się mylę, ale ja nie odnalazłem tego, co w Chinach, w Tajlandii, czy w Kambodży, czy w Birmie, że ta kuchnia po prostu, ja tam nie musiałem w ogóle nic kombinować, bo tak pyszne było ich jedzenie. Rzecz kolejna, którą już zakończę, sklepy indonezyjskie są dwie firmy, Indomarkt i Alfamart, to są dwie sieci, które takie, coś w rodzaju naszej Żabki, powiedzmy. I niestety tam 90% rzeczy w środku to jest plastik. Wszystko jest zapakowane, przetworzone, nie ma tego naturalnego żarcia, żeby naturalne mieć żarcie, ja musiałem na stragany gdzieś jechać, na te targi.
1: Owoce ratują sytuację, bo owoce mają chyba... Jest
0: w tych sklepach...
1: Nie, w sklepach nie.
0: Nie ma.
1: Na drzewach, wiesz, na polach.
0: Przy drodze. Tak. Przy drodze.
1: Zabraliśmy dzisiaj Państwa na Wyspy Sundajskie od Bali po Flores. Naszym gościem, moim gościem był Witold Palak. Witku, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja z reguły kończę audycję mówiąc, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się za tydzień. Otóż mam nadzieję, że wszystko się bardzo dobrze ułoży, ale za tydzień się nie słyszymy. Wyruszam w dość długą podróż, nie będzie mnie przez kilka miesięcy, ale Live Guru nie znika. Godnie zastępować mnie na pewno będzie Magda Gacyk, z którą za tydzień już Państwo się spotkają, a relacji z wyjazdów Wysokie Góry proszę spodziewać się w audycjach porannych, w poniedziałki, środy i piątki przed godziną 7. Na razie się żegnam, do usłyszenia i do zobaczenia za jakiś czas. Tomasz Gorazdowski.
2: W Warszawie na zegarze godzina 19:00.

Dobry wieczór. Za sterami Julia Nowaczyńska, przy mikrofonie Natalia Fidler. Słyszymy się w audycji Soul Much Sense. Nasze spotkanie rozpoczęli The Spinners w piosence It's a Shame. Maja Piskadło miała kiedyś kącik z piosenkami, które brzmią stanowczo zbyt radośnie, biorąc pod uwagę ich treść, i It's a Shame mogłaby zasilić szeregi tego cyklu zdecydowanie, bo o rozstaniu i złamanym sercu opowiada. Na szczęście mam w zanadrzu naszą dzisiejszą piosenkę dnia i tu miłość jawi się w cieplejszych barwach. Paint the Picture i Aaron Fraser.

Nasza dzisiejsza piosenka dnia, Paint the Picture od Arona Frasera, czyli zapowiedź krótkiego wydawnictwa Corners, nagrana między koncertami z Duran Johnson and The Indications. Kontynuujemy dziś moją antenową przeprowadzkę, zainspirowaną słuchaczką panią Martą, której towarzyszyliśmy w poprzednią sobotę we wnoszeniu pudeł na czwarte piętro bez windy, warto to zaznaczyć. Tak sobie myślę, że przy kolejnej okazji proszę dać nam znać, może wpadniemy wszyscy pomóc w podobnych kwestiach i całkiem innych. Również polecamy się państwa korespondencji natalia.fiedler@radio357.pl. Proszę pisać, dawać nam znać, gdzie nas słychać. Rozpakujemy zatem ostatnie pudełka. Zawieruszyło nam się kilka premier płytowych z ostatnich tygodni. Oprócz tego zawrotne z wielu powodów informacje koncertowe dziś się pojawią. Urodzinowa kartka z kalendarza również i oczywiście najświeższe premiery. Ta najbliższa, o której państwu opowiem, ma niecały miesiąc.

Baby Girl. Raven Lanay i gościnnie Doechii. W świecie muzycznym premiera sprzed miesiąca nie jest najświeższą, ale nie mogła jej zabraknąć z kilku powodów. Raven wydała Blue Island, jest to jej trzeci album. Gościnnie pojawia się Doechii, który przed momentem, i Dominik Fike, a za produkcję odpowiedzialny jest Dahi, z którym słyszeliśmy się w poprzednią sobotę. I mam poczucie, że niewystarczająco zaznaczyłam, jak ważną jest on postacią, więc dziś to nadrabiam, bo jest spore prawdopodobieństwo, że wśród Państwa ulubionych piosenek i albumów najprawdopodobniej również goszczą też te wyprodukowane właśnie przez niego. Dahi wróci, a my przechodzimy do zapowiedzi debiutanckiego albumu artystki ze Szwajcarii, artystki Navy, i ona w piosence Late Nights.

Leon Bridges w piosence Illusion. Leon zapowiada nowy album Happiness Anytime i robi to w bardzo ciekawy sposób. Zamiast jednego, dwóch, w porywach do trzech singli w równych odstępach od premiery całego albumu, dostajemy go w trzech częściach, trzech epkach, co oznacza, że możemy w zasadzie zaznajomić się z albumem, stopniowo oswoić, a później już tylko pozostaje nam się w nim zakochać. A to czeka nas za dwa tygodnie, bo premiera zaplanowana jest na 25 września. I jeżeli wyczuwają tu Państwo nuty charakterystyczne dla Jungle, to doskonałe wyczucie, bo za produkcją stoi Lydia Kito i Jay Lloyd z Jungle. Raz jeszcze Leon Bridges i Talk It Over.

Sunshine od Django. Lydia Kito, Jay Lloyd i Tom McFarland nie próżnowali, bo oprócz tego, że Lydia i Jay współpracowali z Leonem, to już cała trójka wydała w połowie sierpnia album Sunshine. Po 3 latach od wydania albumu Volcano wracają właśnie z Sunshine, a 10 listopada wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety jeszcze są dostępne i warto tego wydarzenia nie przegapić, bo oprócz tego, że wystąpią z materiałem z Sunshine właśnie, to będą mieli też wyjątkowy support. O nim za moment, a teraz z ostatniego albumu Django, Someday, Somewhere.

Mountaintop i Rio Costa, czyli support na łódzkim koncercie Jungle. Ich zeszłoroczna płyta Unicorn była jedną z moich najlubieńszych premier zeszłego roku. Stylistycznie umiejscowiłabym ich gdzieś pomiędzy Jungle a Kruangbinem. I za Rio Costa kryją się Mike Del Rio i Costa Galanopoulos. Jest to mieszanka grecko-hiszpańsko-włosko-portorykańskich korzeni. Myślę, że warto tego nie przegapić. I teraz najważniejsze w ostatnich dniach ogłoszenie koncertowe. Album Stevie'ego Wondera Songs in the Key of Life świętuje 50-lecie i z tej okazji artysta rusza w trasę również po Europie. Ta informacja pojawiła się we wtorek, w środę wystartowała pierwsza przedsprzedaż, a wczoraj już ta oficjalna. Część miejsc szykuje się już do ogłoszenia soldoutów, więc myślę, że trzeba się śpieszyć i mam wielką nadzieję, że w którymś z tych 18 miast spotkam się z kimś z Państwa. Jeśli komuś udało się kupić bilety, proszę koniecznie dać znać.

How to Pray z debiutanckiego solowego albumu Dechiego. Tutaj gościnnie Kendrick Lamar. Dechi od prawie dekady współtworzył z między innymi takimi artystami jak Kendrick Lamar, który przed chwilą, Drake, SZA, Mac Miller, Childish Gambino czy wcześniej wspomniana Ravi Lenae. I raz jeszcze jedna z produkcji Dechiego, tym razem Father Time, Kendrick Lamar i Samfa.

Danielle Ponder, God of You. Danielle z wykształcenia jest prawniczką i zanim zaczęła tworzyć, częściej ją można było usłyszeć na sali sądowej. Na szczęście od kilku lat szersze grono ma okazję ją poznać już w nieco innym wydaniu. Artystka zapowiada album Everything Has Changed, który pojawi się na początku października.

0: Little Bit, Karate Boogaloo i Daniel Ponder. A w międzyczasie minęła godzina 20.
1: Radio 357.
0: Dobry wieczór raz jeszcze. Za sterami Julia Nowaczyńska, przy mikrofonie Natalia Fidler. I w takim gronie zaopiekujemy się anteną przez najbliższą godzinę.

Patchwork Inc. w piosence Time. Blake Ryan, który za Patchwork Inc. się kryje, jest gitarzystą Duran Jones and Indications, a to jest kolejny znak jakości i dowód na to, by The Indications bacznie śledzić. Time, który przed momentem znajdą Państwo na fantastycznym albumie More Patchwork, gdzie oprócz Manasseya, który przed chwilą, usłyszymy Sparkle Mami, Taylora Williamsa czy Lindę Dawn. I to jest album, który z pewnością zabiorę ze sobą z roku 2026. I teraz Taylor Williams do Blake'a dołączy w piosence Take You Home.

Azaia Falls z gościnnym udziałem Miley w piosence Honey Butter z albumu z samej końcówki lipca, z albumu Lover's Paradise Side B. Mogą Państwo nie wiedzieć, ale towarzyszymy Pani Anecie w mieszaniu śliwek w garnku. Pani Aneta pisze, że chyba nie ma lepszego duetu na wrześniowy wieczór. Słodki zapach pieczonych śliwek i otulająca muzyka duszy. I ja się pod tym podpisuję. Mój mail natalia.fiedler@radio357.pl. Poleca się nie tylko w temacie śliwek. Oprócz tego nadrabiam pozdrowienia dla pana Andrzeja z Grudziądza, pana Sławka, który rezyduje w Żernikach Wrocławskich, i pana Rafała z Gliwic. Pan Rafał pisze, że polubimy się za tego Kendricka, który jakąś chwilę temu pojawił się z nami. Bardzo się cieszę. Z dopiskiem tutaj od pana Rafała, jeszcze jak czasem coś takiego wybrzmi jak Eminem, to będzie już super przyjemnie. Panie Rafale, zobaczymy, co da się zrobić. A wczoraj dostaliśmy nowy album od Ezry Collective.

piosence All I Need, Ezra Collective i Leona Lewis. Album Here Because of Hope ma ponad godzinę, podzielony jest na trzy części. Każda z nich jest przedzielona poezją czytaną przez Letitia Wright. Śledzą oni na tym wydawnictwie historię muzyki afroamerykańskiej i tak się składa, że w najbliższym tygodniu będziemy się z nimi spotykać częściej, bo Here Because of Hope od Ezra Collective będzie naszą płytą tygodnia. A wracając do tematów ogłoszeń koncertowych, Harry Styles do swojej trasy koncertowej dodał kolejne miasta, aż 25 koncertów, dodatkowych koncertów czeka na jego fanów, a mnie najbardziej w tym ogłoszeniu podekscytowało to, że siostry Womack będą jego supportem w Chicago.

How Lonely is Lonely od The Sincere's i Joeya Quinonza, a wcześniej The Womack Sisters. Od The Sincere's i Joeya Quinonza dostaniemy album Love Stories już niedługo, bo w kolejne piątek. Dostaliśmy pozdrowienia od pani Magdy i pana Marcina, którzy piszą, że pod nieobecność dzieci w domu korzystają z chwili, słuchają, tańczą i delektują się dźwiękami. Pozdrawiamy gorąco. Kilka dni temu Otis Redding obchodziłby 85. urodziny i z takim przypomnieniem o czułości w Try a Little Tenderness może się w tych okolicznościach sprawdzić.

Gentle Reminder, kolejne czułe przypomnienie, tym razem od MT Jonesa. Z artystą w mojej nocnej audycji w Miękkim Lądowaniu zdążyliśmy się już odrobinę zapoznać i pozachwycać jego płytą Joy z marca tego roku. I zadbał on również o to, żebyśmy w So Much Sense mieli okazję na spotkanie, bo wydał wersję deluxe płyty Joy. W prezencie dostaliśmy cover Coming Up Paula McCartneya, ale my posłuchamy go w I Don't Understand.

I don't understand i Empty Jones. Oprócz coveru McCartney'a jest również kilka dodatkowych wersji akustycznych, wersji unplugged. Polecam Państwu od do Empty Jonesa zajrzeć. Polecam też koniecznie, żeby gdzieś przy okazji wolnej chwili spotkać się z nową płytą od Cold Diamond and Mink i Mr. Sophisticated Fingers, płytą Organized i z niej Dreaming of Love So Divine.

Imagine od Cleo. So, Julia zapytała, czy to też będzie cover jednego z Beatlesów, ale nie tym razem. Tym razem to Cleo Soul. Podczas naszego poprzedniego spotkania wspominałam Państwu, że wydała album Gentlewoman po kilkuletniej nieobecności i wspominałam, że jej twórczość ma właściwości takie uzdrawiające, kojące i przydać się może panu Radkowi z Bielska-Białej, który daje nam znać, że leży dziś z gorączką w domu, ale na szczęście temperatura podczas audycji spadła z 39 stopni na 38,9, więc idziemy w dobrym kierunku. A więc Soul działa, pisze pan Radek. Ślemy w takim razie życzenia zdrowia i kolejną dawkę Clio, tym razem z albumu Heaven.

kochana przeze mnie i spore grono słuchaczy Miękkiego Lądowania, mojej poprzedniej nocnej audycji, pojawia się Anais. I z ostatnią podczas naszego dzisiejszego spotkania, premierą płytową, już za moment będziemy kończyć.

Always on your side od Bonobo i Joy Crooks. Coś tak czuję, że Nowika może Państwo odrobinę od płycie, nowej płycie Bonobo w ultrafiolecie wspomnieć. Mam taką gorącą nadzieję. Zgubiłam na moment wątek, bo w temacie miękkiego lądowania napisał pan Krzysztof, zaniepokojony jego losem. Panie Krzysztofie, wielkie uściski. So Much Sense jest siostrą miękkiego lądowania i mam nadzieję, że równie kojąco będzie działało w sobotnie wieczory. Pięknie Państwu dziękuję za obecność. Żegnamy się. Julia Nowaczyńska z Państwem zostaje, a ja, Natalia Fidler, powoli, powoli już milknę. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, w rękach Shaili i Kate Renady i Nowiki oczywiście. Spokojnej nocy i dobranoc.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Jest 21.
2: Ultrafiolet.

Dobry wieczór. Ultrafiolet wystartował. Wystartował od utworu The Heron, Antoni Śmirek. Niezmiennie taki zawsze pogodny, zawsze taneczny, z takim pulsującym rytmie. Takich utworów dziś nie zabraknie, ale będą również bardzo ładne, spokojniejsze kompozycje. Naprawdę zacieram ręce, muszę powiedzieć, na to, co dzisiaj zabrzmi w ultrafiolecie. Jestem taka troszeczkę lekko pod różą i doznaniami różnymi przemielona, że tak powiem, ponieważ byłam na Great September, wprawdzie tylko na chwileczkę wczoraj. A czy ja w ogóle powiedziałam, że jestem Kasia Nowicka-Nowika? Julia, powiedziałam czy nie? Nie chyba. Dobrze, więc Kasia Nowicka-Nowika do godziny 23. Julia Nowaczyńska realizuje ten program, wracając do Great September. No to dziś nie, wróciłam już do Państwa, ale dużo, dużo się działo i tak można naprawdę mocno nasiąknąć w ogóle też klimatem samej Łodzi. Bardzo fajna wymiana taka muzyczna, towarzyska. Żałuję, że nie mogłam być dłużej, ale też się cieszę na to, co dziś. Ale zabrzmią Norbi i Wika, bo oni wczoraj między innymi koncertowali właśnie w Łodzi Kaliskiej. Dzisiaj na My to jest ich najnowszy singiel.

Jaki romantyczny tekst tej piosenki, naprawdę. Dziś moim gościem będzie Envy. Warto posłuchać naprawdę tej rozmowy, troszeczkę później to nastąpi. Ciekawe rzeczy naprawdę Envy opowiada. Będzie też coś z nowej płyty Bonobo i od razu zdradzam, że to jedna z naszych płyt tygodnia. Bardzo się z tego cieszę. Mogę też zdradzić, że już wiem to na pewno, że niebawem spotkam się z duetem Cats and Dogs. Mówiłam o chłopakach nieraz, świetnie im się wiedzie, jeśli chodzi o scenę klubową, ale właśnie zdecydowanie światową, ale tutaj też chcą wydać album, który już niebawem się ukaże, a my o nim porozmawiamy. Myślę, że w ostatniej audycji wrześniowej ta rozmowa będzie miała swoją premierę, a my posłuchamy teraz ich najnowszego singla Moll i Cats and Dogs.

Aurora. 25 września ukaże się specjalne takie właśnie wydawnictwo w ramach jubileuszu debiutanckiego albumu All My Demons, Greeting Me as a Friend. I na tej płycie wersję demo, utworów, no takie wiadomo, ekstrasy tak zwane. A ten utwór bardzo, bardzo mi się podoba. Ale tak, chciałam po pierwsze zachęcić Państwa do pisania do mnie i na Facebooku, tam gdzie jest zapowiedź dzisiejszej audycji i nasze zdjęcie z Envim. Oraz mailowo oczywiście, tekstówki jak najbardziej też będę tutaj czytała na bieżąco. nowika@radio357.pl. W ubiegłym tygodniu, jeśli ktoś nie słuchał, to bardzo gorąco polecam podcast, bo to był urodzinowy Ultrafiolet, w dodatku audycja numer 50. 50. Ultrafiolet. I tutaj pan Piotr dzisiaj, bo słuchał z podcastu, więc też swoje życzenia jeszcze dorzucał i bardzo miłe słowa, bardzo dziękuję za nie, że właśnie tak się wydaje, że to jeszcze dłużej niż ten rok już jest ten Ultrafiolet, także miło mi to słyszeć. Dziś oprócz tego, że Envy, nie, mówiłam, że Bonobo, ale będą też oczywiście różne nowości, jak między innymi Stacha i Kisiel, Comfort Food, bardzo zabawny też teledysk towarzyszy tej piosence, a Stacha, przypominam, wygrała festiwal Fama w tym roku i to mnie tym bardziej cieszy, że już wcześniej prezentowałam jej nagrania.

George Smith, The Way It Was z jej ostatniego albumu. Pani Małgorzata na Facebooku w komentarzu piękne fioletowe zdjęcie kwiatowe zamieściła, dodając: warszawska wola w remontowym zamieszaniu, cała zanurzona w ultrafiolecie. Wrzosy, wrzosowiska. A z kolei pan Robert donosi, że i bardzo się z tego cieszę, że zarówno album Enviego, jak i album Bonobo przesłuchane. No i bilety na koncert Bonobo we Wrocławiu już nabyte. No właśnie, trzeba trochę poczekać, bo to dopiero w marcu te koncerty. Warszawa 10 marca, tak, później Gdańsk oraz Wrocław. No, nie można tego przegapić. Myślę, że wypadałoby Bonobo. Simon Green to już naprawdę zasłużona postać, jeśli chodzi o scenę klubową, muzykę elektroniczną, dał tempo, chill out. Naprawdę twórca bardzo, bardzo ważnych albumów. Jeszcze o tym powiemy. Może jeszcze przypomnę, że album Distance in Static to jedna z naszych płyt tygodnia. Bardzo się z tego cieszę. Ale teraz powróćmy do utworu klasycznego, który też łączy gusta moje i mojej córki, bo bardzo często przez ściany słyszę ten piękny, aksamitny głos Andrei Triany. Stay the same.

takie właśnie najważniejsze albumy Bonobo to zdecydowanie Days to Come. I chociaż ja pamiętam jeszcze jego wcześniejsze płyty, takie trochę w innym, bardziej eksperymentalnym klimacie, no ale właśnie te najważniejsze to Days to Come Days to Come i Black Sands to najbardziej chyba takie znane. Jeśli chodzi o nową płytę, też nie brakuje tutaj pięknych głosów i wspaniałych gości. No, jestem bardzo ciekawa Państwa opinii, bo zdania są troszkę podzielone. Słyszałam też taką opinię, ale chyba lepiej takich rzeczy nie mówić. Dobrze, to może ja się powstrzymam z negatywnymi opiniami. To, co mogę od siebie powiedzieć, to płyta otula dźwiękiem, po prostu brzmi fantastycznie i tak właśnie prezentuje te dwa oblicza Simona Greena, trochę to jego chilloutowe, ale trochę też to klubowe, bo przypominam, że on również jest świetnym DJ-em, producentem takim stricte klubowym. Natomiast zapowiada, że to jest ostatni album Bonobo, wydany w takim tradycyjnym jakby sensie. Zamierza zająć się również, myślę, że klubowo będzie nadal bardzo aktywny, natomiast zamierza zająć się również muzyką filmową, a tak w ogóle przeprowadził się do Japonii. Posłuchajmy, powróćmy do utworu. Nie wiem, czy nadal można głosować na niego. Zaraz sprawdzę na naszej liście. Bonobo, Aruj Aftab, Fire on the Water.

Arucz Aftab, piękny głos naprawdę, ale również uwielbiam głos innej wokalistki. Długo czekałam w ogóle, żeby już móc, bo ten utwór, który za nami, to już był singlem. Natomiast tego utworu cały czas nie mogłam odsłuchać, więc tak trochę zrobimy to, przyznam, razem. Znaczy już go słuchałam, ale bardzo chętnie z Państwem wysłucham po raz drugi w sumie, więc to jest naprawdę jeszcze świeży odsłuch. Youth Fountain, Bonobo i gościnnie wspaniała Niloufer Yanya.

0: No nie wiem, co państwo na to. Ja jestem zachwycona, a i tutaj Julia bardzo pozytywnie zareagowała również. Na pewno powrócimy do tego albumu za tydzień, więc proszę przysyłać swoje opinie na temat płyty Bonobo, czy też na temat tych utworów, które zostały dzisiaj zaprezentowane w audycji. No a teraz debiutantka, która wpadła w ucho nie tylko mi, ale również Natalii Fiedler, która przed chwileczką prowadziła dla państwa audycję. Chodzi o Nat Cichocką. Nat Cichocka, młoda wokalistka, którą już prezentowałam przynajmniej raz i mamy już cały album. Album nosi tytuł Szpila i posłuchamy dziś właśnie tytułowego utworu.
1: Albo w życiu mieć wartę, albo dobrze urodzić. Trzeba komuś przytaknąć, komuś przyklaskać, z kim się też położyć. To moja narracja, albo raczej pokoleń.

0: Och, jaka miła wiadomość nadeszła, ale żebym nie zapomniała, wielkie pozdrowienia tutaj dla Expo 2000 albo 2000 albo 2000, który też prezentował się w Ultrafiolecie jakiś czas temu w swoim ekskluzywnym miksie. I tutaj naprawdę taka fajna podróż do przeszłości, też utwór Back to Funk. A miła wiadomość od pani... Od pani Kingi, tak, że jechała na rowerze, zaraz dopiero przeczytałam, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Pełna obaw, wyciągnęłam rower, założyłam słuchawki, usłyszałam głos, muzykę pani Natalii, od razu pojawił się spokój. Gdy pani rozpoczęła audycję, ten spokój wszedł na inny level. I to są takie wiadomości, które my bardzo lubimy, a teraz już czas na rozmowę z moim gościem.
1: To jest Ultrafiolet w Radiu 357.
0: Moim gościem jest Maciej Goliński, czyli Envy.
2: Kłaniam się. Witaj, Katarzyno.
0: Dobry wieczór.

0: Wiesz co, chyba zamysłem była tajemnica. Jeżeli wyszła trochę straszna, to chyba dobrze.
1: No.
0: Nie wiem, strach to jest jakaś taka chyba dosyć normalna emocja do opanowania. Mam wrażenie, że w ogóle nowe bajki, na przykład dla dzieci, są wyzute z wszelkiej dramaturgii, tak wypłaszczone, że myślę, że trochę dzieciom robimy krzywdę tym. Przez ileś tam setek lat, wiesz, bajki od czasów braci Grimm potrafiły być pouczające w ten sposób też, że były trochę straszne. No wiesz, ten myśliwy, który poszedł do lasu z Śnieżką, wysłany przez złą królową, to miał wrócić z jej jelitami oryginalnie, wiesz. W oryginalnej wersji tej bajki. No, oczywistym jest, że to trochę przegięciowo brzmi, ale Wyższe Mory jako album nie były w zamyśle niczym strasznym. Ja myślałem bardziej o takim świecie tajemnicy, magii, takiego niewyjaśnionego, niewyjaśnionych rzeczy. Mi się zdarzają ostatnio to w ogóle codziennie jakieś takie niewyjaśnione, tajemnicze zbiegi okoliczności, które mają jakieś znaczenia i myślę, że te wierzenia słowiańskie stare trochę na tym się też opierały. Mhm. Oprócz tego, że się opierały po prostu na zwyczajnych wiarach w prawdziwe zjawiska, czyli, nie wiem, słońce, księżyc, pory roku, no a nie właśnie. Jakieś tam uosobienia, bożki czy coś. Te bożki się brały po prostu z jakichś naturalnych zjawisk, tak jak Wyższe Mory.
1: No właśnie, nawet kiedy popatrzymy na tytuły utworów, taniec rusałek, bagna, połowa jabłka, knieje, sataniec, Wyższe Mory, można też powiedzieć, że to jest taka muzyczna baśń.
0: Komiks, tak. Ja o tym kiedyś sobie pomyślałem, że to taki trochę komiks, bo tam jest więcej, wiesz, takiego obrazka muzycznego niż treści. No, jak wiesz, piosenki na tej płycie są raczej okrojone do jednej frazy z reguły. Mm-hmm,
1: tak.
0: I to był też pomysł na to. To były pożyczone frazy, które wydawało mi się, że mają jakieś takie znaczenie ponadczasowe i mogły być zaśpiewane przez naszych pra-pra-pra-pra-pradziadów.
1: Mm. A są zaśpiewane przez?
0: Wspaniałych muzyków, bo udało mi się zaprosić na przykład Mateusza Kowalskiego, który w zeszłym roku wydał płytę Sam Kowalski, która była dla mnie chyba najważniejszą płytą tamtego roku i bardzo mnie zainspirowała też tak naprawdę do ostatniej prostej prac nad Wyższymi Morami. Jest Michał Żak, wirtuoz instrumentów dmuchanych i nie tylko. Tych dwóch akurat mam nadzieję mieć w zespole, jeśli uda się zagrać Wyższe Mory na żywo.
1: No to było coś.
0: Swojego głosu pozwolił użyć Janusz Prusinowski, który jest dla mnie takim, wiesz, no, stawiam go obok Prince'a, bo dla mnie ten facet to jest jakaś niesamowita siodząca. I bardzo mu jestem wdzięczny za to. Znaczy, jestem wdzięczny najbardziej chyba jego córce, bo jak mu wysłałem jakąś wersję utworu Serce, Moje Serce, to odpisał mi... Janusz jest... On walczy w ogóle o muzykę, o czystość muzyki tradycyjnej i bardzo go w tym wspieram i życzę mu najlepiej. On tam chodzi gdzieś do Sejmu na jakieś spotkania, wiesz, komisje. I dlatego się trochę bałem, no bo wiesz, ten utwór jest raczej daleki od muzyki tradycyjnej, naszej, słowiańskiej, w każdym razie, bo tam jest mnóstwo Afryki domieszane. Ale odpisał mi z wielką klasą i w swoim stylu. Córka mówi, że okej.
1: No to jak córka mówi, że okej, zobaczmy, co powiedzą nasi słuchacze. Zresztą oczywiście ten utwór już wybrzmiał w audycji Ultrafiolet. Teraz posłuchamy właśnie Moje Serce z albumu Wyższe Mory, Envy. Proszę do nas pisać nowika@radio357.pl.

0: Wracamy do rozmowy z Envim. Maciek, no z tobą to tak naprawdę można by było porozmawiać co najmniej godzinę i tych tematów by nie brakowało, bo wiesz, to jest dla mnie, no my się w ogóle też może dajmy też słuchaczom takie tło w ogóle, ile lat my się znamy, bo chyba ze 30 i ciągle ta historyjka gdzieś tam w mojej głowie tkwi, kiedy podesłałeś mi swoje pierwsze nagrania na kasecie magnetofonowej i to była audycja Radio Leniwa Niedziela w radiostacji. I wiesz, gdzieś tam cały czas się przycinaliśmy, razem występowaliśmy również, współpracowaliśmy, zrobiłeś dla mnie świetne miksy, zrobiłeś dla mnie mastering winyla. Więc tych tematów jest bardzo dużo i tak się, wiesz, głowiłam właśnie, jak to zrobić, żebyśmy porozmawiali i o płycie, ale też o tych twoich innych działaniach, więc może do tych innych tak może za szybko, ale jednak boję się, że też będzie dużo, więc przejdę. Jak tobie się, wiesz, bo ty masz też bardzo ciekawą metodę pracy, bo albo cię nie ma, przepraszam, że tak zdradzam, bo cię znam po prostu bardzo dobrze, bo jesteś czymś bardzo pochłonięty, albo wyjechałeś, albo jak jesteś, to szybko w ogóle, mamy to.
1: Tak to powinno działać,
0: tak,
1: wiesz?
0: Bo
1: to
0: że jest po prostu iskra, tak?
1: Chyba jest takie wyobrażenie o tej pracy producenta. Nawet kiedyś, pamiętam, gdzieś w jakichś socialach taką widziałem wypisaną dyskusję w komentarzach, że tam się dodaje jakieś w ogóle, że mix i mastering tego właśnie chyba winyla, o to chodziło. Ktoś tam napisał, że co to tam w ogóle znaczy, w ogóle to jakby nie rozumiejąc w ogóle pojęcia. Natomiast cały czas powtarzam i często mi się zdarza to tak naprawdę ostatnio, zwracać uwagę artystom, na przykład, którzy u mnie miksują i masterują, żebyśmy to zrobili z taką świeżością, żebyśmy podchodzili do tego trochę jak do improwizacji. Przesiedziane za bardzo materiały.
0: No oczywiście, wymęczone.
1: Przestają być muzyką. Zabija się muzykę, wiesz, z czasem. Zaczyna się to za bardzo analizować, intelektualizować, sprawdzać jakieś brzmienia, w ogóle dążyć do jakiegoś takiego bliżej nieokreślonego ideału. Kiedy ideał tak naprawdę wypada z ciebie najpierw. To jest ideał. Wiesz, tak. To jest wspaniałe prawo pierwszego take'u też, które
0: no
1: mi się zdarzyło.
0: Poza tym ucho się osłuchuje bardzo. Ja też zawsze bardzo bacznie przyglądam się mojej własnej reakcji na to, ten pierwszy odsłuch, na przykład w aucie, tak? Bo wiem, że każdy następny to już no, ucho będzie troszkę osłuchane i inaczej
1: no
0: będzie
1: wiesz,
0: do tego podchodziło. Czy ty jesteś, wiesz, sporo osób chyba z tobą współpracuje, dużo tych osób się zgłasza. Czy ty starasz się też być asertywny, żeby nie przesadzić, żeby znaleźć, tak tym czasem gospodarować, żeby nie zabrakło go również na twoje własne działania, na twoje działania DJ-skie też, bo przecież dodajmy, że też bardzo często grasz jako DJ. Czasami towarzyszysz na scenie różnym składom takim bardziej koncertowym. Jak tymczasem w ogóle, wiesz, dysponujesz i czy jesteś asertywny, czy odmawiasz też w ogóle ludziom?
1: Nie, Kasiu, to nie jest tak kolorowo. Wcale nie mam tak dużo ludzi, raczej nie odmawiam. Znaczy, zdarzyło mi się, nie, że w ogóle nie odmawiam, ale wiesz, nawet jakieś złe doświadczenie z jakimś takim, nie wiem jak to powiedzieć, nie że złą muzyką, tylko z taką nijaką muzyką, bo taka mi się też zdarza.
0: No tak.
1: Tego rodzaju doświadczenia są dla mnie jakimś wzbogaceniem mojego warsztatu, jeśli pozwolisz na takie określenie, bo zawsze staram się jednak mimo wszystko dać jak najwięcej z siebie. Czasami może to wypadać dla artysty trochę przejmująco, w sensie, że ja coś próbuję tam narzucić, żeby coś poprawić. I ja się uczę, do jakiego stopnia to mogę zrobić, do jakiego stopnia mogę się wkręcić, do jakiego stopnia muszę włączyć takiego autopilota trochę, tak, wiesz, i słuchać tylko tych tam częstotliwości, bazy stereo i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, gospodarka czasem to jest w tych naszych czasach
0: wielka umiejętność.
1: To jest jakaś w ogóle, wiesz, za chwilę będą o tym studia, bo ciągle jesteśmy nawet tutaj do ciebie, wiesz, w biegu, kończąc płytę akurat TVB czy też TVB, niedługo już na
0: Świetny
1: You Know
0: Me producent.
1: Records.
0: Ostatnio grałam jego utwór z Gest Julką. Mhm.
1: No właśnie, no to jest singiel z, tak, tego albumu. Jest
0: I
1: cały
0: też
1: album.
0: Robiłeś mastering.
1: Mix, tak, to i mastering.
0: Mix, mastering.
1: Także zamykaliśmy to już w takiej wersji, że zrobiłem obraz na winyl, także już za chwilę to leci do tłoczni. I wiesz, i ledwo zdążyłem do ciebie. Jeszcze rano musiałem zrobić jakieś poprawki innego zespołu Light Star Guiding, który bardzo polecam za chwilę na SP Records. To jest taki Brytyjczyk, który mieszka w Warszawie, Ray Dickety i jego chłopaki, Mikołaj Poncyliusz i inni.
0: On nie kojarzy.
1: To bardzo ciekawy materiał, super wkręcający i bardzo dużą satysfakcję miałem i jestem wdzięczny chłopakom, że współpracujemy. I wiesz, i się okazuje, że tego czasu faktycznie, żeby wszystko sobie zorganizować, jest bardzo mało. Trochę o tym, pozwól, że wrócę. Trochę o tym jest album Wyższe Mory, bo ja od jakiegoś czasu pomieszkuję na wsi i poczułem to, wiesz, to nagięcie czasu. To zwolnienie czasu i tą przestrzeń, która rodzi się w człowieku, kiedy jest blisko natury. I,
0: no głowa i, zupełnie inaczej funkcjonuje. No to jest nam bardzo potrzebne. To powinno być przepisywane. Wiesz,
1: i ten czas w ogóle zaczyna mieć jakby nowe, tak, nowe zjawiska, że nagle ten krótki czas tego commutingu, wiesz, jazdy metrem, zdążenia, tak, biegnięcia gdzieś po ulicach, szukania na mapie, gdzie dojść, w ogóle, żeby zdążyć, zrobić to szybko dla tych, dla tamtych, dla siebie. Nagle zamienia się, wiesz, w rytm typu świt, zmierzch. Mhm. I praca jakaś tam między. I to jest wspaniałe.
0: I właśnie nad tą płytą pracowałeś też w takich okolicznościach.
1: Tak, tak, tak. Niektóre utwory, jest taki utwór na przykład Przed zachodem słońca, czy też Słońce zajdzie za chwilę.
0: Tak.
1: I to jest utwór w ogóle nagrany u mnie na wsi, na tarasiku.
0: To wiesz co? To go zagrajmy właśnie teraz.
1: Fajnie.

0: Wracamy do rozmowy z Envim i no fajnie, tak się trochę rozmarzyłam, bo wiesz, ja ci zazdroszczę, bo cały czas jeszcze nie udało mi się zamknąć gdzieś właśnie w jakimś domku w górach, czy gdzieś tam na łonie natury i pracować nad płytą, ale cały czas oczywiście w mojej głowie ten plan istnieje, ale super to wyszło, warto, piękna okładka, no wszystko jest takie, wiesz, jak to u ciebie, no dopracowane, że tak powiem.
1: Mogę powiedzieć coś o tym, bo...
0: Powiedz koniecznie o okładce, opowiedzmy o wytwórni, która też nie jest tutaj przypadkowa i też musimy troszeczkę tutaj na antenie taki mały hołd złożyć dla Grocha
1: nawet
0: i Yonomi.
1: Nawet duży.
0: Bo taka konsekwencja w ogóle w działaniu muzycznym jest dzisiaj na wagę złota.
1: Szapoba w ogóle, wiesz, wielce szanuję i kocham Grocha za to, co robi i jak robi. Nie tylko, wiesz, dlatego, że z nim współpracuję i również mnie wydaje, ale w ogóle wszystko, co wydaje jako You Know Me, You Jazz Me, jako You Know Me rapowe, wiesz, to wszystko, ten człowiek ma niespożyte siły i to jest w ogóle mistrz. On powinien być rektorem organizacji czasu, wiesz? Jeżeli w końcu zaczną się jakieś studia na ten temat. Dostałem właśnie całkiem niedawno informację od Grocha, że Wyszymory sprzedały się we wszystkich trzech sklepach w Tokio, do których wysłał płyty i że dosyła.
0: Strasznie fajne. Mówimy oczywiście o wersji winylowej.
1: Tak, mówimy o winylu. Jest to wspaniałe uczucie, że taka muzyka, wiesz, na wskroś jednak słowiańska mimo wszystko, mimo różnych tam fuzji, gdzieś tam rozbrzmiewa w jakimś małym tokijskim mieszkanku.
0: Mi właśnie bardzo się to podoba, że ty poszedłeś w coś takiego, bo można by było się po tobie spodziewać, że Envy, że zrobisz płytę, wiesz, taką stricte producencką, goście, no ale to by było znowu kolejna taka płyta. Zrobiłeś po prostu coś, co się wyróżnia i ma rzeczywiście ten taki sznyt, który może na świecie, wiesz, być troszeczkę tak na zasadzie też takiego snobizmu, wpaść w taką fajną, wiesz, przestrzeń, gdzie będzie duże zainteresowanie.
1: Mam coś teraz w rodzaju albo déjà vu, albo uderzyła mnie jakaś pamięć, wspomnienie, bo mam wrażenie, jak byłem pierwszy raz w życiu w ogóle u ciebie w radio, czyli w rzeczonej radiostacji. Pamiętasz, że byłem po wysłaniu tej kasety?
0: Tak.
1: Nad Buffo jeszcze wtedy.
0: No.
1: To rozmawialiśmy o takiej rzeczy i ja ci wtedy chyba powiedziałem, że ja się wychowałem na bajkach takich, akurat nie na płytach, tylko na kasetkach.
0: Tak.
1: Słuchałem tych wszystkich bajek, grajek.
0: No.
1: I to były moje takie słuchowiska, wiesz, świat wyobraźni. Nie książka wprawdzie, ale jednak dźwięki i wiesz, i wszystko, co te dźwięki w głowie wywołują, jakie obrazy. I chyba ta płyta jest hołdem dla tych bajek, na których się wychowałem. Bo chyba trochę to chciałem. Wiesz, to słuchowisko miało być tak naprawdę. To już się stało. Album, są nawet taneczne utwory, jak wiesz, gdzieś tam.
0: O okładce miałeś opowiedzieć.
1: Tak. Mhm. I to jest właśnie następna, to się świetnie łączy. Moją sąsiadką jest wspaniała malarka Olga Szczechowska. I kiedy zobaczyłem, kiedyś w Cafe Tekla miała wystawę obrazów, kiedy zobaczyłem jej styl, taką jakąś miękkość, dziewczęcość ogrodów, które maluje, wymyśliłem sobie, że kurczę, może obraz Olgi bardzo by się nadał na okładkę, ale zrobiłem tak, że udałem się do niej nawet dwa razy, byłem u niej, myślę, gdzieś tak po godzinie, rozmawialiśmy, ja jej pokazywałem różne rzeczy z tym związane, bo ja zrobiłem cały taki, mam w ogóle folder ciągle z tym, zbierałem mnóstwo grafik, zdjęć, powynajdywałem jakieś zioła, które były, gdzie było udowodnione, że nie wiem, że nasi tam prasłowianie używali, wiesz, różnych ziół, o tych bożkach, wszystkich stworach i tak dalej, jakieś ryciny stare, wszystko to powynajdywałem, pokazałem Oldze, powiedziałem trochę o tej płycie, już na tym etapie to była końcówka pracy nad płytą, już ona miała wgląd w tą płytę całą, słuchała jej, lubiła ją i muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie, bo ona po prostu dała tym dźwiękom, a propos właśnie też tych bajek, to się łączy, jakąś taką twarz, wiesz, tą ikonkę, ten obraz.
0: Ona w ogóle oddała ten świat idealnie, tak jak czasami patrzysz na okładkę, która jest jednak, potem słuchasz płyty i mówisz, to jest w ogóle tej okładki, tak tutaj no po prostu to jest element, to jest tak nierozerwalne w ogóle.
1: Już to się stało. Po pierwszym singlu, Po sercu, jak zobaczyłem tą ikonkę w necie, po prostu ten materiał, ten album się skleił z obrazem, a ten obraz z albumem. I wiesz co jest ważne dla mnie, że Olga tą okładką nadała tej płycie dużo bajkowości, ale też jakąś taką przytulność, coziness takie, tak. Takie, wiesz, taką miękkość i chyba to wynika z tego, że jest to dziewczęce jednak. Mhm. No wiesz, wyszymory to też na moje potrzeby, wyszymory to były różne stwory, ale ja sobie wymyśliłem, że moje wyszymory to są te dziewczęta zaklęte w drzewa. I to jest, i dlatego moją wyszymorą na albumie jest Amalia Umeda Obrębowska i ona śpiewa ten wstęp i później się pojawia jako wyszymora.
0: No i znowu tak powiedziałeś, że teraz nie może zabrzmieć remix, który sobie ustaliliśmy, że zabrzmi, tylko znowu musi zabrzmieć coś z płyty, no bo jak to? Więc Taniec Rusałek, a za chwilę jeszcze cię o jedną rzecz zapytam już w oderwaniu od płyty i wtedy zagramy remix, okej?
1: Fajnie, no jasne.

0: Maćku, tak teraz Taniec Rusalek za nami, świetny, świetny fragment naprawdę tej płyty. Ale tak teraz zostawiając ten baśniowy świat muzyczny troszkę z boku, jeszcze wracając do twojej działalności takiej, wiesz, na rynku, jako ten właśnie człowiek odpowiedzialny za miksy, masteringi, jakie twoje są w ogóle spostrzeżenia? I też jako taki człowiek, który w ogóle no, już jest na tej scenie wiele, wiele lat. Jakie są twoje spostrzeżenia dotyczące młodych producentów i artystów? Czy oni są tacy, wiesz, w gorącej wodzie kompanii i dobra, hej, do przodu, aby szybko i lecimy z tym? Czy wiesz, czy jesteś czy masz dobre wrażenia, czy masz raczej, czy jesteś rozczarowany? Co byś powiedział?
1: Wiesz co, to chyba się akurat nie zmienia w tym sensie, że mam do czynienia i z taką, przepraszam, bo to chyba trzeba tak po prostu nazwać po imieniu, ignorancją muzyczną ludzi, którzy sobie gdzieś tam składają muzykę. I też często bardzo, mimo tej ignorancji, wychodzi im to świetnie. Naprawdę, ja wielokrotnie się zauroczyłem w ogóle jakimś materiałem, który brzmiał, wiesz, i jakoś tak poważnie i świetnie muzycznie i muzykalnie i brzmieniowo, a później się okazało, że wiesz, że tam za bardzo nie ma pojęcia, co to jest tam, nie wiem, kwarta, nie czy kwinta, czy coś, czy w ogóle, czy brzmieniowe jakieś aspekty, w ogóle są jakieś zupełnie obok. Wiesz, technologia teraz, komputery i AI i to wszystko jakby jest na takim poziomie, że potrafi pomóc. Nie jestem rozczarowany, ja raczej staram się szukać, wiesz, tych pozytywnych aspektów, chociaż muszę powiedzieć, że z tych takiej młodzieży, z którą mam do czynienia w studio, to jeżeli mam jakiś taki wspólny mianownik im znaleźć, to jednak często taka ambiwalencja i taka niewiarygodna, to ma dwie strony oczywiście, dwa końce ten kij ma. Taka wiara w siebie i w swój talent, który do tego stopnia, co jest czasami świetne, wiesz, bo to jest bez...
0: potrzebne, często my tego nie mamy, bo my jesteśmy z takiego pokolenia, które zawsze, wiesz, nie wierzy w siebie i jest z siebie niezadowolone.
1: No właśnie, ta bezkompleksowość też niesie ze sobą taki ciężar, że też na przykład się nie przygotowują, że są tacy...
0: Jakoś to,
1: wiesz,
0: będzie.
1: Ja się wychowałem też z takimi, wiesz, autorytetami i z takimi muzykami, którzy... I ci zawsze na mnie robili największe wrażenie, którzy oprócz talentu mieli ten taki, wiesz, sznyt, taką elegancję, że na próby czy do studia przychodzili tacy, wiesz, pod golf po prostu, pod kurek przygotowani. Nie? I myślę, że... A to może jest właśnie młodzieżowe. Może na tym polega.
0: Wspomniałeś o AI, tylko już nie mamy miejsca na bardzo szeroką dyskusję na ten temat. Powiedz po prostu, czy tobie się zdarza w dobry sposób wykorzystywać AI jako narzędzie?
1: Wiesz co, wykupiłem sobie abonament tego głównego programu, nie będę wymieniał nazwy.
0: Nie, nie reklamujemy tego.
1: Nie reklamować. Wykupiłem go na rok, bo taka była oferta, żeby poznać wroga.
0: Tak.
1: Ale uwierz mi, że po 3 czy 4 dniach zrozumiałem, że to, co to robi, to w zasadzie zabiera wszystko, co ja lubię w tym robić. W sensie robi za mnie rzeczy, które ja lubię robić. Ja lubię ten proces.
0: Muszę zapamiętać w ogóle to, co powiedziałeś, bo często ten temat się pojawia i wiesz, różne osoby zabierają głos i fajnie to ująłeś. No,
1: wiesz co, idziemy, no w ogóle, no wiesz co, cywilizacja na tym trochę polega, nie? Że idziemy na skróty do jakiegoś efektu, nie? Szybciutko, bach, bach, zrobione, do kasy, nie? No bo to chyba głównie o tą kasę chodzi.
0: Tylko w tym procesie też jest urok.
1: No i wiesz, i też urok, ale też wartość sama w sobie, wiesz, tam się buduje jakaś wartość, ja mam wrażenie. Nie to, że płyty, nad którymi się pracuje 5 lat są więcej warte niż te, które krótko, wracając do tematu, wiesz, Iskry i improwizacji. Ale jednak sam ten proces, wiesz, dlaczego mam maszynie oddać przyjemność, nie wiem, harmonizowania, czy nagrywania czegoś, kiedy ja po to tam jestem. To jest mój fan, wiesz, ja wtedy się, nie wiem, spełniam. A to, że ja mam tak i pewnie mam wrażenie, że jednak do jakiejś tam generacji, nie wiem, Nie znam się na tych literkach, która co. Do którejś generacji to głównie o to chodziło, że to chodziło o to na przykład wspólne muzykowanie jednak, wiesz, o ten proces. Tak. A jak już się coś nagrało i poszło w świat, no to była już kwestia handlarzy, nie? Handlarze się tym zajmowali. Czy tam ktoś, nie wiem, promotorzy, czy ktoś. I ja mam w muzyce, tu mam sens, tak. Wiesz, nie w rynku, tylko w tym, wiesz, w tej mojej piwnicy i w tych moich instrumentach i w tych ludziach, którzy przychodzą, a najbardziej w tych ludziach, którzy przychodzą i dają swoje najlepsze, wiesz. Jak przyszedł do mnie do studia na przykład Mateusz Kowalski i zagrał na tarabanie, to, wiesz, zacząłem go tam coś poprawiać, równać, po czym usłyszałem, że to w ogóle jakiś zły kierunek, się okazało, że wziąłem cały take tak, jak zagrał i stwierdziłem, że po prostu to jest, znaczy nie stwierdziłem, tylko po prostu tak. Dotarło do mnie. Dotarło do mnie ta złota prawda, że to jest
0: niosło więcej emocji.
1: To jest ideał.
0: Drodzy słuchacze, proszę zapamiętać te słowa na temat AI, bo to był ważny głos Maćka Golińskiego, czyli Enviego. I to już jest koniec naszej rozmowy, więc jeśli chcesz gdzieś zaprosić swoich słuchaczy, czy na coś naszych słuchaczy, czy na coś zwrócić uwagę, to jest ten moment. A zagramy remix Agi Czyż, tak?
1: No to wiesz, a propos szybkiego działania.
0: Jest to jeden z oczywiście bardzo wielu, wielu remiksów, bo ty tych remiksów robisz całkiem sporo. Rocznie, tak?
1: No nawet robię dużo takich sobie DJ Tuli, czyli takich niezamówionych remiksów, które po prostu dla siebie robię, żeby mieć co grać.
0: Tak.
1: Ale wiesz co, a propos Agi Czyż, to historia jest taka, że mój przyjaciel z Poznania wysłał mi ten numer w nocy z niedzieli na poniedziałek. Z takim komentarzem, oryginał tego numeru. Powinieneś zrobić remiks. Ja jadąc do pracy rano, pamiętam, że w autobusie odpaliłem ten numer, posłuchałem go, jakoś coś mnie ujęło w tym. Do godziny 14 był remiks zrobiony, a w czwartek był na Spotify'u. To był taki proces nastąpił. A propos szybkiego działania.
0: Nie? No tak, nie, no, remiks jest świetny i w ogóle Aga bardzo fajnie śpiewa. Mi się bardzo
1: super, w ogóle
0: ja bardzo bym chciała, żeby troszkę więcej osób o niej wiedziało, bo mam wrażenie, że troszkę za mało. Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że nas odwiedziłeś. Słuchamy remiksu Agi Czyż. Będziemy do twojego albumu oczywiście też wracać w audycji Ultrafiolet.
1: Dziękuję za zaproszenie.

Alex On napisał, oj, Envy daje radę. Ja się z tym zgadzam i kiedy rozstaliśmy się z Maćkiem, to powiedział, oj, szkoda, że nie pomyślałem, żeby zagrać Rosa. Ross i Harland i tutaj gościnnie Mila, Let It Go, świetny utwór, który też grałam i też za mastering, za mix chyba też odpowiada Envy, a też gram go dlatego, że 26 września. Najpierw można posłuchać audycji, a potem można pójść na imprezę w Warszawie do zamieszania. Będzie to impreza właśnie promująca to wydawnictwo.

No dziś prawdziwe legendy, bo i Envy, i Ross. Ross również był moim gościem tutaj z Harlandem i gościnnie Mila. No, a teraz też legenda i to legenda Radia 357 również, bo Bartosz Skubisz, którego mogą Państwo słuchać w piątki o północy w audycji Vibe, ukrywa się również pod pseudonimem SKB. I jest raperem. I teraz go posłuchamy w takiej wspólnym utworze Pracownia, który nagrał z producentem, który z kolei ukrywa się pod pseudonimem Tropiki. A później będzie zespół brytyjsko-estoński Night Tapes, czyli młodzi biorą się za trip-hop. Ale najpierw SKB.

0: Chciałem się zająć tylko słowem.
1: Yo, check me out, check me out.
2: Yo.

krakowski zespół Omasta wydał nowy singiel In Your Face. Za chwileczkę go posłuchamy, a jest to zapowiedź albumu Hits Different. No, chętnie bym się spotkała z zespołem na wywiad. Zobaczymy, czy to się uda. No, są naprawdę świetni. Cieszę się też, że w listopadzie widzę, że mają kilka zagranicznych koncertów zapowiedzianych. Naprawdę warto złapać chłopaków na żywo.

Ostatnio miałam ogromną przyjemność występować z trójmiejskim zespołem Nioko w Warszawie i jeszcze wystąpimy tak w Gdańsku. No, podam informacje konkretne może za tydzień, ale teraz mam naprawdę coś bardzo, bardzo pięknego. Ja lubię ten utwór w oryginale, Bird of Sorrow, taki jest jego tytuł, to jest utwór pochodzący z albumu Nioko K.O., polecam tę płytę niezmiennie, również utwór z moim skromnym udziałem. A tutaj powstają teraz nowe wersje tych utworów i mamy rework projektu Etnobotanika. Bird of Sorrow, Etnobotanika, rework i Nioko.

No i już koniec ultrafioletu. Ja już się będę powoli z Państwem żegnać. Anne Brun to norweska wokalistka, która działa na scenie już od końca lat 90. Muszę przyznać, że jeszcze nie prezentowałam nigdy jej utworów. Tutaj ktoś mi polecił nowość, utwór Hold Me. To już zupełnie na zakończenie. Bardzo dziękuję za dziś, za wszystkie wiadomości. Proszę też pisać. Jeśli Państwo na przykład słuchają audycji z podcastu, to zawsze każdego dnia można napisać i ja odpowiem, a na pewno przeczytam. Nowika@radio357.pl. Julia Nowaczyńska realizowała ten program. Słyszymy się za tydzień o godzinie 21:00, jak zwykle. A za chwileczkę oczywiście Bartek Gil i Wiszące Ogrody.

Dobry wieczór, jest noc z 21 na 22 Szachriwara roku 1405. Na godzinne spotkanie w wiszących ogrodach zapraszają Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Dzisiejszą audycję rozpoczyna Zumra Aydjan, dziewczyna, która w latach 70. nagrała kilka piosenek, wydała kilka singli. To właśnie jedna z nich zatytułowana Bile Medim, czyli Nie wiedziałam. No my wiemy troszeczkę więcej. Ciekawe były losy Zumry. Występowała w telewizji bardzo często. Miało to niemały związek z tym, że jej mąż, Alper Cücenoğlu, był... No, powiedzieć, że prowadził podwójne życie, to naprawdę powiedzieć bardzo mało. Po pierwsze, był dentystą bardzo znanym, mającym związki z wieloma celebrytami, artystami, piosenkarzami. Wstawiał im swoje porcelanowe zęby. Ale oprócz tego był też producentem w telewizji tureckiej i można powiedzieć, że miało to niemały wpływ na to, że Zumra często tam się pojawiała, także prowadziła swoje programy w telewizji. Klinika doktora Alpera Cücenoğlu wciąż w Stambule działa i można tam poprawić estetykę swojego uśmiechu. Sam doktor Alper zmarł już 20 lat temu. A jego żona, czy raczej była żona, ponieważ rozwiedli się, a doktor Alper kilkanaście miesięcy przed śmiercią powtórnie się ożenił, wycofała się z życia artystycznego, z życia publicznego i trudno dowiedzieć się, co też dziś dzieje się z tą panią. Tropami stomatologicznymi, krocząc dalej przez audycję, docieramy do folkowej piosenki, także z lat 70., śpiewanej przez Alpaya, o tym, że ugryzł gruszkę, a jej ogonek posrebrzył imię swojej ukochanej, wyszył na chusteczce. Obsypałem moją chusteczkę cekinami, posłałem ją mej kapryśnej ukochanej. Ach, jesteś jeszcze taka mała, moja miła, dlaczego wczoraj wysłałaś swatów?

O swojej małej, kapryśnej, ukochanej zaśpiewał Alpay, rok 1974. Jeśli ktoś mógłby dołożyć jakiś kolejny element dentystycznej układanki, to zapraszam bartek.gil lub bartosz.gil, radio357.pl, którędy dalej mógłby nas powieść ten wątek. Tymczasem otwieramy kalendarz. Dziś mija 8. rocznica śmierci Rashida Tahy. Za kilka dni obchodziłby swoje dopiero i ledwie 68. urodziny. Lądujemy zatem w Algierii, choć będziemy słuchać piosenki skomponowanej i wykonywanej mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Alpay śpiewał o jedzeniu gruszek. Farid al-Atrash, lewantyjski pieśniarz w wersji Rashida Tahy, to piosenka zatytułowana Habina.

filmowa pieśń Farida El-Atrasha w wersji Rashida Tahy z albumu Diwan z roku 1998. Albumu, który otwierała jedna z wielu wersji piosenek, które unieśmiertelniły Rashida Tahy, czyli Ja Rajach. Piosenka skomponowana, ponownie lądujemy w pierwszej połowie lat 70. przez Dahmana el-Haraciego. Kiedyś słuchaliśmy w Wiszących Ogrodach obu wersji tej piosenki i Rashida Tahy oczywiście i tej oryginalnej Dahmana el-Haraciego. Uwspółcześniona wersja piosenki Farida El-Atrasha zabiera nas do jeszcze jednej późniejszej wersji wielkiego szlagieru, tym razem innego egipskiego kompozytora Abdela Halima Hafeza. Piosenka Ahwak w wersji instrumentalnej wykonywana przez Asada Horiego.

Kocham Cię i chciałbym móc o Tobie zapomnieć i zapomnieć o sobie razem z Tobą. Takie słowa pojawiłyby się na początku tej piosenki, gdybyśmy słuchali jednej z wersji wykonywanych choćby przez Fajruz czy Abdelhalima Hafeza, ale to wersja instrumentalna Asada Horiego z roku 1978. No właśnie powiedziałem, że to piosenka Abdelhalima Hafeza, jakiś to ogromny skrót myślowy. Abdelhalim Hafez oczywiście unieśmiertelnił tę piosenkę swoimi wykonaniami, natomiast jest to oczywiście kompozycja Mohammada Abdelwahaba, wykonywana przez tak wielu artystów Lewantu od lat 50. ubiegłego wieku do dziś, że nie sposób byłoby wymienić choćby połowy ich. Przejdźmy wreszcie do współczesności, gdyż dużo się dzieje w muzyce irańskiej. Elektryzująca wiadomość jest taka, że jest nowa piosenka śpiewana przez Shahrama Naziriego. Po śmierci Mohammada Rzy Shajariana, bezsprzecznie, niewątpliwie pierwszego i w zasadzie jedynego w tym momencie wielkiego śpiewaka tradycyjnego pochodzącego z Iranu, nieskończona w zasadzie dyskografia tego artysty od początku lat 80., który w przeciwieństwie do Mohammada Rezy Shajariana bardzo często pochylał się nad poezją mistyczną, pisaną choćby przez Moulane, po którego twórczość akurat Mohammad Reza Shajarian niezwykle rzadko sięgał. Myślę, że nie będzie przesady, jeśli powiem, że od ostatniego ważnego, bardzo ważnego albumu Shahrama Naziriego mija już 15 lat. To byłby podwójny album Shabhaye Paizi oraz Amir Kabir z muzyką skomponowaną przez santurzystę Pejmana Taheriego. Gdyby szukać wśród albumów studyjnych, byłby to wydany kilka lat wcześniej album Sefre Osarat z muzyką kardiologa z Shirazu Farokzada Lajega. Fantastyczna historia. Dziś Shahram Naziri ma 76 lat i za chwilę usłyszymy, jak brzmi wciąż potężnie jego niesamowity głos. Do wykonania tego utworu zaprosił go syn jego kuzyna ze strony ojca, Tahmures Purnaziri, syn wielkiego Kejhosro Purnaziriego, który szykuje się do wydania swojego nowego albumu z muzyką, która będzie łączyć to, co Tahmures Purnaziri już od kilkunastu lat stara się łączyć w swoich kompozycjach od albumów z Homayunem Shajarianem, czyli muzyka dość współczesna, klasyczna, czy też klasycyzująca, perska, z muzyką zachodnią, tą orkiestrową, pisaną na instrumenty smyczkowe. Taka też jest aranżacja tego utworu, który już teraz się pojawi, z wierszem Hoseina Monzawiego. Wiersz zatytułowany M-Shab, czyli dziś w nocy. Dziś w nocy smutek po tobie nie mieści się w szalonym sercu. To skarb, cóż to za skarb, co nie mieści się w tej ruinie. Tak daleko od ciebie jestem, że dziś w nocy mój ból wygnania nie mieści się nawet w tych tułaczych gazalach. Moja samotność dziś w nocy, pełna po brzegi bólu wygnania, jest tak ogromna, że nie mieści się nawet w domu. Gdzie jest ta winiarnia bez dachu i kolumn, bo nigdzie indziej te pijane łzy nie mogą znaleźć miejsca?
Wyszedłem na zewnątrz, by rozedrzeć zasłonę nocy, bo ten szalony krzyk nie mieści się już w domu, bo ten szalony krzyk nie mieści się już w domu. Dziś w nocy smutek po tobie nie mieści się w szalonym sercu. To skarb, cóż to za skarb, co nie mieści się w tej ruinie.

Po muzykę Georgija Gurdzijewa na swoim najnowszym albumie sięga Kutsi Ergüner, turecki artysta, pedagog, ambasador dobrej woli UNESCO, kompozytor oczywiście, doktor nauk, niezwykle ważna postać, grający na neju, na flecie trzcinowym. Jego najnowszy album nosi tytuł Remembrance of a Forgotten Path i na tę zapomnianą ścieżkę zabiera nas w towarzystwie dużo młodszych muzyków, grającego na udzie Tristana Drisny i pianisty Jorgosa Bererisa. Z muzyką, z twórczością, z filozofią Gurdzijewa Kutsi Ergüner jest zaznajomiony od kilku dekad. Dość powiedzieć, że już w latach 70., gdy Kutsi Ergüner dotarł do Paryża ze swoim ojcem Ulvim i jego zespołem prezentującym ceremonię wirujących derwiszów, poznał towarzystwo opiekujące się Instytutem Harmonijnego Rozwoju Człowieka Gurdzijewa. W kontekście tego najnowszego albumu Kutsi Ergüner mówi, że jego zamiarem było sięgnięcie do partytur Gurdzijewa spisanych przez Tomasa de Hartmana i zinterpretowanie ich zgodnie z estetyką osmańskiego sufizmu i tradycją makamów.

I tak oto docieramy do końca naszego dzisiejszego spotkania w wiszących ogrodach za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil, a żegnamy się wierszem, fragmentem wiersza Huszanga Ptehadzia, ledwie trzema bejtami wykonanymi przez Mohammada Reze Shajariana. Utwór Game Eshk, czyli ból miłości, smutek miłości, cierpienie miłości. Po cóż ci, którzy trzymają przed tobą lustro, gdy tak bardzo zachwycasz się własnym pięknem? Moje serce, tak kruche, pękło z bólu miłości, wszak w twojej naturze nie leży łamać serca. Milcz, Saje, to pseudonim artystyczny Huszanga Ptehadzia, bo krzyk słowika bierze się z niedojrzałości. Jak wypalona świeca, lepiej byś pozostał bez słów.

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Wieje, wieje, bardzo wieje. I mimo tego, że wieje, mimo tego, że